0: Zawsze ten początek jest najbardziej dramatyczny, najtrudniejszy. To jest nie tylko takie zderzenie się z ogromną prędkością, ze ścianą, której się nie da przesunąć. Stąd najczęściej taką reakcją, która się pojawia, to jest szok, to jest niedowierzanie, to jest zaprzeczenie, to jest bunt, to jest kłócenie się ze wszystkim, ale to jest też podejmowanie jakichś aktywności zastępczych, które mają zakłócić, i to jest zupełnie naturalne. Jesteśmy jeszcze w ogóle w takiej bardzo niezręcznej sytuacji, że nawet jeśli mamy ogromną wiarę w medycynę, to jednak rzeczywistość skrzeczy, dialogi są przewidywalne i bardzo często ta atmosfera przekazywania diagnozy jest daleka od ideału. To znaczy o tych diagnozach najczęściej rodzice...
1: Należałoby empatycznie o tym powiedzieć, tak? To mamy na myśli?
0: Wydaje mi się, że to jest oczywiste, ale wcale tak nie jest. Znaczy rozmowy z rodzicami naszych podopiecznych pokazują, że niejednokrotnie te diagnozy, komunikacja diagnozy już sama w sobie jest bardzo traumatyczna albo urągająca ludzkiej godności. To się zdarza coraz rzadziej, natomiast bywały takie sytuacje, że ktoś o nieuleczalnej chorobie swojego dziecka dowiadywał się gdzieś na korytarzu, gdzieś szarpiąc kogoś za rękaw, próbując dowiedzieć się czegokolwiek, jeszcze słysząc jakieś pretensje w głosie, że no a czego się spodziewaliście, albo na tej zasadzie. To jest straszne. Takie sytuacje, mam nadzieję, że już naprawdę odeszły do niechlubnej przeszłości. Natomiast wciąż jest z tym ogromny problem, ponieważ nawet jeżeli rodzic otrzyma diagnozę, bardzo niepomyślną diagnozę dotyczącą swojego dziecka, to bardzo rzadko się zdarza, żeby mógł na bieżąco, zaraz po usłyszeniu tej diagnozy, odnieść się do swoich emocji. To nie jest tak, że diagnoza przekazywana jest w jakimś wyspecjalizowanym zespole udzielającym wsparcia. Najczęściej lekarz po zapoznaniu się z wynikami, po rozwianiu wszelkich wątpliwości, przekazuje w sposób zobiektywizowany informacje na temat stanu zdrowia, na temat proponowanych procedur leczniczych, dających się przewidzieć skutkach zastosowania tych procedur lub też odstąpienia od nich. To wynika po prostu z ustawy o prawach pacjenta. Natomiast po wyjściu z gabinetu zostajemy z tą informacją sami. Oczywiście jest tak zwany doktor Google i
1: no tak właśnie,
0: teraz jest doktor GPT, prawda?
1: Że więcej sobie doczytamy później.
0: Tak.
1: Zaczniemy szukać.
0: Ale to szukanie informacji w internecie jest bardzo ważne, bardzo potrzebne, ale ono jest też obarczone potwornym ryzykiem docierania do informacji skrajnych. Takich informacji, które nie tylko, że może być problem z weryfikacją ich, ale również na internet przede wszystkim też żywi się swoimi prawami i w internecie najbardziej żyje to, co jest też szokujące, to, co jest bardzo jaskrawe. I wtedy trudno jest znaleźć informacje, które budują. Najczęściej to jest natłok takich informacji, które z jednej strony torpedują jakąś dosłownością, jakimś bardzo pesymistycznym obrazem zdarzeń. Trudno jest znaleźć scenariusze alternatywne. Jeśli one są, to również rzadko odnoszą się do doświadczeń osób, które znalazły się w podobnej lub takiej samej sytuacji.
1: No różnie, bo myślę, że możemy czasem zajrzeć na przykład w komentarze, powiedzmy, i tam znaleźć też
0: przemyślenia. Ja błagałbym jednak mimo wszystko,
1: żeby tego nie robić.
0: Żeby komentarze zostawić naprawdę na sam koniec, gdyż komentarze najczęściej piszą osoby najbardziej sfrustrowane. A osoby, które już coś przeszły i już ochłonęły swoje emocje, raczej nie wracają do takich forów dyskusyjnych i nie zostawiają swoich stonowanych opinii. Dlatego przede wszystkim należy szukać wszelkiego rodzaju form grup wsparcia. To jest bardzo ważne. Dzisiaj internet daje też te niesamowite możliwości, że dosyć szybko możemy dotrzeć do osób, które nie tylko zderzają się z podobnymi sytuacjami, ale już też trochę przeszły i mają taką potrzebę, takie poczucie misji, żeby dzielić się tym, co same przeżyły. I tutaj czy grupy facebookowe, czy inne media pomagają na dotarcie do osób, które już są te kilka kroków do przodu. I nie chodzi też o to, że ja to przeszedłem, to ja ci teraz to wszystko powiem, tylko chodzi o to, żeby nie być samym. I to jest też istota opieki takich organizacji, jak ta, w której pracuję, jak Łódzkie Hospicjum dla Dzieci Łupkowa, ponieważ bardzo często te choroby, na które zapadają dzieci trafiające do hospicjów, to są choroby bardzo rzadkie. I tutaj samo znalezienie informacji na temat tego, jak to będzie wyglądało, jak to będzie przebiegało, to jest jedno, ale to będą prawdopodobnie takie informacje suche, medyczne, z rokowaniem opartym na statystyce medycznej, która też zakłamuje trochę rzeczywistość. Natomiast rozmowy z rodzinami naszych podopiecznych pokazują, że one tak naprawdę nie oczekują informacji na temat, jak ta choroba będzie wyglądała. Bo to właśnie wiedzą, to już zdążyły wyczytać. One chcą wiedzieć, jak będzie wyglądała codzienność. I kiedy udaje nam się organizować jakieś spotkania integracyjne naszych podopiecznych, to widzę, jak niesamowicie dużo energii daje rodzinom z takim krótszym stażem rozmowy z tymi rodzinami, które już kawał drogi przeszły. I nagle się okazuje, że wiele mitów, w których żyły te rodziny, ulega takiej gwałtownej dekonstrukcji. Bo na przykład ktoś w gabinecie lekarskim dowiedział się, że z tą chorobą dziecko będzie żyło od 9 do 18 miesięcy. I nagle poznaje rodzinę, która zajmuje się dzieckiem z tą chorobą 5, 6, 7 rok, i nie dowierza, że to jest w ogóle możliwe. Albo ktoś mówił, że w przypadku dystrofii mięśniowej przeżycie jest możliwe do 18 roku. I nagle spotyka rodzinę, która opiekuje się chorym 30-paroletnim na względnie bardzo wysokim poziomie funkcjonowania. I wtedy się okazuje, ale jak to? To myśmy byli cały czas przekonywani, że to jest niemożliwe, że mamy się przygotowywać już na odejście. Bardzo się baliśmy tego momentu, bo zbliża się osiemnastka i my żyjemy w takim potwornym napięciu, że ta śmierć za chwilę przyjdzie. I dopiero kiedy poznajemy szereg doświadczeń osób, które przez to przeszły, możemy wyciągać pewne wnioski, które są dużo bogatsze niż ta wiedza, którą mieliśmy tylko z teorii. Co oczywiście wcale nie znaczy, że to jest życie usłane fiołkami, prawda, że to jest od razu coś pogodnego. Ale znowu, nawet najtrudniejsze doświadczenie, ale znoszone z kimś, kto mnie szanuje, kto mnie rozumie, kto mnie wspiera, jest dużo łatwiejsze do przeżycia niż w momencie, kiedy zostajemy z tym sami, kiedy pogrążamy się w takim depresyjnym myśleniu, które odbiera nam nie tylko chęć, ale również siłę do życia.
1: A nie jest trochę tak, że my rozpaczliwie na początku chcemy coś zrobić, coś takiego. No może nawet będziemy szukali jakichś teorii spiskowych, medycznych, żeby jednak wyjść, żeby powiedzieć, nie, ja się nie zgadzam, jest jakiś sposób. Tak się dzieje często w przypadku osób chorych również na nowotwory. My nie szukamy pomocy w tym momencie lekarzy, szukamy pomocy cudotwórcy.
0: Tak, to jest taki bardzo niebezpieczny obszar żerowania na czyjejś nadziei. Ta wszelkiego rodzaju szarlataneria jest potworna. Ja zdecydowanie wolę medycynę opartą na faktach niż takie działanie oparte na jakiejś intuicji, że coś mi podpowiada, że to przyniesie efekt. Z tego nie można rezygnować, ale w tym działaniu takim intuicyjnym, nastawionym na to, że ja wyrwę moje dziecko z choroby, trzeba bardzo uważać na ludzi, którzy, nawet nie chcę ich oskarżać o złą wolę, ale którzy jednak mimo wszystko mają taki rys szarlatanów i nie ma gorszej rzeczy od odebrania nadziei w taki sposób, przez oszukanie kogoś, przez zdradę, przez wykorzystanie w sytuacji, kiedy w akcie desperacji zwrócił się o pomoc. Takie sytuacje się zdarzają, znam historię.
1: Ale ktoś może też wierzyć w to, że on rzeczywiście może pomóc. Są, nie wiem, bioenergoterapeuci na przykład, którzy rzeczywiście wierzą w to, że mają pewne możliwości i proponują coś innego niż proponuje medycyna.
0: Szczerze mówiąc, nie spotkałem się w moim kilkunastoletnim doświadczeniu z kimś, komu trwale pomogłyby takie działania. Oczywiście jest taki efekt wow, taki efekt totalnego zaangażowania się. Pytanie, czy nie jest to dokładnie porównywalne z efektem placebo, czyli to moja wiara powoduje, że ja coś zmieniam w moim zdrowiu, czy moje nastawienie, mój entuzjazm uruchamia jakieś siły, które pomagają walczyć z chorobą. Ale doświadczenie pokazuje, że to nigdy nie jest efekt długotrwały. Natomiast jest takie coś, że w momencie, kiedy otrzymujemy druzgocącą diagnozę, to nagle tak, rzucamy papierosy, odstawiamy alkohol, robimy 7, 8, 10 tysięcy kroków dziennie, zaczynamy prowadzić zdrowy tryb życia. Tylko, proszę Państwa, to jest trochę tak, jakby jeździć samochodem i w momencie...
1: Ale co to ma zmienić?
0: Jak się roztrzaskamy na latarni, to dopiero w tym momencie powiemy, a będę jeździł teraz ostrożnie, będę...
1: Zrobię przegląd techniczny.
0: Wymienię klocki hamulcowe. No to już jest troszeczkę za późno, proszę Państwa, jakby... Te wszystkie działania, profilaktyka jest bardzo ważna, to jest fundament, ale no nie nastawiajmy się na to, że jak zaczniemy jeść jakieś ekologiczne jajka albo serki od szczęśliwych krów, w momencie, kiedy mamy rozsiany nowotwór, to nam to w czymś pomoże. To mogło nam pomóc lata temu, kiedy byśmy zmienili w ogóle myślenie o naszym życiu i bardzo do Państwa apeluję o to, żeby naprawdę starać się na co dzień żyć zdrowo, ale nie myśleć o tym, że jak zmienię swoje zachowanie w momencie, kiedy już jakiś dziad toczy mnie od wewnątrz, to ja odniosę spektakularny sukces. Wtedy naprawdę trzeba zaufać medycynie, ze wszystkimi bolączkami, które się z tą medycyną wiążą. I tutaj znowu apeluję do Państwa, żeby czy w przypadku, kiedy diagnoza dotyczy kogoś bliskiego, czy kogoś, z kim mamy dobre relacje, żeby nie dramatyzować. Kiedyś było takie hasło, rak to nie wyrok. I to jest jedno. I tutaj naprawdę od naszego wewnętrznego nastawienia zależy bardzo dużo skuteczności tych wszystkich procesów terapeutycznych, które są przed nami. Jeżeli ktoś poddaje się przed biegiem, to tego biegu nie ukończy. Co wcale nie oznacza, że jeżeli tak bardzo radośnie podejdziemy do tematu, to mamy 100% gwarancję na wyleczenie. Proszę pamiętać, że nowotwory to jest naprawdę, to są setki różnych chorób, które nazywamy tym samym terminem. I to jest setki różnych postępowań medycznych, które nazywamy, nie wiem, chemioterapią czy radioterapią. Więc proszę się nie porównywać z innymi, że ktoś na to chorował i żył tyle i tyle. To jest statystyka medyczna, ale to jest statystyka, a
1: Znawcy, a życie życiem.
0: A znawcy tematu mówią, że to właśnie jest kłamstewko, kłamstwo i statystyka, prawda, tak stopniując. Więc nie bądźmy niewolnikami takich statystycznych odniesień. Bardzo ważne jest psychiczne, duchowe nastawienie do tego wyzwania, jakie nas czeka w przypadku choroby. Czy to będzie choroba nasza, czy to będzie choroba kogoś bliskiego, to stoi przed nami zadanie krzesania sił do walki z tą chorobą. Przyjdzie być może taki moment, że będzie trzeba tę taktykę zmienić i w tej taktyce wpisać również pogodzenie, ale pierwszym etapem jest walka i mamy obowiązek tę walkę podjąć. A kiedy widzimy, że ktoś tej energii do walki nie ma, naszym zadaniem jest towarzyszyć mu i wspierać. Broń Boże takich fałszywych pocieszeń. Będzie dobrze, nie martw się, uśmiechnij się. To nie, to darujmy sobie naprawdę, bo jak ktoś cierpi, no nie spotkałem się przynajmniej, nie wiem, może mam mało jeszcze doświadczeń, ale nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś pocieszał kogoś ze złamaną nogą, mówiąc uśmiechnij się, zapomnij, przejdzie, samo się zagoi. No nie, no tutaj jest jakby jasne, idziemy do ortopedy, trzeba kulasa złożyć, włożyć w gips, za kilka tygodni będzie dobrze, będziesz musiał chodzić o kulach, ale dasz radę, później będzie potrzebna rehabilitacja, ale zobaczysz, za pół roku jeszcze jest duża szansa, że zagramy razem w piłkę. Natomiast w przypadku takich chorób jak nowotwory, ludzie w takiej bezradności, bezsilności zaczynają mówić nie przejmuj się, myśl pozytywnie. No okej, ale co to znaczy myśl pozytywnie? Ważne na pewno jest, żebyśmy próbowali bez względu na okoliczności odnajdywać w sobie te pokłady, które są. One są uśpione, ale one są w nas. I takim bardzo ważnym obszarem jest na przykład generowanie śmiechu. Jest w ogóle taka...
1: Terapia śmiechem.
0: Terapia śmiechem, terapia Simontonowska albo Simontonowska, to zależy jak kto to czyta. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby nauczyć się śmiać. Nie śmiać z choroby, tylko po prostu się śmiać. Śmiech jako taka fizjologiczna czynność, no jak się zastanowimy, to ona po coś jest naszemu organizmowi dana. No gdyby śmiech nie był nam potrzebny, no to w toku ewolucji prawdopodobnie zatracilibyśmy taką zdolność do śmiania się. I co się okazuje, śmiech to nie jest tylko forma komunikacji, reagowania na komunikaty. Śmiech jest też pewnym działaniem, które ma spory potencjał autoterapeutyczny. Niektórzy twierdzą, że koty mruczą nie dlatego, żeby wyrazić zadowolenie, tylko koty wprowadzają swój organizm w stan rezonansu. Że leczą siebie dźwiękiem. Nie wiem, trzeba trochę postudiować. Nie chciałbym, żeby teraz Państwo usłyszeli, że przyszedł jakiś specjalista od guseł i powie smaruj się kotem, bo kot wprowadza w stan rezonansu. Natomiast śmiech, i to jest akurat już udowodnione naukowo, wpływa ogromnie na nasz układ odpornościowy. Jeżeli nawet nie mamy się z czegoś śmiać, to jest takie zalecenie, żeby stanąć przed lustrem i zwyczajnie po prostu patrząc się na siebie, patrząc się w swoje oczy, się śmiać. Najpierw w taki sztuczny sposób, takie ha, ha, ha, ha, ha, ale im dłużej zaczynamy patrzeć w siebie, uśmiechać się, nawet w sposób wymuszony, sztuczny, tym szybciej zaczynamy się uśmiechać w sposób naturalny. To też jest ważne, że kiedy widzimy kogoś uśmiechniętego w spontaniczny sposób, tak jest skonstruowany nasz gatunek, jesteśmy, pamiętajmy o tym, gatunkiem stadnym, zaczynamy reagować śmiechem. I w terapii Simontonowskiej zaleca się, żeby tego śmiechu naprawdę sobie nie żałować. Robić sobie sesje takie po kilkanaście minut takiego śmiechu nawet wymuszonego, który się naprawdę z boku, jak się na to popatrzy, to jest śmieszne. Ale jest to też bardzo zdrowe. Chodzi tam o makrofagi, leukocyty i to wszystko, co pomaga naszemu organizmowi w zwalczaniu patogenów, w zwalczaniu komórek nowotworowych, jeżeli o tym mówimy. Natomiast samo fizyczne śmianie się też dotlenia nasz organizm. A jeżeli jesteśmy dobrze dotlenieni, to też wiadomo, że nasz organizm lepiej funkcjonuje. Oczywiście to nie jest też tak, że każdą chorobę można śmiechem wyleczyć, ale w chorobach nowotworowych ma to na pewno ogromne znaczenie i warto zainteresować się tym tematem i trochę
1: dołożyć
0: poczytać,
1: to do terapii.
0: Zdecydowanie. Także. Nie znam nikogo, komu śmiech byłby zaszkodził.
1: Dużo ludzi, myślę, będzie oceniać chorobę po długości życia, albo też będzie się starało to życie wydłużyć i to będzie celem.
0: Oj, tutaj pani redaktor dotknęła bardzo ważnego tematu. Nie wiem, czy nam wystarczy nocy, żeby to,
1: spróbujmy,
0: żeby to rozłożyć na części pierwsze, ale no właśnie, zadajmy sobie pytanie, czy chcemy żyć długo, czy chcemy żyć szczęśliwie, bo to nie zawsze jest jak w bajce, że i żyli długo i szczęśliwie. Ja chyba powiem tak, że to właściwie jest chyba tylko w baśniach i w bajkach, że żyli długo i szczęśliwie. Może jeszcze zarezerwowane dla nielicznej grupy szczęśliwców. I tak naprawdę każdy z nas, czy tego chce, czy nie chce, to sobie raz na jakiś czas powinien zadać pytanie, czy wolę żyć długo, czy wolę żyć szczęśliwie. To jest alternatywa. Jak alternatywa, to znaczy, że tertio non datur. Nie ma trzeciego rozwiązania. Na podstawie obserwacji podopiecznych, z którymi mam szczęście pracować, oburącz podpisuje się pod takim scenariuszem: najpierw żyj szczęśliwie. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy ktoś stawia na szczęście, na jakość życia, to skutkiem ubocznym, takim zupełnie niezamierzonym, wtórnym zupełnie celem, staje się wydłużenie tego życia.
1: Ale dobry skutek uboczny.
0: Bardzo dobry skutek uboczny, ale jak spojrzymy na to samo, ale z drugiej strony, czy jeżeli ktoś chce żyć długo, chce jeszcze żyć, jeszcze dzień, jeszcze dwa, jeszcze trochę pociągnąć, to skutkiem ubocznym jest obniżenie jakości życia. Bo jeżeli mamy tego życia skończoną liczbę dni i chcemy ją wyciągnąć jeszcze, to ona się musi spłaszczyć. To jest tak jak taka guma, która im bardziej ją ciągniemy, tym ona się staje cieńsza. To jest oparte na doświadczeniu naszych podopiecznych. Ci, którzy chcą żyć pełnią, żyją dłużej niż ci, którzy za wszelką cenę chcą przeżyć jeszcze trochę. Brzmi to szorstko, brzmi to niesprawiedliwie, ale no taka jest rzeczywistość. Przynajmniej taka jest rzeczywistość, w której się obracam, a mówimy o rzeczywistości ludzi przewlekle, nieuleczalnie chorych, najczęściej ludzi nieoddychających samodzielnie, bo im jakieś choroby neurodegeneracyjne, choroby nerwowo-mięśniowe odebrały możliwość samodzielnego oddechu. I to jest właśnie tak, że jeżeli kurczowo trzymam się życia, ale w to życie nic nie wkładam, to życie mi nic nie przynosi, to ono się staje coraz bardziej nieznośne. I w pewnym momencie dochodzi do takiego czegoś, że ono staje się nieznośne i przestaje być akceptowalne. Natomiast jeżeli wysiłek został włożony w akceptację życia na takim etapie, na jakim ono jest, i przestajemy się koncentrować na tym, co tracimy, co moglibyśmy mieć, a nie mamy, a koncentrujemy się na tym, co jest i jak można to wykorzystać, żeby żyć, żeby cieszyć się tym, co zostało, nie patrząc na to, ile zostało, to zapominając o tej perspektywie, ile nam zostało, korzystamy z każdego kolejnego dnia.
1: I cieszymy się z tego tu i teraz.
0: I dlatego okazuje się, że skutkiem ubocznym jest to, że statystycznie tych dni jest dużo, dużo, dużo więcej niż u tego, który skupił się na tym, że jeszcze mi został ten tydzień, jeszcze bym chciał, ja bym dał wszystko, żeby jeszcze, żeby to nie był tydzień, tylko żeby to było 8 dni. A co chcesz robić w te 8 dni? No nie wiem.
1: Przeżyć.
0: Tylko właśnie. No jeżeli za tym przeżyć nie dołożymy jakiejś jakości, no to mamy problem. No bo, proszę Państwa, fundamentem jest życie. Przecież
1: jeżeli... się poruszamy trochę gdzieś pomiędzy szczęściem a strachem przed śmiercią.
0: Trochę tak, no ale proszę Państwa, w chwili obecnej na świecie żyje około 8 miliardów ludzi. I każde to życie jest procesem absolutnie unikatowym. Nie da się tego procesu wznowić, nie da się tego procesu odtworzyć, nie da się tego procesu powtórzyć. Nawet gdyby się nam udało, nie wiem, klonować ludzi, to to nie będzie to samo życie. To będzie biologicznie, ontologicznie, to będzie zupełnie coś innego. Dlatego dobrze by było, żebyśmy sobie uświadamiali, że to życie tutaj na Ziemi, abstrahuję całkowicie od naszych przekonań religijnych, od naszych nadziei życia pozagrobowego, ale skupiając się tylko tutaj, w tym wymiarze doczesnym, no to życie każdego z nas, bez względu na to, jak subiektywnie je oceniamy, jest unikatowe i w ciągu historii trwania naszego gatunku i w przyszłości naszego gatunku ono się nie powtórzy. Nie będzie drugiego naszego życia. I to już jest absolutna wartość, nad którą warto się pochylać. I pod tym względem oczywiście życie warte jest przeżycia. I to właśnie życie powoduje, że jeżeli sobie to uświadomimy, jaką to ma ogromną wartość, to od razu ta wartość postawi nam pewne zadanie. Przeżyj to życie. Przeżyj je. Nie zastanawiaj się jak. Po prostu je przeżywaj. Korzystaj z tego życia. Oczywiście jak mamy wybór między życiem godziwym a życiem niegodziwym, to wybieraj życie godziwe. Bo żyjąc godziwie zdobywasz przyjaciół, zdobywasz uznanie i nic nie tracisz. To jest zakład Pascala, prawda? Mhm. Natomiast żyjąc niegodziwie, nic tutaj, człowieku, nie zyskujesz, a być może w perspektywie eschatologicznej, jeżeli taka istnieje, tracisz tę przyszłość. Więc no to jest propozycja Blaise Pascala. Bardzo racjonalna. Polecam Państwu. Ten zakład się naprawdę wszystkim opłaca. Ale też warto, myślę, w tych naszych rozważaniach odnieść się do czegoś takiego jak logoterapia stworzona przez Viktora Frankla. To był austriacki psychiatra. Człowiek, którego młode życie zostało naznaczone nazizmem, pobytem w obozie koncentracyjnym, konfrontacją z totalnym zaprzeczeniem wartości ludzkiego życia. A on właśnie w warunkach obozu, jako więzień, odkrył, że w momencie, kiedy odkrywamy sens, to nasze życie jest w stanie pokonać wszystkie przeciwności. Tylko trzeba nadać sens temu wszystkiemu, co nas spotyka. Mhm. Czyli jakby w skrócie, nie jesteśmy w stanie przeżyć tam, gdzie nie ma poczucia sensu. Stąd nasze działania nie tylko muszą być racjonalne i tak dalej, ale muszą mieć sens, czyli muszą mieć jakąś szerszą perspektywę. W 12 krokach anonimowych alkoholików jest takie sformułowanie: uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Właśnie chodzi o to, żeby znaleźć jakiś sens. Siła większa od nas samych. No bo alkoholik to jest człowiek, który jest przekonany o tym, że on sam rozwiąże swoje problemy. I coraz bardziej brnie i brnie i generuje nowe. I dopiero w momencie, kiedy on w tym pierwszym kroku przyznaje się do bezsilności wobec problemu, z którym się mierzy, kiedy się poddaje, to zaczyna żyć. A w momencie, kiedy uznaje, że coś większego od niego jest w stanie przywrócić mu zdrowie, zaczyna trzeźwieć. I tak samo jest z naszym życiem, że kiedy godzimy się z życiem, to zaczynamy żyć, a kiedy odkrywamy sens, czy nadajemy sens, bo to jest, to są dwie rzeczywistości, ale
1: to,
0: bardzo podobne.
1: To, mówimy, to jest taka trochę filozofia teologiczna. Zastanawiam się, na ile na przykład buddystom daleko do takiej filozofii, którzy jednak uważają, że człowiek bierze odpowiedzialność sam za swoje życie.
0: Tak, ale co jest...
1: I nie ma niczego...
0: Celem działań buddysty. Osiągnięcie takiego stanu, w którym absolutnie nic nie jest w stanie zmącić mojego życia. I to jest nadanie sensu. Tak? Czyli logoterapia jest absolutnie wolna od jakichkolwiek przekonań teologicznych. Chodzi o to, że jeżeli cierpię, to ja coś z tym cierpieniem mogę zrobić. Mogę oczywiście usiąść, załamywać się i biologicznie zapadać się w sobie i wyniszczać się tym rozpamiętywaniem tego, że ja cierpię niesprawiedliwie, ale może być też tak, że ja subiektywnie nadaję mojemu cierpieniu jakiś sens. No, obiektywnie obozy koncentracyjne nie miały absolutnie żadnego sensu. Ktoś, kto żył w obozie koncentracyjnym, był skazany na pozbawienie jakiejkolwiek nadziei przeżycia. Więc dlaczego byli tacy, którzy tej beznadziei się poddawali, umierali, ginęli? I byli tacy, którzy, tutaj z naszego łódzkiego podwórka, no niesamowita, heroiczna postać Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz. Kobieta, która w tak nieludzkich warunkach widziała narodziny kolejnego człowieka i mogła mówić: gdzie ty się pchasz na ten świat? W tym świecie jest tylko zło i beznadzieja. A ona każde takie wydarzenie widziała w kategoriach cudu, który ją na tyle uskrzydlał, że ona przeżyła to piekło. I co więcej, żadne z tych dzieci, które przyjęła, nie zmarło. Tak? Chociaż zmuszana była do tego, żeby nie tylko że nie towarzyszyć przy porodzie, ale wręcz być akuszerem śmierci, na co ona się nigdy nie zgodziła. Więc ta sama sytuacja, tak? Ale to, jak my określimy swój udział w życiu, jaki my nadamy kierunek.
1: Pytanie, czy zawsze możemy, czy zawsze mamy taką możliwość, żeby ten kierunek nadać? Bo skoro tutaj pojawiła się też postać Stanisławy Leszczyńskiej, było wiele osób w tym samym miejscu, które chyba nie miały takich możliwości.
0: Każdy z nas jest taką indywidualnością, że naprawdę trudno się porównywać. Nie chodzi o to, żeby w czasach Maksymiliana Marii Kolbe w Auschwitz w tym samym czasie było kilkadziesiąt tysięcy osób więzionych. Tak? Znamy przykład jego heroizmu, ale znowu to jest heroizm. Nie każdy z nas jest, nie wiem, czy powołany do heroizmu, czy zdolny do heroizmu, aczkolwiek bardzo często jest też tak, że
1: no i w warunkach,
0: my sami nie
1: kiedy walczymy
0: o
1: przetrwanie, czy ten heroizm, czy znajdziemy na to przestrzeń sami w sobie.
0: Tego nie wiemy i nikt z nas nie ma prawa myśleć, że ja bym się zachował inaczej. Nie ma, nikt z nas nie ma prawa, bo nikt z nas nie znalazł się w takiej sytuacji. Z czasów, kiedy pracowałem na oddziale psychiatrycznym, to pamiętam rozmowę z jedną z pielęgniarek, która mówiła o osobach przywiezionych do szpitala w stanie delirium. I ona mówi: niech pan zwróci uwagę na to, że ci ludzie, którzy są na co dzień dobrzy, spokojni, mili, to jak oni z delirium trafiają do szpitala, to albo dokręcają jakieś śrubki, albo mamroczą coś pod nosem. A ci, którzy na co dzień są wredni, którzy na co dzień są agresywni, to w stanie delirium są nie do opanowania. Jakby chciała podkreślić, że ten stan chorobowy potęguje nasze indywidualne cechy. Nie wiem, ja nie miałem takich obserwacji, zbyt krótko pracowałem, żeby potwierdzić, ale coś w tym jest na rzeczy, że im bardziej usposabiamy się do pewnego działania, tym łatwiej w sytuacji ekstremalnej zachować się tak, jakbyśmy chcieli. To jest tak jak trochę pamięć mięśniowa. No, piłkarze, pięściarze trenują tysiące razy to samo zachowanie, żeby w sytuacji już rzeczywistej w meczu czy na ringu, żeby
1: wiedzieć, co
0: zareagować
1: robić.
0: Odruchowo. Mhm. I ja myślę, że jeżeli na co dzień przeżywamy swoje życie świadomie, to w sytuacjach ekstremalnych również właśnie trochę
1: odruchowo
0: zareagujemy w taki sposób. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy z życia korzystali wtedy, kiedy ono jest. Żebyśmy dawali sobie prawo do...
1: A jeśli nie ma go nigdy, jeżeli mamy do czynienia z tym dzieckiem, które się rodzi ciężko i nieodwracalnie chore, kto bierze odpowiedzialność za to, żeby ono było szczęśliwe?
0: Z dziećmi mamy...
1: Hospicjum, rodzice?
0: Najpierw rodzice, to zawsze. To proszę pamiętać, że hospicjum jest od tego, żeby wspierać, a nie zastępować. Natomiast z dziećmi mamy troszeczkę inną sytuację niż z dorosłymi. Dlatego, że bardzo często nasze wyobrażenie na temat szczęścia jest związane po pierwsze właśnie z jakimiś wyobrażeniami, z jakimiś doświadczeniami i z porównywaniem na podstawie naszych doświadczeń, czyli z odczuciem straty. Szczęście będzie się jawiło jako zrealizowanie czegoś w pełni. Natomiast dziecko, które nigdy nie nauczyło się chodzić, nie ma naturalnej potrzeby zazdroszczenia komuś chodzenia, bo jest to...
1: Coś, czego nie doświadczyło.
0: Coś, czego nie doświadczyło. My nigdy nie doświadczyliśmy latania, więc raczej ptakom nie zazdrościmy. Nie, no trochę przestrzeliłem to porównanie, ale chodzi o to, że, nie wiem, patrzę na Eskimosów i sobie myślę, kurczę, oni potrafią w mrozie minus 30 stopni chodzić bez rękawic, a ja przy minus 2 to w ogóle mi palce odpadają, prawda? Ale my na co dzień nie mamy takich potrzeb, żeby się zastanawiać, jak ja będę funkcjonował, jak będzie minus 30 stopni, bo to jest mi całkowicie
1: obce.
0: Bo nie
1: doświadczamy takiej temperatury.
0: Tak. I nie będziemy Eskimosom sprzedawać lodówek w nadziei, że sobie dłużej przetrzymają żywność, prawda? Stąd dziecko jest w tej okropnej, ale i zupełnie innej sytuacji, że ono nie żyje w poczuciu straty. To jeżeli dziecko choruje od urodzenia, to w okresie nastoletnim jest taki etap, kiedy porównuje się z rówieśnikami i wartościuje i zastanawia się, czy moje życie mogłoby być inne. Natomiast dziecko jako dziecko, ono chce żyć. Są oczywiście takie sytuacje, że my nawet nie możemy nawiązać relacji z tym dzieckiem. Że to dziecko nam nawet nie powie, czego by chciało od życia. I to są, zwłaszcza dla rodziców, takie bardzo trudne sytuacje, bo to rodzic właściwie musi zaprojektować swoją potrzebę, ale w życiu swojego dziecka. Tak? On musi rozpoznać, czego to dziecko potrzebuje i co zrobić, żeby tę potrzebę zaspokoić. O ile potrzeby biologiczne typu głód, pragnienie, temperatura, czy potrzeba ciepła są dosyć proste do zdiagnozowania, o tyle potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba akceptacji, to już jest wyższa szkoła jazdy. Ale też proszę wierzyć, że znowu odwołuję się do Państwa wiary, ale bazuję na doświadczeniu, że kiedy się obserwuje rodziców, dzieci, które nie są zdolne do komunikacji, to żaden z tych rodziców nie powie, ja nie wiem, o co mojemu dziecku chodzi. Bo ci rodzice, znając swoje dzieci, doskonale komunikują się z nimi w sposób zupełnie pozawerbalny.
1: A są może nawet bardziej uwrażliwieni na jakieś niuanse, na które czekali, na jakieś takie bardzo drobne reakcje.
0: Jest to na pewno coś, co nam, laikom, absolutnie nie daje żadnej pewności, że my coś jesteśmy w stanie zobaczyć. Natomiast tam, gdzie jest komunikacja serca, to ta komunikacja jest naprawdę niczym nie zakłócona. Być może za ileś tam 10 czy 100 lat dowiemy się, że my potrafimy się również komunikować w inny sposób i życzyłbym nauce, żeby troszeczkę też poszła w tym kierunku. I znowu, no, W naszej, tej zwłaszcza zachodnioeuropejskiej cywilizacji, to my jesteśmy tacy bardzo technicznie, że wszystko to tak musi być, instrukcja obsługi. No a przecież nasz gatunek się rozwija w różnych obszarach. Jestem głęboko przekonany o tym, że jesteśmy w stanie się komunikować zupełnie na innych poziomach. I pewnie biolodzy by zaraz powiedzieli, no przecież wiemy, że są feromony, przecież wiemy, że są inne bodźce, których być może no, zatraciliśmy zdolność rejestrowania, ale uważam, że to wcale nie jest znowu odwoływanie się do jakichś zabobonów, guseł, tudzież innych, a może po prostu

0: ponieważ czas nas pogoni. Chociaż mnie jeszcze jedno pytanie się nasuwało tutaj. Rozmawialiśmy o tym, że ważniejsza będzie jakość życia niż ten czas. Ten czas taki niepewny, tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak długo będzie żył, a możemy tylko opierać się na tym, co mówią, jaką średnią życia podadzą nam na przykład lekarze. Ale być może do takich rodziców dzieci bardzo ciężko dotkniętych chorobami od urodzenia, że bardzo trudno jest trafić z takim przekazem, że tutaj ważniejsze będzie szczęście, że tutaj wcale nie chodzi o to, żeby oni przedłużali to życie, żeby się skupili na tej kompletnie innej wartości.
1: To jest proces, do którego się dochodzi i ważne, żeby w tym procesie były osoby, które pomogą przez ten proces przejść i zaakceptować pewne nieuchronności. Natomiast ja pamiętam rozmowę z mamą, która przez kilkanaście lat zajmowała się bardzo ciężko chorym synem. I ona po kilku latach od śmierci swojego syna, jedynego syna, powiedziała, że ona dałaby wszystko, resztkę swojego zdrowia, wszystkie pieniądze, cały majątek, jaki miała, za jeden dzień, żeby jeszcze móc się nim poopiekować. I to jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi tak naprawdę. Czy to był jej sens życia, ta opieka nad swoim dzieckiem, że to jej dziecko było naprawdę sensem jej życia? Nie wiem, ale chodzi o to, że nie mamy prawa myśleć z naszej perspektywy, że no ale przecież teraz jest ci lżej, przecież nie musisz teraz po kilka razy w nocy wstawać, żeby się zajmować dzieckiem, możesz w końcu spać do której chcesz. To tak nie działa. My nie mamy prawa mówić, co jest dla kogoś lepsze. Dlatego mamy obowiązek towarzyszyć, wspierać, ale nigdy oceniać. A już na pewno nie oceniać przez pryzmat ja wiem lepiej, co jest dla ciebie dobre. Owszem, może być tak, że ktoś się pogubi i wtedy dlatego potrzebuje nas, potrzebuje jakiejś informacji zwrotnej. Widzę, że się męczysz, widzę, że jesteś zagubiony, widzę, że z czymś sobie nie radzisz, czy mogę ci w jakiś sposób pomóc. Ale nie dawajmy dobrych rad, zadawajmy pytania. Dajmy też komuś szansę na to, żeby ktoś sam sobie odpowiedział, a nie bądźmy takim wujkiem dobrą radą, a to właśnie sobie w tym momencie uświadamiam, że ja dla państwa jestem wujek dobra rada i mówię, co państwo mają robić. Przepraszam państwa, ale lepiej towarzyszyć, zadawać pytania i stwarzać okoliczność do tego, żeby ktoś sobie odpowiedział na to pytanie, niż przyłazić z gotową odpowiedzią i być taką ciotką, która już za kogoś posprzątała, kazała usiąść i odpocząć, tylko że przy tej ciotce naprawdę żyć się nie da.
0: To w takim razie na ciotce, z którą żyć się nie da, stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Jarosław Maćkiewicz, dziękuję bioetyk, związany z hospicją dla dzieci przy Łupkowej. I ja dziękuję, Iza Berkowska. Życzę państwu spokojnego wieczoru, oczywiście z Radiem Łódź, w którym za chwilę wkroczymy w okolice jazzu.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
3: To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej i z Łodzi. Dzień dobry pani minister.
2: Dzień dobry, witam.
1: Pani minister, pani w połowie wakacji cieszy się z decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi oczywiście o podpisanie ustawy wprowadzającej zakaz korzystania z telefonów i smartfonów w szkołach na lekcjach i na przerwach. Oczywiście z pewnymi wyjątkami.
2: Kwestia zakazu była pewną oczywistą oczywistością. W tym znaczeniu, że wszyscy w Sejmie właściwie głosowali tak samo i wszyscy zdają sobie sprawę, że musimy coś zrobić, dlatego że mamy mnóstwo dzieciaków i młodzieży w czymś, co ja nazywam strefą cienia. Czyli mamy sytuację, w której zdajemy sobie coraz bardziej sprawę, że coś, co miało być kiedyś szansą na to, żebyśmy wszyscy mieli dostęp za każdym razem do wszelkich informacji, czyli internet, zaczął przyjmować przez social media taką postać, która jest bardzo niebezpieczna. I my mamy dane, chociażby z raportu Internet Dzieci, które jasno pokazują, że na przykład 55% dzieciaków do 13 roku życia, czyli zanim powinny, jest na social mediach na przykład.
1: Tylko jest też pytanie, czy to nie będzie jak z tym stłuczeniem termometru przy gorączce, bo w Australii wprowadzono zakaz korzystania z mediów społecznościowych i tam już część rodziców przyznaje ankietowanych, że 60-70% tych dzieci nadal korzysta z mediów społecznościowych, tylko skąd rodziców.
2: Na razie mówimy o zakazie telefonów w szkołach i przedszkolach, dlatego że to ma objąć i szkoły podstawowe i przedszkola. I chodzi o to, żeby nie korzystać, w przypadku przedszkoli również nie przynosić tego sprzętu do szkół. I to chodzi nie tylko o telefony, ale również smartwatche i innego tego typu oprzyrządowanie. Dlatego, że my musimy przede wszystkim przywrócić szkole też ten charakter społeczny. Czyli to jest miejsce, w którym na przerwach dzieciaki mają gadać ze sobą, zawierać przyjaźnie, budować umiejętność budowania relacji. Natomiast drugą decyzją jest to, że chcemy pracować nad rozwiązaniem dotyczącym ograniczenia social mediów do 15 roku życia. I nie można powiedzieć, że Australia poniosła klęskę. Australia rzeczywiście w tej chwili notuje, że te osoby, które już były na social mediach, rzeczywiście około 70% wróciło. Ale po pierwsze, Australia robi następne kroki. Zwiększyła wysokość kar, podwoiła wysokość kar, robi kolejne działania. A po drugie, liczą na to, że o ile pewnej grupy, która już jest tak bardzo wciągnięta w te social media i w tak dużym stopniu już właściwie ma życie głównie w tych social mediach, nie wyciągnie.
1: My też sobie dzisiaj nie wyobrażamy życia bez elektryczności, dokładnie, bez gazu, bez wody bieżącej. Ja tylko nie mówię, że Australia poniosła klęskę, tylko że są pewne trudności na tej drodze.
2: Tylko liczą na to, że następne jakby roczniki już z tego nie będą korzystać. Jeżeli ja powiedziałam przed chwilą, że w Polsce liczy się, że 55% dzieciaków do 13 roku życia, czyli między 7 a 12 rokiem życia, korzysta z social mediów, no to uwzględnijmy to, że nawet w ich ograniczeniach jest to, że to powinno być od 13 roku życia. 1,5 miliona korzysta z pornografii. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, której nie możemy zamknąć oczu. To jest tak, jakby pan powiedział, że przecież widział pan chłopaka, któremu starszy kolega kupił alkohol. No ale w dalszym ciągu obowiązuje zakaz alkoholu dla dzieci do 18 roku życia.
1: Nie chcę takiej analogii stosować.
2: Chociażby, że wtedy to wpływa na rodziców. Rodzice sobie w większym stopniu zdadzą sprawę, jakim zagrożeniem jest taki brak kontroli zupełnej nad tym, co dziecko robi w internecie.
1: Tylko pytanie, czy ten miesiąc wystarczy szkołom, bo nie wszystkie szkoły do tej pory miały przyjęte wewnętrzne regulacje dotyczące zakazu korzystania z telefonów komórkowych.
2: I szkoły mają czas na dostosowanie, na przyjęcie nowych regulacji. Mają też różne formuły realizacji tego zakazu. Ponad 50% już miało. Ponad 51% miało już zakaz telefonu, w związku z tym dla nich to jest nic nowego. Można powiedzieć, że dostały nowe narzędzie. Po pierwsze jest to zapis ustawowy, więc to kończy pewne dyskusje z rodzicami, ale również on wprowadza dodatkowy zapis, który mówi, że jeżeli szkoła ma takie możliwości, czyli ma takie miejsce, to uczeń ma obowiązek zostawić ten telefon tam w depozycie. Czyli ma obowiązek schowania do szafki, ma obowiązek zostawienia na przykład w sekretariacie, jeżeli to jest mała szkoła, gdzie tych uczniów jest kilkudziesięciu.
1: A jeżeli chodzi o tę dowolność dla szkół ponadpodstawowych, tutaj mówimy o technikach, szkołach zawodowych, liceach, bo tutaj szkoła może wprowadzić własne wewnętrzne regulacje w statucie. Musi oczywiście określić, czy jest ograniczenie, czy jest zakaz, ale czy docelowo też nie będzie też zakaz ustawowy, bo to jest ten wiek, w którym zaczyna się inicjacja seksualna, chociażby dużo innych takich dojrzalszych zachowań i często też to się wiąże, czy to z hejtem, czy to z piętnowaniem w mediach społecznościowych. Wiemy, że i dzieci, i nastolatki są brutalne.
2: Spójrzmy na to odwrotnie. Mówimy już o osobach powyżej 15 roku życia. Dokładnie tak jak pan powiedział, to już osoby, to już jest wiek zgody tak zwany, czyli wiek, w którym już seks z taką osobą nie jest przestępstwem. Ale zwróćmy jedną jeszcze uwagę, że to już są również osoby pełnoletnie. To są osoby, które już wchodzą w dorosłe życie, więc ich już trzeba nauczyć po prostu rozsądnego korzystania z tego telefonu. Szkoły będą mogły rozkreślić to w bardzo różny sposób, ale pamiętajmy, że w szkołach ponadpodstawowych duża część uczniów to już mogą być osoby pełnoletnie. W przypadku technikum to już i czwarta, i piąta klasa to są osoby pełnoletnie. Często w liceach to są w czwartej klasie osoby pełnoletnie. W związku z tym to już jest troszeczkę inna sytuacja. W związku z tym też inne jest rozwiązanie, takie rozwiązanie, które daje większą samodzielność szkołom.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
2: Natomiast tak jak powiedziałam, pracujemy w tej chwili nad ograniczeniem dostępu do social mediów do 15 roku życia.
1: Tylko co 25 nauczyciel ma mniej niż 30 lat, czyli 4%. To wynika z badania Talis 2024. Średni wiek nauczycieli to 48 lat. Jak popatrzymy na tę piramidę, ten duży taki garb jest właśnie przy tym 50 roku życia i potem jest im dalej w dół, tym jest tylko gorzej. Jest też coraz mniej dzieci i demografia jest nieubłagana. Pani jako doktor matematyki wie, że to są po prostu liczby, które są bezlitosne. Czy niż demograficzny, który co do zasady jest negatywnym zjawiskiem, jest też może szansą, żeby pewne rzeczy poukładać inaczej w tym systemie edukacji i oświaty. Na przykład zmniejszyć liczbę uczniów w klasach, tak jak to ma miejsce w przypadku angielskiego. Podział na mniejsze grupy sprawia, że te wyniki matur z angielskiego są lepsze.
2: Tak nie można powiedzieć. Wyniki matury z angielskiego są z innych powodów lepsze. W związku z tym nie mieszałabym dwóch zjawisk, które nie ma, nie do końca jest korelacja.
1: Ale w grupach uczy się lepiej. Im mniejsza grupa, tym lepsze
2: to też
1: warunki
2: nie jest,
1: co do zasady.
2: Znaczy, to, tak, łatwiej się uczy, na pewno. Sama uczyłam przez wiele lat i widziałam, że jak mam mniejszą grupę studencką, to mi się łatwiej pracuje.
1: Nawet w 8
2: natomiast
1: liceum
2: nie ma,
1: ogólnokształcącym pani miała epizod też w Łodzi.
2: Natomiast prawdą jest również to, że nie ma badań, które pokazują bezpośrednią korelację między wielkością grupy a jakością nauczania. Najlepszy system edukacyjny na świecie, który najlepsze daje wyniki, Singapur, ma klasy 30-paroosobowej. To mówię o najmłodszych dzieciach w szkole podstawowej. Byłam na takiej szkole i widziałam, jak przebiega taka lekcja, więc to nie jest takie proste. Natomiast oczywiście w przypadku najmłodszych uczniów, mam na myśli uczniów przedszkolnych, przedszkolaków, rzeczywiście już w tej chwili w ustawie, która wyszła w tej chwili z Sejmu, ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, wprowadzamy rozwiązanie, że w tych najmłodszych grupach, czyli dla 3-3,5 lat, jeżeli chociaż takie jedno dziecko jest do 42 miesiąca życia, to w grupie musi być przy 20 dzieci drugi opiekun, niekoniecznie nauczyciel, ale albo nauczyciel, albo pomoc przedszkolna, albo tak zwany opiekun, taki jak opiekun żłobkowy, czyli osoba, która może pomóc po prostu nauczycielowi. Natomiast jeżeli grupa liczy od 20 do 25 uczniów, będzie musiał być drugi nauczyciel. I to jest nowe rozwiązanie, które, jeżeli podpisze prezydent, to będzie wchodziło w życie i ono jest w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.
1: Pytanie, czy będzie w przyszłości komu się tymi dziećmi zajmować, bo te liczby demograficzne są alarmujące bardzo.
2: Na razie w przypadku przedszkoli mamy podwrotny problem. To znaczy mamy problem polegający na tym, że powoli rzeczywiście spada nam liczba bardzo znacząco dzieci. Jeżeli w tej chwili w drugich klasach szkoły podstawowej jest rocznik, właściwie już w tej chwili pójdzie do trzeciej klasy, który liczy 402 tysiące dzieciaków, nawet trochę więcej, bo z dziećmi ukraińskimi to jest około 420. Natomiast w tym roku, który w tej chwili pójdzie 26, czyli w 23 roku urodziło się tych dzieci 272 tysiące. No to widzi pan różnicę. W związku z tym powoli mamy zjawisko niestety zamykania przedszkoli w całej Polsce. I powoli mamy takie zjawisko, że rzeczywiście szczególnie w centrach miast, w terenach wiejskich, rzeczywiście tych dzieci w wieku przedszkolnych jest coraz mniej. Natomiast bardzo wiele w tej chwili ostatnio się mówiło o wakatach w szkołach. I trzeba powiedzieć bardzo jasno, że my monitorujemy ilość wakatów. Wakacje, w ogóle wakatów jest dość dużo, dlatego że to jest czas ruchów kadrowych. Natomiast my monitorujemy to. I o ile w tym roku tych ofert pracy, bo to nie są całe etaty, ale ofert pracy było 17 900, czyli niecałe 18 000, to w zeszłym roku było to 18 500, a dwa lata temu, w 2024 roku, to było 22 600. W tym samym momencie, czyli w połowie lipca. Czyli jak widać, spada też liczba wakatów, które są w szkołach, co może oznaczać, że realnie rzecz biorąc nie odchodzą już nauczyciele ci, którzy są, a te ruchy kadrowe wynikają raczej z wieku emerytalnego, z takich zjawisk, które są naturalne. Wakacje to jest rzeczywiście czas ruchów kadrowych.
1: Tylko z drugiej strony zacytuję wicedyrektora jednej z łódzkich szkół. Podstawowym narzędziem ratowania planu lekcji przez dyrektorów są godziny ponadwymiarowe. Wiele wielu pedagogów pracuje na półtora lub więcej etatu. Gdzie leży granica wydolności psychofizycznej nauczyciela i czy ministerstwo bada wpływ permanentnego przepracowania kadry na jakość relacji z uczniami?
2: No więc zacytuję też prawo. Prawo mówi, że w jednej szkole nie można pracować na więcej niż półtora etatu, ponieważ zgodnie z kartą nauczyciela, nauczyciel może mieć nadgodzinę, ale do połowy etatu, dokładnie godziny ponadwymiarowe. Zwykle w Polsce tych godzin ponadwymiarowych nauczyciele mają 3-4 średnio na osobę i większość nauczycieli chce mieć te godziny ponadwymiarowe, ponieważ pensum jest dość niskie w Polsce, bo to jest 18 godzin, no to w związku z tym to są dodatkowe dochody. Po prostu te godziny ponadwymiarowe się opłacają nauczycielom.
1: Ale z drugiej strony wiemy, że te 18 godzin to nie jest cały wymiar czasu pracy
2: Oczywiście,
1: nauczyciela. To znaczy praca nie kończy się przy tablicy i w trakcie godzin lekcyjnych.
2: Nie ma co do tego wątpliwości, ponieważ tak jak pan wspomniał, pracowałam zarówno w szkole, jak i na uczelni, to zdaję sobie sprawę, że przygotowanie się do zajęć, sprawdzanie pracy, to jest duża część pracy nauczyciela i nikt nie odbiera im tego. Tylko chodzi o to, że nauczyciele chcą mieć pewne nadgodziny, nie mówiąc o tym, że w niektórych przedmiotach muszą. No bo jeżeli pan uczy języka polskiego, to języka polskiego w tygodniu jest 5 godzin. No to jeżeli ma pan 4 klasy, to ma pan 20 godzin. I nie da się tego zmienić. Jeżeli ma pan jeszcze wychowawstwo, no to musi mieć pan 21 godzinę. W związku z tym, biorąc pod uwagę wymiar godzin poszczególnych przedmiotów, w niektórych przypadkach te nadgodziny są czymś naturalnym. Jeżeli pan jest matematykiem, to ma pan 4 godziny tygodniowo z jedną klasą. No to jeżeli chce mieć pan pełne pensum 18, no to musi mieć pan tak naprawdę realnie 20 godzin.
1: Właśnie nie jestem matematykiem, nie jestem polonistą, ale znam wiele osób w podobnym do mojego wieku, które są po studiach, czy to po filologii polskiej, czy to po matematyce, po fizyce, po chemii i żadna z tych osób nie jest nauczycielem. Co zrobić, żeby młodzi ludzie chcieli iść do tego zawodu? Bo
2: chcemy,
1: co 25 nauczyciel poniżej 30 roku życia to jest chyba już nawet nie alarmujące, tylko to jest katastrofa, jeżeli chodzi o zastępowalność pokoleń.
2: My jesteśmy w tej chwili w trudnej sytuacji, bo z jednej strony rzeczywiście chcielibyśmy więcej młodych nauczycieli, ale z drugiej strony wcale nie ma tak dużo ofert dla nich. Czyli realnie rzecz biorąc, szkoły bardzo rzadko szukają tego nowego nauczyciela, młodego nauczyciela, ponieważ rzeczywiście po pierwsze ich nauczyciele chcą mieć nadgodziny, po drugie również emeryci bardzo chętnie zostają, a jeżeli szkoła jest zadowolona z danego nauczyciela, był dobrym nauczycielem, kiedy pracował jeszcze przed emeryturą, to również chętnie go zatrudnia jako emeryta. W związku z tym to nie jest oczywiście takie proste i powiem więcej, my byśmy chcieli, żeby nauczyciele lepiej zarabiali. Tego nie to jest stałe nasze wniosek do Ministerstwa Finansów. Jeżeli tylko dostaniemy zielone światło na to, żeby przygotować system podwyżek dla nauczycieli, to natychmiast Ministerstwo Edukacji z przyjemnością to zrobi, dlatego że uważamy, że powinna być to praca, która jest po prostu atrakcyjna z punktu widzenia również tej finansowej.
1: A bezpłatne posiłki w szkołach to jest dobry pomysł, dobry postulat partii Razem niedawno na dosłownie godzinę wyciągnięto z zamrażarki sejmowej
2: tę Partia Razem ustawę. Ma zwyczaj rzucania propozycji, które są bardzo kosztowne. Wie pan, ile kosztuje ten ich program?
1: 12 miliardów złotych.
2: Nie, trochę mniej. Tam około 6-7 miliardów złotych.
1: No wciąż, nie cały budżet Łodzi.
2: W Łodzi akurat był pilotaż zrobiony. Okazało się, że to się niespecjalnie sprawdziło, bo się okazało, że po pierwsze część dzieciaków nie była zainteresowana. Okazało się, że to nie do końca wyszło, bo tutaj rzeczywiście, na wniosek zresztą pani minister Nowackiej, bo wtedy jeszcze nie minister, był w Łodzi taki pilotaż. Natomiast po pierwsze my mamy kilka programów. Po pierwsze rodzice w szkole nie płacą za całość posiłku, tylko płacą na tak zwany wkład do kotła. To jest zgodnie z prawem. Czyli tylko za produkty, które idą na ten posiłek. Po drugie przypomnę, że od 24 mamy 800+, nawet już nie 500, tylko 800 zł miesięcznie. Obiady w szkole to jest wydatek około 100 zł. Co więcej, dzieci z rodzin, które mają jakieś problemy finansowe, otrzymują bezpłatne posiłki w polskiej szkole. I teraz pytanie jest, jakie mamy priorytety? Czy uważamy, że dla mnie rzeczywiście jest istotne, żeby dzieci dobrze się odżywiały, żeby się zdrowo odżywiały. Stąd w tej chwili zmieniamy też zasady dotyczące żywienia w szkołach, żeby to żywienie było jak najzdrowsze.
1: Pani minister, musimy powoli kończyć to na koniec. Tylko panią sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości, obrazki z piątkowego grilla u Mateusza Morawieckiego cieszą czy smucą? Bo z jednej strony być może opozycja się jeszcze bardziej dzieli i prawica, a z drugiej strony być może wyrasta PiSowi coś na kształt swego czasu pani partii Nowoczesnej.
2: Nowoczesna była partią, w której ani jeden z naszych posłów w momencie, w którym wchodził do Sejmu, nie był wcześniej posłem. Czyli mieliśmy do czynienia zupełnie z nową nową siłą, z siłą, która nie miała doświadczenia parlamentarnego, ale jednocześnie miała nowe pomysły.
1: Ale byli też ludzie, którzy już się w polityce otrzaskali, chociażby właśnie pani. Pani była w Unii Wolności, była radną miejską.
2: Byłam radną, natomiast nigdy nie było, mówię, nikt z nas nie był posłem wcześniej. Natomiast przypomnijmy, że to, co ma w tej chwili Morawiecki, to jest po prostu podział jednej bandy na dwie bandy. Te same osoby odpowiadają za niszczenie praw kobiet, za niszczenie instytucji, za praworządność, za kwestie związane z in vitro brakiem właściwie i tak dalej. W związku z tym, jak jedna banda dzieli się na dwie bandy, to właściwie, jeśli chodzi o jakość, nic nie zmienia. Obie mają tę samą odpowiedzialność.
1: Wiceminister Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się dobrego dnia, tygodnia. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio

i faceci w czel. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

dość,

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

gdy miałem mały kryzys w życiu swym i sam już nie wiedziałem, jak poradzić sobie z nim. I w tym mój sukces był, że cofnąłem się w tył i z tego byle czego całkiem nieźle żył. I do lata, i do lata pchała mnie na dno. Litra dziennie chlałem i nie tylko to. I co złe było dobre, a co dobre to zło. I do zera się zgrałem, owładnięty tą grą. Ten romans był dziki, ten romans był zły. Za mało romantyki w romansie było tym. Tyle razy zrywałem, tyle razy chciałem zwiać. Lecz ciągle ci dawałem, a ty ciągle chciałaś brać.

co między nami wykorzystasz przeciw mnie i albo do mnie wrócisz, albo forsy chcę, albo sprzedam cię faktowi na dobre i na złe. I dola pchała mnie na dno, litra dziennie chlałem i nie tylko to. I co złe było dobre, a co dobre to zło, i do zera się zgrałem o

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A przed nami pierwszy o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Fala upałów nie odpuszcza. Dla części województwa łódzkiego wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia. Służby apelują o rozwagę. Usiłowanie zabójstwa we Wrocławiu. Sąd zdecyduje, czy 18-letni podejrzany trafi do aresztu. Mistrzynie Polski wracają do gry. PGE Budowlane Łódź rozpoczęły treningi przed nowym sezonem. Temperatura maksymalna od 31 do 34 stopni. Wiatr dzisiaj słaby. Upały obejmą niemal całą Polskę i mogą zostać z nami na dłużej. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, jak niebezpieczne jest ostre słońce i odwodnienie. W czasie upałów szczególnie muszą o siebie zadbać osoby, które przyjmują wiele leków, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
3: Osoba obciążona kardiologicznie, osoba starsza i jeszcze dodatkowo przyjmująca leki, na przykład z powodu nadciśnienia tętniczego. Tam mogą być leki odwadniające, mogą być beta-blokery i do tego dochodzi upał, no i do tego dochodzą problemy z przyjmowaniem płynów.
2: Lekarz sugeruje, aby w czasie upałów przypominać seniorom o potrzebie przyjmowania napojów. W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć dziś i jutro nawet do 40 stopni Celsjusza. Dla części województwa łódzkiego wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Łodzie na piasku, pomosty na suchym dnie, Zalew Sulejowski znika w oczach. Drugie co do wielkości jezioro w regionie traci wodę przez niski poziom Pilicy, a wysychają też stawy w łódzkich parkach, m.in. w parku Staszica. O tym, czy gminy powinny już ograniczać pobór wody, porozmawiamy dziś rano w Radiu Łódź z ekohydrologiem z Polskiej Akademii Nauk, doktorem Sebastianem Szklarkiem. Zapraszam o 8.10. Usiłował zabić kobietę, stanie dzisiaj przed sądem, przed wrocławskim sądem. Stanie dziś 18-letni obywatel Ukrainy, podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o zastosowanie wobec mężczyzny 3-miesięcznego tymczasowego aresztu. O szczegółach mówi Mateusz Czmiel.
4: Śledczy przekonują, że zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego jest konieczne.
5: No przede wszystkim obawa matactwa, obawa ukrywania się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, jak również surowa kara realnie grożąca za popełniony czyn. Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
4: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz. Do tego ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolice szyi i klatki piersiowej.
2: Kobieta, jak początkowo informowała policja, w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Wczoraj opuściła placówkę. Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Bełchatów rozważa wprowadzenie stref, w których korzystanie z nich będzie zakazane. Miasto chce w ten sposób poprawić bezpieczeństwo pieszych. Problem dotyczy jednak całego regionu. W ubiegłym tygodniu w Żgowie policjanci zatrzymali 24-latka, który pędził hulajnogą 80 km na godzinę. Z kolei w powiecie łowickim zginął 11-letni chłopiec, który jadąc hulajnogą zderzył się z kombajnem. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Siatkarki PGE Budowlanych Łódź rozpoczęły treningi przed nowym sezonem. Łodzianki będą w nim bronić tytułu mistrzyń Polski i zdobywcy Krajowego Pucharu. O początku przygotowań do rozgrywek więcej w relacji Roberta Zwolińskiego.
6: Tradycyjnie budowlane treningi rozpoczęły na piasku. Z jednej strony to odmiana siatkówki, którą uwielbia trener Maciej Biernat. Z drugiej krótkie przygotowania do towarzyskiego turnieju w Ustce. Na pierwszym treningu pojawiło się 9 siatkarek budowlanych.
7: Jeszcze kilka dziewczyn ma zobowiązania kadrowe, przygotowują się do Mistrzostw Europy, więc trzymamy za nie kciuki i liczymy, że dołączą do nas jak najpóźniej.
6: Wyjaśnia trener Maciej Biernat, a brakuje Katarzyny Wenerskiej, Justyny Łysiak, Rodiki Buteres i Saszy Planinszecz. W treningach na piasku i podczas turnieju w Ustce zespół wspiera jednak czwórka doświadczonych siatkarek plażowych na czele z łodzianką Magdaleną Sad. Wspomniane zawody rozegrane zostaną już 6 i 7 sierpnia. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
2: Po najbliższym weekendzie rozpoczną się treningi w hali, a kto był na pierwszym treningu budowlanych, można zobaczyć na www.radioloc.pl. Kolejne informacje sportowe po 7 w Radiu Łódź, a na skrót najważniejszych wiadomości zapraszam za pół godziny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Zaglądam jeszcze do prognozy pogody. Upały nie odpuszczają, a wręcz przeciwnie, podbijają stawkę. Dziś jeszcze cieplej niż wczoraj. Mamy ostrzeżenie 3 stopnia przed wysoką temperaturą. W dzień zachmurzenie małe i miarkowane. A wracając jeszcze na moment do temperatury. Temperatura dzisiaj do 36 stopni. Teraz na termometrach już mamy 18 stopni. Wiatr słaby, zmienny na barometrze 993 hektopaskale.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6, no to mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, no i rozpoczynamy kolejny upalny dzień. Mamy wtorek, to jest 4 dzień sierpnia, no i to jest chyba najlepsza pora teraz, żeby coś zrobić, żeby funkcjonować, żeby po prostu żyć. 18 stopni na termometrze, z każdą chwilą będzie niestety coraz trudniej i mniej przyjemnie, tak się zdaje. Kuba Janik, Marcin Pośpiech, dzień dobry, jesteśmy z Państwem do 9.

prawie już 10 minut po godzinie 6. Bardzo dziękujemy za poranne wiadomości, które już pojawiły się w naszej skrzynce. Jak to jest, pisze nasz słuchacz i pyta zarazem. W sobotę dostaje SMS-a z informacją, że w nocy mogą być burze, porywy wiatru i przerwy w dostawie prądu. Słowem, może być niebezpiecznie. No i noc jest taka jak zazwyczaj, czyli spokojna i bez burz. Teraz z kolei, czyli wczoraj, ostrzeżenia nie ma, a tutaj burza, pioruny i ulewa. Co jest nie tak? Dobre pytanie, drogi słuchaczu. No i to jest pytanie do czynników, które zarządzają naszym krajem. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. Może ktoś podpowie, czemu tak właśnie się dzieje. Poza tym imieniny świętują dzisiaj Dominik i Prokop. Wschód słońca 9 minut po godzinie 5. Słońce zajdzie 26 minut po godzinie 20. Dzień potrwa 15 godzin i 17 minut. No i będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 24 minuty. 10 minut po 6. Niebawem u nas kalendarium muzyczne.

informacja dla tych, którzy spieszą się do pracy. 13 minut po godzinie 6. Jeszcze wcześniej jest, no i jeszcze chłodno. 18 stopni na termometrze. Można żyć. A my przechodzimy do naszego kalendarium muzycznego, które dzisiaj ze specjalną dedykacją dla fanów Johna Lennona. No bo mamy dwie daty i dwie rocznice związane z tym właśnie artystą. 60 lat temu, więc to był rok 1966. W jednym z wywiadów John Lennon stwierdził, że grupa The Beatles jest popularniejsza niż Jezus w swoich czasach. Ta wypowiedź spowodowała falę protestów w niektórych stanach w USA, gdzie organizowano publiczne palenie płyt grupy. W RPA przez pewien czas nawet zakazano dystrybucji albumów zespołu The Beatles. 14 lat później, więc to był rok już 1980, w nowojorskim studiu The Hit Factory John Lennon rozpoczął nagrania płyty Double Fantasy. Płyta okazała się ostatnim albumem wydanym za życie artysty. Lennon zginął od kul zamachowca 8 grudnia 1980 roku. No to właśnie teraz z tego albumu.

Tak bardzo dramatycznie się zrobiło. John Lennon i Woman w Radiu Ciało Poranku. Teraz na zegarze 17 minut po godzinie 6. Niebawem więcej o tym, co przed nami do 9, ale wcześniej muzycznie. Grupa YouTube.

0: 20 minut po godzinie 6, no to krótko o tym, co przed nami do 9. Lekarze nie będą mogli pracować zbyt długo. Szczegóły rządowej propozycji w porannej prasie i do niej wrócimy m.in. po 7.30. Powiemy też o drogowo-infrastrukturalnych absurdach z naszego regionu. Okazuje się, że w województwie odnajdziemy pasy dla pieszych prowadzące z pola do rowu. Nic, tylko ruszyć w drogę.
1: No, jak inne namalowały, tak
2: jest. Tylko istnieje dlatego, że jest szkoła podstawowa po prostu.
3: Widzę, jak te dzieci idą poboczem i uciekają do rowu. To się po prostu w głowie nie mieści.
4: To jest sytuacja sprzed kilkunastu lat, kiedy przepisy pozwalały jeszcze na stworzenie takiego przejścia dla pieszych. Dzisiejsze przepisy by już na to nie pozwoliły.
0: Wraca temat społecznej znieczulicy. Tym razem w drogowym wydaniu po wypadku na autostradzie A1 poszkodowanym z pomocą ruszyło zaledwie 3 z 63 przejeżdżających w tym miejscu kierowców. I do tego tematu także wrócimy w naszych radiowych podróżach po Polsce. Dziś wreszcie nasz region.
5: Rezerwat Niebieskie Źródła to w ogóle unikatowe na skalę europejską wywierzyska krasowe. Woda wybija tutaj spod ziemi, tworząc przepiękne rozlewisko, a w miejscu, gdzie woda wybija w postaci takich mini gejzerów, dno przyjmuje barwę niebieskawą czy bardziej szmaragdową. To zależy od wielu czynników.
0: Nasza radiowa podróż około 8.40, a po 8.00 rozmowa. Zalew Sulejewski wysycha, przedsiębiorcy liczą straty, a turyści nie mogą wyjść ze zdumienia. W tej sprawie naszym gościem będzie dr Sebastian Szklarek z Polskiej Akademii Nauk. Polecamy.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Reklama.
1: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radio Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Na zegarze 6:30.

0: Nami najważniejsze informacje w skrócie i Małgorzata Błażewicz.
1: Pracowity poniedziałek i dzisiejsza noc także dla łódzkich strażaków. Od wczorajszego poranka interweniowali ponad 160 razy. To po burzach, które przeszły przez region łódzki. Głównie usuwali połamane konary drzew i wypompowywali wodę z piwnic. Było także kilka uszkodzonych dachów. Tragedia w powiecie łowickim. Wczoraj zginął 11-latek, który jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z kombajnem. Do tragedii doszło w miejscowości Sypień na drodze lokalnej. Wezwani ratownicy przez długi czas walczyli o życie dziecka, ale nie udało się go uratować. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Łódź sprawdzi ponad 100 schronów. Miasto szuka wykonawcy przeglądu takich budowli. Urząd Miasta chce sprawdzić stan schronów i dowiedzieć się, jakie prace trzeba wykonać, żeby nadal w razie potrzeby mogły zapewniać mieszkańcom bezpieczeństwo. W ramach przetargu Urząd Miasta Łodzi ma sprawdzić prawie 110 miejsc schronienia. Wytyczne sanepidu dla dzieci sprzedających lemoniadę przynoszą efekty. W połowie lipca Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zalecenia dotyczące sprzedaży lemoniady, soków, owoców i domowych wypieków. Celem było zwiększenie bezpieczeństwa sprzedawanej żywności. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski powiedział, że publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem. Za jakość produktów sprzedawanych przez dzieci odpowiedzialność ponoszą dorośli i to oni muszą zadbać m.in. o jakość składników. Sprzedaż lemoniady przez dzieci nie podlega kontroli inspekcji sanitarnej. W razie potrzeby kontrolę takich punktów przeprowadza Straż Miejska. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7 zapraszam.
0: Przed nami kolejny upalny dzień. Przypomnę, mamy ostrzeżenie trzeciego stopnia przed wysoką temperaturą. Dzisiaj do 36 stopni, teraz na termometrach jeszcze około 18 stopni. Poza tym sporo słońca i bez chmur, i bez deszczu. Wiatr słaby, zmienny na barometrze 993 hektopaskale.

0: najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut do godziny 7. Studio @radiowodz.pl 606 78 78 78. W każdej sprawie polecamy także wiadomości głosowe. To za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, także przez radiowodz.pl, a tam oczywiście na bieżąco informacje z Łodzi regionu, także z naszego kraju. Polecamy. Proszę zaglądać.

Czas leci już 23 minuty do godziny 7. Niebawem u nas tradycyjnie o tej porze, mniej więcej o tej porze, poranna prasa. W niej między innymi o kolejnych rządowych pomysłach na reformę ochrony zdrowia. No i część ekspertów, część lekarzy podchodzi do tych pomysłów dość sceptycznie. Szczegóły u nas niebawem.

0: I tak właśnie zatytułowana jest ta piosenka Breakthrough i grupa Queen. Na zegarze 19 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Breakthrough, czyli przełom. No właśnie, czy będzie przełom w ochronie zdrowia, czy będzie reforma? Na razie są rządowe pomysły. Lekarze nie będą mogli pracować zbyt długo, czytamy o poranku w Rzeczpospolitej. Jeśli lekarz pracuje również w systemie finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to do limitu 320 godzin pracy miesięcznie będą wliczane także dyżury i wizyty w prywatnych placówkach. Resort przekonuje, że poprawi to bezpieczeństwo pacjentów, Ministerstwo Zdrowia. Samorząd lekarski popiera zasadę, zgodnie z którą czas pracy lekarza powinien być liczony łącznie, niezależnie od tego, czy udziela świadczeń w publicznym szpitalu, czy w przychodni, czy w prywatnym gabinecie. Jednocześnie sprzeciwia się wyłączeniu z nowych limitów lekarzy pracujących wyłącznie komercyjnie. Eksperci podkreślają, że ograniczenie liczby godzin pracy przełoży się na mniejszą liczbę dostępnych wizyt i dyżurów, a więc na dłuższe kolejki do specjalistów. Najbardziej odczują to placówki, które zatrudniają specjalistów dojeżdżających na przykład do mniejszych ośrodków tylko na kilka godzin tygodniowo. Nie wiadomo również, jak nowe przepisy będą egzekwowane. Ministerstwo zapowiada system oparty na oświadczeniach lekarzy, ale nie wskazało jeszcze, kto i w jaki sposób te oświadczenia będzie weryfikował. Zdaniem środowiska lekarskiego, bez centralnego systemu monitorowania czasu pracy, skuteczna kontrola przestrzegania limitów będzie praktycznie niemożliwa. Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No to jeszcze powiedzmy, która godzina? Teraz na zegarze 10 minut do godziny 7.
2: Powtórka z historii.
1: Sygnał znany, no to przed nami właśnie powtórka historyczna. 4 sierpnia 1928 roku rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego imienia Józefa Montfiła Mireckiego. To było pierwsze komunalne osiedle w Łodzi. Mieszkania posiadały bardzo wysokie, jak na ówczesne realia, standard, między innymi elektryczność, bieżącą wodę czy kanalizację. Na początku, i taki był zamysł, na osiedlu mieli mieszkać robotnicy, no ale skończyło się na tym, że mieszkańcami osiedla byli głównie przedstawiciele inteligencji, lekarze, urzędnicy, policjanci czy artyści, między innymi

nimi Katarzyna Kobro czy Władysław Strzemiński. 82 lata temu, w czwartym dniu powstania warszawskiego, od kuli niemieckiego snajpera zginął poeta Krzysztof Kamil Baczyński. I jeszcze jedna data, 4 sierpnia 1980 roku, wtedy to w zakładach przemysłu bawełniczego imienia Obrońców rozpoczął się pierwszy łódzki strajk Polskiego Sierpnia 80, który przyczynił się do powstania Solidarności, pierwszego niezależnego związku zawodowego w krajach zależnych od ZSRR.

Czas na zegarze 6 minut do godziny 7. Niebawem pierwszy poranku raport drogowy, także najważniejsze wiadomości, także pierwsze wiadomości ze świata sportu, ale wcześniej Kaja i testosteron.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lks.lot.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
4: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Zbliża się siódma, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regiony, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje. Konkretnie w naszym imieniu robi to Adam Murzyński. Witam cię, Adam, serdecznie. Dzień dobry. Jak teraz wygląda sytuacja drogowa?
7: Na drogach w Łodzi ruch jest jeszcze spokojny i przejazd przez centrum raczej nie powinien być problematyczny. Niestety w samym mieście jest już kilka ulic, na których już za godzinę będziemy musieli poczekać. To między innymi Łagiewnicka przy skrzyżowaniu z Julianowską. Tutaj już teraz poczekamy kilka minut. Możliwe, że też trzeba będzie postać na Włókniarzy. To przed wjazdem obok remontowanego wiaduktu. Korki mamy też w mniejszych miastach w naszym regionie, na przykład w Wieluniu. Coraz więcej aut stoi na drogach dojazdowych od strony Sieradza i Częstochowy. No i w Kutnie sporo osób wybiera się właśnie z miasta w kierunku innych miejscowości, między innymi na trasie w kierunku Piątku. Więcej z dróg za pół godziny.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Tu Radio Łódź, minęła siódma. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
8: Upały w całym kraju dają się we znaki. Eksperci radzą, jak bezpiecznie przetrwać najgorętsze dni. Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Bełchatów w Łódzkiem może pójść śladem Kutna i wprowadzić zakazy. Kino pod chmurką wraca do Zgierza. Przez cały sierpień mieszkańcy obejrzą filmy na świeżym powietrzu. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna do 34 stopni. Trzeci. Najwyższy stopień ostrzeżeń przed upałem wydano dla części województwa łódzkiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada bardzo wysokie temperatury, a najgoręcej ma być jutro. Mieszkańcy województwa łódzkiego szukają sposobów na ochłodę. O to, jak sobie poradzić z wysokimi temperaturami mieszkańców Aleksandrowa, pytał reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
9: Jak podkreślają mieszkańcy Aleksandrowa, taki upał to nie przelewki, ale można sobie z nim poradzić.
10: Nawodnienie organizmu, unikać ekspozycji na promienie słoneczne.
11: Trzeba mieć czapkę, trzeba dużo pić wody, unikamy słońca.
12: Myślę, że fajnym pomysłem byłoby pojechanie na jakieś jezioro może, albo na basen.
9: Magistrat postanowił pomóc mieszkańcom w walce z upałem, mówi Agata Kowalska, rzeczniczka Urzędu Miasta w Aleksandrowie Łódzkim.
13: Wyszliśmy naprzeciw słońcu i Urząd Miejski zakupił kurtynę wodną, z której już teraz chętnie korzystają mieszkańcy Aleksandrowa Łódzkiego, szczególnie najmłodsi, ale również dorośli zatrzymują się przy wodnej mgiełce, by choć na moment odpocząć od wysokich temperatur.
9: Kurtyna będzie działać również w najbliższą upalną środę.
8: Sposoby na walkę z upałem są różne. W Łowiczu niedawno uruchomiono bezpłatną strefę basenową w Parku Błonie, gdzie mieszkańcy mogą się schłodzić i miło spędzić czas.
14: Informacje z Łodzi i regionu na radio Łódź.pl.
8: Fala upałów zalewa Polskę, a służby apelują o rozwagę. Lekarze przestrzegają przed odwodnieniem i zbyt intensywnym słońcem. Szczególnie ostrożni powinni być pacjenci przyjmujący wiele leków. Eksperci przypominają, by w tym czasie dopilnować nawodnienia u seniorów. Apel kierują też do sportowców. Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Jakub Szymalak przestrzega przed treningami i zawodami w pełnym słońcu, bo dla wielu zawodników kończą się one na izbie przyjęć.
15: Czasem ich plan treningowy wykracza poza to, co powinni, to, co mogliby wykonać w panujących warunkach i to może być czasem przyczyną tego, że pojawią się u nas.
8: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przypominamy, wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem dla południowej części województwa łódzkiego. W pozostałej części obowiązuje alert drugiego stopnia. Dodatkowo jest coraz mniej wody w województwie łódzkim, co jest przyczyną i czy czekają nas ograniczenia w jej poborze. Na te pytania po 8.10 odpowie poranny gość Radia Łódź, dr Sebastian Szklarek z Polskiej Akademii Nauk. Władze Bełchatowa rozważają ograniczenia dla elektrycznych hulajnóg. Niewykluczone, że w mieście mogą powstać strefy z zakazem ruchu na takich pojazdach. Byłoby to drugie miasto w Łódzkiem, które w ten sposób spróbuje poprawić bezpieczeństwo pieszych. Wcześniej na taki krok zdecydowały się władze Kutna. Pytani przez naszego reportera mieszkańcy Bełchatowa zgodnie podkreślają, że elektryczne hulajnogi stwarzają niebezpieczeństwo i należy ten problem rozwiązać.
16: Jeśli chodzi o hulajnogi, to wolałabym, żeby jakiś zakaz wprowadzili, bo to jest bardzo niebezpieczne. Już córka nieraz też chodząc chodnikiem zostałaby przejechana przez hulajnogę.
17: W ogóle jeżdżą za szybko, szaleją, jeżdżą po dwoje, jest niebezpiecznie.
18: Młodzież musi czuwać, bo to przede wszystkim chodzi o młodzież, tak?
16: Dlatego, że jeżdżą i w ogóle nie patrzą na pieszych. Przede wszystkim młodzież jeździ jak szalona.
8: Od początku roku w Bełchatowie odnotowano 14 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg, z czego do 6 z nich doszło podczas tegorocznych wakacji. W ubiegłym tygodniu w Żgowie policjanci zatrzymali 24-latka, który pędził hulajnogą 80 km na godzinę. Z kolei wczoraj w powiecie łowickim zginął 11-letni chłopiec, który jadąc hulajnogą zderzył się z kombajnem. Do Zgierza wraca letnie kino plenerowe. Mieszkańcy co tydzień będą mogli wybrać się na seans filmowy na świeżym powietrzu. Projekcje po zmroku będą organizowane w każdy sierpniowy wtorek w letniej strefie relaksu przy Starym Młynie na ulicy Długiej, mówi kierownik kina Michał Falk.
19: Zaczniemy polską komedią Dalej Jazda 2, która na początku tego roku biła rekordy oglądalności w polskich kinach. Kolejny wtorek to animowany musical z przebojami Bono i U2, czyli Sing 2. Trzeci tytuł to muzyczno-imprezowa francuska komedia pod tytułem Ibiza i na sam koniec klasyk, czyli Dirty Dancing.
8: Organizatorami kina plenerowego w Zgierzu jest łódzka TME Polówka i Zgierski Miejski Ośrodek Kultury Stary Młyn. Plenerowe seanse organizowane są w tym roku także m.in. w Ozorkowie, Strykowie, Łowiczu czy na przykład Głownie. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7.30. Zapraszam.
6: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Widzew Łódź pozyskał nowego skrzydłowego. Do zespołu dołączył 28-letni Brazylijczyk Paulinho, który jest wychowankiem São Paulo FC, a w swojej karierze występował m.in. w rodzimych klubach. Ostatnio był zawodnikiem portugalskiego Nacionalu. Paulinho może grać na obu skrzydłach. Podpisał kontrakt do połowy 2028 roku, a do Widzewa dołączył na zasadzie wolnego transferu. Tymczasem widzewiacy rozpoczęli przygotowania do meczu, którego może nie być. W niedzielę łodzianie powinni zmierzyć się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok, ale Jaga jako uczestnik europejskich pucharów może to spotkanie jeszcze przełożyć. Trener Widzewa Aleksander Wukowicz to rozumie, choć nie ukrywa, że chciałby wiedzieć wcześniej o ewentualnych zmianach.
21: Wypadałoby tak, jak na przykład Zagłębie Lubin wie, że w trzeciej kolejce nie zagra, żebyśmy mi też wiedzieli, że ewentualnie mamy nie zagrać w trzeciej kolejce przynajmniej tydzień wcześniej, a nie dwa dni.
20: A Jagiellonia ma czas na poinformowanie Widzewa o ewentualnym przełożeniu meczu do 24 godzin po swoim spotkaniu w kwalifikacjach Ligi Europy, czyli do piątkowego wieczoru. Kamil Majchrzak przegrał w pierwszej rundzie turnieju ATP w Montrealu z doświadczonym Francuzem Gaëlem Monfils 0-2. Piotrkowianin w obu setach przełamywał po razie rywala, ale sam tracił swoje podania po dwa razy. Przegrał oba sety po 4-6 i był to pierwszy w historii pojedynek Majchrzaka z Monfilsem. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Toronto. W pierwszej rundzie łódzka tenisistka wygrała z francuską Leolią Jean-Jean 2-0. W drugiej rundzie Fręch zmierzy się z Jessicą Pegulą. Z Amerykanką grała 4 razy i 4 razy przegrywała, w tym kilka dni temu w Waszyngtonie. A w drugiej rundzie w Toronto zagrają też inne Polki, Magda Linet, Iga Świątek i Maja Chwalińska. Siatkarki PGE Budowlanych Łódź wznowiły treningi przed nowym sezonem, a więcej o tym piszemy na radioloc.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: co kryć przed nami żar tropików. No tak to będzie dzisiaj wyglądało, nawet do 36 stopni. Teraz na termometrach 20 stopni w regionie. W dzień zachmurzenie małe i miarkowane, bez deszczu, wiatr słaby, zmienny. Na barometrze 993 hektopaskale.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry. Mamy wtorek, 4 dzień sierpnia. Kuba Janik, Marcin Pośpiech i jeszcze do godziny 9 jesteśmy z Państwem.

11 minut po godzinie 7 to Błażej Król, a my jeszcze z zaproszeniem i propozycją 16 sierpnia, to będzie niedziela, nasze studio koncertowe odwiedzi Mary z Polski, znana także z naszej anteny, ale gościem tego spotkania będzie także Dariusz Kulda, lider Kontroli W, nowofalowej formacji założonej w 1983 roku w Zduńskiej Woli, no, która w studiu przy ulicy Narutowicza w Łodzi nagrywała swoje legendarne piosenki. To spotkanie z artystami poprowadzi Adam Kołaciński. Wstęp jest wolny, no, ale jak wiadomo, liczba miejsc ograniczona, dlatego należy na to wydarzenie się po prostu zapisać. A jak? Bardzo prosto. Wystarczy wysłać wiadomość na wydarzenie@radiouć.pl, wydarzenie@radiouć.pl. Początek spotkania w niedzielę o 18, 16 sierpnia. To nie będzie ta jeszcze niedziela, ta następna. Początek o 18. Spotkanie z Mary z Polski, także z Dariuszem Kuldą, liderem Kontroli W. Polecamy. Teraz na zegarze 12 minut po godzinie 7.

0: A teraz już po godzinie 7:00 teraz u nas o drogowo-infrastrukturalnych absurdach z naszego regionu. Okazuje się bowiem, że w województwie odnajdziemy pasy dla pieszych prowadzące na przykład z pola do rowu. Ktoś się uśmiechnie, sęk w tym, że podobne miejsca, bo o to chodzi, poza tym, że budzą zdziwienie, są także niebezpieczne. Szczególnie, że przechodzą przez nie dzieci uczące się w miejscowej podstawówce. Więcej na ten temat Damian Grosicki.
1: Znajduję się w miejscowości Ruda Bugaj, to jest powiat zgierski i moją uwagę przykuło pewne przejście dla pieszych. Niby normalne, pasy na jezdni, można przejść z prawej na lewą stronę albo odwrotnie. Tylko problem polega na tym, żeby przejść przez pasy, to trzeba wyjść z pola i przechodzi się przez nie prosto do rowu.
2: No jak inny namalowały, tak je to.
3: Tylko istnieje dlatego, że jest szkoła podstawowa po prostu 300 metrów dalej.
1: Czyli dzieciaki chodzą tędy.
3: No, dzieciaki tak. Zazwyczaj to właśnie najczęściej są dzieci. No i też brakuje bardziej to nawet ścieżki rowerowej, bo dzieci częściej jeżdżą na rowerach, a tutaj ludzie nie przestrzegają też tego, że jest zwolnienie do 30.
4: No najlepiej no to w ogóle z tego przejścia w ogóle nie korzystać, no bo jak pan widzi, tutaj ani chodnika po tej, ani po tamtej stronie nie ma, no to bez sensu te pasy zrobili.
5: No te pasy są bezużyteczne, bo raczej nikt nie wychodzi z pola do rowu.
1: Zdarzyło się komuś wpaść do rowu, bo po drugiej stronie jest rów?
3: Nie wiem, nie znam. Nie znam takiej sytuacji, mieszkam za daleko od rowu.
1: Taki Abbey Road trochę w wersji polskiej, tylko obawiam się, że Beatlesi mieli chodnik zarówno po prawej, jak i po lewej stronie, a mieszkańcy z miejscowości Ruda Bugaj niekoniecznie czekają na ten chodnik i na razie mogą wejść do rowu.
6: Jacek Czekalski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Na razie tak to wygląda, to jest sytuacja faktycznie no, niekomfortowa dla pieszych. Taką sytuację zastaliśmy. Obecny zarząd to już zastał, to jest sytuacja sprzed kilkunastu lat, kiedy przepisy pozwalały jeszcze na stworzenie takiego przejścia dla pieszych. Dzisiejsze przepisy by już na to nie pozwoliły. Jest plan, żeby w tym miejscu powstał chodnik, zwłaszcza, że w pobliżu znajduje się szkoła, także jest to dość istotne. Natomiast czekamy na to, aż swoje prace i swój projekt związany z budową kanalizacji zakończy gmina Aleksandrów Łódzki, żeby nie wykonywać dwa razy po prostu tych samych prac, dwa razy nie płacić za to samo w momencie, kiedy oni skończą swój projekt związany z kanalizacją. Wtedy my przejdziemy już do swoich projektów i planów związanych właśnie z tą drogą. Chcielibyśmy, żeby ten chodnik połączył Rudę Bugaj z Aleksandrowem.
2: Ma być robiony od Aleksandrowa chodnik po tej stronie.
3: Jest w planach od 10 lat chyba, coś takiego.
7: Totalny skandal, bo tutaj jest szkoła. Ja tutaj do szkoły chodziłam 25 lat temu i od tamtej pory już było planowane, że tutaj będzie ścieżka i będzie chodnik. Do szkoły chodziło, nie wiem, 80 dzieci i to była cała szkoła, bo w klasach były 10-12 osób. Natomiast to jest teraz szkoła z oddziałami integracyjnymi, tak? I jak ja jadę rano do pracy albo wracam z pracy i widzę, jak te dzieci idą poboczem i uciekają do rowu, to się po prostu w głowie nie mieści.
1: Rozmawiałem z mieszkańcami, to różne daty padały, że czekają 30 lat, że czekają 10 lat. Teraz ile by musieli czekać?
6: Trudno mi powiedzieć. To by trzeba było zapytać w gminie Aleksandrów, jak długo potrwa budowa kanalizacji w tym miejscu. W chwili, kiedy ona się zakończy, my na pewno uruchomimy już swoje procedury związane z przetargiem na ten chodnik, z projektem. Także mam nadzieję, że to się wydarzy jak najszybciej. Czekamy na razie na zakończenie prac Aleksandrowa Łódzkiego.
0: A prace kanalizacyjno-sanitarne na terenie gminy Aleksandrów Łódzki mają się zakończyć w połowie 2028 roku. Te informacje zebrał Damian Grosicki. Na zegarze już prawie 20 minut po godzinie 7:00. My słuchamy Radia Łódź, audycji porannej.

21 minut po godzinie 7. My polecamy radiouć.pl. Tam informacje z Łodzi, z regionu, także z naszego kraju. Między innymi o tym możemy przeczytać, że Łódź sprawdzi stan schronów. Miasto ogłosiło przetarg na przegląd ponad 100 takich obiektów. No a temat schronów wraca także oczywiście w kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Jak pamiętamy, rok temu rosyjski dron spadł w pobliżu Opoczna, a w ubiegłym tygodniu pocisk manewrujący eksplodował około 50 km od Lublina. Więcej na ten temat na radiouć.pl.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Słuchasz Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
6: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
13: Niecodzienne historie.
14: Problemy i ważne tematy łódzkiego,
13: ale nie tylko łódzkiego sportu.
15: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
13: Porozmawiajmy o sporcie.
14: Wtorki, godzina 20.
15: Zapraszamy. Michał Malinowski,
13: Piotr Andrzejczak,
14: Robert Zwoliński,
13: a także Dariusz Postolski.
2: Autopromocja. Reklama.
16: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
17: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
18: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
19: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
20: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
21: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
22: Zbliża się 7:30, czas na raport drogowy. Jada Murzyński.
23: Sytuacja drogowa w Łodzi jest jeszcze dobra. Przez centrum przejedziemy raczej bez większych utrudnień, no ale na tych najważniejszych ulicach i na tych głównych skrzyżowaniach w Łodzi powoli rosną już utrudnienia. 10 minut poczekamy na rondzie Solidarności. 10 minut stracimy także jadąc Aleksandrowską. Tutaj poczekamy też przed krzyżówką Limanowskiego z Włókniarzy. Utrudnienia tworzą się też na Alei Włókniarzy przy remontowanym wiadukcie niedaleko estakady. Tutaj w kolejce samochodów na pewno poczekamy kilka minut. No i standardowo Piłsudskiego obok Palmiarni. Tu też poczekamy kilka minut stojąc na światłach, a sam przejazd przez Łódź może zająć około 30 minut. Więcej z dróg już za pół godziny.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
22: Na zegarze już 7:30. Przed nami najważniejsze informacje w skrócie i Małgorzata Bożewicz.
0: Łódź sprawdza dostępność i stan schronów. Magistrat ogłosił przetarg na zbadanie niemal 110 obiektów ochronnych. Niemal rok temu rosyjski dron spadł na południu województwa łódzkiego, niedaleko Opoczna. W minionym tygodniu pocisk manewrujący wybuchł 50 km od Lublina. W 2025 roku władze Łodzi zapowiadały zbudowanie sieci miejsc schronienia w centrum miasta, a dopiero wczoraj ruszył przetarg na sporządzenie ekspertyzy tych obiektów. Schrony mają zostać zbadane do połowy listopada bieżącego roku. Kierowcy noga z gazu. W całej Polsce rozpoczęła się wielka policyjna akcja Speed. Do najbliższej niedzieli na drogach będzie można spotkać maksymalną liczbę patroli. Mundurowi wyciągają radary i ruszają w trasę, także w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Pod szczególnym nadzorem będą przejścia dla pieszych, obszary zabudowane i jak zwykle trzeźwość kierowców. W regionie łódzkim najwięcej kontroli zaplanowano na piątek, 7 sierpnia. Akcja jest częścią europejskich działań koordynowanych przez Roadpol, czyli Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego. Większej liczby patroli mogą się w tym tygodniu spodziewać także kierowcy wyjeżdżający za granicę. Możliwe, że w tym roku Zgierz dopłaci 2,5 miliona złotych do wywozu śmieci. To z kolei prowadzi do wyższych opłat dla mieszkańców, co budzi ich niezadowolenie. W ubiegłym miesiącu, między innymi z tego powodu, zorganizowali protest pod siedzibą Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Głównym powodem wzrostu kosztów dopłat do wywozu śmieci jest problem z ich segregacją. Jak zauważa Renata Karolewska z Urzędu Miasta Zgierza, w budynkach wielolokalowych segregacja odpadów nie wygląda dobrze, co znajduje odzwierciedlenie w rachunkach mieszkańców. Dla porównania, w ubiegłym roku miasto do wywozu śmieci dopłaciło około 1 300 000 złotych. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8 zapraszam.
22: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W ciągu dnia od 31 do 33 stopni. Mamy ostrzeżenie trzeciego stopnia przed wysoką temperaturą. Teraz na termometrach w Łodzi 20 stopni, a na barometrze 993 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
22: 28 minut do godziny 8.

0: 21 minuta do godziny 8. Wraca temat społecznej znieczulicy, tym razem w drogowym wydaniu. Po wypadku na autostradzie A1 poszkodowanym z pomocą ruszyło zaledwie 3 z 63 przejeżdżających w tym miejscu i w tym czasie kierowców. Film ze zdarzenia opublikowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a służby apelują, by w takich sytuacjach nie być obojętnym.
1: Bus uderza w bariery energochłonne, po czym wywraca się do rowu. Ewelina Szczesek, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Łodzi. Widać jest też na przybliżeniu, że tam wypadają osoby z tego busa. Widzimy również, jak samochody przejeżdżają, część się zatrzymuje i rzeczywiście tutaj jest ta chęć udzielenia tej pierwszej pomocy. Natomiast jest też gro kierowców, którzy po prostu się zatrzymują bądź zwalniają i odjeżdżają.
2: Zachowanie, o którym mówimy, jest właściwie skandaliczne, że ludzie, którzy widzieli wypadek, szczególnie ci, którzy byli w momencie wypadku, omijają to miejsce i przejeżdżają dalej. Tomasz Zagajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warto w takiej sytuacji, jeżeli jesteśmy tuż po takim wypadku, zatrzymać się, zobaczyć, czy tym ludziom nie należy udzielić pomocy.
3: No nie wiem, no taki egoizm, taka znieczulica.
4: Nie do pomyślenia. Straszna znieczulica jest. Ludzie, wie pan, teraz są strasznie obojętni.
5: Ludzie są zajęci swoimi sprawami, liczą na to, że istnieją służby, które się tym zajmą, liczą na to, że ktoś już tam jest i pomaga, ale jeśli ktoś nie zatrzymuje się, widząc wypadek, to już poważna sprawa, uważam, że i moralnie, i prawnie.
6: Nawet nasze prawo, no jeżeli nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu, no powinniśmy w ramach tego, co potrafimy, udzielać tej pomocy.
2: Często w naszych głowach kierowców jest strach, że ojej, przecież nie wiem, co zrobić, jak w takim momencie pomóc. No i tutaj się kłania nauka pierwszej pomocy i nauka postępowania w takich sytuacjach, bo dla wielu osób to jest taka sucha teoria, którą gdzieś tam trzeba podczas prawa jazdy się nauczyć, ale w zasadzie tego nigdy nie wykorzystam. I tutaj nagle, jak się okazuje, że ta wiedza byłaby konieczna i byłaby potrzebna do wykorzystania, to ogarnia nas trochę strach i panika.
1: Jeżeli już są służby, to się nie zatrzymujemy, nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeżeli tych służb jeszcze nie ma, widzimy, że ktoś się zatrzymał, to nie możemy domniemać, że ta pomoc została już udzielona. Powinniśmy się upewnić, czy rzeczywiście ktoś wezwał służby odpowiednie, czy osoby nie potrzebują pierwszej pomocy od nas. Tutaj w tym zdarzeniu brało udział 7 osób, więc te 3 osoby, które się zatrzymały, w momencie, kiedy by to wymagało jakiejś większej interwencji, no niestety nie byłyby w stanie tej pomocy udzielić.
3: Na pewno bym spróbował wezwać służby, sprawdzić stan poszkodowanych, tak przede wszystkim. No, jeżeli bym coś potrafił udzielić pierwszą pomoc, to na pewno bym to zrobił, nie? No bo życie ludzkie jest bezcenne. No.
5: Gdybym widział wypadek, tak. Gdybym go nie widział, dojechał, mijał miejsce wypadku, nie wykluczam, że nie.
7: Boże, ale powinni pomóc według mnie, tak?
6: Jak jedna osoba coś robi, to jest szansa większa na to, że ktokolwiek kolejny się dołączy. To jest tak jak z parkowaniem w miejscach niedozwolonych. Jak jeden już stanie, to już reszta klapki na nogach jak koń wyścigowy i wszyscy stają następni.
1: Na autostradzie jest pas awaryjny. Zatrzymujemy się na tym pasie awaryjnym w bezpiecznym miejscu i dopiero wtedy sprawdzamy, jakiej pomocy potrzebują nasi poszkodowani. Rozstawiamy trójkąt. Oczywiście musimy pamiętać o założeniu kamizelki odblaskowej.
2: Po pierwsze, reagujmy w takich sytuacjach, abyśmy my w takiej sytuacji nigdy nie byli, ale reagujmy, żeby pomóc, zatrzymać się, zobaczyć, czy może coś ja nie mogę zrobić. To jest pierwsza część apelu, a druga część jest taka, edukujmy się w zakresie pierwszej pomocy i postępowania przy wypadkach, jak w takiej sytuacji postąpić, co powinniśmy zrobić.
1: Nie chcieliśmy tutaj piętnować zachowania kierowców. Udostępniliśmy to nagranie, żeby edukować przede wszystkim i przypomnieć. Przypomnieć o tym, że każdy z nas ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy.
0: A za niedopełnienie tego obowiązku może grozić kara nawet do 3 lat więzienia. Przy okazji tej sytuacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje tak, żeby przejeżdżając obok wypadku nie nagrywać i nie robić zdjęć tych zdarzeń. Każde zatrzymanie bądź zwolnienie na autostradzie może powodować zagrożenie i kolejne kolizje. Te informacje zebrał Seweryn Potentas. I jeszcze jedna ważna informacja drogowa. Mamy miejscami na trasie Aleksandrów Poddębice gęstą mgłę. Prosimy o zachowanie ostrożności, a więcej doniesień drogowych u nas na chwilę przed godziną 8:00, także oczywiście na bieżąco na radiouć.pl.

9 minut do godziny 8 mówiliśmy o drogowej znieczulicy, ale są też dobre informacje. W pierwszym półroczu tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków drogowych. Doszło do 9135 takich groźnych zdarzeń i to o prawie 250 mniej niż przed rokiem w tym samym czasie. No a według policjantów to skutek zaostrzenia przepisów z jednej strony, ale także większej liczby kontroli drogowych. Informacje drogowe u nas za kilka minut, punktualnie 8 najważniejsze informacje.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
6: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
7: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Zbliża się ósma, czas na kolejny raport drogowy, Jan Murzyński.
13: Nie ma nic gorszego niż przejazd przez Łódź o godzinie 8 i teraz taki najtrudniejszy czas jest właśnie przed kierowcami. W Łodzi zdecydowanie wydłużył się korek na Piłsudskiego obok palmiarni i tutaj przed krzyżówką z Przędzalnianą poczekamy około 10 minut. Podobnie długo, bo też 10 minut, stracimy jadąc Aleksandrowską i Łagiewnicką. Utrudnienia mamy też na dołach i na Rondzie Solidarności. Tutaj remontowany jest odcinek Alei Palki, jest zwężenie i to zdecydowanie nie ułatwia kierowcom przejazdu. Tutaj też stracimy kilka minut. Poza tym mamy korki na trasie ze Zgierza do Łodzi. No i też rondo w Sosnowcu Pieńkach, to jest obok Strykowa. Tutaj jest łącznik z autostradą A1 i A2. No i tutaj też się korkuje. Za pół godziny więcej wiadomości z dróg.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Tu Radio Łódź, minęła 8. Przed nami najważniejsze informacje. Małgorzata Błażewicz.
14: Połamane drzewa, zalane domy, nieprzejezdne drogi. To bilans wczorajszej nawałnicy nad regionem łódzkim. Śmiertelny wypadek w powiecie łódzkim. 11-latek zginął na hulajnodze. Prezydent Nawrocki skorzystał z prawa łaski wobec 3 osób, w tym skazanego za zabójstwo. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 34 stopni. Wiatr słaby. Łódzcy strażacy mieli wieczorem i w nocy pełne ręce roboty. Z powodu wczorajszych krótkich, ale intensywnych ulew strażacy z regionu łódzkiego interweniowali blisko 200 razy. Wyjeżdżali głównie do interwencji związanych z połamanymi drzewami, podtopionymi gospodarstwami domowymi i nieprzejezdnymi drogami. Przypomnijmy, wczoraj po godzinie 18 przez region łódzki przetoczyło się kilka fal bardzo silnych opadów deszczu. Ulicami Łodzi płynęły rzeki wody i wypłukanego błota. Informację zebrała reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
15: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że burze obejmowały m.in. powiaty łowicki, brzeziński, rawski, skierniewicki, tomaszowski i piotrkowski. Synoptycy prognozowali intensywne opady deszczu, porywy wiatru dochodzące do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Na szczęście w samej Łodzi skończyło się tylko na zalanych ulicach, które po ustaniu opadów znów stały się przejezdne.
14: Natomiast dziś upały w regionie. IMGW wydało ostrzeżenia 3. i 2. stopnia dla województwa łódzkiego. Termometry mogą pokazać dzisiaj do 34 stopni, a jutro nawet do 38. Zalew Kulejowski kurczy się na naszych oczach. Woda cofnęła się daleko od brzegu, pomosty sterczą na suchym dnie, a winna jest coraz uboższa w wodę Pilica. Ale problem widać też w Łodzi. Zniknęły stawa m.in. w parku Staszica. Czy gminy powinny już wprowadzać ograniczenia w poborze wody? Za chwilę w Radiu Łódź zapytamy o to ekohydrologa z Polskiej Akademii Nauk, doktora Sebastiana Szklarka. Tragiczne zdarzenie hulajnogi elektrycznej z kombajnem. Nie żyje 11-latek. To w miejscowości Sypień na drodze lokalnej, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
16: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna.
14: Wezwani ratownicy przez długi czas walczyli o życie dziecka, ale nie udało się go uratować. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. Choć kancelaria prezydenta nie podała personaliów, to ujawnili je pełnomocnicy. To działacz opozycji w PRL Adam Borowski, Piotr Staruchowicz i Piotr Pytel, który był skazany za zabójstwo. A więcej wie Dagmara Kędzior.
17: Piotr Pytel 20 lat temu został skazany przez niemiecki sąd za zabójstwo kobiety. Zdaniem polskich śledczych mężczyzna był niewinny i niesłusznie trafił do więzienia. O jego ułaskawienie zawnioskował prokurator generalny Waldemar Żurek, a Karol Nawrocki przychylił się do tego wniosku, o czym poinformował prezydencki minister Mateusz Kotecki.
18: Prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat.
19: Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ udało się po ponad 20 latach niesłusznego pobytu pana Piotra w zakładzie karnym spowodować, że sprawiedliwości stało się zadość.
17: Ułaskawienie mężczyzny potwierdził jego pełnomocnik Paweł Matyja. Prezydent ułaskawił też Adama Borowskiego, który był skazany na 5 roku więzienia za zniesławienie w mediach społecznościowych Romana Giertycha oraz Piotra Staruchowicza, który miał orzeknięty 2-letni zakaz stadionowy za stanie na płocie i prowadzenie dopingu podczas meczu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
14: Łódź bierze pod lupę miejskie schrony. Urząd Miasta ogłosił przetarg na ekspertyzy ponad 100 obiektów ochronnych spośród kilkuset istniejących w mieście. Temat wraca w kontekście wydarzeń za wschodnią granicą. Rok temu rosyjski dron spadł niedaleko Opoczna, a w zeszłym tygodniu pocisk manewrujący eksplodował około 50 km od Lublina. Choć zapowiedzi sieci miejsc schronienia w centrum Łodzi padły już rok temu, dopiero teraz rusza przetarg na ocenę stanu tych obiektów. Co ma wykazać ekspertyza, mówi Karol Dziuda z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Łodzi.
20: Jakie prace należy wykonać, w jaki sposób te obiekty wyposażyć, żeby w pełni mogły one służyć ludności naszego miasta? Oczywiście to, że one w tej chwili nie spełniają jeszcze w pełni tych wymogów, to nie znaczy, że nie możemy z nich korzystać w sytuacji kryzysowej.
14: Ponad 100 schronów ma być zbadanych do połowy listopada. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8.30. Zapraszam.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Przypomnę.
12: Przypomnę, mamy ostrzeżenie trzeciego stopnia przed wysoką temperaturą. Teraz na termometrach 22 stopnie. W ciągu dnia maksymalnie od 31 do 36 stopni. Wiatr słaby, zmienny, na barometrze 993 hektopaskale.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: 5 minut po godzinie 8, no i zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Niebawem spotkanie z gościem.

0: gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trajanowski, kłaniam się o poranku i witam mojego i Państwa gościa na połączeniu przez internet, na połączeniu zdalnym, to dr Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Wiem, że pan wybiera się już wkrótce nad Zalew Sulejowski. To żeglarstwo, czy być może kajaki?
3: To praca naukowa.
1: A, praca naukowa, ale to będzie chyba będzie co badać, dlatego że z tego, co opisują mieszkańcy okolic, ale także turyści, no dawno nie widzieli tak niskiego stanu wody. Keje, pomosty sięgają, prawie nie sięgają tafli wody. Można powiedzieć, że żeglarze szorują po dnie miejscami. Co się dzieje? Co się dzieje na Zalewie Sulejowskim, że mamy tak niski stan wody? Przecież to było zagłębie, można powiedzieć, turystyczne. Drugie co do wielkości jezioro w województwie łódzkim.
3: Tak, no ten drugi zbiornik, tak porozumiem, że jeziorsko pewnie jako też drugi, natomiast no co się dzieje? No mamy suszę, która narasta już od lat. Nieraz już na ten temat też rozmawialiśmy. Zimy, których nie ma, a nawet jeżeli są, to nie uzupełniają deficytów, więc to nam powoduje, że ten taki poziom odniesienia na start każdego sezonu jest z roku na rok trochę niższy, a w tym roku, no, od tak naprawdę właściwie od zeszłego roku, od grudnia mieliśmy deficyty opadów, no mimo że ten śnieg trochę leżał, to jednak było go nieproporcjonalnie mniej niż byśmy oczekiwali. Kolejne miesiące wiosny bardzo suche, a później przyszły nam te fale upałów, które poprzez parowanie zabierają te resztki wody i w konsekwencji wiele, czy to sztucznych, czy nawet jak śledzimy media, naturalnych zbiorników zaczyna nam wysychać i ten poziom wody się obniża.
1: No dobrze, panie doktorze, ale ja będę w takim razie dociekliwy, nie przyjmę na wiarę tego, co pan mówi. Przecież Zalew Sulejowski to jest jezioro sztuczne. Tam wiemy, że mamy tamę, jest to tama na Pilicy i nigdy takiej sytuacji nie było. Przecież to człowiek może kontrolować, ile tej wody w zalewie jest, może jej wypuścić więcej, albo może jej zatrzymać więcej. No i od tego przecież zależy, jak wysoki ten poziom jest. To już jest tak dramatycznie, że po prostu nie ma czego zatrzymywać?
3: Znaczy ten zbiornik, o ile dobrze pamiętam, z 5, może 6 lat temu też wysechł i to chyba nawet bardziej niż w tej chwili jest, bo pamiętam z relacji, że poodsłaniało w wielu miejscach takie karpy drzew, czyli te ścięte pniaki z korzeniami, które były zalane w trakcie tworzenia. W tej chwili z tego, co widzę z doniesień medialnych, niedługo się może przekonam naocznie, to jeszcze nie jest aż taka sytuacja, natomiast no, rzeczywiście ten poziom już zaczyna być widoczny, że w tych płytszych zatokach czy częściach, gdzie te spadek terenu w zbiorniku nie jest taki gwałtowny, to rzeczywiście to już mocno jest przesuszone. Natomiast wracając do pana pytania, no tak, no to jest, trzeba pamiętać, że tworząc sztuczny zbiornik na rzece, my nie możemy zabrać całej wody z rzeki, która jest poniżej tego zbiornika.
1: Czyli musi być jakaś minimalna ilość wody, która przepływa przez rzekę Pilice poniżej zbiornika Sulejowskiego.
3: To jest w momencie, kiedy się taki zbiornik projektuje. Obliczenia hydrologiczne pokazują nam tak zwany przepływ minimalny, albo to się też nazywa w polskim prawie nienaruszalny. Nienaruszalny ze względu, to jest podawane przede wszystkim, się mówi, dla życia biologicznego, tak, żeby ryby tam w błotku poniżej zbiornika się nie musiały taplać. Natomiast jeżeli popatrzymy, co się dzieje dalej na Pilicy poniżej zbiornika, no to mamy ujęcie wody dla Tomaszowa Mazowieckiego. Mamy turystykę kajakową, która tam też się rozwija. Inne różne sposoby użytkowania, korzystania z tej rzeki. Jeżeli my byśmy całkowicie zamknęli przepływ, no to doprowadzamy do katastrofy ekologicznej poniżej tego zbiornika.
1: Czyli coś za coś. Mamy pusty zbiornik, tak, trochę bardziej pusty zbiornik Sulejowski, ale dzięki temu Pilica w jakiś sposób żyje i można powiedzieć, że tam aż tak dużego problemu nie ma. Coś za coś. No dobrze, no to ja zapytam, bo mówił pan, że mamy już do czynienia z takimi, mieliśmy już do czynienia całkiem niedawno z takimi stanami. A rozmawiamy w ogóle o Zalewie Sulejowskim, dlatego że jest to bardzo silny i prężny ośrodek turystyczny w województwie łódzkim. No to pytanie na sierpień jeszcze, czy jest szansa, że to się zmieni, czy już możemy spisać ten sezon na straty? W tym sezonie na pewno sobie zbyt dużo nie pokorzystamy z Zalewu Sulejowskiego, czy to na żaglach, czy to na kajakach.
3: Znaczy, no właśnie, to dotknął Pan bardzo ciekawej kwestii, bo mówiąc o zbiorniku, mówimy tylko o rekreacji na jednostkach pływających. Kiedyś ten zbiornik był wykorzystywany jeszcze szerzej, bo jako kąpieliska
1: A no właśnie,
3: nieliczne.
1: już o tym nie mówię, bo przecież wszyscy dobrze wiedzą,
3: Tak.
1: że na Zalewie Sulejowskim jest tyle sinic, szczególnie w sierpniu. Tam
3: Dokładnie.
1: można jeszcze popływać być może na początku czerwca, być może jeszcze te sinice wtedy nie
3: No tak,
1: kwitną,
3: zależy jak
1: ale
3: się pogoda
1: później jest już
3: poukłada.
1: dramat. Także
3: No
1: to w ogóle
3: tak. To...
1: myślę, że łodzianie i
3: Więc
1: mieszkańcy województwa wykasowali to ze swojej głowy, kąpali się w Sulejowie.
3: my mamy taki zbiornik, który no, liczne problemy już ma i teraz zła gospodarka wodna przez lata plus zmiana klimatu dokładają kolejny problem z coraz częstszym wysychaniem tego zbiornika. Ja analizowałem dostępne dane i tak naprawdę odpływ ten ze zbiornika, który ten minimalny mówiłem, to on już jest tak naprawdę od początku wiosny utrzymywany, czyli od momentu, kiedy rzeczywiście mieliśmy już deficyty wody. Więc to nie jest tak, że nie dało się wcześniej jakoś tej wody zatrzymywać, bo ona już tak naprawdę była zatrzymywana maksymalnie, co się dało. Natomiast no, problem jest taki, że no, bilans mniej dopływa niż ucieka. Ucieka z jednej strony no, to, co musi odpływać, a z drugiej strony mówię to parowanie, które też. I to parowanie działa na całą zlewnię podwyżej, czyli wszystkie tereny w górę, jakbyśmy Pilisy płynęli, Sulejów, tam Koniec, Pol, wszystkie te miejscowości, wszystkie dopływy, to tam już się zaczyna problem tego, że na zbiorniku sulejowskim poziom wody nam się obniża, bo tam pewnie liczne małe cieki już powysychały, to tam nie dopływa woda, a nawet jak pada deszcz, to ten deszcz uzupełnia w pierwszej kolejności te deficyty w tamtych małych rzekach czy górnym biegu Pilicy i mało co z tego zdąży dotrzeć, bo jest wykorzystywany na uzupełnienie tych braków przez rośliny i dalej mało co już
1: No dobrze,
3: dopływa.
1: to ja wrócę do swojego pytania. Czy w takim razie ten sezon jest już na straty, jak pan przewiduje? No, jest pan ekspertem? Czy można przypuszczać, że zbiornik jeszcze się napełni? Czy w te wakacje nie mamy co liczyć już na rekreację, chociażby kajakową?
3: Jako ekspert to powiem jako prawnik, bo tego się nie da w 100% przewidzieć. Natomiast patrząc na obecną sytuację i to, że w tej chwili mamy kolejną falę upałów i nie zanosi się w najbliższym czasie na jakieś długofalowe opady, no to należy się spodziewać, że ten deficyt wody może się w zbiorniku pogłębiać i może być rzeczywiście trudno pływać w obszarze innym niż przy samej zaporze.
1: No to w takim razie mamy spory problem, bo to nie tylko Zalew Sulejowski cierpi, ale widać to nie wyjeżdżając chociażby ze stolicy województwa. W łódzkich parkach wysychają stawy, w niektórych łódzkich parkach. Mówię tutaj chociażby o parku Staszica, o czym informowaliśmy na antenie Radia Łódź, ale to nie tylko taki przypadek. Już nawet pod koniec czerwca informowaliśmy o tym, że w okolicach Andrespola wysychają stawy. Tam można było zobaczyć no, naprawdę połacie martwych ryb wyschniętych stawach. I to już się nie wróci, można powiedzieć. Będziemy mieli co wakacje wyschnięte miejsca w Łodzi. Nie jest tutaj pan optymistą w Łodzi i w regionie zresztą
3: Znaczy,
1: również.
3: no, wszystko zmierza w takim kierunku, tak? No, jeżeli temperatury nam rosną, a ilość opadu nie nadrabia strat sparowania, no to to jest tak, jakbyśmy zamiast spłacać dług, to brali kolejne kredyty. I to tak wygląda w
1: No dobrze, ale to
3: przypadku
1: ile musi padać? Ja wiem, że nie spotykamy się pierwszy raz na antenie Radia
3: zarządzania.
1: Łódź. Ja wiem, że pytałem już o to, ale mieliśmy, rozumiem, upały teraz wróciły. Mieliśmy ostatnio nawet 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie, całkiem mokre. Padało całkiem sporo. To ile by musiało w takim razie padać? I
3: Znaczy, to są.
1: to wcale nie padały deszcze nawalne. To były deszcze, które
3: Tak.
1: padały przez bardzo długi czas. No to ja mówię,
3: No
1: kurczę,
3: i
1: no na
3: takie są
1: takich
3: najlepsze.
1: deszczach nam zależy.
3: Tak, takie są najlepsze i takich powinniśmy mieć jak najwięcej. Tylko nie wiem, czy teraz osoby, które jeszcze nie pojechały na wakacje albo będą wypoczywać w regionach, chciałyby teraz, żeby cały sierpień tak padało. A nawet jakby cały sierpień tak rzeczywiście tak mżyło, tak równo w miarę padało, to i tak jeszcze by to nie odrobiło strat. Bo jeżeli mamy deficyt z rzędu 100-200 litrów w niektórych regionach wody, no to rozkładając to nawet na te 100 litrów na ten cały miesiąc, no to wychodzi tam po 5-10 litrów wody dziennie takiej mrzawki, tak? Bo takie mniej więcej opady byłyby najlepsze, żeby to rzeczywiście zostało w krajobrazie, a nie szybko spłynęło i znowu zniknęło. Tak?
1: Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Albo będziemy borykali się z niedoborem wody, albo będziemy mieli po prostu deszczowe wakacje. Doktor Sebastian Szklalek, przypomnę, jest moim i Państwa gościem, to ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Panie doktorze, czy gminy powinny już myśleć o ograniczeniu zużycia wody? Czy to już ten czas?
3: Już zaczęły, raczej tak mapa, którą robię od paru lat, w tym roku do niej wróciłem, na mapie ponad 600 gmin w całej Polsce. Tylko że to trzeba pamiętać, że to jest trochę inny zasób. To są te głębokie ujęcia wód, które dużo wolniej reagują na to, co się dzieje na powierzchni. Czyli jeżeli teraz mamy deficyt wody na powierzchni, to jest odczuwane w tych płytszych ujęciach, takich przydomowych studniach, po kilkunastu miesiącach dopiero. Ale już też zaczynało być to widać w raportach Instytucji Hydrogeologicznej. Jest też już komunikowane zagrożenie. Są też przykłady z województwa, już nie, z pamięci w tej chwili nie wymienię. Natomiast no, rzeczywiście to są troszeczkę inne zasoby, tak? I też to, że alarmują, to, że te komunikaty się pojawiają, to też nie do końca jest fizyczny brak wody w ujęciu, tylko to najczęściej są przerwy w okresie wieczornym, kiedy jedni podlewają trawnik, a drudzy chcą w tym momencie się wykąpać, i to jest w mniejszych miejscowościach, gdzie po prostu systemy wodociągowe były z mniejszym zapasem projektowane i system po prostu nie nadąża tej wody podawać. To nie jest fizyczny brak wody w tych ujęciach. Natomiast no, rzeczywiście no, ja teraz słuchając różnych doniesień z Europy, bo też trzeba może przy okazji wspomnieć, że to nie tylko nasz region i kraj się mierzy z suszą, tylko praktycznie cała Europa. No to w Rumunii czy tam na Węgrzech, gdzie wyłączone są elektrownie atomowe z racji braku wody, tam władze po prostu odcinają fontanny, tak? W ramach oszczędności wody. U nas nie widziałem jeszcze, żeby ktoś wyłączył fontannę.
1: Powiem więcej, nawet czytam na stronie radio.łódź.pl, że w Aleksandrowie Łódzkim stawiają kurtyny wodne. W stolicy województwa łódzkiego odeszło się, czyli w Łodzi, odeszło się od kurtyn wodnych. Stawiać, nie stawiać, jak rozumiem, pan jest przeciwnikiem takich rozwiązań. One nie rozwiązują problemu gorąca, natomiast mogą, jak rozumiem, zaszkodzić.
3: No to jest dodatkowe marnowanie tych cennych zasobów wód podziemnych. Tak? Wolałbym, żeby samorządy zadbały o istniejącą zieleń i starały się wprowadzać jej jak najwięcej w przestrzeń miejską, bo to jest element, który właśnie pomaga w takich upałach, żeby po prostu ta temperatura odczuwalna była mniejsza, no bo przyjemniej znacznie w cieniu posiedzieć. A przy okazji zielona, taka tak zwana zielona infrastruktura, ma też wiele innych zalet, od wspomagania obiegu wody przez oczyszczanie powietrza, walory estetyczne i wiele innych tematów.
1: A to jeszcze na koniec zapytam pana, bo wiele kontrowersji budzą decyzje miast i gmin odnośnie nie ścinania trawników. Czy to wpływa na zachowanie wody w gruncie, szczególnie w miastach? Wiemy, że Łódź taki zakaz, przynajmniej na terenach miejskich, tak, prowadziła. Czy to jest ważne i potrzebne działanie? No bo łodzianie i pewnie mieszkańcy innych gmin mogą mówić, że jest to mało estetyczne, ale czy potrzebne i czy rzeczywiście skuteczne?
3: To jest działanie o tyle potrzebne, że lepiej chroni tą wilgoć w glebie, którą już mamy. To jedna rzecz, czyli nie w momencie, kiedy mamy takie upały, ta woda tak nie paruje mocno z gleby, a przez to więcej zostaje w rejonie i wody, w momencie, kiedy już spadnie jakiś deszcz, to ten deszcz nie musi pokonywać takiej pierwszej bariery, jaką jest wyschnięta ziemia, takiej, która w momencie, kiedy wysycha, to się robi trochę skorupa i przepuszczalność takiej skorupy wyschniętej jest podobna jak asfaltu, czyli praktycznie zerowa. Więc to ma znaczenie, żeby z jednej strony chronić przed porawaniem, a w drugim momencie, kiedy już spadnie, efektywniej i więcej zatrzymać tej wody z opadów.
1: Szanowni Państwo, czyli podsumowując, nad Zalew Solejowski możemy pojechać, bo jeszcze nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać. No, ale trzymajmy kciuki, żeby być może jednak sierpień, chociaż w to nie wierzę, był deszczowy, bo inaczej będziemy mieli spory kłopot. Być może wypoczynek nie będzie aż tak komfortowy, jakby sobie niektórzy życzyli, ale przynajmniej nie wyschniemy do końca. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim gościem o poranku był dr Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. To życzymy przyjemnego wyjazdu mimo wszystko nad Zalew Sulejowski.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: On mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
4: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
9: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy. Adam Murzyński.
12: Wygląda na to, że taki najgorszy czas dla kierowców na przejazd przez Łódź powoli mija. Sytuacja drogowa delikatnie się poprawia i widać to na prziłkład obok palmiarni na Piłsudskiego. Tutaj korek delikatnie się skrócił i teraz w tym miejscu stracimy maksymalnie do 5 minut. Chwilę czasu można też stracić na Aleksandrowskiej, szczególnie na trasie w kierunku Krzyżówki z Bukniarzy. Tutaj na pewno poczekamy chwilę gdzieś na czerwonym. No i też kilka minut może nam uciec. Wciąż korkuje się wyjazd ze Zgierza w kierunku Łodzi. Tutaj w okolicy granic obu miast na pewno kilka minut stracimy gdzieś na czerwonym. I więcej z dróg już za pół godziny.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Na zegarze 8.30.
13: Same dobre wiadomości.
11: i Małgorzata Błażewicz.
13: Naukowcy z Politechniki Morskiej w Szczecinie stworzyli tak zwaną samochodową komfortkę. Urządzenie ułatwiające opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami podczas podróży. Dzięki systemowi wysięgników i wciągarki opiekun może bezpiecznie przenieść osobę z wózka do wnętrza auta, wykonać czynności pielęgnacyjne, a następnie umieścić ją z powrotem na wózku, bez ingerencji w konstrukcję pojazdu. Po ponad 40 latach spędzonych w cyrku słonica Julie rozpoczyna nowe życie. Samica słonia afrykańskiego została pierwszą mieszkanką portugalskiego Pangea Elephant Sanctuary, pierwszego w Europie wielkoobszarowego ośrodka dla słoni, które nie mogą już przebywać w cyrkach czy zoo. Julie była ostatnim dzikim zwierzęciem występującym w portugalskim cyrku. Jej przeprowadzka to efekt zakazu wykorzystywania dzikich zwierząt w przedstawieniach, który w Portugalii obowiązuje od 2024 roku. Mistrzynie Polski, siatkarki PGE Budowlanych Łódź rozpoczęły treningi do nowego sezonu. W pierwszych zajęciach na boisku do siatkówki plażowej brało udział 9 zawodniczek budowlanych, w tym wracająca do zespołu po 8 latach Martyna Grajber-Nowakowska.
14: No na pewno duży sentyment, fajnie było tak wrócić mimo wszystko do tych samych osób, dużo osób znam, też sporo się zmieniło od tego czasu, ale to na lepsze z tego co widzę, także bardzo się cieszę, że mogę w takim momencie wrócić do budowlanych.
15: Ten pierwszy okres i tak jest taki, że będziemy przede wszystkim pracować dosyć intensywnie w warunkach siłowni, plus zaprzyjaźnić się na nowo z piłką.
13: Dodaje trener Maciej Biernat. Pierwszy trening odbył się na obiekcie Chojeńskiego Klubu Sportowego, a z budowlanymi trenowały też 4 specjalistki od siatkówki plażowej, które zasilą klub na turniej siatkówki plażowej w Ustce. Te zawody odbędą się 6 i 7 sierpnia. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9:00. Zapraszam.
11: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach 23 stopnie. W ciągu dnia maksymalnie od 31 do 36 stopni. Wiatr słaby, zmienny, na barometrze 993 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Teraz nas każe 28 minut do godziny 9. Niebawem nasza kolejna radiowa podróż po Polsce i dziś po raz pierwszy odwiedzimy nasz region, a konkretnie będą to niebieskie źródła.

0: 21 minut do godziny 9, no to przed nami kolejna podróż po Polsce i tym razem będzie to nasz region. Po raz pierwszy w naszym cyklu radiowych wakacyjnych podróży. Niebieskie źródła w Tomaszowie Mazowieckim. To miejsce odwiedzimy i to miejsce, które potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy źródło wyobrażają sobie jako zwykły strumień wypływający spod ziemi. Tutaj woda nie płynie, czy też nie tylko płynie, ile niemal oddycha. Wydobywa się spod piaszczystego dna, poruszając się delikatnie, jakby pod powierzchnią pracował niewidzialny mechanizm. To właśnie ten ruch. Czystość wody i gra światła sprawiają, że źródła przybierają niezwykłe odcienie błękitu, turkusu czy zieleni. Spacer po rezerwacie ma w sobie coś kojącego, to zdecydowanie. Drewniane pomosty prowadzą nad wodą, wokół słychać ptaki, szelest trzciny i cichy plusk. Najlepiej zatrzymać się na chwilę, spojrzeć się w głąb wody i podziwiać po prostu urok niebieskich źródeł. To dobre miejsce zarówno na rodzinny spacer, jak i krótką samotną wycieczkę. Jest w nim coś z małego cudu natury.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie. Podróżowanie z radiem.
4: Rezerwat Niebieskie Źródła to w ogóle unikatowe na skalę europejską wywierzyska krasowe.
5: Przewodnik Zbigniew Cichawa.
4: Woda wybija tutaj spod ziemi, tworząc przepiękne rozlewisko, a w miejscu, gdzie woda wybija w postaci takich mini gejzerów, dno przyjmuje barwę niebieskawą czy bardziej szmaragdową. To zależy od wielu czynników. Chociaż ta barwa, którą widzimy, to jest złudzenie. Trochę jak tęcza. Woda ma takie niesamowite właściwości, że pochłania promienie czerwone, a przypuszcza odbite od piaszczystego, bielutkiego dna promienie niebieskie. No i stąd nam się wydaje, że dno jest kolorowe.
6: Jest cisza, spokój, dużo zieleni, jest cień, kaczuszki można popatrzeć, ptaki pięknie śpiewają.
4: Są łabędzie, czapla siwa, niektórzy przyjeżdżają tylko po to, żeby te lęgowiska zobaczyć, czapli siwej. Natomiast jeśli chodzi o gatunki roślin, jest ich około 400, nie podejmuję się ich wymieniać, ale z tego co wiem, co najmniej kilkanaście jest unikatowych.
7: No i powietrze czyste, przyzwyczaja nas tam od dziecka. Z dziadkami przychodziłam.
8: No oczywiście rewelacja. Kawał historii tutaj przecież jest.
4: Roku pańskiego 1655 wojska szwedzkie niczym potop zalały Rzeczpospolitej, rabując, paląc, niszcząc, łzy jen na swojej drodze pozostawiając. Skąpawszy się we krwi rycerstwa polskiego pod Inowłocem, wojska szwedzkie poszły dalej, a jeden z oddziałów zabłąkał się w nadpilistwich lasach. Z powodu deszczu schronił się w okazałej kaplicy poświęconej Matce Bożej. Nie zważając na świętość miejsca, żołnierze popełnili profanację, za co wnet zostali ukarani. Rozpętała się straszliwa burza, ziemia zatrzęsła się, rozstąpiła i kaplica z żołnierzami została pochłonięta przez odmęty. Po chwili wszystko uspokoiło się, wyszło słońce, a w miejscu, gdzie stała kaplica, wytrysnęło źródło barwą podobne do lazurów nieba.
9: Pierwszy raz widzimy.
10: Co najbardziej robi wrażenie?
9: Te gejzerki malutkie, co wybijają z ziemi i ten kolor niebieski.
4: Temperatura wody w ciągu całego roku w zasadzie jest taka sama, wynosi około 9 stopni Celsjusza. Więc zimą jest całkiem przyzwoicie ciepła, natomiast teraz jest tak bardzo przyjemnie chłodna. I pewną ciekawostką też może być fakt, że tutaj wydaje się, jakby było płytko, może z pół metra głębokości, natomiast te wywierzyska to jest ponad 2 metry głębokości. Woda jest krystalicznie czysta.
8: Jest jeszcze kilka miejsc, które warto było odwiedzić.
4: Skansen rzeki Pilicy i podziemna trasa turystyczna Groty Nagórzyckie.
11: Te nasze Groty Nagórzyckie jest to nic innego jak dawna kopalnia piasku, piasku kwarcowego, piasku szklarskiego, który był właśnie wykorzystywany do produkcji szkła.
5: Przewodnik Marek Stefański.
11: Kiedy zaczął się rozwijać ten przemysł szklarski, między innymi w pobliskim Piotrkowie powstały huty szkła, kara, hortensja, feniks i piasek z grot zaczął trafiać do Piotrkowa.
12: Okolice Pilicy to coś fantastycznego, w ogóle dalej jest zalew, można pójść popalać się, pokąpać się w wodzie, także no, jest gdzie odpoczywać. Tu jest gdzie odpoczywać.
1: Na ziemię łódzką zaprasza Radio Łódź.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. Zapraszamy do Tomaszowa Mazowieckiego. Warto naprawdę zobaczyć niebieskie źródła, także Groty Nagórzyckie czy skansen rzeki Pilicy. Idealne miejsce na weekendowy wypad. A te informacje zebrał nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Bardzo dziękujemy. 17 minut do godziny 9 teraz.

0: Na zegarze 14 minut do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: No i teraz na początek zaglądamy do prasy lokalnej i na pierwszą stronę Dziennika Łódzkiego tutaj o tym, że mamy inwazję inwazyjnych gatunków żółwi w łódzkich zbiornikach wodnych. No i nikt z tym nic specjalnie nie robi. Piotr Berger, wędkarz z Łodzi, już kilkukrotnie w tym sezonie na zbiorniku w Arturówku, Parku Julianowskim i na Żabieńcu zamiast ryby złapał żółwia czerwonolicego lub złotouchego. To są żółwie gatunków inwazyjnych. Do takich właśnie należą te wymienione. No i przed laty one masowo były sprowadzane do sklepów zoologicznych w całej Europie. Przez lata były też ozdobą domowych akwariów. Potem stały się problemem, bo są długowieczne. Trzeba je karmić, czyścić im zbiorniki, a wielu łodzian, jak się okazuje, straciło do tego serce. No i wypuszczają żółwie do zbiorników wodnych, by sobie oszczędzić wysiłku. Żółwie dobrze sobie w nich radzą, przeżywają zimę, siejąc spustoszenie wśród mniejszych gatunków. Gatunki inwazyjne zagrażają naszej roślinności i florze w małych zbiornikach wodnych, zwłaszcza przy lasach, gdzie odbywają się gody, traszki i ropuchy, które stają się ich głównym pokarmem. Tak w rozmowie z Dziennikiem Łódzkim mówi Tomasz Janiszewski z Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. I jeszcze rzut oka do Rzeczpospolitej, tutaj o tym, że trend wege nie przyjął się w Polsce zbyt mocno. Jak się okazuje, tylko 2,5% konsumentów wyeliminowało mięso z diety, a aż 85% z nas spożywa mięso co najmniej raz w tygodniu, to wnioski z badania UCI Research. Ponad połowa Polaków deklaruje, że spożywa dziś tyle samo mięsa i wędlin co 2-3 lata temu. Jeśli jest tak mimo kilku lat podwyższonej inflacji i głośnej debaty o dietach roślinnych, widać, że nawyki żywieniowe dotyczące mięsa i wędlin należą do najbardziej odpornych na zmianę stylu życia Polaków. Tak mówią eksperci w rozmowie.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja. Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
6: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
8: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
11: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Zbliża się godzina 9, czas na raporty drogowe. Adam Urzyński.
13: Sytuacja drogowa w Łodzi już wróciła do normy, ale nadal pozostaje kilka ważnych ulic, na których wciąż mamy utrudnienia i co ważne, część z tych utrudnień jest spowodowana remontami, o których oczywiście warto pamiętać. I takie utrudnienie będziemy mieli m.in. na Alei Włókniarzy obok estakady. Tu jak na razie możliwe, że poczekamy chwilę na czerwonym, ale niestety jest zmiana organizacji ruchu i no, te utrudnienia właśnie z tego wynikają. Z powodu remontu trudno też będzie przejechać przez Aleję Palki. To w okolicach Ronda Solidarności. Tutaj mamy zwężenie i częściowo zamkniętą jezdnię i na tym odcinku też możemy stracić kilka minut. W miastach, w okolicach Łodzi sytuacja też się poprawiła i na przykład w centrum Zgierza czy w centrum Pabianic raczej napotkamy, jeżeli już to, na jakieś przejściowe utrudnienia. O sytuacji na drogach na bieżąco informujemy na naszej antenie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Tu Radio Łódź, minęła 9. Czas na najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
0: Susza dusi turystykę w Łódzkiem. Zalew Sulejowski wysycha na oczach. Łodzie stoją na piachu. Nawet 40 stopni w najbliższych dniach. IMGW ostrzega przed upałem cały kraj. W Łódzkiem obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Łódzkie żłobki wzorem dla całej Polski. Sejm przyjął ustawę, przy której powstawaniu wzorowano się na rozwiązaniach właśnie z naszego miasta. W dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 35 stopni. Susza uderza w turystykę w Łódzkiem. Zalew Sulejowski wysycha. Turyści, którzy chcieliby spędzić nad nim wakacje, na przykład żeglując, muszą mieć w sobie dużo samozaparcia. Tafla wody jest daleko od brzegu, a łodzie często leżą na piachu. Niestety nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja miała się poprawić. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który o suszy rozmawiał przed chwilą z ekohydrologiem z Polskiej Akademii Nauk, doktorem Sebastianem Szklarkiem.
14: Dzień dobry, tak jestem, słyszymy się.
0: Co by musiało się stać, żeby woda w jednym z największych jezior w Łódzkiem zaczęła się podnosić?
14: No niestety nie mam dobrych wieści, żeby tak się stało, musiałoby padać przez wiele tygodni.
15: Nawet jakby cały sierpień tak rzeczywiście tak w równą miarę padało, to i tak jeszcze by to nie odrobiło strat.
14: Wyjaśnia mój gość i dodaje, że zamknięcie tamy na zalewie nie jest rozwiązaniem, bo oznaczałoby wysuszenie rzeki Pilicy i katastrofę ekologiczną.
15: My nie możemy zabrać całej wody z rzeki.
16: Czyli musi to być jakaś minimalna ilość wody, która przepływa przez rzekę Pilicę poniżej zbiornika Sulejowskiego.
15: Tak, to jest przede wszystkim dla życia biologicznego, żeby ryby tam w błotku poniżej zbiornika się nie musiały taplać.
14: Wszystko więc wskazuje na to, że nad Zalewem Sulejowskim w tym sezonie nie odpoczniemy już jak zwykle. Pozostaje nam liczyć na mokrą i długą zimę. Wtedy może w przyszłym roku sytuacja się poprawi.
0: Bardzo dziękuję. A susza to nie tylko problem dla turystyki. Coraz więcej gmin apeluje o ograniczenie zużycia wody. Które dokładnie? O tym można już posłuchać w całej rozmowie z gościem Radia Łódź, która jest dostępna na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. A łatwo, w najbliższych dniach nie będzie. Termometry w niektórych miejscach pokażą nawet 40 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego kraju. Upał nie będzie do końca tygodnia, a upałom będą towarzyszyły burze w ciągu tygodnia. Front burzowy przejdzie z południa nad zachodnie województwa, a następnie wróci do centrum i na wschód kraju. Lokalnie może wystąpić grad. Synoptycy spodziewają się ochłodzenia w weekend. Temperatura w całym kraju ma spaść do około 25 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałem dla województwa łódzkiego. Liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych rośnie, dlatego Bełchatów rozważa ograniczenie ruchu tych pojazdów. W wybranych częściach miasta mogą powstać strefy, w których korzystanie z elektrycznych hulajnóg będzie całkowicie zakazane, a głównie chodzi o bezpieczeństwo pieszych. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
17: Na razie nie wiadomo, które miejsca w Bełchatowie mogłyby zostać objęte zakazem. Władze miasta podkreślają, że propozycja jest obecnie analizowana, mówi Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie.
18: Jeżeli będą powtarzać się incydenty z udziałem właśnie użytkowników hulajnóg, to trzeba będzie podjąć konkretne działania.
17: Od początku roku w Bełchatowie doszło do 14 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Jak wyjaśnia aspirant sztabowy Jarosław Popławski, naczelnik bełchatowskiej drogówki, 6 takich zdarzeń odnotowano podczas tegorocznych wakacji.
19: W 3 przypadkach zdarzenia te skutkowały wrażeniami ciała uczestników.
17: Mieszkańcy Bełchatowa zwracają uwagę na niebezpieczną i brawurową jazdę użytkowników elektrycznych, hulajnóg.
20: W ogóle jeżdżą za szybko, jeżdżą po dwoje, jest niebezpiecznie.
21: W ogóle nie patrzą na pieszych, przede wszystkim młodzież jeździ jak szalona.
17: Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w Kutnie.
0: A problem dotyczy całego regionu. W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali w Rzgowie 24-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 80 km na godzinę. Z kolei w powiecie łowickim zginął wczoraj 11-latek, który jadąc hulajnogą zderzył się z kombajnem. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
0: Łódzkie żłobki miejskie wzorcem dla przyjętej przez Sejm ustawy. Nowe przepisy mają poprawić komfort dzieci i jakość pracy ich opiekunów. Zmiany będą wprowadzane stopniowo od stycznia przyszłego roku. Łódzki poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk mówi, że przy procedowaniu ustawy przyglądano się żłobkom w Łodzi.
22: Na każdym etapie przygotowywania założeń do tej ustawy i później konkretnych przepisów i rozwiązań Łódź była tym miastem, tym ośrodkiem, który był wiodący, jeżeli chodzi o wyznaczanie tych standardów.
23: Zwiększenie liczby miejsc w naszych żłobkach poprzez nowe żłobki oraz rozszerzanie istniejących, to jest 285 dodatkowych miejsc. Termomodernizacja naszych miejskich żłobków, dodatki dla opiekunów.
0: Takie plusy łódzkich żłobków wyliczał wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Ustawa zakłada m.in. większe wymagania dotyczące żywności przeznaczonej dla dzieci, aby ograniczyć niezdrowe i przetworzone jedzenie. Wprowadza też zakaz publikacji wizerunków dzieci. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00. Zapraszam.
12: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
2: Mistrzynie Polski, siatkarki PGE Budowlane Łódź rozpoczęły treningi do nowego sezonu. W pierwszych zajęciach na boisku do siatkówki plażowej brało udział 9 zawodniczek budowlanych i w tym była wracająca do zespołu po 8 latach Martyna Grajber-Nowakowska.
3: No na pewno duży sentyment, fajnie było tak wrócić mimo wszystko do tych samych osób, dużo osób znam. Też sporo się zmieniło od tego czasu, ale to na lepsze z tego co widzę, także bardzo się cieszę, że mogę w takim momencie wrócić do budowlanych.
4: Ten pierwszy okres i tak jest taki, że będziemy przede wszystkim pracować dosyć intensywnie w warunkach siłowni, plus zaprzyjaźnić się na nowo z piłką.
2: Dodał trener Maciej Wiernat, pierwszy trening odbył się na obiekcie Chojeńskiego Klubu Sportowego, a z budowlanymi trenowały też 4 specjalistki od siatkówki plażowej. One zasilą klub na turnieju siatkówki plażowej w Ustce, te zawody już w dniach 6-7 sierpnia, a zdjęcia z pierwszego treningu na radioloc.pl. Urodzona w Wieluniu Dominika Włodarczyk zajęła 11 miejsce na trzecim etapie tegorocznego Tour de France kobiet. Włodarczyk dojechała razem z głównymi faworytkami wyścigu, tracące prawie 3 minuty do uciekinierki norweszki Sigrid Haugset. Nową liderką wyścigu została właśnie Haugset. Włodarczyk jest 27, a najlepiej z Polek prezentują się Katarzyna Niewiadoma Fini, która zajmuje 8 miejsce i Malwina Mul zajmująca 22 pozycję. Dzisiaj etap jazdy indywidualnej na czas. Włoski kolarz Jonathan Milan wygrał pierwszy etap i został liderem Tour de Pologne. 12 na mecie w Koszalinie był pochodzący z Opoczna kolarz Marceli Bogusławski, który jedzie jako zawodnik kadry narodowej. Dzisiaj drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina. W ostatnim meczu drugiej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin pokonała na wyjeździe Krakowie 2-0. Liderem jest Legia Warszawa, a Widzew Łódź zajmuje 13 miejsce. Z kolei na zakończenie drugiej kolejki pierwszej ligi Chrobry Głogów przegrał z Odrą Opole 0-1. Liderem tutaj jest Arka Gdynia, ŁKS Łódź jest 7, a Unia Skierniewice 15.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: A przed nami kolejny upalny dzień. Mamy ostrzeżenie 3 stopnia przed wysoką temperaturą. W dzień zachmurzenie małe i miarkowane, ale jeżeli teraz jeszcze słowo o temperaturze, no to teraz na termometrach 25 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 36. Wiatr słaby, zmienny, na barometrze 994 hektopaskale, ciśnienie powoli rośnie.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: 8 minut po godzinie 9. Kuba Janik, Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy za poranek. A w studiu Monika Borysow-Dudowicz. Dzień dobry.
24: Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Widzę, że pan dzisiaj w doskonałym nastroju. Uśmiechnięty, zadowolony, taki nieupalny, można by powiedzieć.
12: Ty tak codziennie.
24: Tak? Naprawdę?
12: Tak, codziennie. Oczywiście, że tak.
24: W sobotę, niedzielę również?
12: Oczywiście. I tak widzę, że...
24: Tak, słucham.
12: Tak właśnie chciałeś zapytać, czy jest jakieś powiedzenie ludowe na dzisiaj.
24: Absolutnie nie, ale bardzo proszę. Ale mam pytanie, mam
12: tak
24: również
12: mi się
24: pytanie.
12: Wydaje. Znaczy...
24: Jestem bardzo zainteresowana. Tutaj no muszę właśnie się od razu poprawić, prawda?
12: Bo tak zaprzeczasz,
24: właśnie
12: ale
24: to jest... o to chciałam zapytać, to tak przekornie, wiesz.
12: No i takiej odpowiedzi taką odpowiedź chciałem usłyszeć.
24: A uśmiechnę się?
12: Tak.
24: Dobrze.
12: Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka.
24: Także
12: proszę już tam szykować.
24: To wszystko na Dominika będzie, ewentualnie.
12: Tak, na Dominika,
24: tak?
12: Bo dzisiaj Dominika. No. Także najlepsze życzenia.
24: Najlepsze.
12: Wszystkim Dominikom.
24: Najlepsze.
12: Dobrego dnia.
24: Pozdrawiamy.
25: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

I już 12 minut po godzinie 9, co słychać we wtorek. Chyba jest takie jedno słowo, które będzie dzisiaj mocno nadużywane, ale jak inaczej określić to, co dziś, co jutro? Wystarczy powiedzieć tak, upał i wszystko jasne. Wpływu na pogodę nie mamy, o tym wiemy, ale na to, jak radzić sobie z wysokimi temperaturami, już tak. Jeszcze zerknę w prognozę. Dzisiaj do 35 stopni, jutro jeszcze cieplej. Gdzie najcieplej? Teraz w kraju, w Rzeszowie. Jeszcze nie ma godziny 10, po godzinie 9 kilka minut dosłownie, a już 27,5-28, także wiadomo, gdzie dzisiaj może paść rekord temperatury. Rekord, to jest bardzo ładne słowo tak w ogóle, tylko dlaczego akurat taki kontekst, prawda? Księga skarg i wniosków, zażaleń pod adresem lato. Miałam jeszcze sprawdzić, ile stopni dzisiaj w Brukseli będzie tak maksymalnie. 31. Dlaczego taki kierunek? O tym już za moment w Radiu Łódź.

0: 20 minut po godzinie 9.
1: To jaka sytuacja pogodowa w Brukseli? Dzisiaj 31 stopni, ale od jutra chłodniej, tak nieco ponad 20. Kto chciałby się wybrać? Ja już w ten właśnie sposób wskazałam kierunek lotu. Najpierw z daleka, teraz już z bliska. Kierunek Radiość to konkurs Radia Łódź, w którym do zdobycia są loty w obie strony. Dokąd w tym tygodniu? Chyba sprawa jest jasna. Jak to działa? Szczegóły na stronie radiołódź.pl w zakładce konkursy, ale ja przypomnę, zbieramy hasła od poniedziałku do piątku. Łącznie będzie ich 10 i taki komplet należy wysłać na adres konkurs@radiołódź.pl w piątek właśnie, także byle do piątku. A właściwie jaki dzisiaj dzień tygodnia, ponieważ podczas wakacji zawsze się gubimy, wtorek. Jaki jest temat dnia? Przypominam, upał, tak to słowo będzie się dzisiaj powtarzać. Powtarzam, upał.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
7: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby, szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek, tu kupuje.
8: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
9: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
8: Serio? A co tam takiego?
9: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
8: Brzmi jak wydatek.
9: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
8: No to na co jeszcze czekamy?
9: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
8: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Bardzo przyjemny jest ten relaks, ale znam takie jedno miejsce, które z relaksem w ostatnim czasie nie ma zbyt wiele wspólnego. To stacje paliw. Ja aż się boję zaglądać. Się udaje, że nie widzę, ale ile tak można. W ekonomicznej migawce już za moment porozmawiamy o tym, czy istnieją jakieś mechanizmy, które mogą ochronić kierowców przed podwyżkami cen na stacjach. I nie chodzi tutaj o takie wsparcie od czasu do czasu, tylko po prostu o obowiązujące. O to będzie pytać między innymi Damian Grosicki.

0: Ekonomiczna migawka.
1: Dziś wyjątkowo goszczę u pani Urszuli Cieślak, analityka rynku paliw z biura Reflex. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Jak rozmawialiśmy tydzień temu, to sytuacja wyglądała zgoła zupełnie inaczej. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze, możemy tak powiedzieć, bo prognozy pod koniec minionego weekendu miały być pozytywne. Co się działo w zeszłym tygodniu też już doskonale wiemy. No i przekroczyliśmy tę psychologiczną barierę 8 zł, nawet 95 skoczyła w górę i to jest najwyższa cena tego paliwa w tym roku. Co dalej?
2: I dalej będę miała pozytywne w sumie informacje, tylko boję się, że jak się spotkamy następnym razem, znowu mnie pan rozliczy, że prognoza się nie sprawdza. Otóż prognozowaliśmy na ten tydzień, który się teraz zaczyna, kolejny wzrost cen paliw. Już oczywiście to tempo podwyżek hamuje i to już nie jest po kilkadziesiąt groszy na litrze, tylko po kilkanaście groszy. W poniedziałek obudziliśmy się w nowej rzeczywistości, ponieważ po decyzji Donalda Trumpa o wstrzymaniu zapowiadanego takiego największego uderzenia na Iran oraz zapowiedzi wznowienia w poniedziałek rozmów z Iranem, które miałyby dyplomatycznie doprowadzić do zawarcia porozumienia i finalnie do zakończenia wojny, ceny ropy naftowej zaczęły spadać i to znowu skutkuje prognozą spadku cen paliw na krajowych stacjach. Oczywiście dlatego, żeby spadki na naszych stacjach stały się rzeczywistością, będzie potrzebny niejednodniowy spadek cen ropy naftowej. W poniedziałek rano ropa taniała około 5 dolarów na baryłce, olej napędowy nawet o 90 dolarów na tonie, benzyna około 50 dolarów na tonie, więc analizując skalę tych spadków, można byłoby się spodziewać, że rzeczywiście najgorsze jest za nami. Natomiast nie wystarczy jeden, nie wystarczą dwa dni takiej sytuacji na światowym rynku ropy, żeby kierowcy na stacjach zaczęli natychmiast tankować paliwo w niższych cenach. Oczywiście we wtorek ceny mogą zacząć lekko się stabilizować. Może jeśli trafiają takie tańsze dostawy na stacje, to na niektórych obiektach może być kilka groszy taniej, ale na taką głębszą przecenę cen na stacjach potrzebujemy kilku dni obniżek na rynku hurtowym. Więc utrzymanie się takiej pozytywnej sytuacji i kierunku zmian cen ropy naftowej na rynku światowym w konsekwencji przełożenia tego na rynek hurtowy w najlepszym wypadku mogłoby skutkować głębszą obniżką cen benzyn i oleju napędowego na krajowych stacjach około weekendu. Czyli piątek, sobota, to mogłyby być te dni, kiedy już moglibyśmy zatankować taniej.
1: Rozglądając się po naszym podwórku, czy duży wpływ na ceny paliw miała decyzja prezydenta, który nie podpisał ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych?
2: W tym momencie dla nas konsumentów, kierowców czy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób kupują jako odbiorca końcowy paliwa, nie, dlatego że tutaj się nic nie zmieniło. Moglibyśmy sobie wyobrazić taką sytuację, że gdyby podatek zaczął obowiązywać od 1 sierpnia, to niewykluczone, że koncerny zwiększyłyby swoją jakby marżę, żeby móc finansować ten podatek. Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy firmy wiedziałyby, że będą obciążone dodatkową daniną w postaci podatku od nadmiarowych zysków, pewnie inaczej kształtowałyby w poprzednich miesiącach hurtowe ceny swoich paliw. Inaczej pewnie importerzy, którzy uzupełniają naszą wewnętrzną konsumpcję tym, że importują paliwa z Unii Europejskiej czy z innych kierunków i wprowadzają je na krajowy rynek, również kalkulowaliby prawdopodobnie cenę paliwa na innym poziomie niż to mieliśmy wcześniej. W związku z tym o to, że ta ustawa nie wchodzi dzisiaj w życie, więc to nie zmienia warunków funkcjonowania podmiotów wprowadzających paliwo na rynek, czy to koncernów krajowych, czy też importerów. Ta decyzja bardziej ma być może znaczenie z punktu widzenia naszego oczekiwania na kolejny pakiet osłonowy. Premier jakby dosyć jasno określał, że brak podpisu pod ustawą spowoduje, że państwa nie będzie stać na kolejne programy osłonowe. Więc być może gdyby ta ustawa weszła w życie, to my jako konsumenci z tej drugiej strony moglibyśmy liczyć na to, że rzeczywiście rząd zdecydowałby się na kolejną odsłonę pakietu. Ale znowu to byłoby rozwiązanie pewnie na krótko, więc bardziej dla nas, klientów, korzystne jest ustabilizowanie sytuacji na rynkach międzynarodowych, zakończenie wojny w Iranie, powrót brakującej ropy z Bliskiego Wschodu na rynki światowe. To spowodowałoby spadek cen ropy, spadek cen paliw gotowych w kolejnych miesiącach i wtedy byśmy mieli do czynienia z taką rynkową przeceną paliw i wówczas te ceny wróciłyby prawdopodobnie już do poziomów sprzed wybuchu wojny w Iranie.
1: Na dalszą część rozmowy zapraszam na naszą stronę radiouć.pl.
3: Damian Grosicki dopytywał dzisiaj o ważne kwestie.

I już tylko 13 minut mamy jeszcze do godziny 10, to ja może wrócę do tematu podróży. Czy już teraz poznamy trzecie hasło tego tygodnia? Jeszcze dam trochę czasu, żeby znaleźć kartkę, długopis i do tego i wrócę za moment. Także uwaga, uwaga, ktoś tutaj przygotował ogłoszenie.

0: I 8 minut zostało do godziny 10, to ja teraz w sprawie ogłoszenia zapowiadałam, uprzedzałam, jest kartka, jest długopis, ołówek, jeszcze może dam chwilkę, dobrze, to coś zanucę, coś krótkiego, aha, kotki dwa, szaropury obydwa, a teraz uwaga, pobudka.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: I taka właśnie teraz niespodzianka. Konkurs Kierunek Radiość w tym tygodniu do zdobycia lot do Brukseli. Spokojnie, bilet w drugą stronę do Łodzi też jest zapewniony, bo tak to właśnie działa. O szczegółach tego konkursu można przeczytać na naszej stronie radiołódź.pl w zakładce konkursy, ale zbieramy w tym tygodniu 10 haseł. Tradycyjnie codziennie dwa będą podawane. Komplet należy w piątek przesłać na adres konkurs@radiołódź.pl. Przyda się taka odrobina szczęścia i szybka reakcja. Jakie hasła trzeba będzie zapisać. Teraz hasło brzmi tak. Zalew Wiślany. Mogę powtórzyć oczywiście. Hasło do zapisania, Zalew Wiślany. Ja w takim razie życzę powodzenia i przypomnę, że dzisiaj w programie Najdłuższa Fala Relaksu jeszcze jedno hasło zostanie podane, także cała zabawa polega na tym, żeby uważnie słuchać Radia Łódź. My za chwilę będziemy wsłuchiwać się w wiadomości Radia Łódź tuż o godzinie 10. Właśnie taka sytuacja ze szczególnym uwzględnieniem prognozy pogody. W Łodzi aktualnie 26 stopni na termometrach, a najcieplej w kraju wciąż w Rzeszowie 29,9, czyli za moment będzie tam po prostu upalnie.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
4: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista, ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamondzista, kompozytor, aranżer, od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Co panią boli?
7: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
6: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
7: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
8: Nie podlewaj ogrodu, nie myj auta. Blisko 60 gmin w Łódzkiem apeluje o oszczędzanie wody z powodu suszy. Trudne żniwa w regionie, kapryśna pogoda, susza i drogie nawozy dają się rolnikom we znaki. Upały dają się we znaki nie tylko ludziom. Schronisko w Zgierzu wstrzymało spacer z psami. Teraz na termometrach 25 stopni, ale będzie zdecydowanie cieplej, do 31 kresek. Na południu regionu łódzkiego możliwy deszcz. Już ponad 600 gmin w całej Polsce apeluje o ograniczenie zużycia wody. W województwie łódzkim takich gmin jest blisko 60, a wszystko przez panującą suszę. Władze samorządowe apelują m.in. o ograniczenie podlewania ogródków czy nie mycie samochodów. To jednak za mało, przekonuje ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk Sebastian Szklarek. Poranny gość Radia Łódź wskazuje, że w Europie w wielu krajach działania są o wiele dalej idące.
9: Tam władze po prostu odcinają fontanny, tak? U nas nie widziałem jeszcze, żeby ktoś wyłączył fontannę.
10: Powiem więcej, nawet czytam na stronie radiołódź.pl, że w Aleksandrowie Łódzkim stawiają kurtyny wodne. Stawiać, nie stawiać, jak rozumiem, pan jest przeciwnikiem.
9: To jest dodatkowe marnowanie tych cennych zasobów wód podziemnych, tak? Wolałbym, żeby samorządy zadbały o istniejącą zieleń i starały się wprowadzać jej jak najwięcej w przestrzeń miejską.
8: Z porannym gościem Radia Łódź rozmawiał Maciej Trojanowski. Apele o ograniczenie zużycia wody obowiązują m.in. w Żgowie, gminie Pawianice, Strykowie, Łęczycy czy w Rawie Mazowieckiej. Jak przewidują eksperci, trudno przypuszczać, żeby problem suszy został zażegnany do końca wakacji. A ile musiałoby padać, żeby tak się stało? O tym można posłuchać w całej rozmowie z gościem Radia Łódź, która jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej. Tymczasem tegoroczne żniwa dla rolników z regionu łódzkiego okazały się trudne. Pogoda w kratkę znacząco utrudnia koszenie zboża. Na plony duży wpływ miały także susza i wysokie ceny nawozów. Od kilku dni na polach w całym regionie łódzkim trwają żniwa. Kombajniści pracują w każdej możliwej wolnej od deszczu chwili. Mokrego zboża nie można zbierać. Rolnicy narzekają też, że plony są mniejsze. Z powodu wysokich cen nawozów niektórzy z nich zebrali mniejsze plony niż zazwyczaj. Z rolnikami podczas pracy rozmawiał nasz reporter Adam Łużyński.
11: Susza swoje zrobiła. Na plon wpłynęło nawóz i pogoda. No.
12: Państwo oszczędzali na nawozach?
13: Jak wszyscy. Mhm. Ceny są tak wygórowane, a zboże jak było tanie, tak jest tanie. No i napływ zboża z zachodu, tak? Z Ukrainy, ze wschodu, wszędzie.
11: Jest pogoda niestabilna. Jak wcześniej to jest zboże mokre, nadaje się do koszenia, to znowu jakiś deszczyk przeszkodzi.
8: Wysokie ceny nawozów są spowodowane trudną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rolnicy zwracają też uwagę na wysokie ceny paliwa, szczególnie oleju napędowego. Prawie wszystkie maszyny rolnicze są zasilane właśnie silnikami diesla. Zwierzęta także cierpią przez upały. Ekstremalnie wysokie temperatury dokuczają nie tylko ludziom. Ze względu na kolejne fale upału, Fundacja Medor, prowadząca schronisko dla zwierząt w Zgierzu, zmuszona była wstrzymać spacery wolontariuszy z psimi podopiecznymi placówki. Spacery są wstrzymane do odwołania. Fundacja prosi o wsparcie w postaci małych zbiorników wodnych i basenów, z których psy będą mogły skorzystać, aby schłodzić się w trakcie upałów. Emeryci ratują polską edukację. W szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Problem dotyczy szczególnie kształcenia zawodowego. O szczegółach mówi Anna Orzeł.
14: Problemem są między innymi pieniądze. Nauczyciele zawodu odchodzą do przemysłu i biznesu, bo tam zarabiają znacznie lepiej. Ich brak boleśnie odczuwa polska szkoła, tłumaczy wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
15: Mierzymy się z tym, że brakuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu i to w zasadzie jest ta dziedzina, którą diagnozujemy każdego roku szkolnego, a rzeczywiście Radom Szkolnictwem zawodowym stoi.
14: Od lat Radomski Zespół Szkół Technicznych jest w czołówce rankingów, ale gdyby nie wsparcie emerytowanych nauczycieli zawodu, trudno byłoby utrzymać wysoki poziom kształcenia, mówi dyrektor placówki Anna Kwiatkowska.
16: Nie będę dysponowała odpowiednią ilością nauczycieli, żeby rozpocząć naukę na kierunkach elektrycznym, energetycznym, mechatronicznym i mechanicznym.
14: 31 sierpnia odbędzie się protest nauczycieli. Anna Orzeł, Polskie Radio.
8: O sytuacji w oświacie rozmawialiśmy wczoraj z porannym gościem Radia Łódź, wiceministrą edukacji Katarzyną Lubnauer i ta rozmowa jest na naszej stronie www.radioloc.pl. A kolejne wiadomości o 11. Zapraszam.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: I pora sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Od 24 do 26 stopni teraz w Łódzkiem, ale to jest dopiero początek dnia. Powiaty kutnowski, łęczycki, tam na razie obowiązuje ostrzeżenie przed upałami drugiego stopnia, dla reszty województwa ostrzeżenie trzeciego stopnia i te ostrzeżenia będą aktualne aż do czwartku, do godziny 20. W ciągu dnia dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe, na południu niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu i burz, dzisiaj do 35 stopni w Łódzkiem.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 5 minut po godzinie 10, z minuty na minutę będzie coraz cieplej. Jeżeli ktoś z Państwa właśnie wychodzi z domu, zapomniał o wodzie, proszę koniecznie zabrać, z pewnością się przyda. Od nas dzień dobry, Monika Borysow-Dudowicz, Kuba Janik, realizujący program. Witamy serdecznie.
17: Ptaszki super.

0: 12 minut po godzinie 10, to jakie mają Państwo dzisiaj plany? Można już chyba zapytać. Aktywności ograniczone do minimum. Proszę o tym pamiętać. Podczas takich upalnych dni wyzwaniem są posiłki. Jak je poukładać, żeby czuć się lepiej? I na to są sposoby, oczywiście, że tak. Dzisiaj przed południem kilku rad udzieli nam specjalista, dietetyk, także wyjaśnimy sobie pewne kwestie. Myślę, że to się zdecydowanie przyda. Zaplanujemy sobie menu. Do tego letniego menu wrócimy już za moment, ponieważ ja mam dla Państwa upominek i będzie też zadanie specjalne. O szczegółach opowiem. Nagroda będzie taka wakacyjna. Taka przygoda lekko nad ziemią. Co to może być? Jeżeli ktoś pomyślał o parku linowym, to na razie nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale za 6 minut jesteśmy umówieni.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

19 minut po 10, czy już? Zdecydowanie tak. Przed południem zawsze mamy dla Państwa upominki. Tym razem będzie to voucher o wartości 100 zł do Parku Linowego i tutaj można będzie się wybrać w dowolnie wybranym dla Państwa terminie do 30 września włącznie. Upał jest, to słychać. Cóż takiego wymyśliłam? Ja do tego idealnego menu wrócę. Śniadanie, obiad, kolacja. To akurat tutaj nie ma znaczenia. Jakie danie zaproponują Państwo na ten upalny wtorek? Może mieć ciekawy skład. Wygląd, piękną nazwę. Te warunki muszą zostać spełnione, także niech wyobraźnia pracuje. Trzeba to będzie wszystko pięknie opisać. Najciekawsza propozycja zostanie dziś nagrodzona. Gotowi? Być może niekoniecznie do gotowania, to też warto podkreślić. studio@radiouć.pl. Czekam na coś dobrego, pysznego. Mniam.

0: Wakacje z Radiem Łódź. Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 10:00. Upał, ten temat już za moment będzie aktualny. I teraz jak sobie z nim radzić, co jeść, co pić? Za chwilę kilka podpowiedzi w Radiu Łódź.
8: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: 25 minut mamy jeszcze do godziny 11, to o której dzisiaj obiad zaplanowany jak najpóźniej, prawda? Coś w tym jest, tylko jakie pomysły? Ja przypomnę dzisiaj rozmowę z panią dietetyk Eweliną Wojtysiak właśnie na temat jedzenia i picia podczas ekstremalnych upałów. Nawodnienie i jedzenie, jak to połączyć? Na przykład ogórek, podobno najlepszy na upalny dzień. Dlaczego?
1: Ogórek jest takim zielonym bidonem, można powiedzieć. I tutaj wraca do nas klasyka naszego polskiego obiadu. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze mamy, nasze babcie dawały nam mizerię z ogórkiem, do tego ziemniaczki i do tego na przykład jajko sadzone. I to jest jeden z lepszych pomysłów ogólnie na obiady w takie pogody.
0: To ważne, żeby zjeść taki obiad?
1: Bardzo. Dlatego, że w takie upały jak teraz, na każdy stopień więcej, nasz organizm potrzebuje około 0,5 litra płynów jeszcze więcej niż normalne nawodnienie. Spokojnie 1,5 litra płynów więcej będzie nasz organizm potrzebował, żeby być odpowiednio nawodniony.
0: Gdybyśmy miały przygotować sobie takie menu, czyli wstaliśmy już, co na śniadanie najlepiej?
1: Szklanka wody.
0: Przede wszystkim, od tego zaczynamy.
1: I warto o tym pamiętać, że ta szklanka wody po prostu pojawiła się przed każdym posiłkiem, a nie tylko przed śniadaniem. I tu też kluczowa informacja, dobrze by było, żeby ta woda była wysoko mineralizowana. Dodatkowo właśnie te warzywa bogate w wodę. No ogórek tu będzie zawsze wygrywał, a tak to cała reszta warzyw na surowo jak najbardziej. Sałata, pomidor powinny królować właściwie na naszych talerzach. Do tego jeszcze warto sięgnąć po kefir, po maślankę, ponieważ one obok mleka też będą miały bardzo duży potencjał nawadniający.
0: I zsiadłe mleko przy okazji jeszcze,
1: tak,
0: prawda? Też kiedyś bardzo popularne. Dobrze, czyli mamy śniadanie. Tutaj temat już omówiony. Jeżeli ktoś chciałby drugie śniadanie, to też coś lekkiego pewnie.
1: Kefir, jogurt, maślanka, szklanka mleka. Tutaj taka ciekawostka.
0: Powtórka z rozrywki prawie.
1: Tak, dokładnie. Ciekawostką jest to, że w badaniu z 2016 roku sprawdzono potencjał nawadniający i uwaga, wygrało tam mleko.
0: Jednak, tak?
1: Tak, szklanka takiego zimnego mleka ma rewelacyjny potencjał nawadniający, więc bardzo mocno polecam w takie pogody.
0: To już mamy. Pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, czyli jesteśmy przy obiedzie.
1: Obiad klasyka, ziemniaczki, mizeria i sadzone jajko i będzie super.
0: A na kolację?
1: Myślę, że tutaj jak najbardziej sprawdzą się właściwie pomidorki w jogurcie, do tego kanapka z wędlinką, ale pamiętajmy przede wszystkim, żeby skupić się na wszystkich owocach i warzywach bogatych właśnie w wodę. Czyli tu maliny, truskawki, jagody będą świetnym wyborem.
0: Arbuz, właśnie.
1: Tak,
0: niektórzy słyszałam w ostatnim czasie, przeszli w ogóle na dietę arbuzową. Czy to jest dobry pomysł?
1: Nie do końca.
0: Prawda
1: jest taka, że w naszym organizmie im większa różnorodność, tym lepiej. Bo jeżeli my będziemy jeść tylko i wyłącznie ogórka, no to też braknie nam innych substancji odżywczych. Więc wykorzystujmy fakt, że robi się gorąco i jedzmy produkty, które będą najbardziej bogate właśnie w płyny, żeby nawodnić nasz organizm, ale jak tylko zrobi się chłodniej, wróćmy do różnorodności diety.
0: I proszę słuchać tych wszystkich wskazówek. My za chwilę wrócimy do tych podpowiedzi, do tej rozmowy. Dopytam również o te najlepsze lody. Obiecuję.

0: 14 minut zostało jeszcze do godziny 11. Mamy porę śniadaniową. Chyba tak, ale planujemy sobie dzisiaj posiłki, które idealnie sprawdzają się podczas ekstremalnych upałów, bo taka sytuacja właśnie tu, właśnie teraz. Przypominamy sobie spotkanie z dietetykiem Eweliną Wojtysiak. O lody miałam zapytać i będzie też takie pytanie, ale najpierw kwestia nawodnienia. Co nas nawodni?
1: Prawda jest taka, że nawadnia nas dosłownie wszystko. Wszystko, tylko niektóre rzeczy w mniejszym stopniu, inne w większym. No najbardziej zaskakujące jest to mleko, o którym wcześniej wspomniałam. Na drugim miejscu w tym samym badaniu pojawiły się elektrolity. I tu chciałabym zauważyć, że elektrolity to nie to samo co izotoniczne napoje, dlatego że napoje izotoniczne będą dodatkowo jeszcze bogate w cukier. Elektrolity to tylko elektrolity, czyli to coś, co my naprawdę realnie wypacamy. Jeżeli chodzi o napoje izotoniczne, one są kierowane stricte w kierunku osób, które mają zwiększoną aktywność fizyczną. Więc jeżeli my siedzimy na kanapie przy wiatraczku, nie będą dobrym wyborem, ale elektrolity, woda wysoko mineralizowana już tak. Myślę, że jednym z największych mitów na temat nawodnienia to jest to, że kawa będzie nas odwadniać.

0: potencjału diuretycznego, więc spokojnie do tych 3-4 filiżanek dziennie możemy wypić, a idealną opcją będzie kawa bezkofeinowa. Można cieszyć się smakiem kawy, a nie ma w ogóle negatywnego znaczenia dla naszego organizmu.
1: Wiemy, że wiele osób sięga w tym czasie również po lody i tutaj uwaga, uwaga. Po jakie lody powinniśmy sięgać? Czy to tylko sorbety, czy ewentualnie śmietankowe?
0: Jestem dietetykiem klinicznym specjalizującym się stricte w chorobach metabolicznych i tu brońcie panie, nie wybierajmy sorbetów.
1: Jednak.
0: No, tak. Mm-hmm.
1: Dlaczego?
0: Sorbet jest wodą z cukrem. Klasyczną wodą z cukrem. Czyli praktycznie można to porównać z sokiem, można to porównać z herbatą z dużą ilością cukru. Więc w takiej sytuacji taki napój będzie powodował jeszcze zwiększone odwodnienie naszego organizmu, ze względu na to, że jego osmolarność jest nietożsama z naszymi wewnętrznymi płynami. I w takiej sytuacji nasz organizm będzie musiał wykorzystać więcej wody wewnętrznej, żeby w ogóle pozbyć się tych treści.
1: A to teraz kojarzę rzeczywiście, jeżeli chodzi o te sorbety, one są wyjątkowo słodkie.
0: Ogromnie. Ja to się śmieję, że to jest woda z cukrem, po prostu.
1: Po prostu.
0: Bo to nawet koło soku nie leżało. Myślę, że najlepszą opcją będą po prostu klasyczne śmietankowe. Wygląda to w ten sposób, że lody śmietankowe, jak sama nazwa wskazuje, są śmietankowe. A śmietanka ma więcej tłuszczu. Z tego względu są lepszym wyborem, że przede wszystkim będą miały stosunkowo mniejszą ilość cukru niż właśnie te sorbety. Dodatkowo mamy tam i białko, i tłuszcze, które będą spowalniały i wchłanianie wody do naszego organizmu, no i przede wszystkim wchłanianie tego cukru.
1: Ja muszę przyznać się do tego, że mam chyba złamane serce w związku z tymi sorbetami. Widzę już też wiadomości od Państwa w sprawie konkursu i tak będę się zapoznawać ze wszystkimi propozycjami. Idealne danie na upał, idealny posiłek. Studio@radiolodz.pl. Piękna nazwa. O tym też proszę pamiętać.

0: Radio Łódź. W każdej chwili.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
9: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
8: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
8: I tych, którzy działają razem dla Polski.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
10: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz.
12: Kibic z zakazem stadionowym doczekał się ułaskawienia. Wcześniej sam poprosił o nie prezydenta Nawrockiego. Pojazd na słońcu jak piekarnik. W Łódzkiem obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Więcej ochrony prawnej dla opiekunów najmłodszych. W życie wchodzi ustawa zmieniająca zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Na południu regionu niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu i burza. Temperatura maksymalna do 35 stopni. Akt łaski prezydenta wobec kibica. Prezydent ponosi społeczną odpowiedzialność za ułaskawienie starucha, komentuje wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. Lider środowisk kibiców Legii Warszawa, Piotr Staruchowicz, miał sądowy zakaz stadionowy. Wczoraj prawo łaski wobec niego zastosował prezydent Karol Nawrocki. Zapytany o komentarz wiceminister sportu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że tego typu zakazy są nakładane ze względu na bezpieczeństwo innych kibiców.
13: Zawsze takie elementy mogą być zakłócone, znaczy jeżeli ktoś narusza, a potem jest ułaskawiony, to jest pytanie o część taką prewencyjną. Pozostawiam na razie ten przypadek, zostawiam. On jest tematem publicznym, jest tematem, który żyje od wielu, wielu lat. Nam zależy tylko na tym, aby absolutnie na stadionach było bezpiecznie.
12: Piotr Borys, sekretarz stanu w resorcie sportu i turystyki, podkreślił, że prezydent miał prawo ułaskawić Starucha, ale ponosi społeczną odpowiedzialność za swoją decyzję. Pod koniec zeszłego roku Piotr Staruchowicz zadzwonił do programu, w którym brał udział prezydent Karol Nawrocki i bezpośrednio poprosił o ułaskawienie. Gorąco jak w piekle. Dzisiaj termometry w niektórych regionach Polski mogą pokazać do 40 stopni. Nie zostawiajmy dzieci ani zwierząt podczas upałów w samochodzie, apelują policjanci. Przy blisko 40-stopniowych temperaturach takie auto może stać się śmiertelną pułapką. Pojazd na słońcu jest jak piekarnik, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, podinspektor Kamil Gołębiowski.
14: Jeżeli widzimy taką sytuację, widzimy pojazd stojący na słońcu, wewnątrz jest osoba, jest dziecko, czy też jest zwierzę, to powinniśmy sprawdzić, czy obok samochodu nie ma być może rodzica. Jeżeli potwierdzą się okoliczności, że to dziecko pozostało samo w samochodzie, to należy zadzwonić na numer 112, a jeżeli widzimy, że sytuacja jest już bezpośrednio zagrażająca życiu lub zdrowiu, to należy podjąć działania ratunkowe. Można podjąć próbę wybicia szyby, czy też otwarcia uchylonego okna i próby wyjęcia dziecka z pojazdu.
12: W pojeździe w zaledwie kilka minut temperatura może wzrosnąć nawet do 70 stopni Celsjusza. Widząc dziecko lub zwierzę pozostawione w zamkniętym aucie podczas upałów, należy zadzwonić pod numer 112. W Łódzkiem obowiązują dziś ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Po rozłamie w PiS w Łódzkiej Radzie Miejskiej może powstać nowy klub. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Radio Łódź, Rozwój Plus w Łodzi może liczyć na kilkoro radnych. Na piątkowym grillu stowarzyszenia byli obecni wyrzuceni niedawno z łódzkich struktur radni Krzysztof Stasiak i Radosław Marzec. Czy dołączą do nich kolejni radni z PiS-u? Nasz reporter zapytał o to radnego Marca.
15: Polityka jest zmienna, wiele rzeczy zaskakuje, wiele rzeczy się zmienia. Zawsze jest wiele opcji, które mogą się wydarzyć.
12: Klub Radnych Rozwoju Plus mogliby w Łodzi stworzyć radni Marzec, Stasiak i Marek Michalik, pozostający obecnie w PiS. Na początku kadencji Klub Radnych PiS w Łodzi liczył 8 radnych, dziś jest ich 5, a po utworzeniu Klubu Rozwoju Plus może być jeszcze mniej. Nowe przepisy dla opiekunów najmłodszych dzieci. Opiekunowie żłobków zyskają wyższy status i nową ochronę prawną. W życie wchodzi ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, która przyniesie wiele zmian dla pracowników i dzieci. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
16: Opiekunom będzie przysługiwała ochrona prawna, taka sama jak funkcjonariuszom publicznym. Nowelizacja wprowadzi też dzienne punkty opieki oraz poprawi standardy pracy opiekunów. Zwiększy się też ochrona wizerunku dzieci.
17: Zgodnie z przepisami ustawy, publikowanie wizerunku dziecka przez żłobki, czy to publiczne, czy to prywatne, z wyjątkiem naprawdę bardzo wąskich sytuacji, będzie niezgodne z prawem, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
16: Ustawa ma wchodzić w życie etapami od 2027 roku. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
12: By docenić pracowników żłobków, dodatkowo w kalendarzu pojawi się Dzień Opiekuna Małego Dziecka, który będzie obchodzony 4 kwietnia. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 12:00. Zapraszam.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: W dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Taki jest plan na wtorek. Na południu niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu i burz. Temperatura maksymalna dzisiaj w Łódzkiem do 35 stopni, wiatr słaby, ale w trakcie tych ewentualnych burz wiatr porywisty. Jaki teraz jest stan pogody? Najważniejsza dziś temperatura to aktualnie od 26 do 28 stopni w Łódzkiem. Mamy przedpołudnie, przypominam.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: 5 minut po godzinie 11. Monika Borysow-Dudowicz, raz jeszcze dzień dobry. Kuba Janik realizuje program. Za chwilę również w studiu Małgorzata Warzecha i Czas na Kulturę w Radiu Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: Czas najwyższy, można by powiedzieć. 10 minut po godzinie 11. Upalne dni przed nami, o tym przez cały czas pamiętamy. I to też jest wyzwanie w planowaniu wydarzeń kulturalnych. W ich wyborze Małgorzata Warzecha w studiu. Witam Małgosiu bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Jakie propozycje dzisiaj przygotowane?
2: Jak słyszę, nawet muzea zmieniają terminy.
1: To prawda.
2: Kiedy można je odwiedzać, bo rzeczywiście przenosimy się trochę w ten czas południowej Europy, gdzie jest siesta na przykład.
1: Coś w tym jest, także tutaj też taka wskazówka na dzień dobry i przy okazji, że jeżeli wybierają się Państwo na przykład do Muzeum Pałac Herbsta, to proszę sprawdzić, w jakich godzinach będzie czynne w najbliższym czasie.
2: A ja mam właśnie dwie takie propozycje absolutnie plenerowe. I zastanawiam się, może tam organizatorzy zadbają o stosowny cień, bo że o napoje dla uczestników to pewne. Planszówki dla seniorów to jest już taki cykl wakacyjny w każdy wtorek między 16 a 18 w Pasażu Łódzkim. Seniorzy i spotkania z grami planszowymi. No bardzo urokliwie kiedyś przecież gry planszowe tak naprawdę integrowały i jedno i drugie starsze pokolenia. Dzisiaj sobie można przy tym właśnie porozmawiać, zagrać w gry planszowe, ale i gry karciane, ale i w skrable i w warcaby. Od 16 do 18, a nad przebiegiem rozgrywek czuwać będą animatorzy z grupy planszówki Astronauci. Mam nadzieję, że poza napojami będzie także stosowny cień. Czy będzie cień na Placu Wolności? Dziś bowiem Muzeum na Leżakach. Kolejne wydarzenie z tego cyklu przygotowane wspólnie z Fundacją Instytut Działań Twórczych w czasie wakacji. I to jest także wydarzenie w każdy wtorek. I dziś rządzić będą makatki, czyli ozdoby, które kiedyś zdobiły kuchnie i pokoje, no szczególnie kuchnie, prawda?
1: Z takimi pięknymi hasłami, prawda? Bo zdrowa one się woda. Tym wyróżniały, tak,
2: tak
1: jest.
2: Tak, czysta woda, zdrowia doda, czy jakoś tam to tak brzmiało.
1: Między innymi.
2: Mhm. Przede wszystkim dla najmłodszych są to warsztaty tworzenia kolorowych makatek, jakie właśnie wzory i hasła się na nich pojawiały, co mówiły o codziennym życiu tych dawnych domowników i oczywiście też te zajęcia są od 16 do 19 na Placu Wolności, czyli przed siedzibą Łódzkiego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego, które zresztą jest w przebudowie dosyć mocnej. I będzie można podczas tych warsztatów stworzyć własną makatkę albo po prostu relaksować się na tych leżakach. Mam nadzieję, że jakiś właśnie cień się tam pojawi. No i wtorki są jazzowe koniecznie. Piotrkowska 3 o godzinie 19 będzie lżej. Spotkania cowtorkowe z różnymi artystami, którzy prezentują nurty współczesnego jazzu. Dzisiaj Mikołaj Kaniewski, kontrabasista. Godzina 19, Piotrkowska 3. I kończymy polóweczką. No tutaj już wieczór zapada, będzie można sobie spokojnie obejrzeć trzy. Dziś są seanse zaplanowane. Pierwszy w Pałacu Biedermana, to jest Franciszkańska 1-5. Kino europejskie, film Osiem Gór, który zrealizowany został przez zespoły z kilku krajach. Tematem jest oczywiście wyjazd w góry 30-letniego mężczyzny, który potrzebuje ucieczki od miasta i korporacji. Park na zdrowiu, drama amerykański w muszli koncertowej, kryzys idealnej pary przed ślubem. No i wreszcie, myślę, najciekawsza dziś propozycja w Zgierzu, Stary Młyn, Długa 41A. Dalej jazda 2. Nie widziałam, ale czytam, że lepsza Dalej jazda 2 niż Dalej jazda 1, czyli fantastyczna historia o parze, która planuje wziąć ślub już w stosownym wieku. Mariano Pania, Małgorzata Rożniatowska, Cezary Pazura, Julia Wieniawa. Ten ślub będzie miał oczywiście duże perypetie, ale przede wszystkim podobno się można znakomicie bawić.
1: Także serdecznie zapraszamy. Pięknie dziękujemy. Małgorzata Warzecha.

Dzień dobry. Ja zawsze grzecznie mówię dzień dobry, ale czasami zdarzają się też takie sytuacje, że ja od Państwa słyszę dzień dobry, czyli ja już wiem, jaki temat powinien jutro pojawić się w Radiu Łódź właśnie w tych godzinach między godziną 9 a 12. Tutaj zwracają Państwo uwagę na to, żebyśmy razem poszukali odrobiny cienia temat zieleni w mieście. Zdecydowanie tak, obiecuję. Jutro do tej sprawy będziemy wracać. Ja wracam teraz do tematu idealnego menu, śniadanie, obiad, kolacja. To tak jak wspominałam, nie ma znaczenia, czyli sprawa konkursowa. Jakie danie zaproponują Państwo na ten upalny wtorek? Ja już widzę mnóstwo propozycji. Przed nami bardzo trudne zadanie, ponieważ jedną trzeba będzie wybrać, ale czekam jeszcze dosłownie przez chwilę na wiadomości od Państwa w tej sprawie. I tutaj przypominam, że nazwa tego dania również się liczy. Studio Małpa, radiohuć.pl.

0: autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji, kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
3: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
4: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
7: Co panią boli?
8: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
7: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
8: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Dwadzieścia dziewięć minut po 11:00. Ja mam bardzo duży problem z wyborem, co tu zjeść. Którą z Państwa propozycji wybrać? To będzie radiowa narada. Za kilka minut informacja o tym, kto dzisiaj zdobywa wakacyjny upominek.

24 minuty zostały jeszcze do godziny 12. Wspominałam o tym, że nie będę trzymać dłużej w niepewności, bo tak po prostu nie można. Liczyła się nazwa, liczył się skład, jak i letni. I proszę, jak pięknie. Dziękuję dzisiaj za wszystkie kulinarne inspiracje. Było tego całkiem sporo, ale niech będzie. Decyzja jest następująca. Sałatka esencja lata. Pani Regina zaczyna od zwierzenia. Od razu się przyznam, że ze mnie łakomczuch. Nie mogę się oprzeć deserom. Nawet nie próbuję chyba. Ale zacznę od mojej ulubionej sałatki. Esencja lata właśnie. Tak ją nazwę. Słodki arbuz, melon, słony ser feta, do tego oliwki czarne, odrobina czerwonej cebulki, sok z cytryny, oliwa z oliwek. Mniam, ależ to jest dobre. Najlepsze desery na takie dni, jak teraz, to oczywiście lody śmietankowe, czyli na jednym daniu się nie skończy. Niech i tak będzie. Z dużą ilością sezonowych owoców, łyżką mascarpone, zbitą śmietaną, ale uwielbiam też koktajle z malin, borówek są znakomite i zdrowe. Kawę mrożoną z łyżką lodów też polecam kawoszom w tym czasie. Ślę orzeźwienie. Ja pozdrowienia i przede wszystkim wiadomość. Dzisiaj nagroda właśnie dla pani Reginy. Przypomnę, jest to voucher o wartości 100 zł, uprawniający do jednokrotnego przejścia dowolnej trasy w Parku Linowym. Gratuluję i pozdrawiam.

Lady Punk w Radiu Łódź. Ja muszę dodać, że z konkursami to my dzisiaj dopiero się rozkręcamy, ponieważ ten temat pojawił się przed chwilą, ale jeszcze do nas wróci z pewnością, tak? 15 minut zostało do godziny 12. Ważne przypomnienie, temat konkursu Kierunek Radiość aktualny i tutaj lecimy jeszcze w programie Najdłuższa Fala Relaksu, część druga. Także jeżeli ktoś zbiera hasła, to między godziną 13 a 16 pojawi się kolejne i tutaj zdecydowanie polecamy się do słuchania.

Grażyna Łabaszewska w Radiu Ucie, czyli jest alternatywa muzyczna od jakiegoś czasu. Dla przepięknej piosenki lubię smutek pustych plaż zimą. Latem chcę być na plaży po prostu. I bardzo dobrze, że muzyczne klimaty zostały przywołane, ponieważ tuż po godzinie 12 w Radiu Ucie piosenki na walizkach, czyli program z akcentem na muzykę i temat, który łączy bardzo

różne propozycje. Dzisiaj według pomysłu Marcina Mendelbauma, także dopytam, jaki jest plan muzykowania. Ale najpierw jeszcze wieści pogodowe. Do tego tematu wrócimy tuż po wiadomościach Radia Łódź, podając szczegółowe dane. Najchłodniej w Polsce właśnie na plaży w Ustce, 20 stopni, dla odmiany w Przemyślu prawie 34 stopnie. Ile w Łodzi? O tym już za moment w Radiu Łódź.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
2: Trybunału. Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
12: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
11: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
13: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
14: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
11: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
12: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
11: i Anna Groblińska.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
15: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
16: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
17: Minęła godzina 12.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
17: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
18: Zdarzenie hulajnogi z kombajnem w Łódzkiem. Nie żyje 11-latek, zatrzymano kierowcę, ma usłyszeć zarzut. Kolejny zakaz kąpieli w Łódzkiem, tym razem w Pabianicach. Joanna Kulik jako Britney Spears, gwiazda zimnej wojny, zagra w spektaklu Teatru Telewizji o życiu amerykańskiej popikony. W dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, wiatr słaby i zmienny. Śmiertelne potrącenie 11-latka na hulajnodze, a winien kierowca kombajnu. Wracamy do tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj we wsi Sypień pod Łowiczem. 11-latek jadący na hulajnodze elektrycznej zderzył się z kombajnem rolniczym i pomimo akcji reanimacyjnej zmarł. Biegli ustalili, że winę ponosi 48-letni kombajnista, mówi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
19: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
18: Kierowca kombajnu został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu za to do 8 lat więzienia.
0: Więcej na radiołódź.pl.
18: Zalew Sulejowski pustynnieje. Zbiornik w alarmującym tempie traci wodę. Łodzie stoją w piachu, a przy przystaniach odsłaniają się kolejne fragmenty dna. Bez długotrwałych opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Nad Zalewem Sulejowskim jest nasz reporter Paweł Kwiatkowski, z którym teraz się łączymy. Halo Paweł?
20: Dzień dobry, a konkretnie jestem w Barkowicach nieopodal Sulejowa, gdzie tak naprawdę przez Zalew Sulejowski można przejść suchą stopą. Widzę olbrzymie połacie wyschniętego dna zbiornika, na którym znajdują się małże i pozostałości powodnej roślinności. Sam zalew w tym miejscu bardziej przypomina wijącą się rzekę. Próżno szukać tutaj czynnych wypożyczalni sprzętu wodnego, bo po prostu nie ma warunków do pływania i praktycznie nie ma tutaj turystów. Według danych Wód Polskich lustrowody obniża się średnio o 2-3 cm. cm na dobę, a bez długotrwałych opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Z Barkowic Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
18: Bardzo dziękuję. Inaczej sytuacja nad Zalewem Sulejowskim wygląda w Smardzewicach nieopodal Tamy. To w powiecie tomaszowskim. Tam poziom wody jest znacznie wyższy. Kolejny zakaz kąpieli w województwie łódzkim. Tym razem padło na Pabianicki Lewityn. Jak podaje EPA Info, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach nie poinformował mieszkańców o zakazie pływania z powodu sinic, który wydała powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Pabianicach. Jak mówi dyrektor miejscowego MOSIR-u Łukasz Stencel, wszystkie procedury zostały zrealizowane.
3: Po wywieszeniu czerwonej flagi, jak i po poniedziałkowej decyzji sanepidu, informacja o zamknięciu kąpieliska zgodnie z przepisami i obowiązkami nas dotyczącymi została niezwłocznie opublikowana na serwisie kąpieliskowym, dodatkowo również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
21: Przyjechaliśmy z Konstantynowa, bo mieszkamy w Konstantynowie. Tam jest zamknięte od połowy lipca, tutaj i powtórka.
22: No to szkoda.
23: Chciałoby się wejść do wody.
22: Chciałoby się w taką pogodę, nie?
23: Bo sinice się pojawiły.
22: No i od nich skóra się robi chora, nie? Dlatego nie idziemy do wody, kochanie.
18: Nie kryją rozczarowania miłośnicy kąpieli. W tej chwili poza Lewitynem w województwie łódzkim obowiązuje zakaz kąpieli na 3 kąpieliskach. W ośrodku nad Stawem w Konstantynowie Łódzkim, w Smardzewicach, w sztucznym zbiorniku nad rzeką Pilicą i w Skierniewicach nad Zalewem Zadębie. Joanna Kulik zagra Britney Spears w nowym spektaklu Teatru Telewizji. Przedstawienie inspirowane pełnym wzlotów i upadków życiem amerykańskiej gwiazdy pop już teraz zapowiadane jest jako jedno z kluczowych wydarzeń nadchodzącego sezonu. Joanna Kulik przyznała w rozmowie z Polskim Radiem, że praca przy spektaklu telewizji była dla niej szczególnym doświadczeniem.
24: Nie mogę jeszcze za dużo mówić, ale myślę, że to jest bardzo dobry spektakl teatralny. Znakomita reżyserka Ewelina Marciniak, z którą po raz pierwszy mam okazję pracować. A dla mnie to jest taki ważny powrót do Teatru Telewizji, bo na co dzień nie jestem związana z żadnym teatrem i bardzo brakowało mi takiej pracy teatralnej, tego procesu. Tutaj też jeszcze rola śpiewana, co ja zawsze bardzo, bardzo lubię. I rzeczywiście było to trudne przedstawienie, ale cieszę się bardzo, że udało mi się naprawdę dobrze teatralnie popracować. Bardzo zatem zatęskniłam.
18: W spektaklu Britney widzowie będą mogli przyjrzeć się karierze i życiu prywatnemu gwiazdy, w którym nie brakowało dramatów, takich jak publiczne załamanie nerwowe i trwająca niemal 14 lat kuratela ojca nad jej życiem i finansami. Joanna Kulik zdobyła międzynarodowe uznanie dzięki roli w Zimnej wojnie Pawła Pawlikowskiego, która przyniosła jej rozpoznawalność także poza Polską. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 13. Zapraszam.
25: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
26: Tradycyjnie sprawdzamy aktualną sytuację. Od 28 do 30 stopni teraz w Łódzkiem, najcieplej na południowym wschodzie regionu, a w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na południu regionu jest niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu i burz. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 35 stopni, jutro jeszcze cieplej.
25: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
26: 5 minut po godzinie 12 i ja z przyjemnością mogę już teraz powiedzieć dzień dobry, proszę pana, witam.
27: Dzień dobry, proszę pani.
26: Marcin Mendelbaum przedstawi jeszcze, ale myślę, że jest Marcin bardzo rozpoznawalny.
27: Się okaże.
26: Po tak zwanym głosie, tak można powiedzieć. A po muzyce? Jak to u ciebie wygląda?
27: No to zobaczymy, bo ja co godzina to inna muzyka.
26: Naprawdę?
27: Tak.
26: No Rachel, prawda?
27: No tak, Rachel też będzie. Rachel, Monika, Joy, Monika,
26: coś
27: w tym
26: jest. Dobrze, to ja uciekam, czekam na inną Monikę. Monika Borys Dudowicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. To zaczynamy?
27: Zaczynamy.
26: Zdecydowanie tak.

Ta audycja między 12 a 13 w piątki nazywa się Piosenki na walizkach. Marcin Mandelbaum, jeszcze raz dzień dobry. Walizka utknęła, została gdzieś w samolocie, bagaż zagubiony, no to człowiek siedzi i się nudzi. A jak się nudzi, to czasami włącza telewizor i ogląda. I dzisiaj właśnie postanowiłem, że w tym programie pojawią się piosenki z seriali i filmów, do których wracamy w wakacje, no może nie tylko w wakacje, ale do których właśnie często powracamy i nieważne, który odcinek serialu na przykład oglądamy, albo od którego momentu zaczynamy oglądać film, to wiemy wszystko, co się już wydarzyło i co się wydarzy, a i tak siedzimy i oglądamy. I tak właśnie jest z serialem Przyjaciele, ta piosenka na początek właśnie z tego serialu. No sporo osób ogląda ten serial po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy, a pewnie są i tacy, którzy jak jest puszczany w telewizji, to za każdym razem oglądają. Nie wiem jak się da, ale być może, że są i tacy. Właśnie, Przyjaciele, czyli ta wspomniana Monika, Joy, Ross, Rachel, o kim zapomniałem, o Chandlerze zapomniałem, więc no i Phoebe oczywiście, cała szóstka z serialu Przyjaciele. Do tego powracamy do różnego rodzaju seriali i filmów, a lato to też doskonała okazja, by wrócić na przykład do oglądania Agentów. I przed nami właśnie dwie piosenki związane z agentami. Jedna zagraniczna, z zagranicznego filmu, druga z polskiego. Posłuchajmy.

0: Włodzimierz Korcz, Alicja Majewska przed nocą i mgłą z 13 odcinka serialu 07 Zgłoś się. No, proszę się przyznać, ile osób wraca do tego serialu właśnie w wakacje? Zresztą myślę, że nie tylko w wakacje wracamy, ale on ciągle się pojawia. Są nawet fankluby, są grupy, które codziennie wymieniają się informacjami i ciekawostkami właśnie na temat tego i innych seriali. 07 Zgłoś się, porucznik Borewicz, a oczywiście wcześniej Duran Duran i piosenka z Jamesa Bonda. Mieliśmy dwóch agentów w tej sprawie, słuchacz.
1: Czy widzi pan pana porucznika Borewicza w roli Jamesa Bonda? Też tak się zastanawiam czasami, czemu do takich kultowych filmów no Polacy nie mogą zagrać. No bo że aktorka była nasza jedna, to wiadomo, nie?
0: No była jedna aktorka w Jamesie Bondzie, rzeczywiście. Polscy aktorzy pojawiają się w zagranicznych filmach, no ale czy widziałbym porucznika Borewicza w roli Jamesa Bonda? Może i chciałbym zobaczyć, ale naprawdę świetnie pan Bronisław Cieślak spisywał się w roli właśnie porucznika Borewicza. Było trochę o agentach zagranicznych, polskich. To teraz proszę sobie przypomnieć serial o magii, bo dwie najbliższe piosenki to z magią będą miały sporo wspólnego.

0: coś takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego? Co ciekawe?
1: Czary mary!
0: Czary mary!

Małgorzata Ostrowska, Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości, piosenka skomponowana przez Andrzeja Korzyńskiego do tekstu Krzysztofa Gradowskiego. Ta piosenka ukazała się w filmie Podróże pana Kleksa, a Małgorzata Ostrowska zagrała królową Abę. Wcześniej Siedem życzeń i Rady Menes. Kto pamięta czarnego kota, który spełniał życzenia? Niejaki Darek miał z tego chyba raczej same problemy niż korzyści, ale przygody były przednie. To oczywiście Siedem życzeń. To teraz wracamy do takich trochę filmów, gdzie pojawia się broń, dwa najbliższe utwory. Tutaj broń się pojawiła i zabijanie się pojawiło, no bo ktoś został do tego zmuszony. A w następnym utworze to już był istny przypadek i śmiechu co niemiara. To teraz Moby i film związany z Jamesem Bournem. Gdzieś znowu ostatnio okazję miałem obejrzeć.

Świetna rola Cezarego Pazury jako killera właśnie w filmie Killer, do którego lubimy w wakacje wracać, bo dzisiaj właśnie takie utwory związane z filmami i serialami, do których lubimy wracać w wakacje. Killer, później Komisarz Ryba, tak? Który nazywam cię Akwarium. Był Wąski, był Siara, był Ferdynand Lipski, była Dona, oj, kogo tam nie było. No i oczywiście była Gabrysia, czyli Rysia, Ryszarda Trzecia Waza, jak mawiał Siara Siarzewski. No dobrze, Killera mamy już za sobą. Wcześniej oczywiście Jason Bourne i fantastyczne filmy. Jeśli ktoś ma ochotę wrócić, to oczywiście. No i troszeczkę teraz jeszcze cofniemy się w czasie, bo wracamy do filmów, które się podobają, które możemy oglądać od każdego momentu i wiemy, co już było i co jeszcze przed nami, a i tak lubimy oglądać. Kto pamięta rodzinę Griswoldów, ręka do góry, jak jechali na wakacje, no to teraz zrobi się taki klimat trochę wakacyjny, bo Griswoldowie ruszają na wakacje, a później to będzie gorąco, słońce i plaże i też będzie policja.

No i co? Żandarm z Saint-Tropez, tak? Sobie przypominamy Louis Dauphiné. Ostatnio minęła 112. rocznica urodzin tego fantastycznego francuskiego aktora, który świetnie właśnie wcielił się w rolę żandarma na południu Francji. Te przygody, można do nich wracać o każdej porze roku i oglądać w nieskończoność, mimo że wie się, jak to wszystko się zakończy, a warto też dodać świetną rolę w Kapuśniaczku, prawda? No to Louis Dauphiné i jego komedię, i komedię właśnie z nim. Świetny aktor. Szkoda, że już go nie ma z nami, bo pewnie jeszcze wiele ciekawych filmów mogłoby powstać. Żandarm z Saint-Tropez. To jest film, do którego bardzo często wracamy w wakacje, do którego mamy dostęp, bo wówczas telewizje powtarzają całe serie, więc można obejrzeć wszystkie, no i te piękne pościgi z siostrą zakonną w wykonaniu. Prawda, że wspaniale? No dobrze. To teraz zupełnie inne filmy, w których główną rolę, można powiedzieć, odegrał dubbing, bo bez tego dubbingu te filmy nie byłyby tym samym, gdyby po prostu czytał to lektor. Świetny dubbing, świetne filmy, można się pośmiać nie tylko w wakacje. To na początek wyjdziemy z impetem z toalety.

Dwie piosenki z dwóch filmów, gdzie dubbing odegrał główną rolę. Najpierw Shrek, Ace Smash Mouth All Star. To piosenka, która pojawiła się w filmie, który wyszedł w 2001 roku. Właśnie Shrek. No i ta gwiazdorska obsada dubbingowa. Niezapomniana rola Shreka wykonana przez Zbigniewa Zamachowskiego. No i osła, bo chyba cytaty osła i w wykonaniu Jerzego Sztura po prostu przeszły do historii i trudno będzie pobić to, co zrobił pan Jerzy. Agnieszka Kunikowska jako Fiona, a później jeszcze Adam Ferency, Janusz Zadura i Tomasz Bednarek jako Ciastek. To właśnie Shrek. I 2001 rok. To fantastyczny film, no i to wyjście, początek tej piosenki, wyjście Shreka z toalety. A druga piosenka to oczywiście James Brown, I Got You i film pod tytułem Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. I tutaj znowu dubbing i role dubbingowe świetnie odegrały. Asterix, Mieczysław Morański, Obelix to oczywiście Zbigniew Zborowski, numera nabis to Cezary Pazura, ale poza tym jeszcze Magdalena Wójcik, Wojciech Paszkowski, Ryszard Nawrocki, Marcin Troński, no i wielu, wielu innych aktorów. Też pojawił się Jarosław Boberek, czyli mistrz polskiego dubbingu, i którego wszyscy chcą słuchać. I tutaj tych ról zagrał sporo, bo on się właśnie pojawiał tylko tak od czasu do czasu. A kto pamięta, jak nazywała się lektorka krótkometrażowego dokumentu o Languście? Oczywiście, Krystyna Czubówna. Najlepszy chyba głos, jeśli chodzi o dubbing wśród kobiet. To jest takie moje zdanie. Więc tych aktorów, którzy pojawili się właśnie w tej produkcji, sporo. Tam był 2001, to jest 2002 rok. Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Do tego filmu można wracać w nieskończoność. Podobnie chyba jak do tego serialu, który od wielu, wielu, wielu, wielu lat pojawia się w polskiej telewizji. I zawsze wszyscy z uśmiechem przyglądają się tej postaci i tym, czym jeździ i co buduje.

to oczywiście Andrzej Dosiewicz i 40-latek, serial, który króluje w polskiej telewizji. Na pewno można go zobaczyć i zobaczyć, jak inżynier Stefan Karwowski śmiga czerwonym Fiatem 126P, budując trasę Łazienkowską i dworzec Warszawa Centralna. A propos właśnie dworca Warszawa Centralna, to bohaterowie kolejnego filmu i piosenki pochodzącej właśnie z tego filmu pojawiają się na Warszawie Centralnej. Gdzieś tam ten dworzec również się pojawia. Był już Zbigniew Zamachowski wymieniany przy okazji Szreka, no to teraz będzie jako Rysiek. Razem z Janem Piechocińskim pojawili się w filmie, który na zakończenie tych piosenek na walizkach, w wakacje, do których filmów wracamy, do seriali, do których właśnie wracamy w wakacje, na samo zakończenie właśnie z filmu Wielka Majówka, utwór zespołu Manam. No to posłuchajmy.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
3: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
4: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lks.loc.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
5: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
9: Nie żyje 11-latek potrącony przez kombajn w Łódzkiem. 48-letniemu kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Upały nie odpuszczają. Podłódzki Żgów apeluje o racjonalne korzystanie z wody. Elektryczne radiowozy wyjadą na łódzkie ulice. Policja dostała 300 tysięcy złotych na bezemisyjne pojazdy. W dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna do 35 stopni. Wiatr słaby. Kierowca kombajnu winny śmierci 11-latka na hulajnodze. Wracamy do tragicznego zdarzenia, do którego doszło wczoraj w powiecie łowickim. Dziecko jadące hulajnogą elektryczną nie przeżyło zdarzenia z kombajnem rolniczym. Jego kierowca usłyszy zarzuty. Nowe szczegóły w sprawie zna Seweryn Potentas.
10: Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek po godzinie 12 we wsi Sypień. 11-letni chłopiec zderzył się z kombajnem rolniczym i mimo akcji reanimacyjnej zmarł. Podczas oględzin przeprowadzonych przez biegłego z zakresu ruchu drogowego okazało się, że winę ponosi 48-letni kombajnista, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
11: Nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
10: Kierowca został zatrzymany i usłyszy zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
9: 48-letniemu kierowcy kombajnu grozi do 8 lat więzienia.
0: Więcej na radiołódź.pl.
9: Upały nie ustępują. Apele o racjonalne korzystanie z wody wystosowało wiele miast w Polsce, a wśród nich Podłódzki Żgów, w którym teraz jest nasz reporter Kacper Rafalski.
12: Upały, które teraz mamy, sprawiają, że większe jest zużycie wody i ten problem występuje w całej Polsce. Między innymi w Żgowie miasto przypomina, by podlewanie ogrodów, trawników czy napełnianie basenów odbywało się przede wszystkim w godzinach nocnych, kiedy pobór jest znacznie mniejszy. Wprawdzie mieszkańcy, z którymi dziś rozmawiałem, nie zauważyli, żeby ciśnienie w kranach czy pod prysznicem było w ostatnich dniach słabsze, to są zgodni, że w tym upalnym czasie dobrze jest powstrzymać się od zbyt częstego używania wody, zwłaszcza wtedy, gdy nie jest to konieczne. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
9: Pamiętajmy, że to właśnie przez nieracjonalne korzystanie z wody mogą występować chwilowe spadki ciśnienia lub czasowe przerwy w dostawie wody. Kolejarze zapewniają, że wysyłają w trasę pociągi ze sprawną klimatyzacją, ale uprzedzają, że podczas upału urządzenia ulegają awarii. Mateusz Gdowski z PKP Intercity powiedział, że pasażerowie mogą być pewni, że zaplanowana podróż się odbędzie. Dodał jednak, że czasem wysokie temperatury wpływają na komfort podróży.
13: Organizacyjnie jesteśmy przygotowani do tej fali upałów, natomiast no proszę pamiętać, że to jest sytuacja ekstremalna, która dotyka wszystkie branże, także ta podróż może być mniej komfortowa niż zazwyczaj.
9: Jeśli klimatyzacja w pociągu przestaje działać, należy zgłosić to drużynie konduktorskiej. W takiej sytuacji można też poprosić o wodę. Zepsuta klimatyzacja jest również podstawą do złożenia reklamacji. Mateusz Gdowski dodał, że w związku z upałami istnieje możliwość zwrócenia biletu bez potrącenia odstępnego. Szkocja przyciąga coraz więcej turystów, którzy chcą uciec przed letnimi upałami. Gdy w wielu częściach Europy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, chłodniejsze szkockie lato staje się dużym atutem. To właśnie dlatego ten kraj jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków na tak zwane coolcation, czyli wakacje bez męczącego skwaru. Łódzcy policjanci będą patrolować miasto nowymi elektrycznymi radiowozami. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi dostała 300 tysięcy złotych dofinansowania na zakup nowoczesnych, bezemisyjnych samochodów dla Komendy Miejskiej Policji. Nowe pojazdy mają zasilić szeregi policji i zwiększyć jej możliwości. Dzięki napędowi elektrycznemu będą bardziej przyjazne dla środowiska, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
14: Nowe radiowozy przyczynią się nie tylko do poprawy efektywności realizowanych zadań, ale również do ograniczenia emisji spalin i poprawy jakości powietrza w Łodzi. To inwestycja, która łączy troskę o bezpieczeństwo mieszkańców z odpowiedzialnością za środowisko naturalne.
9: Zakup zostanie sfinansowany przez Komendę Wojewódzką w Łodzi. Funkcjonariusze podkreślają, że inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, a jednocześnie wpisuje się w rozwój niskoemisyjnego transportu w mieście. Następne wiadomości Radia Łódź o godzinie 14. Zapraszam.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: To tak, woda do ręki, bo jeśli ktoś zamierza wychodzić, to lepiej mieć ją przy sobie. Do tego przydałoby się coś na głowę, żeby słońce nie przygrzało, do tego okulary przeciwsłoneczne. A jeśli ktoś nie musi, to niech lepiej zostanie w domu, a jak ma klimatyzowane wnętrze, to już zupełnie super do końca dnia. Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Uwaga, na południu możliwość przelotnych opadów deszczu i burz. Dziś maksymalnie 35 stopni, a teraz, jeśli chodzi o temperaturę, to w regionie łódzkim mocno zróżnicowana, bo 28 w tej chwili w okolicach Kutna Łowicza, 29 pod Dębice, Łódź, Skierniewice, 32 stopnie na południu województwa, czyli na przykład Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Wieluń i Radomsko. A najchłodniej, gdyby ktoś chciał się ochłodzić, to trzeba nad morze, bo Łeba, Świnoujście i Ustka stopni 21.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: 6 minut po godzinie 13. Kuba Janik, Marcin Mendelbaum. Jeszcze raz dzień dobry. Zapraszamy, będziemy się relaksować, bo to najdłuższa fala relaksu. Katrina i nie tylko Katrina, teraz w piosence specjalnie dla naszych słuchaczy, żeby przyjemnie się zrelaksować.

10 minut po godzinie 13 upał będzie nam doskwierał jeszcze dziś, jeszcze jutro, jeszcze pojutrze. Tyle, że pojutrze według synoptyków ma być już delikatnie chłodniej, czyli tak maksymalnie do 33 stopni, ale dla wielu nadal to jest bardzo wysoka temperatura. A jak słyszeliśmy w wiadomościach, jak klimatyzacja na przykład w pociągu nie działa, to trzeba gdzie pójść? Trzeba pójść do obsługi i powiedzieć, a nie od razu nagrywać różnego rodzaju filmiki i pokazywać to i ówdzie. Najpierw trzeba zgłosić, bo być może, że wystarczy czy coś tam przekręcić, dokręcić i zadziała lepiej, a nie tak od razu. No dobrze, ale oczywiście media społecznościowe są po to, żeby informować innych o tym, jak się na przykład podróżuje, ale słyszeliśmy też w wiadomościach, że jeśli klimatyzacja nie działa, to jest szansa na to, by dostać zwrot za bilet, który się właśnie na taki pociąg miało. Martini Polis teraz.

0: 18 minut po godzinie 13 w studiu Mariusz Janik, czyli redakcja Nowych Mediów. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry.
0: A co tam na stronie słychać ciekawego? Stronie oczywiście jedynej w swoim rodzaju, radiouć.pl, i bardzo polecamy.
1: Informujemy m.in. o kolejnym zamkniętym kąpielisku w województwie łódzkim. Tym razem padło na Pabienicki Lewityn, a tam po wodzie sinice, więc sanepid...
0: Się ciepło zrobiło, to sobie od razu się pojawiły.
1: Sanepid nakazał wywiesić czerwoną flagę i zakazać kąpieli, no więc upały, no ale nie ma za bardzo gdzie się schłodzić, bo to już kolejne kąpielisko po ośrodku nad Stawem w Konstantynowie Łódzkim, sztucznym zbiorniku nad rzeką Pilicą w Smardzewicach i nad Zalewem Zadębie w Skierniewicach. Tam też nie można się kąpać.
0: No w ogóle z wodą jest problem, bo przecież też o Zalewie Sulejowskim informujemy od jakiegoś czasu, że tam też nie najlepiej z wodą. No dobrze, no to mamy sinice. Mam takie wrażenie, że jak się ciepło robi, to od razu się sinice pojawiają, więc wtedy ludzie nie mogą się ochłodzić i pokąpać, więc trzeba korzystać z tego, co ma się w domu. Co jeszcze ciekawego na stronie?
1: Można szukać innych możliwości ochłodzenia się. Można się ochłodzić jadąc szybko samochodem i otwierając okna.
0: Mm-hmm, ale to kosztuje.
1: Ale to kosztuje. Niedługo na A2 między Łodzią a Warszawą pojawi się odcinkowy pomiar prędkości. Pojawi się na czas rozbudowy trasy i ma poprawić bezpieczeństwo oraz usprawnić ruch na remontowanych odcinkach. Tam będzie obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę. O szczegółach informujemy na naszej stronie internetowej.
0: 70 km na godzinę na autostradzie, czyli to będzie tak jak w czasach, kiedy powstawała A1 między Piotrkowem a Częstochową i też się zdecydowanie wolniej jechało i wszyscy wtedy jakoś mogli jechać to 70 na godzinę.
1: No teraz też będą musieli, chyba że chcą mieć szczuplejsze portfele.
0: Albo kiepskiej jakości zdjęcie za wysoką cenę.
1: Tak, nie można się nim pochwalić w mediach społecznościowych znajomym.
0: No nie.
1: Wróćmy do Łodzi. Kolejny remont torowiska w centrum. Prace mają ruszyć w połowie sierpnia. Chodzi o to, że za 2 tygodnie mają rozpocząć się roboty przy Placu Kościelnym i ulicy Zgierskiej. Miasto chce zakończyć przebudowę i naprawę w tym rejonie do końca wakacji. Tak, wstępna data rozpoczęcia to 17 sierpnia. Oczywiście z powodu remontu będą zmiany w organizacji ruchu, o których również informujemy na naszej stronie.
0: Czy coś mi się wydaje, że mieszkańcy Dołów już całkowicie zostaną odcięci od tramwajów?
1: Nie jest to wykluczone.
0: No właśnie, ale to proszę przeczytać na stronie radiouć.pl. Polecamy bardzo.
1: Jak najbardziej, zawsze i wszędzie.
0: No i jeszcze o burzach informujemy, no bo te cały czas są groźne, przy takiej pogodzie mogą się pojawiać i trzeba na nie uważać.
1: Tak, no i to przekonali się o tym mieszkańcy nie tylko Łodzi, ale i Brzezin po wczorajszych ulewach. Nie tylko Łódź, ale i Brzeziny pływały. Mieszkańcy mówią, że to standard, że jest kilka ulic, które zawsze przy większej ilości deszczu zamieniają się w rwące potoki, więc no, trzeba się przygotować, że znowu przy burzach może być podobna sytuacja.
0: No to dziękujemy bardzo i zapraszamy na stronę radiouć.pl, a zapraszał Mariusz Janik z redakcji Nowych Mediów. Człowiek, który napisał fantastyczną książkę o ludziach radia.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista. Ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamondzista. Kompozytor, aranżer. Od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
7: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
8: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
9: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
8: Serio? A co tam takiego?
9: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
8: Brzmi jak wydatek.
9: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
8: No to na co jeszcze czekamy?
9: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
8: Sprawdź na www.vt.sk.
10: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Czy warto słuchać Radia Łódź? Oczywiście, że warto, bo do wygrania będą bilety lotnicze. To znaczy dzisiaj będzie hasło, a wielki finał w piątek. No i to hasło padnie na pewno do godziny 16, tak żeby uzbierać 10, a w piątek wysłać wszystkie 10 razem z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu na adres konkurs@radiołódź.pl. Kiedy padnie hasło? Na pewno przed 16. Powiem tylko tak podpowiadając, że jeszcze nie teraz.

O tym, jak wysycha zalew Sulejowski, dziś rano na antenie Radia Łódź mówił specjalista dr Sebastian Szklarek. Czy oznaczałoby to katastrofę ekologiczną, zamknięcie na przykład tamy? Proszę sprawdzić na stronie radiołódź.pl. Polecamy, można posłuchać całej rozmowy. Zatem jeśli ktoś zainteresowany jest tym tematem, to jak najbardziej proszę zajrzeć. No i o tym oszczędzaniu wody dzisiaj sporo, także na naszej antenie, bo wysokie temperatury i specjaliści apelują, żeby ostrożnie z wodą, przynajmniej jeśli chodzi o podlewanie i napełnianie basenów. Ale jeśli chodzi o to, żeby się nawadniać, to jak najbardziej polecamy. Za 20 minut będzie 14.

A i będzie się działo, bo będzie można wygrać i bilety lotnicze do Brukseli. To bardzo dobry kierunek na to, żeby się wybrać. Przynajmniej może nie będzie gorąco. A takie bilety można zdobyć słuchając Radia Łódź, zbierając hasła. Kolejne hasło dzisiaj oczywiście padnie w naszym radiowym spotkaniu, zatem bardzo, bardzo polecam. Proszę słuchać. Teraz będzie Dorota Miśkiewicz. A Dorota Miśkiewicz ostatnio gościła u Piotra Bielawskiego w bliskich spotkaniach. Rozmowy można posłuchać oczywiście na stronie radiołódź.pl. No a teraz będzie samba z kalendarza. Dzisiaj 4 dzień sierpnia. Gdyby ktoś się tak jeszcze nie zorientował po prawie 14 godzinach.

No to gdyby ktoś chciał wrócić do wywiadu z Dorotą Miśkiewicz, to zapraszam na stronę radiouć.pl. Za 7 minut będzie godzina 14, a to oznacza jedno, że o 14 w Radiu Łódź najświeższe wiadomości. Co ciekawego dzieje się w Łodzi i w regionie? Proszę pozostać z nami, z Radiem Łódź. Wtedy wszystkiego będzie można się dowiedzieć. A dla niecierpliwych oczywiście mamy naszą stronę radiouć.pl albo aplikację mobilną. Też można pobrać, słuchać, czytać i oglądać.

0: Uff, jak gorąco! Lato z Radiem Łódź.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
7: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
8: Przy Placu Wolności PL. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
11: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
5: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 14:00. Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
13: Ponad 60 gmin w Łódzkiem apeluje o oszczędzanie wody. Upały podwajają zużycie w miejskich wodociągach. Woda po kolana w Brzezinach. Kolejna ulewa zalała miasto. Uciekł z miejsca zdarzenia, ale policja go namierzyła. Sprawca wjazdu na plażę w Łowiczu zatrzymany. Na południu regionu niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu i burza. Temperatura maksymalna dziś do 35 stopni. Miasta w całej Polsce apelują o racjonalne korzystanie z wody w czasie upałów. Pobór wody z miejskich sieci wodociągów potrafi być dwa razy większy niż zwykle. Tak jest w Żgowie. Miasto przypomina, że może to powodować problemy z ciśnieniem wody, mówi Beata Jasiukiewicz, dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żgowie.
14: Zdarza się, że mieszkańcy dzwonią z sygnałami, że chyba się coś dzieje, jest jakaś awaria, bo ciśnienie wody jest niskie. No przeważnie jest to właśnie w godzinach wieczornych, tak od 18 do 20.
15: No są różni ludzie, są różni na pewno, ale są też i którzy oszczędzają. No ja też jestem oszczędny w wodzie, ja nie mogę powiedzieć, bo ja oszczędzam.
13: Mówi mieszkaniec Żgowa. Dodajmy, że tylko w Łódzkiem apele o racjonalne korzystanie z wody wystosowało ponad 60 gmin. Brzeziny znowu zalane. Wczorajszy ulewny deszcz po raz kolejny dał się we znaki mieszkańcom Brzezin. Opady były bardzo intensywne, czego skutkiem były potoki wody płynące ulicami miasta. Większość wody skumulowała się w miejscach położonych najniżej. To miejsca najbardziej dotknięte ulewą, gdzie problem powtarza się zawsze przy większym deszczu, mówią mieszkańcy Brzezin.
16: przy większej każdej ulewie jest zalane i Sienkiewicza, i Piłsudskiego tutaj podwórko.
17: Zawsze zalewa tutaj z Sienkiewicza, to jest nagminne tak. Robili tam niby odwodnienie jakieś, ale to nie przyniosło rezultatów.
18: No. Chyba coś jest zrobione z kanalizacją, że nie jest już tak tragicznie jak było.
19: Obserwowaliśmy, że woda prawie szerokością całej jezdni płynęła w dół, w stronę centrum.
18: Rzeczywiście rzeka płynęła.
13: Najgorzej wyglądała sytuacja na ulicy Mickiewicza, gdzie wody było po kolana. Przez ulewę zablokowana została też ulica Sienkiewicza, jedna z głównych arterii miasta. Ze skutkami powodzi walczyło ponad 40 strażaków. Zalanych zostało kilka domów i kamienic oraz cukiernia.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
13: Wracamy do tragicznego wypadku we wsi Sypień w powiecie łowickim. Będą zarzuty dla mężczyzny, który prowadził kombajn. W poniedziałek po godzinie 12 zderzył się z 11-letnim chłopcem jadącą hulajnogą elektryczną. Mimo akcji reanimacyjnej dziecko zmarło. Jak ustalił biegły z zakresu ruchu drogowego, winę za wypadek ponosi 48-letni kombajnista. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu za to do 8 lat więzienia. Areszt dla nożownika z Wrocławia. Sąd zastosował 3-miesięczny tymczasowy areszt wobec 18-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki we Wrocławiu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień i nie podał motywu swojego działania. O szczegółach mówi Mateusz Czmiel.
20: Podejrzany nie odpowiadał na zadane przeze mnie pytania. Gdy opuszczał salę rozpraw, jedynie przeklnął. Prokurator Mateusz Kuciński powiedział, że sąd w pełni podzielił argumentację oskarżenia.
21: Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo realnie grożącej panu podejrzanemu wysokiej kary. Sąd uznał, że to zagrożenie będzie wpływać dodatkowo na chęć destabilizacji procesu przez pana podejrzanego i właśnie tą obawę ucieczki i ukrycia się.
20: Do ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolicy szyi i klatki piersiowej. Pokrzywdzona opuściła już szpital. Śledztwo trwa. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
13: Policjanci ustalili, kto siedział za kierownicą auta, które w ostatnią sobotę wjechało na teren plaży w Łowiczu. Do zdarzenia doszło na plaży nad Bzurą. Jak ustalili śledczy, mężczyzną, który wjechał na plażę, był 59-letni obywatel Ukrainy. Po wypadku oddalił się z miejsca zdarzenia, ale został szybko zidentyfikowany i zatrzymany. Był pijany, mówi nadkomisarz Urszula Szymczak z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
22: Okazało się, że był nietrzeźwy. Badanie wykazało 2,4 promila alkoholu w organizmie. Odpowiedź za narażenie na bezpośrednią utratę życia lub zdrowia innych osób. Kierowanie w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
13: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za wybryk grozi mu 5 lat więzienia. Obecnie teren plaży zostaje zamknięty do odwołania, a straty są szacowane. Następne wiadomości Radia Łódź o 15:00 zapraszam.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Nie jest łatwo, jak ktoś lubi wysokie temperatury. Upał, jeszcze raz upał i będzie coraz większy. Pogoda się rozpędza, rozpędzi się jutro jeszcze bardziej. Na razie w regionie łódzkim termometry pokazują od 29 stopni gdzieś w okolicach Kutna i Łęczycy, 30 w Łodzi, 32 stopnie w tej chwili w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, 33 na południu, czyli Radomsko, Sulejów, Opoczno, Działoszyn, Bełchatów, Wieruszów, Wieluń, Sieradz. To są najcieplejsze miejsca w regionie łódzkim. No dobrze, ale co będzie w najbliższych godzinach? Tam na południu, czyli tych miastach, które przed chwilą wymieniałem, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, mogą pojawić się burze. Dziś maksymalnie 35 stopni. Noc też bardzo ciepła, bo nawet do 23 stopni maksymalnie, a minimalnie 19, czyli taka dość mała rozpiętość. Mogą pojawić się burze, mogą pojawić się opady deszczu, głównie na zachodzie województwa. Jutro jeszcze cieplej niż dzisiaj, bo na termometrach może zameldować się nawet 38 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: I można sobie powiedzieć byle do piątku, bo w piątek mają być tylko już, tylko albo aż 24 stopnie. Tak, tak, tak przewidują synoptycy. Jak będzie? Czas pokaże, czas pokaże. Piotr Śliwiński, Marcin Mendelbaum, to jeszcze raz zapraszamy.

10 minut po godzinie 14, najdłuższa fala relaksu. Przypominam, że dziś jeszcze padnie hasło dotyczące konkursu, w którym do wygrania bilety lotnicze do Brukseli. Zatem polecam zostać z nami do samego końca, bo jeszcze nie wiem, kiedy padnie to hasło, a jest potrzebne, trzeba zebrać 10, żeby wygrać bilety lotnicze. Wielki finał w piątek po południu. Na razie mamy, co my mamy? Wtorek, to padły wczoraj 21, czyli 3 hasła, czwarte padnie dzisiaj do godziny 16. Ania Karwan teraz.

Oczywiście nie zapominamy w Radiu Łódź o kierowcach, jeśli ktoś podróżuje trasami Łodzi i regionu i chciałby przekazać jakieś informacje, że gdzieś tam się przykorkowało, to oczywiście zawsze można do nas zadzwonić 606 78 78 78 albo napisać studio@radiolodz.pl albo nagrać głosówkę. A tak spoglądając na to, co dzieje się na drogach, to proszę pamiętać o tym, że prace drogowe w okresie wakacyjnym są prowadzone i tak może być na przykład na A1 między węzłami Łódź Górna a Tuszyn na jezdni w kierunku Katowic. Tam można spotkać drogowców. Proszę pamiętać, że jeśli ktoś podróżuje z Łęczycy w kierunku Kutna, to też może nie być najłatwiej, bo trasa Krajowa 60 jest remontowana. Jeśli już ktoś jedzie z Łęczycy do Kutna, to może lepiej przez Piątek, albo może lepiej nawet przez Krośniewice. Pewnie będzie szybciej. Dalej, ale szybciej. No i w Kutnie też Krajowa 92 się korkuje, a w Łodzi największe korki przez remonty na estakadzie, przy Dworcu Kaliskim i oczywiście na Alei Palki. Remontowanej Alei Palki. Natalia Przybysz teraz.

0: Do popołudniowego programu Radia Łódź słuchasz i wiesz niewiele ponad półtorej godziny, a w studiu pojawił się Maciej Trojanowski, wydawca tego programu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co tam dzisiaj przygotowują reporterzy dla słuchaczy?
1: Temat jest jeden, wysokie temperatury.
0: Nie, no, w różnych oczywiście nie zauważyłem.
1: W różnych ujęciach. Tak, bo tu ja zdradzę słuchaczom, że ty w studiu tutaj całkiem zimno masz, także nawet jeśli narzekasz na pogodę, no to słuchacze muszą być świadomi, że tutaj całkiem nieźle jest schłodzone. No ale nie wszyscy mają tyle szczęścia, nie wszyscy mają klimatyzatory.
0: Tak, ja wyjdę kiedyś z tego pomieszczenia.
1: No właśnie, tak. To trzeba będzie wyjść. A ja na rowerze przyjechałem, także poczekam chyba do wieczora, zanim wrócę do domu.
0: Wiem, czy 20 parę stopni wieczorem to też będzie ulga?
1: Dużo tematów dzisiaj słuchasz i wiesz w naszej popołudniówce dotyczące właśnie temperatury i tego, co się na zewnątrz dzieje. Będziemy nad Zalewem Sulejowskim. Ja myślę, że państwo już, jeżeli korzystają z mediów społecznościowych i lubią spędzać urlop w czasy w województwie łódzkim, to widzieli te zdjęcia. Jest wyschnięty, może to nie do końca precyzyjne określenie, jest wyschnięty Zalew Sulejowski, po prostu mało do niego wody dopływa. I wygląda to dramatycznie. To powoduje, że praktycznie pustki są nad zalewem. Zwykle tętnił życiem, zwykle było tam sporo żeglarzy, kajakarzy, ale także...
0: No jeśli nie mają po czym pływać, no to...
1: No właśnie, to jest problem. Będziemy nad Zalewem Sulejowskim, będziemy pytać, dlaczego tak się dzieje, czy jest perspektywa na to, żeby coś się zmieniło, no i jak sobie w tym wszystkim radzą przedsiębiorcy, którzy przecież z turystyki żyją. Mamy połowę wakacji. A propos pogody, to brzeziny znów zalało i to może nie jest nowość, ale myślę, że państwo pamiętają.
0: Są takie miasta, które przy każdej ulewie zalewa
1: zawsze,
0: w pewnych miejscach.
1: Brzeziny zawsze, ale były pomysły, żeby temu zaradzić. Przecież były odwodnienia, były robione tam prace, no i chyba nie zdały egzaminu, bo wczoraj wieczorem, ale także w nocy przez województwo łódzkie przechodziły burze, no i znowu utonęły brzeziny. Będziemy właśnie w tym mieście. Będziemy także na wsiach województwa łódzkiego i będziemy rozmawiać o plonach z rolnikami. Już się żniwa zaczęły w województwie łódzkim i to jest bardzo ważna informacja na przyszłość dla wszystkich, nie tylko dla rolników, bo od tego, jak te żniwa idą, zależy to, ile zapłacimy już niedługo na przykład za chleb, za owoce. Tutaj mała podpowiedź,
0: tanio
1: mały
0: nie
1: spoiler.
0: Będzie.
1: Tanio nie będzie. Jak nie upał, to
0: nawałnice. I tak dalej.
1: No i będziemy też mówić o oszczędzaniu wody, bo to już 60 gmin, prawie 60 gmin w województwie łódzkim apeluje o oszczędzanie wody. Niestety w praktyce to wygląda bardzo różnie. Dzisiaj rozmawiałem rano z ekohydrologiem Sebastianem Szklarkiem, który mówił, że na zachodzie, czy też w innych krajach w ogóle Unii Europejskiej wyłącza się fontanny. W Polsce chyba te apele dotyczące oszczędzania wody niewiele dają. Zachowujemy się jakby... nic się takiego szczególnego nie działo, a przypomnę, jutro 37 stopni nawet.
0: A przy okazji, z tego co pamiętam, to Polska ma chyba jeden z największych deficytów wody, więc...
1: To prawda, więc każda woda jest cenna.
0: No właśnie. Maciej Trojanowski, zapraszamy po 16, teraz Tina Turner.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
5: Rodowici
6: piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Jeśli ktoś na dworze, to rzeczywiście trzeba się relaksować i to najlepiej gdzieś w cieniu, ale najlepiej to schować się w ogóle w jakieś chłodniejsze miejsce. Tak sobie spoglądam na mapę odczytu pomiarów temperatury z godziny 14. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że najcieplej to jest teraz w Zamościu, ponad 36 stopni, najchłodniej w Kołobrzegu niewiele ponad 20 stopni, czyli 16 stopni różnicy. A Łodzi i regionowi bliżej zdecydowanie do Zamościa, bo tak od 30 do 33.

23 minuty do godziny 15. Mimo wakacji za chwilę pouczymy się języka polskiego, a specjalistka podpowie, jak poprawnie używać podobnych znaczeniowo wyrazów typu ubierać, wkładać.

0: Tak jak zapowiadałem, teraz o języku polskim. Małgorzata Warzecha.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, która wprowadza nas w różne niuanse, obszary językowych zmagań. Dziś proponuję temat właśnie, jak to określić? Mówi pani doktor, włożyć, założyć. Czy można to zamieniać na czasownik ubrać, nałożyć i w ogóle co my mamy z tymi przedrostkami i podobnymi znaczeniami słów, podobnych do siebie, a oznaczających trochę inne czynności?
3: A no właśnie. Jak już wiemy z naszych wcześniejszych rozważań, zdarzają się błędy językowe polegające na myleniu wyrazów. Takim najbardziej oczywistym jest mylenie wyrazów, które są brzmieniowo podobne, ale znaczeniowo różne. I tutaj o tym mówiliśmy, tu przykładami będą takie pary jak adaptować i adoptować, formować i formułować, bynajmniej i przynajmniej, czy efektywny i efektowny. Innym przykładem mylenia wyrazów będzie sytuacja poniekąd odwrotna, czyli niewłaściwe użycie wyrazów, których zakres znaczeniowy jest podobny, natomiast one mają inną budowę i inne pochodzenie. Przykładem tego zjawiska mogą właśnie być te czasowniki, które pani redaktor wymieniła, czyli wkładać, włożyć, zakładać, założyć, ubierać się, ubrać i jeszcze dodatkowo nałożyć czy nakładać. Od razu podkreślmy tutaj, że chodzi nam tylko o te znaczenia tych czasowników, które odnoszą się do odzieży, bo one mają także inne, już zupełnie niezależne
2: tak,
3: znaczenia.
2: Tak, można nałożyć farbę na płótno.
3: Na przykład, albo włożyć węgiel do pieca, prawda?
2: A to nie, o ubraniach
3: tak,
2: mówię.
3: Tylko o ubraniach. W przypadku tych wyrazów istnieją w miarę jasne reguły poprawnościowe, jednak uzus, czyli społeczny zwyczaj językowy, dość mocno się od tych reguł różni, co świadczyłoby o tym, że przynajmniej część tych reguł jest odbierana jako nieco sztuczna. I zaraz sobie to przedstawimy. Czasowniki włożyć czy wkładać oznaczają umieszczać ubranie na sobie bądź na kimś. Czyli możemy włożyć sukienkę, włożyć buty, włożyć płaszcz, włożyć koszulę, garnitur, bieliznę, skarpetki, kapelusz, rękawiczki, wszystkie części odzieży. Założyć i zakładać teoretycznie oznacza umieścić przedmioty na sobie. Przedmioty, nie odzież. Czyli możemy założyć okulary, krawat, naszyjnik, plecak, diadem, perły, pierścionek, słuchawki i inne tego typu elementy. Buty się wkłada.
2: Aha, czyli odzież.
3: Tak jest.
2: Czyli nie mówimy zakładam buty.
3: No i właśnie tu jest ten pierwszy problem, że tak na dobrą sprawę to między tymi czasownikami jest bardzo mała różnica.
2: No niuans.
3: Na niuans. Użycie jednego bądź drugiego dodatkowo nie zmienia składni zdania. W związku z tym są one powszechnie mylone i tak uczciwie rzecz biorąc, nie ma w tym nic złego. Nic strasznego się nie stanie, jeżeli zamiast jednego użyjemy drugiego. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że reguły swoją drogą, a...
2: Że rozpowszechniło tak, się.
3: A życie swoją drogą, tak.
2: Nakładam buty, choć pani doktor podkreśliła, że nakładam coś na zewnątrz właśnie. Te okulary, krawat.
3: Zakładamy raczej.
2: Nie wiem jak
3: wkładamy.
2: Z czapką, bo tak. Już...
3: A właśnie czapkę najczęściej nakładamy, no bo tu wyraźnie odczuwamy takie coś z góry na dół, prawda?
2: Tak jest.
3: I to jest nowa tutaj forma. W pewnych kontekstach synonimem tych dwóch wyrazów będzie czasownik ubrać się, ubierać się, ale nie w każdym kontekście. Bo na przykład można rzeczywiście będzie je zamieniać w zdaniu do pracy ubieramy się w odzież roboczą albo wkładamy odzież roboczą. Ubrała się w nową elegancką sukienkę albo włożyła nową elegancką sukienkę. Na tę okoliczność ubrano go w marynarski mundurek, włożono mu marynarski mundurek. Ale czasownik ubrać się, ubierać się ma szerszy zakres, bo tam na przykład w ogóle nie musimy mówić co.
2: Ubrałam się po prostu.
3: Tak, po prostu. Ubierał się bardzo starannie.
2: I wiadomo, że coś na siebie włożył.
3: Tak jest. Albo nawet z... wyrazem oznaczającym, w co się ubieramy, no nie zawsze da się to zastąpić. Zazwyczaj ubieram się w modne ciuchy. No niby można powiedzieć, na ogół wkładam modne ciuchy, ale trochę to tak nienaturalnie brzmi. Także tu te trzy czasowniki są w porządku.
2: Natomiast... To ubieranie jeszcze ma takie cechy odnoszące się do czynności bez się oczywiście, typu ubieram choinkę.
3: A to właśnie teraz przejdziemy do czasownika bez się, czyli do czasownika ubierać. On ma znaczenie wkładać na kogoś ubranie. Już nie na siebie. A zatem poprawne są sformułowania. Dziewczynki lubią ubierać swoje lalki, czy od tygodnia ubieram chłopców w ciepłe kurtki. Generalnie ten czasownik ubierać pozostawmy wtedy, kiedy mówimy o działaniu naszym na jakiś inny obiekt, a nie na siebie.
2: Czyli ubieramy choinkę.
3: Tak jest.
2: Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, bo mamy środek lata. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Dziękujemy.
0: Uf, pomyślałem, że już coś przegapiłem z tą choinką, a tu nie, spokojnie, środek lata, więc choinka jeszcze może chwilę poczekać. Ale tak sobie szybko policzę, 4,5 miesiąca, będziemy choinki ubierać. To z drugiej strony całkiem niedługo. Ale cieszmy się tym, co za oknem teraz. Śniegu jeszcze nie ma.

0: To Madonna i Holiday, wakacje w pełni, początek sierpnia, zatem można się jeszcze gdzieś wybrać i jest taka szansa, bo mamy dla Państwa bilety lotnicze do Brukseli.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Ale żeby zdobyć te bilety lotnicze, trzeba zebrać 10 haseł dotyczących różnych krain geograficznych w tym tygodniu akurat. Hasła 10, do tego imię i nazwisko, numer telefonu i to wszystko wysłać na adres konkurs@radiowłodzi.pl. To 10 hasło padnie w piątek po południu. Teraz pada hasło numer 4. A drugie dzisiaj, więc jeśli ktoś z Państwa zapisuje, to proszę uważać, podaję kraina wielkich jezior mazurskich.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Radio nocą.
3: Radio nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyjątkowych spotkań, jak radiowa rozmowa z niesłyszącym.
4: Byłem maleńkim dzieckiem, miałem 13 miesięcy. Na zlecenie lekarza, który kazał rodzicom gotować działo nad moim łóżkiem. Jak to dziecko małe, byłem bardzo ciekawy, co tam się gotuje. Ja stanąłem nad tym właśnie garnkiem, który się gotował. Podnosiłem jakoś to rękami i cały wleciałem do tego wrzątku.
3: Historia Tomka Lenkiewicza w Radiu Nocą, walczyć o siebie i pomagać innym. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista. Ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamoncista. Kompozytor, aranżer. Od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
6: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 15. Wiadomości. Beata Janowska.
9: Dzień dobry. A we wiadomościach trudne żniwa w regionie łódzkim. Rolnikom daje się we znaki susza i zmienna pogoda. Zalew Sulejowski wysycha. Przedsiębiorcy turystyczni boją się o swoją przyszłość. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. Do wieczora w regionie będzie słonecznie i upalnie. Powyżej 30 stopni. Słabe żniwa w regionie łódzkim. Wielu rolników w tym roku zbiera mniejsze plony. Z powodu suszy zmienna pogoda utrudnia koszenie kombajnem. Do tego wysokie ceny nawozów, które sprawiają, że sprzedaż ziarna jest blisko granicy opłacalności. O szczegółach reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
10: Nawozy są tak drogie, że niektórzy rolnicy po prostu używali ich mniej. To w połączeniu z suszą spowodowało, że plony są słabsze. Prace utrudniają deszcze, bo na mokro nie można zbierać zboża. Mówi jeden z rolników z okolic Konstantynowa Łódzkiego.
11: Ledwo żeśmy przygotowali, to 2 godziny i żeśmy zjechali, bo deszcz zaczął padać.
12: Jak to w tym roku finansowo może wyjść u Państwa?
13: Za darmo.
12: Jak za darmo?
13: No za darmo, no. Koszty
11: poniżej kosztów produkcji. Więcej obaw niż nadziei.
10: Trudne i słabe żniwa odczuwają rolnicy w całej Polsce. W ubiegłych latach z 1 hektara można było uzyskać około 9 ton zboża. W tym roku rolnicy zbierają od 7 do 6 ton na hektar.
9: Rolnicy wykorzystują każdą chwilę bez opadów, aby móc pracować kombajnami i zbierać zboże. Maszyny rolnicze można spotkać także na drogach, gdy wyjeżdżają z pól. Kierowcy powinni zachowywać szczególną ostrożność. Stan wody na Zalewie Sulejowskim najniższy od lat. Zamiera ruch turystyczny, a przedsiębiorcy są bezradni. Zbiornik traci wodę w alarmującym tempie. Łodzie stoją w błocie. Przy przystaniach odsłaniają się kolejne fragmenty dna. Bez długotrwałych opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Tego obawiają się lokalni przedsiębiorcy żyjący z turystyki. Mówi żeglarz i motorowodniak z Zalewu Sulejowskiego Robert Grochowalski.
14: musimy próbować się jakoś ratować, wypychając jachty coraz to wyżej i wyżej na teren głębszego rejonu. Odwołujemy czartery, odwołujemy rejsy jachtami żaglowymi, głównie ze względu na to, że akwen nawet w środkowej części staje się już na tyle płytki, że staje się niebezpieczny.
15: Ta ilość tego dna jest tak duża, odsłoniętego dna, że faktycznie no, można spacerować.
9: Dodaje turysta wypoczywający w Barkowicach. Według danych Wód Polskich lustro wody obniża się średnio o 2-3 cm na dobę.
16: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Na autostradzie A2 pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. System zacznie działać w trakcie rozbudowy trasy między Łodzią a Warszawą. Na objętym pracami odcinku będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Odcinkowy pomiar prędkości ma skłonić kierowców do przestrzegania przepisów, co pozwoli zachować płynny przejazd autostradą. Tak twierdzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wielu kierowców zgadza się z tym rozwiązaniem.
17: Znaczy, jak będzie pomiar rejestrowany, no to będą się trzymali.
18: Jeżeli są roboty, to te ograniczenia są potrzebne.
17: Jeżeli wszyscy będą jechać tak samo szybko, to chyba ruch będzie bardziej płynny.
19: Jak są roboty drogowe, nic nie wiadomo, co się może zdarzyć.
20: Będzie się korkowało.
19: Trzeba tylko szanować przepisy.
21: Bo 70 to nie jest tak dużo i będzie trochę zakorkowane.
19: Rozsądni będą zawsze przestrzegać przepisy. Nierozsądni nigdy nie wiadomo.
9: Odcinkowe pomiary prędkości zostaną zamontowane na dwóch fragmentach trasy między węzłami Łódź Północ w Skierniewice i między Skierniewicami a Pruszkowem. W trakcie rozbudowy ruch na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą ma się odbywać dwoma pasami w obu kierunkach ruchu. Pierwsze prace ruszą jesienią. Weterynarze apelują: podczas upałów dbajmy nie tylko o siebie, ale i o zwierzęta. Wysokie temperatury mogą doprowadzić czworonogi nawet do udaru cieplnego. Lekarz weterynarii Anna Wasiak radzi, aby nie wyprowadzać psów czy kotów podczas największego nasłonecznienia.
22: Zawsze zalecam, żeby wychodzić na spacery wczesnym rankiem i późnym wieczorem, bo w ciągu dnia miasto się bardzo nagrzewa. Chodniki się nagrzewają, psy nie chodzą w butach, w związku z tym gorący chodnik parzy je w łapy.
9: Anna Wasiak dodaje, że zdarza się, że kawałki asfaltu przyklejają się do łap zwierzęcia, a to powoduje odparzenia, może też prowadzić do zatrucia. Zwierzęta podczas upałów muszą mieć również zawsze dostęp do świeżej wody. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.30.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: A upał trzyma i trzymać będzie. Już teraz 31 stopni Kutno, Łódź, Poddębice, Tomaszów Mazowiecki, 33 w okolicach Sulejowa, Piotrkowa, a także Bełchatowa i Radomska, 34 Działoszyn, Sierac oraz Wieluń. Do wieczora pogoda właśnie taka upalna, do tego na południu mogą pojawić się przelotne deszcze i burze także w nocy, ale już na zachodzie województwa. W nocy w regionie Łódź od 19 do 23 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Czas powoli leci. To jest wakacyjny wtorek, czwarty dzień sierpnia, prawie już 6 minut po 15. Piotr Śliwiński, Marcin Mendelbaum. Jeszcze raz dzień dobry.

9 minut po godzinie 15. Hasło dotyczące konkursu Kierunek Radiość już padło. Mam nadzieję, że wszyscy ładnie sobie zapisali. Ale będzie jeszcze jeden konkurs. Mam dla Państwa skojarzenia. Jakie? No sprawdzimy za kilka minut. Umawiamy się, że może spróbujemy. Może ktoś odgadnie po trzech słowach, o co mi chodzi. A czasami nie bywa łatwo.

No to mam dla Państwa zabawę, jeśli chodzi o konkurs. Za chwileczkę, za momencik będzie Four Non Blondes, ale wcześniej jeszcze trzy skojarzenia, które przyszły mi do głowy i mam nadzieję, że komuś uda się połączyć do zdobycia. Dzisiaj mam, co ja tutaj ciekawego mam, trasa linowa w parku linowym. Proszę bardzo, to jeśli ktoś miałby ochotę samemu, bądź też z pociechą wybrać się, to wystarczy zadzwonić 606-78-78-78 i prawidłowo odpowiedzieć na trzy wyrażenia, które podam i trzeba je po prostu skojarzyć. No to podaję, uwaga, pan Wołodyjowski, Janka, 1670. Trzeba jakoś połączyć. Nie chodzi o to, że to jest film. Nie chodzi o to, że to jest serial. Nie chodzi mi o aktorów, którzy tam grają. No właśnie, o co mi chodzi? Ja wiem, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. 1670, pan Wołodyjowski, Janka. 606 78 78 78. Czekam na poprawną odpowiedź.

Nie chodzi też o szlachtę. Trzy skojarzenia, 1670, pan Wołodyjowski i Janka, to ja podpowiem. Chodzi o miejsce w regionie łódzkim. 1670, pan Wołodyjowski, Janka. Zapraszam bardzo serdecznie. 606-78-78-78 do zdobycia voucher do Parku Linowego. Miejsce w województwie łódzkim, łączące takie tytuły jak 1670, pan Wołodyjowski i Janka. No i jestem ciekaw państwa odpowiedzi.

0: To robi Williams w Radiu Łódź, przy telefonie pani Aneta. Dzień dobry pani Aneto.
1: Dzień dobry.
0: Od razu się udało, czy po podpowiedzi dopiero? Tak szczerze.
1: No nie, tak mi się wydaje, że usłyszałam i od razu mi skojarzyło się.
0: No dobrze, bo najpierw powiedziałem tylko 1670, pan Wołodyjowski, Janka, od razu mówiłem, że nie chodzi o film, serial, znaczy, że to nie jest prawidłowa odpowiedź. Padła też odpowiedź od jednego ze słuchaczy, Szlachta, to też nie o to mi chodziło. Później dodałem, że chodzi o miejsce w regionie łódzkim i pani Aneta wtedy zadzwoniła i ładnie nam powiedziała, że chodzi o...
1: Podklasztorze. Sulejowie.
0: Jasne, z Sulejów pod Klasztorze. Wszystkie te filmy, seriale były kręcone właśnie w tym miejscu. 1670, pan Wołodyjowski i Janka. To który ulubiony z tych trzech?
1: Pan Wołodyjowski.
0: Pan Wołodyjowski. A już myślałem, że pani powie 1670. No właśnie, dobrze, to w takim razie słyszę, że państwo też gdzieś tam w okolicach, że wody nie ma w Zalewie Sulejowskim, no czasami tak niestety bywa. Dziękuję bardzo pani Aneto, gratuluję. Zaproszenie do Parku Linowego jest już pani, można się będzie trochę powspinać na linach. Miłego popołudnia życzę.
2: Autopromocja.
3: Niecodzienne historie,
4: problemy i ważne tematy łódzkiego,
3: ale nie tylko łódzkiego sportu.
5: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Wtorki, godzina 20.
5: Zapraszamy Michał Malinowski,
3: Piotr Andrzejczak,
4: Robert Zwoliński,
3: a także Dariusz Postolski.
6: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
7: Zapraszam, Mariusz Janik.
6: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
9: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
10: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
11: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
10: Serio? A co tam takiego?
11: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
10: Brzmi jak wydatek.
11: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
10: No to na co jeszcze czekamy?
11: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
10: Sprawdź na www.vt.sk.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
13: Co panią boli?
14: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
13: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
14: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
15: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
2: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: No to teraz o tym, co na drogach. Seweryn Potentas, dzień dobry.
16: Dzień dobry. Uwaga kierowcy podróżujący autostradą A1 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Nawet kilkanaście minut stracić można w korku zawęzłym Łódź Południe. To przez wypadek z udziałem dwóch ciężarówek, do którego doszło nad ranem tuż przed węzłem Tuszyn. Cały czas trwają tutaj jednak prace porządkowe i naprawa barier. Kilkanaście minut stracić można też na Alei Palki w Łodzi. Tutaj przez remont droga jest zwężona, a korek ustawia się na całym odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego. Utknąć można już także na trasie WZ. O 5 minut wydłuża się przejazd na wysokości Palmiarni. Poza tym, uwaga, włączając się w Aleję Piłsudskiego. Kilkusetmetrowe korki ciągną się ulicami Przędzalnianą i Niczernianą. A na drogi wracamy za pół godziny.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
0: Tu Radio Łódź, jest 15.30. Wiadomości Beata Janowska.
17: Kierujący kombajnem usłyszy zarzut spowodowania wypadku, w którym zginął 11-latek. Do tragedii doszło wczoraj we wsi Sypień w powiecie łowickim. Jadący na hulajnodze elektrycznej chłopiec wjechał pod kombajn. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Według prokuratury winien jest kierujący kombajnem 48-letni mężczyzna, bo z opinii biegłego wynika, że maszyna rolnicza w ogóle nie miała prawa poruszać się po tej drodze. Oprócz tego kombajn miał mieć nieprawidłowo rozłożone urządzenia, to znaczy po niewłaściwej stronie. Kombajniście grozi do 8 lat więzienia. Przed południem przechwycono kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy. Maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że tym razem dyżurna para polskich samolotów przechwyciła IŁA-20M 56 km na północny zachód od Koszalina. Ostatnio do przechwycenia rosyjskiego samolotu doszło wczoraj, wcześniej w piątek. Stan wody na Zalewie Sulejowskim jest najniższy od lat. Według danych Wód Polskich lustro wody obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. Ruch turystyczny zamiera. Przedsiębiorcy z branży turystycznej boją się o swoją przyszłość. Bez długotrwałych opadów sytuacja może się pogorszyć. Ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk, dr Sebastian Szklarek, uważa, że zamknięcie tamy nie byłoby dobrym rozwiązaniem, bo groziłoby wysuszeniem Pilicy i katastrofą ekologiczną. Kolejny zakaz kąpieli w województwie łódzkim. Tym razem chodzi o Pabianicki Lewityn. Wczoraj Sanepid zdecydował o zamknięciu kąpieliska. Powodem są sinice. Kolejne badania wody na Lewitynie zaplanowano dopiero na 17 sierpnia. W regionie zamknięte są także kąpieliska w Konstantynowie Łódzkim, Smardzewicach i Skierniewicach. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
0: Upał trzyma i się rozkręca. W tej chwili ponad 30 stopni w całym województwie łódzkim. Najchłodniej to 30 na północy, najcieplej 35 w okolicach Wielunia i Sieradza. Tam najwyższa temperatura, niewiele chłodniej, 34 stopnie w okolicach Piotrkowa i wspominanego już dzisiaj Sulejowa. W Łodzi stopni 31, podobnie jak w Zgierzu i Pabianicach. No a jeśli chodzi o to, co do wieczora, to taka właśnie pogoda. Na południu województwa mogą pojawić się deszcze, mogą pojawić się burze. W nocy te burze i deszcz przelotny mogą pojawić się na zachodzie województwa. No i nie za bardzo spadnie ta temperatura, to znaczy na pewno zdecydowanie będzie chłodniej, ale czy odpoczniemy? Bo ma być od 19 do 23 stopni.
18: Najdłuższa fala relaksu.
0: Czyli noc tropikalna.

Uwaga, powieje teraz trochę chłodem. 6 stopni w Wellington w Nowej Zelandii, aktualnie 3 stopnie w Canberrze w Australii. No nie za ciepło, rzekłbym, ale na przykład na północy Norwegii też nie za ciepło, bo około 10 stopni w Tromso na samej północy. Dla odmiany w takim na przykład Marrakeszu to już będzie około 40 paru stopni, 41 dokładnie, w Rabacie tuż nad morzem 25, jeśli chodzi o Maroko. Gdyby ktoś się wybierał do Rzymu, to nie odczuje zbytniej różnicy między Łodzią a Rzymem, bo w stolicy Włoch stopni 35.

To kwiat jabłoni było, minęło. Najdłuższa fala relaksu powoli się kończy, ale jeszcze nie minęła. Trzymamy letni klimat. Mam nadzieję, że takie piosenki też powodują, że trochę chłodniejsze staje się powietrze wokół, ale o tym upale to sporo będziemy mówić po 16 w Radiu Łódź.

0: Uff, jak gorąco. Lato z Radiem Łódź.
1: Reklama.
2: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517 416 417.
1: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Seweryn Potentas.
10: Uwaga kierowcy zjeżdżający z A1 na trasę S8. Na jej odcinku od węzła Łódź Południe do węzła Żgów drogowcy frezują nawierzchnię. Przez to w miejscu prac ruch odbywa się tylko lewym pasem. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 17. Przypominam także o utrudnieniach na A1. Tutaj przejazd od węzła Łódź Południe do węzła Tuszyn wydłuża się nawet o kilkanaście minut. Teraz Łódź, w której uwaga m.in. na Chojnach. U zbiegu ulic Tuszyńskiej i Korzeniowskiego zderzyły się ze sobą trzy auta, przez to korkuje się dojazd od strony centrum. Aut przybyło także przy Parku Śledzia. Nieco dłużej potrwać może już przejazd ulicą Wojska Polskiego i dojazd do Północnej ulicami Kilińskiego i Wschodnią. A na kolejny raport z dróg zapraszam za pół godziny.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiadomości, Beata Janowska.
11: Słabe żniwa w regionie łódzkim, ale i w innych częściach kraju. Sytuacja może przełożyć się na ceny żywności. Kanalizacja deszczowa w Brzezinach podczas wczorajszej ulewy znów okazała się niewydolna. W Łodzi szykuje się kolejny remont torowiska tramwajowego. Utrudnień można się spodziewać w drugiej połowie miesiąca. Upał potrzyma do wieczora, dopiero po zachodzie słońca temperatura spadnie poniżej 30 stopni. Ceny żywności po żniwach mogą pójść w górę. Rolnicy z regionu łódzkiego zbierają nawet połowę mniej zboża niż w zeszłym roku. Powody to susza i zmienna pogoda. Po wczorajszych deszczach zboże miejscami jest mokre, co utrudnia pracę kombajnistom, ale na polach pracuje wielu rolników, co potwierdza nasz reporter. Łączymy się z Adamem Łużyńskim, który sprawdzał też, jak ta trudna sytuacja wpłynie na ceny.
12: Wzrost cen żywności nie będzie duży, ale na pewno będzie odczuwalny. Rolnicy zbierają znacznie mniejsze plony i jak mówią, tegoroczne żniwa ocierają się o granice opłacalności. Na pewno droższe będzie pieczywo, ale nie na tyle, żeby w znacznym stopniu zaburzyć nasze budżety domowe. Mimo zmiennej w ostatnich dniach pogody, praca na polu cały czas trwa. Rolnicy wykorzystują każdy suchy dzień na koszenie zboża. W tym tygodniu pogoda na pewno raz jeszcze się zmieni, dlatego żniwa znów przedłużą się o kilka dni.
11: Według rolników główne powody słabych plonów w tym roku to susza i drogie nawozy. W ubiegłych latach z hektara można było uzyskać nawet około 9 ton zboża, w tym roku 6 do 7 ton, miejscami zaledwie 5.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Zajrzymy teraz do Brzezin. Podczas wczorajszej burzy i ulewy miasto znów zostało zalane. Po intensywnych opadach deszczu wczoraj wieczorem i w nocy do podtopień doszło w kilku miastach regionu, ale Brzeziny szczególnie zostały dotknięte i to nie pierwszy raz. W Brzezinach jest nasz reporter Miłosz Warszawski. Miłoszu, jak dziś wygląda sytuacja?
13: Dzisiaj ulice Brzezin są już suche. W niektórych miejscach widać jeszcze ślady po ulewie. Gdzieniegdzie zalega piach i osad przyniesiony przez deszcz. Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta i spływała w niżej położone tereny. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki. W niektórych miejscach, gdzie opady się kumulowały, wody było po kolana. Najbardziej dotknięte miały zostać ulice Mickiewicza i Sienkiewicza. Mieszkańcy podkreślają, że to stale powtarzający się schemat. To właśnie te miejsca zawsze są zalane przy intensywnych opadach. Problem ma powtarzać się od lat. Tym razem podtopionych zostało kilka budynków mieszkalnych i jeden sklep. Straty mają wynosić ponad 60 tysięcy złotych.
11: Dziękujemy, mówił Miłosz Warszawski. Ze skutkami wczorajszej ulewy w Brzezinach zmagało się ponad 40 strażaków. Czekamy na komentarz miasta. Kolejny remont torowiska w ważnej części Łodzi. Za dwa tygodnie mogą ruszyć prace przy Placu Kościelnym i ulicy Zgierskiej. MPK ogłosiło przetarg na tymczasową organizację ruchu w tym miejscu. Z powodu trwającego remontu Placu Wolności przez Plac Kościelny przejeżdża teraz tylko linia tramwajowa Z1 łącząca Żabieniec i Doły, ale i na Placu Kościelnym potrzebny jest remont, mówi Tamasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
14: Torowcy MPK Łódź chcą przeprowadzić bieżące prace naprawcze torowiska na Zgierskiej przy Placu Kościelnym, aby zadbać o komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Prace mają potrwać około tygodnia. Chcemy wykorzystać moment, kiedy nie kursują tędy tramwaje.
11: Z powodu remontu linia Z1 może zostać tymczasowo zawieszona albo jej trasa może być zmieniona. Wstępna data rozpoczęcia prac to 17 sierpnia. Bezpłatna woda z kranu dla klientów w restauracjach. Takie przepisy miały obowiązywać od 12 sierpnia, tak się jednak nie stanie. Z projektu ustawy o opakowaniach i odpadach zniknął zapis, który zobowiązywał restauracje, bary i kawiarnie do bezpłatnego udostępniania pół litra kranówki klientom. Ministerstwo Klimatu i Środowiska odstąpiło od umieszczenia go w projekcie ustawy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiada podjęcie działań w tej sprawie.
15: Darmowa woda z kranu to jest coś, co w każdym normalnym społeczeństwie człowiek, który przychodzi do restauracji, może dostać. Jeżeli to nie wróci na etapie rządowym, to my zgłosimy taką poprawkę w Sejmie.
11: Wtedy byłaby to poprawka poselska, ale resort klimatu i środowiska już zapowiedział, że opracuje osobną ustawę w sprawie darmowej wody w restauracjach. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: No trochę ciepło jest. 30 stopni w tej chwili w Krośniewicach i Łowiczu, 31 w Konstantynowie Łódzkim i Andrespolu, 34 stopnie w Sulejowie, Tomaszowie oraz Radomsku, 35 w Działoszynie, Pajęcznie, Złoczewie, Warcie i Sierazu. To najcieplejsze miejsca w regionie łódzkim. Do wieczora taka pogoda może popadać, może zagrzmieć, szczególnie na południu województwa. Na zachodzie w nocy ma grzmieć i padać. W nocy na termometrach w regionie od 19 do 23 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: 6 po 16. Dzień dobry, pani Moniko.
16: Dzień dobry. Tu pana jakby luksusowo powiedziałabym.
9: No luksusowo.
16: No jeśli chodzi o temperaturę, chłodnawo. Oczywiście.
9: Chłodnawo bym nawet powiedział.
16: Nie przypuszczałabym nawet, że na zewnątrz mogą być tak wysokie temperatury.
9: A
16: chyba pan
9: cieplej?
16: Trochę zmyślał.
9: Nie, nic nie zmyślałem. Ma być jeszcze cieplej. 37 stopni. Widzę, że teraz jest gdzieś na południu Polski.
16: Mhm. A jutro u nas?
9: A jutro u nas to tak 36, a 39 pokazuje na przykład w Małopolsce.
16: To chciałabym pana jutro w krótkich spodenkach zobaczyć w pracy.
9: A to nie wiem, czy jest to możliwe w ogóle. No bo to jest chłodno.
16: No tak, to prawda. Taką niską temperaturę pan ustawił. No dobrze, Monika, o temperaturze będziemy dziś mówić.
9: Monika Czerska zostaje, ja uciekam. Do usłyszenia.
0: Słuchasz i wiesz.
16: Rozpoczynamy nasz popołudniowy program, program reporterów Radia Łódź, którzy dzisiaj uwijali się jak w ukropie, można by powiedzieć, i to dosłownie. O pogodzie mówić będziemy, o wpływie pogody na nasze życie także, ale zaczniemy od alarmu tak naprawdę. Zalew Sulejowski wysycha, niski poziom wody utrudnia wypoczynek i żeglowanie. Tafla znajduje się daleko od brzegu, a część łodzi osiadła na piasku.
17: Poziom wody obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. Ten trend prawdopodobnie się utrzyma w najbliższych tygodniach.
18: Aż wody w zbiorniku już jest dużo mniej niż było. Woda się robi coraz cieplejsza, coraz więcej paruje, coraz więcej będzie jej ubywało.
19: Ta ilość tego dna jest tak duża, odsłoniętego dna, że faktycznie no, można spacerować.
16: A eksperci alarmują, że bez długotrwałych opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć na Zalewie Sulejowskim. W ogóle sytuacja hydrologiczna w całym kraju jest fatalna. Wiele gmin szuka ratunku, także w regionie łódzkim. Prawie 60 samorządów apeluje o oszczędzanie wody, a w praktyce, jak wiemy, wygląda to bardzo różnie. Raport naszego reportera jeszcze przed godziną 16:30. Susza, ale też gwałtowne zjawiska pogodowe dają się we znaki rolnikom w województwie łódzkim, którzy ubolewają, że tegoroczne żniwa są naprawdę trudne.
20: Susza swoje zrobiła. No. Na plon wpłynęło nawóz i pogoda. No.
21: Państwo oszczędzali na nawozach?
22: Jak wszyscy. Ceny są tak wygórowane, a zboże jak było tanie, tak jest tanie.
16: A do tego trzeba jeszcze dodać wysokie ceny paliwa, szczególnie oleju napędowego. Jak sytuacja w rolnictwie przełoży się na nasze kieszenie, to spróbujemy ustalić w popołudniowym programie Radia Łódź po 16:30. A na koniec wybierzemy się do Brzezin, które po raz kolejny, jak przy każdej większej ulewie, zostały zalane. To problem znany mieszkańcom od lat.
23: Zawsze zalewa tutaj z Sienkiewicza, to jest nagminne.
24: Rzeczywiście rzeka płynęła.
25: Woda prawie szerokością całej jezdni płynęła w dół.
26: Jedna rodzina ucierpiała, ponieważ właśnie przy ulicy Piłsudskiego zostało zalane mieszkanie. Państwo w tej chwili przebywają w hotelu. Pływanie pontonem czy kajakiem można włożyć między opowieści o starych, dawnych czasach.
16: To my po raz kolejny zadamy pytanie, czy jest szansa, by uporać się z tym problemem. Mieszkańcy raczej już stracili nadzieję, ale my jesteśmy uparci i sprawdzimy, czy władze Brzezin mają na to jakiś pomysł. To taki plan mamy na spotkanie z Państwem do 17:00.
0: Słuchasz i wiesz.
16: Wydawcą programu jest dziś Maciej Trojanowski, za sterem realizatorskim Piotr Śliwiński. Ja nazywam się Monika Czerska. Zapraszamy do słuchania, ale też do kontaktu z nami. 606-787878 to telefon, ale można też pisać studio@radiołódź.pl.

0: Całkiem przyjemna piosenka, jak na taki upał. Sam Smith w Radiu Łódź na dobry początek muzycznie oczywiście naszego spotkania. 13 minut po godzinie 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To alarmujemy. Poziom wody w Zalewie Sulejowskim osiągnął najniższy poziom od lat. Przy przystaniach odsłania się dno, łodzie grzęzną w mule, a przedsiębiorcy związani z turystyką odwołują kolejne rejsy i czartery. Jeśli w najbliższym czasie nie spadnie deszcz, sytuacja może się jeszcze pogorszyć. A tematem zajął się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: Stan wody na Zalewie Sulejowskim najniższy od lat. Zbiornik w alarmującym tempie traci wodę, łodzie stoją w błocie, a przy przystaniach odsłaniają się kolejne fragmenty dna. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Barkowicach. Tam rozmawiałem z mężczyzną wypoczywającym nad zalewem.
3: To jest bardzo poważny problem. Wczoraj rozmawiałem z panem, który wypłynął na desce. To mówi, na środku zalewu można było dotknąć dna. Dno jest tak muliste. Są miejsca, gdzie setki, jak nie tysiące małż po prostu leży martwych.
2: Są miejsca, gdzie tak naprawdę można przemierzyć ten zalew suchą stopą.
3: No tak jest. Jest kilka takich miejsc. Może nie cały zalew by się przeszło, ale ta ilość tego dna jest tak duża, odsłoniętego dna, że faktycznie można spacerować. A i poza tym żadnego ptactwa nie ma. A będzie kaczek mnóstwo, w tym roku żadnego ptaka nie widzę.
2: Bez długotrwałych opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a tego obawiają się lokalni przedsiębiorcy żyjący z turystyki. Mówi Robert Grochowalski, żeglarz i motorowodniak z Zalewu Sulejowskiego.
4: Prawie połowa kei znajduje się już na piachu, już jest na lądzie. My musimy próbować się jakoś ratować, wypychając jachty coraz to wyżej i wyżej na teren głębszego rejonu. Przy czym też żeglowanie staje się coraz mniej bezpieczne, bo odwołujemy czartery, odwołujemy rejsy jachtami żaglowymi, głównie ze względu na to, że akwen nawet w środkowej części staje się już na tyle płytki, że staje się niebezpieczne.
2: Jeżeli chodzi o to, co przed nami, spodziewa się pan, że ta sytuacja będzie się jeszcze w tym sezonie pogarszać?
4: Ja uważam, że tak i to nie jest przewidywania, ale jestem pewny, że będzie, ponieważ wody w zbiorniku już jest dużo mniej niż było. Woda się robi coraz cieplejsza, coraz więcej paruje, coraz więcej będzie jej ubywało.
2: O obecnej sytuacji na Zalewie Sulejowskim rozmawiałem z Filipem Szatanikiem, rzecznikiem prasowym Wód Polskich.
5: Poziom wody obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. Jeżeli te warunki hydrometeorologiczne nie ulegną poprawie w najbliższym czasie, ten trend prawdopodobnie się utrzyma w najbliższych tygodniach. W zbiorniku znajduje się ponad 51 milionów metrów sześciennych wody. Średni odpływ ze zbiornika wynosi obecnie 11 metrów na sekundę. Musimy ten odpływ utrzymać, jest to zobowiązanie wynikające z instrukcji gospodarowania wodą. Natomiast średni dopływ do zbiornika w ciągu ostatnich kilku dni kształtuje się na poziomie 8,2 metra sześciennego na sekundę. Dopływ wody do zbiornika jest wyraźnie mniejszy od odpływu.
2: Ekohydrolog dr Sebastian Szklarek z Polskiej Akademii Nauk tłumaczy, że wszystkiemu winna jest susza.
6: Zimy, których nie ma, a nawet jeżeli są, to nie uzupełniają deficytów, więc to nam powoduje, że ten taki poziom odniesienia na start każdego sezonu jest z roku na rok trochę niższy. A w tym roku, właściwie od zeszłego roku, od grudnia mieliśmy deficyty opadów. No mimo, że ten śnieg trochę leżał, to jednak było go nieproporcjonalnie mniej niż byśmy oczekiwali. Kolejne miesiące wiosny bardzo suche, a później przyszły nam te fale upałów, które poprzez parowanie zabierają te resztki wody. I w konsekwencji wiele czy to sztucznych, czy nawet naturalnych zbiorników zaczyna nam wysychać.
2: Jak ocenia dr Sebastian Szklarek, nawet intensywne opady przez cały sierpień nie wystarczyłyby, żeby uzupełnić straty. Zamknięcie tamy również nie rozwiązałoby problemu, ponieważ groziłoby wysuszeniem Pilicy i katastrofą ekologiczną. Poprawę sytuacji może przenieść dopiero długa i mokra zima.
0: Oj, nie jest wesoło. Od 28 kwietnia do 3 sierpnia poziom wody w zbiorniku obniżył się o grubo ponad metr, dokładnie 134 centymetry. Na portalu radiołódź.pl można zobaczyć, jak obecnie wygląda Zalew Sulejowski. Tam nasz reporter przesłał sporo zdjęć, które prezentują wyschniętą część zbiornika w Barkowicach. A dziś nad Zalewem Sulejowskim był Paweł Kwiatkowski.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiolodz.pl albo nagrywać głosówki, do czego bardzo zachęcam. Wystarczy zajrzeć na portal radiolodz.pl albo do naszej aplikacji mobilnej. Tam jest taki czerwony przycisk. Naciskamy, nagrywamy, wysyłamy.

0: Talking Heads w Radiu Łódź. Pląsania nie zalecam, bo za gorąco, ale gorąco zachęcam do słuchania naszego popołudniowego programu.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Wczoraj padało okrutnie w niektórych rejonach regionu łódzkiego, ale i tak mamy suszę i hydrolodzy mówią o tym, że nawet gdyby padało cały sierpień, to sytuacja hydrologiczna niewiele by się poprawiła. W całym kraju jest fatalna, w regionie łódzkim także. Dlatego samorządy apelują o oszczędzanie wody, bo podlewanie ogródków, basenów czy mycie auta w domowym zaciszu potrafi wpływać na ciśnienie w sieci wodociągowej. W skrajnych sytuacjach woda może po prostu nie polecieć z kranu lub wypływać z niskim ciśnieniem. Czy apele dotyczące oszczędzania wody działają? Kiedy najlepiej z tej wody korzystać? To sprawdzał nasz reporter Kacper Rafalski.
2: W województwie łódzkim takie apele wystosowało ponad 60 gmin. Jedną z nich jest Żgów. Na miejscu w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Żgowie rozmawialiśmy dziś z dyrektor tego zakładu, Beatą Jasiukiewicz.
3: Wystosowaliśmy taki apel do mieszkańców. Związane jest to z suszą, która występuje i zwiększonymi poborami wody, co przekłada się też na jakość tej wody dostarczanej do mieszkańców i jej ciśnienie. Jeśli w okresie suszy i wzmożonych upałów mamy pobory wody dwa razy większe, mieszkańcy odczuwają spadek ciśnienia wody.
2: A jak odbierane są te apele i czy działają, mówi burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński.
4: To się spotyka ze zrozumieniem. Myślę, że my tego nigdy nie sprawdzamy jakoś szczegółowo. Generalnie w naszej gminie oczywiście zauważalne są czasem spadki ciśnienia, ale nie jest to taki problem, który byłby jakimś palącym problemem.
2: Burmistrz Żgowa dodaje też, w jaki sposób miasto zawczasu dba o odpowiednią jakość sieci wodociągowej.
4: Co roku inwestujemy bardzo dużo w sieć, modernizujemy stacje uzdatniania wody, budujemy nowe ujęcia, dlatego mieszkańcy wiedzą, że na pewno nie odpuszczamy problemu zaopatrzenia w wodę.
2: Jeżeli już korzystamy z wody, na przykład do podlania kwiatów czy do basenu, warto to robić w godzinach nocnych lub bardzo wczesnym rankiem.
3: Apelujemy o to, żeby baseny napełniać w nocy, najlepiej w uzgodnieniu z nami. Cienkim strumieniem taki basen spokojnie się na pewno nie przeleje, jeśli zostanie odkręcony mały strumień wody. Spowoduje to też to, że nie zostaną poderwane osady i ta woda do basenu wpłynie po prostu czysta.
2: Za nadużywanie korzystania z wody w czasie upałów nie ma kar. Apele o jej racjonalne użytkowanie to przede wszystkim edukacja mieszkańców, by ci wiedzieli, że to, czy woda poleci z kranu normalnym ciśnieniem, zależy przede wszystkim od nich.
3: My nie chcemy jak gdyby ograniczać ludziom korzystania z tej wody swobodnie, no ale prosimy też o wyrozumiałość, że w takich trudnych momentach, gdy mamy ekstremalnie wysokie temperatury na zewnątrz, żeby w taki sposób korzystali z tej wody, żeby dla nas i dla nich jak gdyby nie stwarzało to dużych problemów.
2: Podobnie uważa burmistrz Żgowa.
4: Jednak wolimy apelować. Z wodą jest też tak, że rzadko to się może zdarzyć, ale jeżeli mieszkańcy nie będą rzeczywiście do tych apeli się odnosić, to po prostu to ciśnienie będzie bardzo małe i sami sobie ograniczą dostęp do określonego standardu poboru wody. I myślę, że apelowanie do zdrowego rozsądku, do takiego zrozumienia jest lepsze niż karanie.
2: Pamiętajmy, że woda z sieci wodociągowych to nasze wspólne dobro. Wykorzystujmy ją rozsądnie i wsłuchujmy się w apele, zwłaszcza w czasie trwających upałów.
0: A wiemy, że racjonalne gospodarowanie wodą pozwala przede wszystkim uniknąć zakłóceń w jej dostawie, na czym zyskujemy wszyscy. I proszę sobie to wziąć do serca. A my posłuchaliśmy relacji Kacpra Rafalskiego.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 26 minut po 16:00.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: A my sprawdzamy, jak radzą sobie w ten upalny dzień kierowcy. Seweryn Potentas.
3: Pierwsze utrudnienia pojawiają się już na łódzkim Zdrowiu. Wolniej jedzie się Aleją Unii na odcinku od stadionu do Konstantynowskiej. Jadąc od Bandurskiego w kierunku Złotna, warto więc wybrać objazd Krzemieniecką i Krakowską. Gęściej także w okolice Żabieńca. Korek na Aleksandrowskiej zaczyna się za Bielicową i ciągnie się ulicą Limanowskiego aż do Włókniarzy. Lepiej omijać także Rondo Solidarności. Przeskorkującą się Aleję Palki, na której stracić można co najmniej 10 minut, blokować zaczął się też dojazd od ulicy Kopcińskiego. Na koniec uwaga kierowcy jadący z Kutna do Łowicza. Przy drodze krajowej 92 w miejscowości Jackowice drogowcy demontują stare słupy telekomunikacyjne. Przez to droga jest zwężona i ruch odbywa się wahadłowo. A na drogi wracamy minutę przed 17.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Tu Radio Łódź, jest 16:30. A w naszym programie czas na skrót najważniejszych informacji. Beata Janowska.
4: Samorządy w całej Polsce apelują o racjonalne korzystanie z wody w czasie upałów. W województwie łódzkim takie apele skierowało do mieszkańców ponad 60 gmin. Gdy panują wysokie temperatury, pobór wody z miejskich sieci wodociągowych bywa nawet dwa razy większy niż zwykle. Efektem może być mniejsze ciśnienie lub niedobór wody. Tak jest na przykład w Żgowie, gdzie Urząd Miasta prosi, by mieszkańcy podlewali ogrody i trawniki, czy napełniali baseny w nocy, gdy pobór wody jest mniejszy. Upały dają się we znaki polskiej elektroenergetyce. Rząd zapewnia jednak, że możemy być spokojni o wydolność polskiego systemu energetycznego dzięki dywersyfikacji źródeł energii. Upały wpływają jednak na pracę dwóch elektrowni, Połaniec i Kozienice. Obie siłownie ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody we Wiśle. Na autostradzie A2 pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. System zacznie działać w trakcie rozbudowy autostrady między Łodzią a Warszawą. Podczas prac ruch będzie się odbywał dwoma pasami w każdym kierunku. Będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uważa, że odcinkowy pomiar prędkości skłoni kierowców do przestrzegania przepisów, a to pozwoli zachować płynny przejazd autostradą. Odcinkowe pomiary prędkości będą zamontowane na dwóch fragmentach autostrady A2 między węzłami Łódź Północ Skierniewice i Skierniewice i Pruszków. Łódzcy policjanci będą patrolować miasto nowymi elektrycznymi radiowozami. Nowe pojazdy trafią do Komendy Miejskiej w stolicy województwa. Radiowozy mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a dzięki napędowi elektrycznemu będą bardziej przyjazne dla środowiska. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
2: Uf, jak gorąco w Łódzkiem, od 32 do 35 stopni. Najcieplej jest w okolicach Piotrkowa, Opoczna i Sulejowa. Chłodniej, trochę chłodniej w okolicach Kutna, a także w Łodzi, w stolicy województwa, teraz 32 stopnie. Tak prawdę powiedziawszy, kilka stopni różnicy przy tych wartościach chyba nie robi większej różnicy. Jeżeli chodzi o pogodę po południu i wieczorem, to w Łódzkiem na pewno będą możliwe, zwłaszcza na południu regionu, niewielkie przelotne opady deszczu, a także burze. Popołudnie i wieczór z zachmurzeniem przeważnie małym i umiarkowanym. Wiatr słaby, zmienny, w trakcie ewentualnych burz wiatr porywisty. Co w nocy? No specjalnie od tej temperatury nie odetchniemy, bo na termometrach minimalnie od 19 do 22 stopni, lokalnie 23, i synoptycy zapowiadają na dzisiejszą noc znowu pogodę burzową.
0: Słuchasz i wiesz.
2: Susza, ale też gwałtowne zjawiska pogodowe dają się we znaki rolnikom z województwa łódzkiego, którzy ubolewają, że tegoroczne żniwa są naprawdę trudne. Z rolnikami w naszym programie porozmawiamy dosłownie za kilka chwil, a teraz egzotyczne wyspy i Bela.

0: To Bella w Radiu Łódź w naszej popołudniówce. 25 minut do godziny 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Wielu rolników z regionu łódzkiego podczas tegorocznych żniw zbiera słabsze plony z powodu suszy, ale także z powodu wysokich cen nawozów. Sprzedaż zbóż ociera się o granice opłacalności, a zmienna pogoda utrudnia koszenie kombajnem. Więcej w relacji Adama Łużyńskiego.
2: Było tak, zimno, sucho i kiedy deszcze powinny padać, to była susza.
3: Jak żniwa idą?
4: To znaczy tak średnio, można powiedzieć, wydajność.
3: No. Co to znaczy tak średnio?
4: No gdzieś tak 5-6 ton, bo susza swoje zrobiła. No.
3: Czy w tym roku używali Państwo mniej nawozów z powodu wysokich cen?
4: Oczywiście, że tak. Mhm.
3: Jak to zboże wyglądało? To wpłynęło na plon?
4: Na plon wpłynęło nawóz i pogoda. No.
3: Teraz była trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny nawozów były wysokie. Państwo oszczędzali na nawozach?
5: Jak wszyscy. Ceny są tak wygórowane, a zboże jak było tanie, tak jest tanie. No i napływ zboża z zachodu, tak? Z Ukrainy, ze wschodu, wszędzie.
6: Ceny zboża na pewno przełożą się na wzrost cen pieczywa i częściowo na ceny całej żywności. Wzrost nie będzie duży, ale na pewno będzie odczuwalny. Mówi profesor Piotr Krajewski, ekonomista.
7: Ceny zboża przekładają się na ceny pieczywa. Może nie jest to bardzo kluczowy czynnik, choć no pieczywo jest oczywiście zrobione ze zboża, ale różne inne czynniki mają również duże znaczenie. Oczywiście koszty wynagrodzeń osób, które się tym zajmują, ale również koszty energii, koszty lokalu. Te wszystkie czynniki mają również wpływ. Wszyscy to czujemy, ale na szczęście nie w bardzo silny sposób.
3: A jeżeli chodzi o sprzedaż zboża później, jak to w tym roku finansowo może wyjść u Państwa?
8: Za darmo.
3: Jak za darmo?
8: No za darmo, no.
9: Koszty
4: poniżej kosztów produkcji.
8: Produkcji się nie opłacają w stosunku do tego, co się
4: wyciągnie z złoża. To się robi tak, żeby to nie było ugorem, żeby to ładnie wyglądało. Ale do tego trzeba dołożyć. No. Dołożyć. A jeszcze przy tych cenach paliwa, to w ogóle nie tego. I usługi, wszystko idą w górę.
2: Ropa zdrożała, a po drugie znowuż rozsiewać nawozy, to też... Trzeba paliwo dawać na to.
6: Jak mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z łódzkiego biura monitorowania Reflex, powodem jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie.
10: W dalszym ciągu napięte relacje między Stanami Zjednoczonymi, a w zasadzie eskalacja konfliktu i powrót do ataków militarnych wzajemnych powoduje, że ceny ropy naftowej rosną.
7: Ceny różnego rodzaju produktów rolnych niestety wahają się bardzo, bardzo zależą od pogody, od warunków w danym roku. No a w tym roku warunki są takie, że zboże jest po prostu droższe i wpłynie to w jakimś stopniu na ceny produktów spożywczych.
4: Jest pogoda niestabilna. Jest jak wcześniej, to jest zboże mokre. Jak już troszeczkę już nadaje się do koszenia, to znowu jakiś deszczyk przeszkodzi.
5: Jak jest mokre zboże, niestety nie kosimy, bo jest mokre, tak? I to wszystko będzie, że tak powiem, rosło w stodole czy w zbiornikach, gdzie składują po prostu zboże i się później do siewu nie nadaje, na pasze już też nie.
3: Czyli to musi być sucho odpowiednio.
8: Jeszcze powinno być wcześniej, a teraz powinno być ciepło, a jest odwrotnie.
3: No bo Państwo dzisiaj zdążyli wszystko przygotować, wyjechać i zaczęło padać.
8: Tak, ale późno, o 14 wyjechaliśmy, bo weekend był deszczowy, nie?
3: Trzeba było czekać aż przesknie.
4: Ledwo żeśmy przygotowali, to 2 godziny i żeśmy zjechali, bo deszcz zaczął padać.
3: Na przyszły rok macie panowie jakieś obawy czy nadzieje może, że coś się zmieni?
4: Więcej obaw niż nadziei.
0: Na przyszły rok, a ten jeszcze trzeba przetrwać. Trudne i słabe żniwa to problem rolników w całej Polsce. W ubiegłych latach z 1 hektara można było uzyskać nawet około 9 ton, a w tym roku rolnicy zbierają od 6 do 7 ton na hektar. A jak mogliśmy usłyszeć w relacji Adama Łużyńskiego, niektórzy rolnicy z okolic Łodzi zebrali ich zaledwie 5.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A nam pozostaje czekać na skutki tak słabych żniw. Zobaczymy, jak to przełoży się na nasze kieszenie. Popołudniowy program Radia Łódź 606-78-7878 to telefon do nas. Można też pisać w każdej sprawie studio@radiołódź.pl. A u nas teraz Depeche Mode.

0: Brzmienie nie do podrobienia to oczywiście Depeche Mode w Radiu Łódź. 16 minut do godziny 16, nie, 17 już, proszę się nie denerwować. 17 się zbliża. Ja mam ważne informacje dla kierowców podróżujących A2 w kierunku Katowic. Doszło do kolizji na węźle Łódź Północ. Jeden z samochodów osobowych wjechał w drogowe bariery ochronne na łącznicy Poznań-Katowice. Zajęta jest część pasa ruchu. W tym miejscu występują utrudnienia. Proszę na siebie uważać.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my zgodnie z zapowiedzią wędrujemy teraz do Brzezin, które po raz kolejny po intensywnych opadach zostały zalane. Spowodowały te wczorajsze deszcze bardzo intensywne, podtopienie w ogóle w kilku miastach naszego regionu, ale sytuacja jak zwykle najgorsza była właśnie w Brzezinach. Jak relacjonują mieszkańcy, niektóre ulice miały wyglądać dosłownie jak rzeki, a w kilku miejscach wody było po kolana. Najgorzej było na Mickiewicza i Sienkiewicza, czyli jak zwykle przy intensywnych opadach, bo wiemy, że problem w Brzezinach powtarza się od lat. Na szczęście podobno skala jest coraz mniejsza. Tym razem podtopionych zostało kilka domów i kamienic oraz jeden sklep. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera Miłosza Warszawskiego, który dziś z mikrofonem Radia Łódź odwiedził Brzezinę.
2: Podobno woda się lała ulicami.
3: No zawsze zalewa tutaj z Sienkiewicza, to jest nagminne tak.
4: Ci mieszkali co tu na dole, to pozalewało wszystko. Tak było i jest.
5: To rzeczywiście rzeka płynęła.
6: Woda prawie szerokością całej jezdni płynęła w dół, w stronę centrum. Pewnie, że to jest paskudna rzecz, ale z drugiej strony przy tych upałach trwających to każda kropla wody na wagę złota.
7: Mieliśmy kilka takich strategicznych miejsc. To jest ulica Piłsudskiego, to jest ulica Reformacka, która przechodzi w ulicę Sienkiewicza, Mrocka, Malownicza, Lasockich, Anna Kulik, zastępca burmistrza miasta Brzeziny. To są takie miejsca, które no, tradycyjnie przy nawalnym deszczu, przy ulewach są po prostu zalewane. Wynika to w dużej części z ukształtowania terenu, ale przede wszystkim sprawcą tego, że woda stała na ulicach do czasu interwencji strażaków, było to, że przy tak gwałtownej ulewie, przy wietrze, no niestety studzienki kanalizacyjne zapchały się, odmówiły współpracy, ponieważ trafiło tam dosyć dużo liści, fragmentów trawy, patyków, no niestety także śmieci, które wyrzucamy na ulicy. No i trzeba było po prostu te wpusty odkorkować i woda zniknęła według strażaków w ciągu 15 minut.
2: Podobno to się powtarza cały czas, regularnie.
8: Niby to podwórko na Sienkiewicza, tam co zawsze zalewa to podwórko, ono było robione, ono miało jakieś tam kanalizacje robione, jakieś tam odpływy, ale przy większej każdej ulewie jest zalane i Sienkiewicza, i Piłsudskiego tutaj podwórko. Jednych ludzi wysiedlają z Piłsudskiego, a następnym dają tam mieszkanie. To się nie zmienia, bo przy każdej ulewie jest tak samo. Studzienki są pozapychane. Moja koleżanka tam mieszkała, dostała mieszkanie, no dziecko, rodzina, tak? Dostała mieszkanie na Piłsudskiego. Po remoncie przyszła ulewa, wszystko zniszczyła i trzeba zaczynać od nowa.
2: Jakie są skutki tego, bo no, tej wody było sporo. Czy mamy jakieś straty?
7: Tak, zostały zalane komórki lokatorskie, w których mieszkańcy mają zdeponowany opał. Jedna rodzina ucierpiała, ponieważ właśnie przy ulicy Piłsudskiego zostało zalane mieszkanie. Państwo w tej chwili przebywają w hotelu. Oczywiście miasto finansuje ten pobyt. Jest wytypowane mieszkanie, które postaramy się jak najszybciej przekazać tej rodzinie. Tam są małe dzieci, więc postaramy się, żeby jak najszybciej ci państwo odzyskali komfort mieszkania.
9: Jakieś studzienki tam coś robili. No nie wiem, chyba nie dało rezultatu, nie wiem.
4: No na Lasockiej ładnie zrobione jest i to wszystko jest dobrze.
2: I poprawiło się?
4: No dużo.
10: Chyba coś jest zrobione z kanalizacją, że nie jest już tak tragicznie, jak było.
2: Wcześniej było gorzej.
10: Wcześniej było gorzej, oczywiście, że tak.
2: Ta woda co prawda zalega, ale nie w takim stopniu, jak to było kiedyś. Z czego to wynika?
7: Kilka lat temu była gruntownie wyremontowana kanalizacja deszczowa właśnie w tak zwanym przez mieszkańców Kaczym Dołku. Zostały położone nowe przewody kanalizacji deszczowej. Odbiór w tej chwili jest dużo, dużo lepszy niż przed tymi zmianami, przed tym remontem. Pływanie pontonem czy kajakiem okiem można włożyć między opowieści o starych, dawnych czasach. Jest bezpieczniej, nie jest idealnie, ale no przy tak ulewnych deszczach po prostu no musimy wziąć pod uwagę, że przez te kilkanaście minut mogą wystąpić utrudnienia. Jesteśmy już przygotowani po tej wczorajszej ulewie przed kolejnymi ewentualnymi takimi nawałnicami. Są przygotowane worki z piaskiem do tych miejsc, które mogą po prostu zostać zalane. Będziemy się starać, żeby maksymalnie udrożnić przepusty, żeby nie było trudności z takimi sytuacjami.
0: Czyli można zakładać, że niebawem w Brzezinach będzie zdecydowanie lepiej, bo jak słyszeliśmy, miasto planuje kolejne modernizacje i rozbudowę kanalizacji deszczowej, aby w przyszłości takie sytuacje jak ta wczorajsza nie powtarzały się. A w Brzezinach był dziś Miłosz Warszawski.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 10 minut do godziny 17. studio@radiouć.pl. Pan Maciek w sprawie żniw i rolników. Trudne żniwa to nie powinien być problem rolników, jak powiedziano w tej audycji. Trudne żniwa to powinien być problem dla polskiego rządu, który powinien sprawić, że mimo wszystko rolnikom będzie się opłacało produkować. studio@radiouć.pl 606-787-878 to kontakt do Radia Łódź.

To już wszystkie relacje przygotowane przez reporterów Radia Łódź na dziś. Powolutku zbliżamy się do godziny 17. Za 6 minut u nas wiadomości, a w nich między innymi o tym, że pabianickie popularne kąpielisko Lewityn jest niedostępne dla kąpiących się. Dostało zakaz. Tak zdecydował wczoraj sanepid, a powodem są sinice.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
11: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
13: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
12: Serio? A co tam takiego?
13: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
12: Brzmi jak wydatek.
13: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
12: No to na co jeszcze czekamy?
13: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
12: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Sprawdzamy sytuację na drogach. Przed mikrofonem Seweryn Potentas.
16: Do niezbyt przyjemnych należy cały czas przejazd łódzką trasą WZ. Najgęściej jest przy wyjeździe z tunelu w kierunku Retkini, ale kilka minut stracić można też na skrzyżowaniu z Przędzalnianą. Zdecydowanie trudniej jest za to na Alei Palki. Na przejazd na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego potrzeba co najmniej 15 minut. Poza tym małe opóźnienia można złapać też na Włókniarze, jadąc od Pojezierskiej do Limanowskiego, czy na Zachodniej na odcinku od Zgierskiej do Ogrodowej. Na koniec przypominam o utrudnieniach na A1. Kilkukilometrowy zator czeka między węzłami Łódź Południe Tuszyn na trasie w kierunku Piotrkowa. Warto więc zdjąć nogę z gazu i zachować ostrożność. A ja już dziękuję i życzę bezpiecznej drogi.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości Radia Łódź, Beata Janowska.
17: Po wczorajszym wypadku, w którym zginął 11-latek, prokuratura chce przedstawić zarzuty kierującemu kombajnem. Zalew Sulejowski wysycha, to problem ekologiczny, ale martwi się też branża turystyczna. Na pabianickim Lewitynie zakwitły sinice, kąpielisko jest zamknięte do odwołania. Wieczorem i nocą przeważnie będzie pogodnie, ale nie wszędzie. Na północnych i zachodnich krańcach regionu możliwe burze. Kierujący kombajnem usłyszy zarzut spowodowania wypadku, w którym zginął 11-latek. Do tragedii doszło wczoraj we wsi Sypień w powiecie łowickim. Jadący na hulajnodze elektrycznej chłopiec wjechał pod kombajn. Mimo reanimacji dziecka nie udało się uratować. Według prokuratury winien jest kierujący kombajnem 48-letni mężczyzna, mówi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
18: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
17: Kierujący kombajnem został zatrzymany. Prokuratura chce mu przedstawić zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do 8 lat więzienia. Poziom wody w Zalewie Sulejowskim osiągnął najniższy poziom od lat. Przy przystaniach odsłania się dno, łodzie grzęzną w mule, a przedsiębiorcy związani z turystyką odwołują kolejne rejsy i czartery. Jeśli w najbliższym czasie nie spadnie deszcz, sytuacja może się jeszcze pogorszyć. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
19: Najgorsza sytuacja jest obecnie w Barkowicach. Tam rozmawiałem z mężczyzną wypoczywającym nad zalewem.
20: Ta ilość jest tak duża odsłoniętego dna, że faktycznie no, można spacerować.
19: Bez długotrwałych opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a tego obawiają się lokalni przedsiębiorcy żyjący z turystyki, mówi Robert Grochowalski, żeglarz i motorowodniak z Zalewu Sulejowskiego.
21: Wody w zbiorniku już jest dużo mniej niż było. Woda się robi coraz cieplejsza, coraz więcej paruje, coraz więcej będzie jej ubywało.
19: O obecnej sytuacji na Zalewie Sulejowskim rozmawiałem z Filipem Szatanikiem, rzecznikiem prasowym Wód Polskich.
22: Poziom wody obniża się średnio o 2-3 cm na dobę.
19: Poprawę sytuacji może przenieść dopiero długa i mokra zima. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
17: W tym roku od 28 kwietnia do 3 sierpnia poziom wody w Zalewie Sulejowskim obniżył się o 134 cm.
23: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: Rzecznik rządu zapewnia, że upały na razie nie są zagrożeniem dla polskiego systemu energetycznego. Problemy z siecią z powodu upałów mają Węgrzy, gdzie drastycznie spadł poziom Dunaju na wysokości elektrowni jądrowej w Paks. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że w Polsce wszystko jest pod kontrolą.
24: Sytuacja na Węgrzech jest związana z bardzo niskim poziomem Dunaju i z niemożliwością chłodzenia reaktora. W Polsce także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii. Polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
17: Ale polska sieć elektroenergetyczna też ma problemy wynikające z upałów, suszy i niskich stanów wód. Dwie elektrownie ogłosiły właśnie, że ograniczają pracę bloków. Chodzi o Kozienice i Połaniec. Kolejny zakaz kąpieli w województwie łódzkim. Tym razem chodzi o Pabianicki Lewityn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zamknął kąpielisko. Lokalne media twierdzą, że mieszkańcy nie zostali o tym poinformowani. Dyrektor miejscowego Mosiru twierdzi, że wszystkie procedury zostały zachowane. O szczegółach nasz reporter Damian Grosicki.
25: Wszystko zaczęło się w niedzielę, kiedy to pojawiły się pierwsze oznaki sinic, mówi dyrektor Mosiru w Pabianicach Łukasz Stencel.
26: Pełniący dyżur na kąpielisku ratownicy zauważyli zielony osad, który napłynął na staw w okolicach kąpieliska. Stąd też, zachowując wszystkie wymogi bezpieczeństwa, wywiesili czerwoną flagę na kąpielisku.
25: W poniedziałek sanepid zdecydował o zamknięciu kąpieliska, a następnie jeszcze tego samego dnia komunikat pojawił się m.in. na stronie Mosiru.
26: Informacja została niezwłocznie opublikowana na serwisie kąpieliskowym.
25: Wszyscy po cichu, albo trochę głośniej, liczą na to, że sytuacja poprawi się w najbliższych dniach, choć według portalu Serwis Kąpielowy kolejne badania mają się odbyć 17 sierpnia. Damian Grosicki, Radio Łódź.
17: Z powodu sinic zamknięte są też trzy inne kąpieliska w województwie, w Konstantynowie Łódzkim, Smardzewicach i Skierniewicach. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
27: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
28: Z każdego zakątka regionu łódzkiego słychać ale upał, ale gorąco, nie da się żyć. Od 32 do 35 stopni, tyle maksymalnie pokazują termometry w regionie. Zachmurzenie po południu i wieczorem przeważnie małe i umiarkowane. Na południu regionu możliwość przelotnych opadów deszczu i burz. W nocy specjalnie od tej wysokiej temperatury nie odpoczniemy, bo temperatura minimalna dla łódzkiego od 19 do 23 stopni. Na zachodzie regionu zachmurzenie będzie wzrastać i tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze.
27: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
29: 7 minut po godzinie 17. Piotr Sipiński realizuje program. Piotr Bielawski zaprasza bardzo serdecznie.
30: Popołudnie bez pośpiechu.
29: Zwłaszcza, że upał, to gdzie tu się śpieszyć? Proszę z nami pozostać. Nie to, że ochłodzimy, może nawet w pewien sposób podgrzejemy atmosferę, ale zawsze milej razem.

Na pewno uspokoimy w takim razie w dzisiejszym programie. Tak, uspokoimy piosenkami przede wszystkim. The light in the painting, bo światło w malowaniu jest rzeczą bodaj najważniejszą. Lizzy McAlpin ma rację co do tego. Bo poza warsztatem i ręką malarza to światło pozostawia w obrazie ten ruch i sprawia, że to nie tylko jest martwa natura. Że to wszystko wciąż żyje, porusza się, że jest chwilą zapisaną, namalowaną, ale jednak w dalszym ciągu widzimy i to, co chwilę wcześniej, i to, co później będzie następować. Piosenkami jednak czas zwolnimy i o tym też jest, bo takie malowanie to jest zatrzymanie czasu, bo trzeba wcale niepośpiesznie te chwile fotografować, malować, zapisywać. To piosenki będą właśnie takie, będziemy się uspokajać, nie będziemy nigdzie gonić, bo po co? A jeśli chodzi o to podgrzewanie atmosfery, bo wspomniałem, no bo ostatnie takie zaproszenie będę miał na jazzowy koncert w czwartek. Dorota Miśkiewicz swoje piosenki będzie śpiewać, Zygmunt Pauker Trio zagra swoją bardzo młodą jazzową muzykę.

0: Dzisiaj nie do pomyślenia, że ta piosenka by przeszła, tyle reklam w środku. Ludzie, nie palcie. To mój apel oczywiście i moja prośba, a jeśli chodzi o klimat autostrady oddany znakomicie w tym utworze, to Grażyna Łobaszewska i Piotr Schulz i Autostradą do Słońca. Można jechać w kierunku Słońca albo odwrotnie autostradą A2. Tyle, że na pewnym odcinku już w tej chwili, ponieważ doszło do wypadku, utrudnienia. I proszę uważać, jadący do Katowic autostradą A2, na węźle Łódź Północ będą mieli zwężenie, zablokowane jest całkowicie jeden pas ruchu i te utrudnienia mogą potrwać nawet ponad 2 godziny, bo doszło do kolizji pojazdu z barierami. Po prostu auto wpadło w te bariery. Jeszcze raz więc przypomnę, A2 do Katowic musimy uważać, jadąc Łódź Północ, tutaj na tym węźle doszło do wypadku i utrudnienia, bo jeden pas ruchu jest w tej chwili zupełnie zajęty. Bartek Florczak z George'em Harrisonem. Fajnie, że się wraca do tych piosenek. Wydaje mi się, że to dziś wzorce dla wielu młodych tworzących swoje songi. I to jest jeden z takich znakomitych przykładów.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Po rozpadzie The Beatles, George Harrison jako pierwszy z byłych Beatlesów nagrał wielką płytę All Things Must Pass. To on pierwszy wylansował wielki przebój My Sweet Lord. Później jednak Harrison bardziej zajął się pracą w swoim ogrodzie w posiadłości Friar Park niż nagrywaniem. Muzyk na początku 1970 roku nabył tę neogotycką posiadłość z końca XIX wieku. Friar Park ma podobno 30 sypialni, chociaż mówiło się nawet o 120 pomieszczeniach. George uwielbiał swój nowy dom i przez lata spędzał wiele czasu pracując w 25-hektarowym ogrodzie. Znajdują się w nim m.in. jaskinie i podziemne jezioro. Z zaniedbanego terenu Harrison zrobił przepiękny, gigantyczny ogród. Kiedy w 1975 roku George brał udział w festiwalu muzycznym Midem w Cannes, poznał człowieka o nazwisku George Grieve. Podczas rozmowy Grieve wspomniał, że mieszka w posiadłości o nazwie Cracker Box Palace, pałac z pudełka po krakersach. Harrison, zafascynowany brzmieniem tej nazwy, natychmiast zapisał ją na paczce papierosów, mówiąc, że brzmi to jak tytuł piosenki. George napisał wkrótce utwór pod tytułem Cracker Box Palace. To jeden z najbardziej radosnych i surrealistycznych utworów dorobku byłego Beatlesa. Tekst piosenki tak naprawdę jest odniesieniem do jego życia w Friar Park. George czuł, że świat show biznesu i materialna rzeczywistość są właśnie takim pudełkiem po krakersach, kruchym, małym i nieco absurdalnym w obliczu wieczności. W tekście pojawia się postać Lorda, co jest bezpośrednim nawiązaniem do poprzedniego właściciela Friar Park, Sir Franka Crispa, którego duch według George'a nadal błąka się po korytarzach jego domu. Kiedy piosenka się ukazała, Grieve zapytał Harrisona, czy z racji, że podsunął mu tytuł, nie powinien dostać połowy tantiemów. Harrison zamiast pieniędzy podarował jednak Grieve'owi jedynie rolę w teledysku. Wyreżyserował go Eric Idle z legendarnej grupy Monty Pythona, zresztą przyjaciel byłego Beatlesa. Klip kręcono w ogrodach Friar Park. Harrison nigdy wcześniej i później nie pokazał tak wielu wnętrz i części ogrodu swojej posiadłości. George nagrał piosenkę w czasie, gdy zmagał się z problemami prawnymi dotyczącymi rzekomego splagiatowania utworu My Sweet Lord. Cracker Box Palace była jego sposobem na ucieczkę w humor i absurd od stresujących rozpraw sądowych. Piosenka trafiła na płytę 33 1/3 z 1976 roku. Posłuchajmy, oto George Harrison.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
6: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
0: Po reklamie.
7: W Radiu Łódź już 17.30. To czas na skróty wiadomości, a w studiu Beata Janowska.
8: Upały w całej Polsce. Dziś najchłodniej jest na północnych krańcach kraju, bo zaledwie około 27 stopni. Najcieplej na południu i południowym wschodzie. Tam miejscami może być 37 stopni, a w naszym województwie maksymalnie 34. A kolejny upalny dzień jutro w Łódzkiem. Miejscami termometry pokażą nawet 38 stopni Celsjusza. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Przy tak wysokich temperaturach wiele samorządów apeluje do mieszkańców, by oszczędzali wodę. W regionie łódzkim takie apele skierowało ponad 60 gmin. Tak jest na przykład w Żgowie, gdzie Urząd Miasta prosi, by mieszkańcy podlewali ogrody i trawniki, czy napełniali baseny w nocy lub nad ranem, gdy pobór wody jest mniejszy. Podlewanie ogródka w pełnym słońcu może być szkodliwe także dla samych roślin. Plony tegorocznych żniw będą niskie, miejscami prawie dwa razy niższe niż ubiegłoroczne. Powodem jest susza, zmienna pogoda utrudnia koszenie kombajnem, a do tego wysokie ceny nawozów, które sprawiają, że sprzedaż ziarna jest blisko granicy opłacalności. A efektem, który odczujemy wszyscy, może być wzrost cen produktów zbożowych, przede wszystkim chleba. Nie żyje Andrzej Morozowski. Dziennikarz zmarł po długiej chorobie. Miał 69 lat. O śmierci Andrzeja Morozowskiego poinformowała stacja TVN24, z którą był związany od 25 lat. Prowadził m.in. program Tak Jest. W swojej karierze współpracował również z Telewizją Polską. Był laureatem wielu nagród, m.in. Grand Press, Nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego, Telekamer i Wiktora. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
7: 33-34 stopnie mamy w tej chwili, do 35. Temperatura była prognozowana dzisiaj. Jutro no też dosyć wysoko, nawet do 37-38 stopni ma być. I wiadomość, pewnie Państwo o tym dobrze wiedzą, opady deszczu i burze mogą pojawiać się i dzisiaj, i jutro. No i w trakcie burz ewentualnie pojawi się porwisty wiatr. Tak naprawdę, jeśli nie ma burz, to wiatr słabo nam wieje i jest z kierunków zmiennych.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
7: Tyle też bardzo niepośpiesznie po prostu powiem. No i kontynuujemy myśl, czyli spokojne piosenki nam sobie brzmią.

A to nowa brałka, no jak trzeba sprzątać, to trzeba. No co zrobić? Podobno zaskoczyłem, że jestem we wtorek o tej porze, a dlaczego nie? 17:19 w Radiu Łódź, bez pośpiechu. Nie śpiesząc się przybyłem, zaproszenie przyniosłem, to o tym za moment. Kolejna niestety kolizja, wypadek na A1. Tym razem jadący do Gdańska będą mieć utrudnienia na odcinku Łódź Wschód Brzeziny. Tutaj urwany element od pojazdu uderzył w pojazd na przeciwległym pasie ruchu. No i to spowodowało, że mamy zablokowany jeden pas ruchu. Pasem wolnym tylko ruch się odbywa w kierunku Gdańska. Przypomnę, A1 odcinek Łódź Wschód Brzeziny. Przez moment na pewno te utrudnienia potrwają. Proszę więc tam uważać. Spokojnie po prostu podróżować. Ja wiem, że upał. Można też poczuć taką chwilę rozluźnienia albo braku koncentracji. Nazwijmy to po imieniu. Trzeba uważać. To zaproszenie to na Letnią Akademię Jazzu, proszę Państwa, na najbliższy czwartek. Zygmunt Parker Trio. To jest młody skład, między innymi złożony z ludzi z Łodzi albo studentów Akademii Muzycznej, tak bym lepiej powiedział. I to jest ten skład, który już wielokrotnie zaskakiwał w różnych miejscach swoimi koncertami. No, mają rzeczywiście pomysł na to swoje improwizowanie, dosyć oryginalne improwizowanie. Gdyby ktoś chciał poznać zespół Zygmunt Pauker Trio, to się dowie przede wszystkim, że nie ma Zygmunta Paukera, że to nazwa i to nie trio, a trochę większy skład, ale gdyby ktoś chciał poznać, to na naszej stronie radio.pl jest zakładka Okolice Jazzu i tam podcasty. I tam w podcastach moja rozmowa z muzykami tworzącymi właśnie ten skład, Zygmunt Pauker Trio. I w najbliższy czwartek miał wystąpić Henryk Miśkiewicz, miała zabrzmieć muzyka filmowa, ale niestety pan Henryk Miśkiewicz musiał odwołać swój koncert. Dorota Miśkiewicz w zastępstwie za tatę, a więc będzie piosenkowo. Dorota Miśkiewicz przyjeżdża i zaśpiewa swoje piosenki. I to jest naprawdę ostatnie podwójne zaproszenie na najbliższy czwartek, na ten koncert Letniej Akademii Jazzu, jaki posiadam. To jest ostatni więc moment i chwila dosyć ważna, bo ostatni moment, żeby wygrać to zaproszenie, chwila dość ważna, bo trzeba będzie bardzo szybko odpowiadać i to poprawnie, żeby to zaproszenie zdobyć. studio@radiuc.pl. A propos Doroty Miśkiewicz, no to nagrała pewną piosenkę również z Cezarią Eworą. I o to spytam, jaki jest tytuł tej piosenki. studio@radiuc.pl

0: wierzysz.
1: Co mi się wierzy?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: To Basia. Basia to babcia Poli Błasik. Dla babci napisała Pola Błasik taką piosenkę i Pola Błasik właściwie zapowiada płytę, ale na razie jest tylko ta piosenka, nie ma nic więcej. Pola była bardzo zajęta, bo po pierwsze grała w serialu, którego produkcja właśnie się zakończyła i zagrała w filmie, który jedzie na festiwal do Gdyni. Będzie się działo więc i aktorsko, i muzycznie. A Pola Błasik w najbliższą niedzielę o godzinie 15 w naszej audycji Bliskie Spotkania. Porozmawiamy o tym wszystkim, co w tym jej życiorysie artystycznym i nie tylko artystycznym. Tu dopowiem i tyle. I wracam do Doroty Miśkiewicz, która była gościem na tejże niedzielnej audycji po 15 w poprzednią niedzielę i tak zapowiadałem już ten koncert, że będzie. No i wreszcie przyjeżdża i zaśpiewa te swoje piosenki w czwartek i powiedziałem, że mam ostatnie zaproszenie, już takie ostatnie. I to wszystko prawda, że to było ostatnie zaproszenie. Pincelada to jest utwór, który nagrała z Cezarią Eworą i już wiem, że pierwszym słuchaczem z poprawną odpowiedzią był pan Sławomir. On tylko jeszcze nie wie, że wygrał podwójne zaproszenie, ale za moment się dowiem.

Z utrudnień, o których mówiłem na jeden, nie ma już żadnych problemów. Jadąc do Katowic mogą spokojnie podróżować. Do Gdańska też właściwie

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
4: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
8: Już 18.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: W naszym programie czas na wiadomości. Beata Janowska.
9: W Ukrainie zginął polski wolontariusz w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Gminy regionu łódzkiego apelują do mieszkańców, by oszczędzali wodę w upały. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. Wieczorem i nocą miejscami możliwe burze. Jutro czeka nas kolejny upalny dzień. W Ukrainie zginął polski wolontariusz. Informację potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór przekazał, że Polak nie był żołnierzem. Zajmował się pomocą miejscowej ludności.
10: Mogę oczywiście niestety z głębokim żalem potwierdzić informację o śmierci polskiego wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Nasza placówka w Ukrainie zapewnia bliskim niezbędne wsparcie konsularne.
9: Polak zginął kilka dni temu. MSZ nie informowało wcześniej o jego śmierci, ponieważ, jak wyjaśnił Maciej Wewiór, najpierw trzeba było zawiadomić rodzinę zmarłego. Resort nie ujawnia okoliczności śmierci wolontariusza ani informacji dotyczących sprowadzenia ciała do Polski, powołując się na konieczność ochrony prywatności rodziny. Trwające upały, samorządy apelują do mieszkańców, by oszczędzali wodę. W województwie łódzkim taki apel wystosowało ponad 60 gmin. Dlaczego to takie ważne? O tym reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
11: Aktualne temperatury powodują, że zużywamy więcej wody do podlewania ogródków, napełniania basenu czy umycia samochodu. Sieci wodociągowe w wielu miastach są obciążone, a to może powodować problemy w dostawie wody do mieszkań.
12: Wystosowaliśmy taki apel do mieszkańców. Związane jest to z suszą, która występuje i zwiększonymi poborami wody, co przekłada się też na jakość tej wody dostarczanej do mieszkańców i jej ciśnienie.
11: Tłumaczy Beata Jasiukiewicz, dyrektor gminy Innego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żgowie. Zachęca też do tego, by szczególnie w godzinach popołudniowych unikać większego zużycia wody. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
9: Podlewanie ogródka w pełnym słońcu może być szkodliwe także dla samych roślin. Gorące krople działają jak soczewki. Również dlatego najlepiej podlewać w nocy lub wcześnie rano. Będzie odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2. System zostanie zamontowany między Łodzią a Warszawą. Ma poprawić bezpieczeństwo podczas rozbudowy autostrady, która rozpocznie się w najbliższych miesiącach. Podczas prac na objętych nimi odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości. O szczegółach nasz reporter Seweryn Potentas.
13: Pierwsze prace przy rozbudowie autostrady A2 mają ruszyć jesienią. Choć w trakcie robót trasa będzie przejezdna, to pojawi się na niej ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Aby zdyscyplinować kierowców, na dwóch odcinkach autostrady uruchomiony zostanie odcinkowy pomiar prędkości, mówi Ewelina Szczesek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
14: Wprowadzenie OPP planujemy na dwóch odcinkach. Od węzła Łódź Północ do węzła Skierniewice oraz od węzła Skierniewice do węzła Pruszków.
13: System zacznie działać po wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu. Jak dodaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, rozwiązanie ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale przede wszystkim upłynnić przejazd na remontowanym odcinku.
9: Rozbudowa ma objąć 92-kilometrowy odcinek autostrady. Prace podzielono na 4 odcinki. Na razie podpisano umowę z wykonawcą pierwszego między Konotopą a Grodziskiem Mazowieckim. Umowy na rozbudowę odcinków w naszym regionie mają być podpisane do końca wakacji.
15: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Piotrków Trybunalski wybrał koncepcję pomnika ofiar rzezi wołyńskiej. Monument stanie na skwerze imienia Michała Rawity Witanowskiego przy ulicy Wojska Polskiego. Zwycięski projekt przygotowali rzeźbiarz profesor Jacek Kucaba i architekt Arkadiusz Koliński. Pomnik będzie miał formę wielokrzyża spiętego symboliczną koroną cierniową, mówi Jacek Kucaba.
16: Temat nie ukrywam, że jest trudny, ale uważam, że temat jest bardzo potrzebny po to, żeby tą całą historię, która się wydarzyła, bardzo tragiczną, też umiejętnie przedstawić, nie mając na uwagę i uczciwość, i sprawiedliwość.
9: Pomnik ma powstać w przyszłym roku. Wokół staną ławy, zaplanowano też oświetlenie i kwietną łąkę. Koszt oszacowano na 170 tysięcy złotych. Kolejne wiadomości o 19.00.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: 32 stopnie w tej chwili, czyli o 1 stopień mniej niż godzinę temu. Mogą pojawić się deszcze bądź nawet burze. W nocy może nieźle popadać. Temperatura w nocy nawet do 23 stopni z kolei. No i w trakcie burz silny wiatr, nawet do 70 km na godzinę. Jutro do 38 stopni, to dopiero upał. No i te opady deszczu i burze także będą nam towarzyszyć. W trakcie burz wiatr jutro w porywach do 60 km na godzinę.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Piotr Bielawski, zapraszam do 19.00, jak zwykle ta audycja. Błażej Król z nową piosenką.

Błażej Król z nową piosenką, nową płytą, płytą, która pojawiła się w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, bo to jest album, już o tym opowiadałem, stworzony właśnie wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum zaprasza artystę co roku, proponując któremuś polskiemu artyście stworzyć, by stworzył taki album. Potem odbywa się koncert i tak było także tym razem. Błażej Król z płytą, więc dosyć ważną, bo wydaje mi się, że to bardzo ważne piosenki. I tak pomyślałem, że może płyta tygodnia w przyszłym tygodniu, kto wie, czy właśnie Błażeja nie będziemy słuchać, żeby posłuchać więcej tych piosenek, nie tylko Miałem zabrać cię nad rzekę. To nie ma już tych utrudnień na jeden, o których mówiłem. Do Katowic spokojnie można jechać i do Gdańska już na pewno też spokojnie. Za to naprawia się nawierzchnia na drodze numer 12 i tam są utrudnienia jakby co. To jest w miejscowości Przygłów. Proszę tam uważać, odcinek Włodzimierzów-Sulejów.

Właściwie to spokojnie możemy grać zapowiedź Gramy po łódzku, bo Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny już większość czasu w Łodzi właśnie spędza, a tworzy płytę z Dziwną Wiosną, nową płytę, i są przecież tego znaki za sprawą piosenki, a za moment kolejnej singlowej piosenki. No ale też tworzy swój solowy projekt pod imieniem i nazwiskiem Dawid Karpiuk, i to będzie także płyta niebawem wydana, tyle że idzie już w kierunku takiego, nazwijmy to popu, choć elektropopu dokładnie rzecz biorąc. I też tego znaki są, bo są kolejne piosenki. Ostatni singiel nazywa się Huragany i ta solowa płyta Dawida Karpiuka, nie Dziwnej Wiosny, a Dawida Karpiuka. Właśnie Huragany się będzie nazywać.

0: to jest właśnie huraganowy Dawid Karpiuk. Huragany, tak będzie nazywać się jego solowa płyta. No jeszcze będzie singiel, jeszcze jeden singiel, zanim pojawi się cały album. Nic, tylko czekać na jesień. Bo tych premier poza Dziwną Wiosną i Dawidem też jeszcze kilka można by wymienić. Ciekawych premier, na które się czeka. Na razie Marcin Tercjak przychodzi w tym tygodniu z albumem, który pojawił się bodajże w czerwcu.
1: Płyta tygodnia.
2: Słuchamy w tym tygodniu najnowszego, czyli 11 albumu amerykańskiej formacji Dead Cup for Cutie. Krążek nosi tytuł I Built You a Tower. Nie jest to jakaś super nowość, bo płyta ukazała się 5 czerwca, ale myślę, że jest to na tyle istotny album i dobry po prostu, że warto do niego sięgnąć. Płyta powstawała właściwie w ekspresowym tempie. Materiał zarejestrowano w 3 tygodnie. Sesje odbywały się w Los Angeles, a także w domach muzyków w Seattle, Bellingham, a także w Portland. Za produkcję odpowiada John Congleton, który wcześniej pracował m.in. z St. Vincent czy Angel Olsen. I właśnie w osobie producenta Johna Congletona część krytyki wskazuje na jedno ze źródeł sukcesu i naprawdę znakomitego brzmienia nowej płyty Bena Gibbarda i jego zespołu. Posłuchajmy kolejnej piosenki z tego krążka. To też jest utwór, który wyróżniają ci, którzy o tej płycie piszą. Kompozycja nosi tytuł Punching the Flowers.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Po reklamie.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
10: Jeszcze trochę więcej tego rockowego grania będzie za chwilę, ale wrócę do tematu jazzowego. 10 w poniedziałek spotykamy się już na Open Stage Etery Jazzu w Porcie Łódź. Teraz nie było koncertu, to prawda, wczoraj, natomiast 10 łódzki akcent na naszej scenie, bo Hammond i trąbka, Piotr Krzemiński, trębacz i Witold Janiak, hammondzista. Specjalny projekt właśnie dla nas stworzony, więc zapraszam o godzinie 19 w poniedziałek dokładnie. Kolejny koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu, a nasza akcja jeszcze przez cały sierpień.

0: To Misia Furtak jeszcze powróci, bo ma troszeczkę nowych rzeczy. A Michał Dąbrowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, w naszym studiu.
0: I tak go przekonuję do jazzu, mówię, że fantastyczna muzyka, ale on się nie daje przekonać.
1: Nie, ja lubię czasami jazz, szczególnie w takich dniach jak poniedziałek, popołudnie, kiedy jest przepiękna burza, przepiękne kolory nieba, słońce się przebija przez te chmury, ale jednocześnie ten rzęsisty deszcz pada i sobie siedzę, czytam książkę albo oglądam film, chociaż nie, ciężko słuchać muzyki przy oglądaniu filmu jednocześnie, ale do czytania, żeby to była muzyka towarzysząca, jest wspaniałe.
0: Panie Michale, to w poniedziałek akurat, bo bardzo dobrze pan zaznaczył tutaj, to można przyjść na koncert na przykład, nasz radiowy do portu, a jak pada, to jesteśmy w sali.
1: Będę, cytując komisarza Ryba.
0: Ale o muzyce będzie trochę w twojej audycji.
1: Będzie, oczywiście, że tak, ponieważ porozmawiamy z łódzkimi radnymi o Łódź Summer Festival. Według szacunków organizatorów przez łódzkie Błonia w ostatni weekend lipca od piątku do niedzieli łącznie przewinęło się nawet około 800 tysięcy ludzi. To jest więcej niż mieszka w Łodzi, przynajmniej na papierze, więc wydaje się, że to jest dobry wynik, ale widzieliśmy też, co się działo w sieci, bo w świat poszły obrazki, czy to ze starć z policją części uczestników, którzy nie weszli na teren imprezy i byli z tego bardzo niezadowoleni i stwierdzili, że wyrazem niezadowolenia może być rzucanie w policjantów, czy to kamieniami, czy butelkami, co oczywiście stanowczo potępiamy. Także błoto w piątek przebijało się do sieci. Zastanowimy się wspólnie, czy możemy rzeczywiście mówić w tym przypadku o sukcesie, czy można było coś zrobić lepiej, a jeżeli tak, to co? Czy może powinno się rozważyć rejestrowanie uczestników, albo wprowadzenie prędzej lub później jakiejś, czy to symbolicznej, czy to niekoniecznie symbolicznej opłaty za wstęp na teren imprezy. Temat numer jeden, który też się pojawi, to oczywiście upały, które odczuwamy coraz bardziej, dają nam się wszystkim we znaki. W środę ma być jeszcze gorzej, temperatura w regionie ma być jeszcze wyższa, a są miejsca, gdzie widać to najbardziej, na przykład Zalew Sulejowski, gdzie poziom wody jest najniższy od lat. Przy brzegu można zobaczyć dno, świetnie to widać na zdjęciach na radiołódź.pl, ale widzimy to też w Łodzi, żeby nie szukać daleko, czy to w parku Staszica, czy to w parku 3 Maja, czy to w parku Matejki, akurat wymieniłem te trzy w obrębie radiostacji. Natomiast widzimy, że te sadzawki czy też stawy albo wysychają bardzo mocno jak w parku 3 Maja, albo te fontanny i stawy są puste jak w parku Staszica i w parku 3 Maja. Porozmawiamy także o schronach, ponieważ magistrat chce przeprowadzić inwentaryzację 108 obiektów dokładnie i chce poprosić wykonawcę tej usługi o sporządzenie ekspertyzy, w której zostanie wskazane, czy, a jeżeli tak, to jakie prace są konieczne do przeprowadzenia, żeby schrony, miejsca schronienia mogły schronami i miejscami schronienia pozostać. Nie, w Łodzi mamy kilkaset. Część z nich była zbudowana jeszcze przed II wojną światową, część w czasach słusznie minionych, czyli w czasach zimnej wojny. Oczywiście po upadku Związku Radzieckiego wszyscy myśleli, że widmo wojny oddala się na święty nigdy, ale 4 lata temu sytuacja zmieniła się drastycznie i widzimy, że jest to infrastruktura, która jest potrzebna i w którą trzeba rzeczywiście zainwestować. W Łodzi mamy kilkaset takich schronów.
0: Okay.
1: W niektórych ewidencjach mówi się o 300, teraz na pierwszy ogień ma pójść tych 108 do dostosowania, a o tym wszystkim porozmawiamy z łódzkimi radnymi, z Agnieszką Wieteską z Nowej Lewicy, Michałem Królem z Prawa i Sprawiedliwości i Damianem Raczkowskim z Koalicji Obywatelskiej.
0: A to audycja już właściwie za 20 minut, 25 minut powiedzmy.
1: Im szybciej, tym szybciej.
0: No dobrze, to teraz wracając, czyli rozumiem, że słuchasz polskiego rocka.
1: Głównie.
0: No tak, to teraz właśnie tak będzie. Bo Misia Furtak z Nosowską to teraz i jednej, i drugiej pani nowe piosenki.

Brawa to zawsze na koniec. To nosowska oczywiście, ale to jeszcze nie koniec tej audycji. Z pozdrowieniami, no to ja też pozdrawiam, z pozdrowieniami na dodatek z działki. Można słuchać na działce i też nagle odkryć, że prowadzę audycję. Bardzo fajnie jest na działce, tylko burza nadchodzi.

Tyszę trochę takich uspokajających tematów, co nie oznacza, że sennych, o wręcz przeciwnie, co Państwo za moment usłyszą. Potem wiadomości, proszę więc z nami pozostać, będzie o kolejnych remontach w Łodzi, torowisk, więc proszę się relaksować na razie. A my słyszymy się jutro o godzinie 12. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
2: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
3: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
4: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
5: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
3: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
6: Tworzymy rodzinę.
7: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Zalew Sulejowski wysycha, to problem hydrologiczny, ale też gospodarczy. Zmian obawiają się przedsiębiorcy z branży turystycznej. Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje. W Polsce ubywa nauczycieli zawodu. Szykuje się remont kolejnego torowiska tramwajowego w Łodzi przy Placu Kościelnym i ulicy Zgierskiej. Noc w regionie będzie ciepła i przeważnie pogodna, miejscami jednak możliwe burze z deszczem. Zacznijmy od ostrzeżenia pogodowego. Burze z dość intensywnym deszczem w naszym regionie mogą występować w powiatach kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, sieradzkim i wieruszowskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla tych powiatów alert pierwszego stopnia, mówi synoptyk Instytutu Przemysław Makarewicz.
15: Nadchodząca noc w Polsce zachodniej i częściowo centralnej z burzami, przelotnymi opadami deszczu i zjawiska te miejscami mogą być gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru, a lokalnie także z opadami gradu.
14: Burze na północnych i zachodnich krańcach województwa łódzkiego mogą występować do 6 rano. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Wysycha Zalew Sulejowski. Niski poziom wody utrudnia wypoczynek i żeglowanie. Brzeg znajduje się teraz daleko od krawędzi Niecki zbiornika. Część łodzi osiadła na piasku. Bez długotrwałych opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć, mówi rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik.
16: Poziom wody obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. Jeżeli te warunki hydrometeorologiczne nie ulegną poprawie w najbliższym czasie, ten trend prawdopodobnie się utrzyma w najbliższych tygodniach.
17: Nawet to nie jest przewidywanie, ale jestem pewny, że będzie, ponieważ wody w zbiorniku już jest dużo mniej niż było. Woda się robi coraz cieplejsza, coraz więcej paruje, coraz więcej będzie jej ubywało.
18: Są miejsca, gdzie no, setki, jak nie tysiące małż po prostu leży martwych.
14: Dodają obserwujący sytuację nad zalewem rozmówcy reportera Radia Łódź. Ekohydrolog dr Sebastian Szklarek z Polskiej Akademii Nauk ocenia, że nawet intensywne opady przez cały sierpień nie wystarczyłyby, żeby uzupełnić straty. Zamknięcie tamy również nie rozwiązałoby problemu, bo groziłoby wysuszeniem pilicy i katastrofą ekologiczną. Zdaniem eksperta, poprawę sytuacji może przynieść dopiero długa i mokra zima.
19: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje. Nauczyciele zawodu coraz częściej odchodzą ze szkół. Prezes ZNP Sławomir Broniarz podkreśla, że to ludzie, którzy mają wysokie kwalifikacje, ale niskie pensje. I dodaje, że przybywa specjalistów, którzy rezygnują z przekazywania wiedzy, aby zarabiać na wolnym rynku, a lukę wypełniają emeryci.
6: Jeżeli mamy specjalistę, który może na rynku pracy poza edukacją znaleźć wynagrodzenie dwukrotnie większe niż jej oferuje mu szkoła, to zachowa się w sposób absolutnie racjonalny ze swojego punktu widzenia i podejmie pracę tam, gdzie mu więcej zapłacą. To powoduje, że specjaliści w zakresie szkolnictwa zawodowego, zarówno od praktycznej nauki zawodu, jak i przedmiotów teoretycznych, są dzisiaj na wagę złota.
14: ZNP szacuje, że w polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Kolejny remont torowiska we ważnej części Łodzi. Za 2 tygodnie mogą ruszyć prace przy Placu Kościelnym i ulicy Zgierskiej. Miasto chce zakończyć przebudowy i naprawy w tym rejonie do końca wakacji. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
20: Od początku wakacji trwa przebudowa Placu Wolności w centrum Łodzi. To jeden z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w Śródmieściu, przez który przejeżdża wiele linii tramwajowych i autobusowych. Zazwyczaj tramwaje przejeżdżają przez Plac Wolności, później Nowomiejską na północ i przez Zgierską mijają Plac Kościelny. W tym ostatnim miejscu teraz kursuje tylko linia Z1 łącząca Żabieniec z Dołami. Torowisko przy Placu Kościelnym też wymaga remontu, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta.
21: Prace mają potrwać około tygodnia. Chcemy wykorzystać moment, kiedy nie kursują tędy tramwaje.
20: Prace mogą wiązać się z tymczasowym zawieszeniem lub zmianą trasy linii Z1. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: Remont torowiska przy Placu Kościelnym ma się rozpocząć 17 sierpnia. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Wieczór pogodny i gorący, dopiero po zachodzie słońca, około 21:00 temperatura spadnie poniżej 30 stopni. Noc na ogół pogodna, ale na północy i zachodu regionu możliwe burze z dość intensywnym deszczem i porywistym wiatrem mogą występować do godziny 6 rano. Temperatura spadnie w nocy do około 20 stopni. Jutro chwilami może się chmurzyć, ale będzie upalnie, do 36, miejscami do 38 stopni. Wieczorem możliwe przelotne opady deszczu i burze.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: 5 minut po godzinie 19:00. Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i już za chwilę zapraszam na wieczór samorządowy na antenie Radia Łódź.

0: Wieczór samorządowy.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na Wieczór Samorządowy na antenie Radia Łódź. Dobry wieczór naszym gościom w studiu, a z nami łódzcy radni. Agnieszka Wieteska, Nowa Lewica.
2: Witam serdecznie.
1: Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Witam serdecznie.
1: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
4: Dobry wieczór, mam nadzieję, że tak wszyscy w chłodnych miejscach jak my.
1: Zdecydowanie, mamy klimatyzację w studiu, ale będzie tylko gorzej, jeżeli chodzi o temperaturę, chociaż lepiej, jeżeli ktoś lubi takie odchyły ekstremalne, chociaż... Ponad 30 stopni, coraz bliżej do tych 40. Są miejsca w Łódzkiem, gdzie widać to najbardziej, że są upały, że jest susza i to na przykład Zalew Sulejowski, który zna chyba każdy w Łódzkiem, ale nie tylko. Ten zbiornik wodny osiągnął najniższy poziom od lat, bo przy przystaniach odsłania się dno, łodzie grzęzną w mule, a przedsiębiorcy zajmujący się turystyką odwołują kolejne rejsy i czartery. Jeśli w najbliższym czasie nie spadnie deszcz, sytuacja może się tylko pogorszyć, a tematem zajął się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
5: Stan wody na Zalewie Sulejowskim najniższy od lat. Zbiornik w alarmującym tempie traci wodę, łodzie stoją w błocie, a przy przystaniach odsłaniają się kolejne fragmenty dna. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Barkowicach. Tam rozmawiałem z mężczyzną wypoczywającym nad zalewem.
6: To jest bardzo poważny problem. Wczoraj rozmawiałem z panem, który wypłynął na desce. To mówi, na środku zalewu można było dotknąć dna. Dno jest tak muliste. Są miejsca, gdzie setki, jak nie tysiące małż po prostu leży martwych.
5: Są miejsca, gdzie tak naprawdę można przemierzyć ten zalew suchą stopą.
6: No tak jest. Jest kilka takich miejsc. Może nie cały zalew by się przeszło, ale ta ilość tego dna jest tak duża, odsłoniętego dna, że faktycznie można spacerować. A i poza tym żadnego ptactwa nie ma. A będzie kaczek mnóstwo, w tym roku żadnego ptaka nie widzę.
5: Bez długotrwałych opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a tego obawiają się lokalni przedsiębiorcy żyjący z turystyki. Mówi Robert Grochowalski, żeglarz i motorowodniak z Zalewu Sulejowskiego.
7: Prawie połowa kei znajduje się już na piachu, już jest na lądzie. My musimy próbować się jakoś ratować, wypychając jachty coraz to wyżej i wyżej na teren głębszego rejonu. Przy czym też żeglowanie staje się coraz mniej bezpieczne, bo odwołujemy czartery, odwołujemy rejsy jachtami żaglowymi, głównie ze względu na to, że akwen nawet w środkowej części staje się już na tyle płytki, że staje się niebezpieczne.
5: Jeżeli chodzi o to, co przed nami, spodziewa się pan, że ta sytuacja będzie się jeszcze w tym sezonie pogarszać?
7: Ja uważam, że tak i to jest nawet, to nie jest przewidywania, a jestem pewny, że będzie, ponieważ wody w zbiorniku już jest dużo mniej niż było. Woda się robi coraz cieplejsza, coraz więcej paruje, coraz więcej będzie jej ubywało.
5: O obecnej sytuacji na Zalewie Sulejowskim rozmawiałem z Filipem Szatanikiem, rzecznikiem prasowym Wód Polskich.
8: Poziom wody obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. Jeżeli te warunki hydrometeorologiczne nie ulegną poprawie w najbliższym czasie, ten trend prawdopodobnie się utrzyma w najbliższych tygodniach. W zbiorniku znajduje się ponad 51 milionów metrów sześciennych wody. Średni odpływ ze zbiornika wynosi obecnie 11 metrów na sekundę. Musimy ten odpływ utrzymać, jest to zobowiązanie wynikające z instrukcji gospodarowania wodą. Natomiast średni dopływ do zbiornika w ciągu ostatnich kilku dni kształtuje się na poziomie 8,2 metra sześciennego na sekundę. Dopływ wody do zbiornika jest wyraźnie mniejszy od odpływu.
5: Ekohydrolog dr Sebastian Szklarek z Polskiej Akademii Nauk tłumaczy, że wszystkiemu winna jest susza.
9: Zimy, których nie ma, a nawet jeżeli są, to nie uzupełniają deficytów, więc to nam powoduje, że ten taki poziom odniesienia na start każdego sezonu jest z roku na rok trochę niższy, a w tym roku, właściwie od zeszłego roku, od grudnia mieliśmy deficyty opadów, mimo że ten śnieg trochę leżał, to jednak było go nieproporcjonalnie mniej niż byśmy oczekiwali. Kolejne miesiące wiosny bardzo suche, a później przyszły nam te fale upałów, które poprzez parowanie zabierają te resztki wody i w konsekwencji wiele czy to sztucznych, czy nawet naturalnych zbiorników zaczyna nam wysychać.
5: Jak ocenia dr Sebastian Szklarek, nawet intensywne opady przez cały sierpień nie wystarczyłyby, żeby uzupełnić straty. Zamknięcie tamy również nie rozwiązałoby problemu, ponieważ groziłoby wysuszeniem pilicy i katastrofą ekologiczną. Poprawę sytuacji może przynieść dopiero długa i mokra zima.
1: Tematem zajął się nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Przypomnijmy o najważniejszym, co jest podczas upałów. Nawadniajmy się, starajmy się nie wychodzić na słońce, jeżeli nie musimy, bo to może grozić przegrzaniem czy też udarem cieplnym. Powiedzieć, że nie jest dobrze, jeżeli chodzi o sytuację, nakrycie głowy, jak najbardziej. Powiedzieć, że nie jest dobrze, to prawie jak nic nie powiedzieć. Czy to jest coś, do czego musimy się przyzwyczaić, czy coś, z czym można, a nawet należy coś zrobić? Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
4: Nie no, to jest oczywiście trochę już też powiedziano w trakcie reportażu o całym problemie, że to nie jest tylko i wyłącznie problem Polski, jakby w ogóle kwestia zmiany klimatu i całkowitych przetasowań, jeśli chodzi o pogodę. Zaczynamy mieć maj, czerwiec wyjątkowo gorące, jakby no takie, że takie temperatury mieliśmy dotychczas w sierpniu, za to w lipcu mamy deszczową i całkowicie jak dużo chłodniejszy miesiąc, jeśli chodzi o wakacje, potem w sierpniu powracają upały i zimy zaczynamy mieć w styczniu, które trwają tylko miesiąc, bo czasami w lutym czy w marcu mamy już 14-15 stopni, więc to po prostu jest kwestia systematycznego, od lat wskazywanego i przez następne lata tylko i wyłącznie idącego w stronę jeszcze większych zmian, po prostu zmian klimatu, o których już wszyscy wiemy i chyba tylko naprawdę niedouczeni ludzie mogliby je poodważać.
1: To się też przekłada na problemy w energetyce, chociażby tej jądrowej słyszymy o tym na Węgrzech, że ta elektrownia w Pax ma problemy z chłodzeniem, w Rumunii wysadzono kamień, żeby Dunaj miał lepszy dopływ. Skoro raptem montujemy,
4: każdy z nas chce zamontować w mieszkaniu, w domu, w pracy klimatyzację, ta klimatyzacja skądś prąd musi pobierać, no to podłącza się do cały czas systematycznie do sieci energetycznej. No, sieć energetyczna w takie upały typowo jest no, jakby nadużywana bardzo mocno. To OZE u nas powoli wchodzi, jakby podbija szczególnie ten obszar zabudowy jednorodzinnej, czyli taką samowystarczalność energetyczną. Natomiast też warto powiedzieć, że w takie upały, jak jest dzisiaj na przykład, to wcale nie jest tak, że panele fotowoltaiczne produkują taką ilość prądu, że można zasilić połowę osiedla, bo one do pewnego momentu ten prąd, to słońce jest przetwarzane, ta energia jakby cieplna oddawana przez słońce jest przetwarzana już w pewnym momencie.
1: No bo też pytanie, czy mamy sieci energetyczne przystosowane do takich przesyłów?
4: No oczywiście, że nie mamy, no bo znamy historię jakby jak na co były w poprzednich latach wydawane pieniądze, jeśli chodzi o składki, które płacimy do Unii Europejskiej. Natomiast wszystkie, po prostu główną polityką państwa w zakresie ochrony klimatu powinno być tylko i wyłącznie błękitne linie, czyli tak zwane kwestie rzek i wód w miastach oraz tematy zielone. Znaczy, no, nie da się betonując miasta, place, parki, robiąc betonowe alejki, czy wylewając jakieś nieprzepuszczalne powierzchnie, zatrzymywać wody w takich, na takich terenach. Te tereny zielone dają nam cień, a przy okazji zatrzymują dużo bardziej wodę. Natomiast mamy też sytuacje skrajne, bo dzisiaj, jeżeli deszcz pada, to tak jak mieliśmy wczoraj, że przychodzi burza na godzinę, i bardzo miasto jest zalane zresztą wodą, ponieważ jesteśmy nieprzystosowani w ogóle do tego jakby logistycznie i technologicznie. Nie mamy studzienek odpowiednich na tego typu opady, nie mamy całej...
1: Albo mamy zatkane.
4: Ale nawet jak nie mamy zatkanych, ja widziałem wczoraj wracając do domu, to były czyste studzienki, po prostu ilość wody, wielkość tych studzienek jest po prostu za mała, mamy za małe zlewnie. Po prostu woda się przelewała przez te studzienki i płynęły rzeki. Pierwszy raz rzeki widzieliśmy w mieście. Natomiast po prostu musimy
1: odkrywanie
4: zacząć dbać na serio o klimat.
1: Jeszcze trochę trwa, ale widzimy też w Łodzi rzeczywiście wyschnięte lub puste te stawy wodne. Nie trzeba daleko szukać tutaj od Radia Łódź, w Parku 3 Maja wyschający staw.
4: Tam jest zalewany akurat sztucznie przez miasto.
1: Ale też ta woda się kończy tam. Tak, Park tak. Matejki, ta fontanna betonowa też jest pusta. Park tak. Staszica to samo. Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Znaczy, ja myślę, że też... pamiętajmy o jednym. Pewne ekstrema pogodowe zawsze też występowały i to jest kwestia tego, że dzisiaj może dostępność mediów, dostępność informacji jest tak duża, że jakby bardziej się tym wszystkim przejmujemy. Potrzeba jest na pewno taka, żeby chociażby Wody Polskie w zakresie tych pozwoleń wodnoprawnych, one były trochę bardziej elastyczne, bo to nie jest normalne, że w momencie, kiedy dopływ no, tak radykalnie się zmniejsza, to żeby obowiązek odpływu wody w żaden sposób nie był korygowany. Tak? To też jest kwestia, no bo to są tego typu zbiorniki, jakby tutaj odnoszę się do tego, o czym żeśmy zaczęli rozmawiać, to właśnie kwestia Zaleju Sulejowskiego, no, które są zbiornikami sztucznymi, no więc no, niestety, jeżeli one są, mają charakter sztuczny, no to też trzeba w jakiś rozsądny sposób spowodować, żeby one funkcjonowały, dostosowując się do tego, co przyroda woda robi, czyli jeżeli na wejściu bardzo ogranicza, no to na wyjściu też trzeba wtedy troszeczkę ograniczyć.
1: Łódź ma to szczęście, tutaj, że mamy w większości ujęcia głębinowe,
0: tak,
1: które czerpią tę wodę do naszych
0: przypominam,
1: mieszkań,
0: mamy jedną z najlepszych, tak, i mamy jedną z najlepszych wód w ogóle, woda w kranie jest jedną z najlepszych w Polsce. Tak?
4: Ale całe tutaj województwo niestety pustynnieje i Skierniewice w zeszłym roku miały tego najlepszy przykład, tak? Kiedy zabrakło wody w kranach. No.
1: Agnieszka Wieteska, Nowa Lewica.
2: Pan redaktor się pytał, czy musimy się przyzwyczaić do tych upałów i tych ekstremów. Ja myślę, że jedyne, do czego musimy się przyzwyczaić w obecnych zmianach klimatycznych, to do nieprzewidywalności pogody. Myślę, że coraz trudniej będzie przewidzieć, jak ta pogoda będzie wyglądała. W tym roku mamy falę upałów. Chciałam przypomnieć, że w zeszłym roku lato było wyjątkowo niełaskawe, było wyjątkowo chłodne i rolnicy mieli problem z uprawami, bo żyto, zboże nie mogło dojrzewać, bo nie było odpowiednich warunków pogodowych. Także
1: teraz mają problem przez suszę.
2: Tak, pogoda jest nieprzewidywalna. Z jednej strony, tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, są to na pewno zmiany klimatyczne, ale z drugiej strony, powiedzmy sobie wprost, to są lata zaniedbań, jeśli chodzi o gospodarkę wodną w naszym kraju, tak? Rowy melioracyjne, które w latach 50., 60. były kopane, aby odprowadzać wodę z pól, no niestety spowodowały to, że ta woda wtedy, kiedy stoi na polach, odpływa, ale odpływa do ścieków. Nie wchodzi z powrotem, nie wraca do tego systemu. Cała Europa, cały świat się właściwie mierzy z niskimi poziomami wód i z problemami z gospodarką wodną. My tu nie jesteśmy żadnym wyjątkiem. To, co pan redaktor wspomniał, Łódź ma to wielkie szczęście, że w przeciwieństwie do jeszcze Łodzi sprzed 60 czy 70 lat, kiedy 60-70% wody w Łodzi pochodziło właśnie z zalewu Sulejowskiego. Teraz mamy gdzieś 50 ujęć wody głębinowych, metr pod ziemią wkopanych, gdzie ta woda jest czysta, gdzie ta woda jest cały czas dostępna i tylko 5 czy 6% wody w łódzkich kranach to jest woda z zaleju Sulejowskiego.
1: Ale państwo widzieliście już niejedno w historii Łodzi, czy to w historii innych miast. Wiecie, że są różne trendy, które się pojawiają, znikają. Raz jest jeden w jednym kierunku, potem przychodzi drugi w drugim kierunku i tutaj nawiązuje do tego, o czym mówił radny Raczkowski, czyli do odbetonowywania przestrzeni publicznej. Tak to bardzo upraszczając. Tutaj nasuwa się taki przykład Placu Dąbrowskiego, też znowu niedaleko, w centrum Łodzi, który swego czasu był zieleńszy niż jest dzisiaj. To nie była oaza oczywiście, natomiast było lepiej niż jest teraz, chociaż to wcale nie jest takie trudne. Pytanie tylko, czy nie będzie z tymi trendami tak, że tak jak kiedyś samorządy w Polsce betonowały rynki i przestrzenie wspólne po to, żeby mieć gdzie zorganizować, czy to koncert, czy to Dni Miasta niepotrzebne skreślić i teraz znowu będzie ich odbetonowywanie, to czy za 50 lat ktoś nie stwierdzi jednak, że trzeba znowu lać beton?
4: Ale jakby tu Damian Raczkowski, Placu Dąbrowskiego, mam nadzieję, że jesteśmy już na etapie, jakby czekamy na fundusze, że jakby ta inwestycja się akurat rozpocznie, bo jestem akurat jednym z głównych jej pomysłodawców i tej koncepcji nowej Placu Dąbrowskiego. Natomiast...
1: Ja od czterech lat o tym... No pamiętam 4 lata temu konferencję pierwszą na ten temat.
4: Ja pamiętam dyskusję w 2000... Pamiętam dyskusję w 2018 roku programową z panią prezydent, kiedy wpisaliśmy ten punkt do porządku, do programu. Niestety jakby to są gigantyczne środki. To będzie chyba największa taka metamorfoza, jeśli chodzi w Polsce, jeżeli nam ona się faktycznie uda finansowo. Natomiast ja chciałem tylko co do tych ekstremów. Ja nie wiem, czy były ekstrema, w którym łodzianie wylatując z łódzkiego lotniska i lecąc do Egiptu, w Egipcie było chłodniej niż w Łodzi. A znam takie przypadki z tego roku. I tylko takich przypadków będzie więcej. Takich okresów, gdzie będziemy mieli temperaturę zbliżającą się do 40 będzie więcej na przestrzeni następnych lat i to już raczej nie jest ekstremum, tylko to jest zjawisko, do którego się trzeba niestety przyzwyczaić. Nasze pokolenie, przepraszam, że to powiem, ale już biologicznie się nie przystosuje tak łatwo do tej temperatury. To pokolenie młodych niemowląt czy małych dzieci, które teraz w takich temperaturach wakacje będzie spędzało czas, będzie dużo bardziej przystosowane w perspektywie lat do tego typu temperatur. To jest po prostu naturalna biologia i naturalne jakby zmiany w organizmie zachodzące. Natomiast ja chciałem powiedzieć wprost, miasta muszą się przystosować do tego. Przecież to jest logiczne. Doskonale wiemy o tym, że jak świeci o 12 słońce i musimy wyjść z domu, to szukamy jak najwięcej miejsc, żeby iść w cieniu. Jakby musimy produkować cień, a nie dawać nagrzewać się patelni, jaką jest na przykład Plac Dąbrowskiego, czy każda inna płaska powierzchnia do
2: która
4: temperatury
2: potem to ciepło oddaje
4: tak, 60-70 stopni. Potem pada deszcz, przychodzi burza godzinna, my się dziwimy, że jakby się nie ochłodziło, ponieważ cała ta woda, która stoi na tej płycie, zaczyna parować i jest tylko gorzej. I przez kolejne dwa dni nie mamy czym oddychać.
1: Może się okaże, że za 10, 20 czy 30 lat
4: w parku.
1: Będziemy mieli siestę latem w godzinach 14-16.
4: Ja uważam, że taka jest przyszłość nasza, że będziemy mieli siestę.
1: Jak mawia klasyk, czas pokaże, przechodzimy do innego tematu, który też się nie kończy, tak samo jak pustynnienie łódzkiego, bo stolica regionu planuje sprawdzić 100 obiektów ochronnych, obronnych, łącznie mowa o 108 miejscach schronienia czy też schronach. Magistrat ogłosił przetarg na ocenę stanu technicznego tych obiektów i sporządzenie ekspertyzy, żeby sprawdzić, jakie prace są konieczne, niezbędne do tego, aby te miejsca schronienia nadal mogły być miejscami schronienia.
3: Mieszkam na radiostacji, natomiast nie wiem, gdzie tutaj znajduje się najbliższy schron.
10: Wydaje mi się, że wiem, ale pewności nie mam, musiałabym to sprawdzić.
11: Otrzymałam poradnik, wypadałoby go pewnie przestudiować. Musimy być przygotowani na wszystko w dzisiejszych czasach.
12: Mówią łodzianie. W 2025 roku władze Łodzi zapowiadały zbudowanie sieci miejsc schronienia w centrum miasta, a dopiero dziś rusza przetarg na zbadanie stanu obiektów ochronnych i wskazanie prac niezbędnych do tego, aby schrony mogły schronami pozostać. O szczegółach mówi Radio Łódź Karol Dziuda z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w łódzkim magistracie.
13: Czy te dawne obiekty są dalej do użycia i w jaki sposób byśmy mogli je wykorzystać? Czy dalej mogą pełnić funkcję budowli ochronnych, czy już się niestety ze względu na zużycie materiału bądź jakieś inne problemy do tego nie nadają? Pracujemy nad tym, żeby uzyskać te ekspertyzy, które nam powiedzą konkretnie, jakie prace należy wykonać, w jaki sposób te obiekty wyposażyć, żeby w pełni mogły one służyć ludności naszego miasta. Oczywiście to, że one w tej chwili nie spełniają jeszcze w pełni tych wymogów, to nie znaczy, że nie możemy z nich korzystać w sytuacji kryzysowej. Gdybyśmy faktycznie znaleźli się w takiej sytuacji, gdzie z tych budowli trzeba będzie korzystać, no to wtedy wszystkie formy właśnie takich dawnych ukryć, czy też innych obiektów podpiwniczonych, które na terenie miasta sobie sukcesywnie ewoluujemy, będziemy chcieli wykorzystać, tak jak to w tym momencie robią chociażby u siebie Ukraińcy.
14: W Strykowie została już podpisana umowa na budowę jakiegoś chyba ukrycia czy schronu, także to wszystko postępuje.
12: Komentuje prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce Krzysztof Posłuszny.
14: Wiadomo, że do tego trzeba jeszcze czasu, też trzeba pieniędzy, trzeba to wszystko zorganizować, bo to też przepisy prawne też są zawiłe, to trzeba tak zrobić, żeby później nie było żadnych wątpliwości. To, że nawet by coś powstało w centrum, to są całe osiedla, czy można powiedzieć prawie dzielnice, które nie mają w ogóle tej infrastruktury. Na przykład Retkinia, Radogoszcz, one w ogóle prawie żadnych schronów nie mają. Jak miasto na przykład, tak jak Warszawa, odbudowano w latach 50., 60., jeszcze stawiano niektóre budynki w latach 70., to prawie pod każdym budowano seryjnie schrony i ukrycia. Tak jak tutaj w Łodzi, to pod czym mamy budować? Pod kamienicami stuletnimi?
13: Zasadniczo będzie kilkaset obiektów z czasem na terenie całego miasta, które będą musiały powstać. Pierwsza rzecz to jest przystosowanie tych dawnych obiektów, które już kiedyś pełniły funkcję budowli ochronnych. Drugi jakby element to będą obiekty nowo powstające, tak? Bo również prawo obowiązujące w tym momencie nakłada na inwestorów obowiązek tworzenia takich budowli ochronnych.
1: Temat schronów powraca. Przypomnijmy, że w 2025 roku we wrześniu, kiedy 19 rosyjskich dronów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną, jeden z tych bezzałogowców spadł w Łódzkiem, niedaleko Opoczna. W minionym tygodniu rosyjski pocisk manewrujący H-101 wybuchł 50 km na południe od Lublina. Rok temu, także w listopadzie, Urząd Miasta Łodzi ustami wiceprezydenta Adama Pustelnika zapowiadał, że powstanie w centrum Łodzi nie jeden wielki schron centralny, tylko sieć schronów, miejsc schronienia, mówiąc dokładnie na podziemnych parkingach czy innych obiektach, które można dostosować do tej funkcji. Dzisiaj magistrat ogłasza przetarg na przegląd tych miejsc, które już istnieją. Część z nich powstała przed II wojną światową, część podczas zimnej wojny. Później po rozpadzie Związku Radzieckiego wszyscy myśleli, że takie zagrożenie już nie powróci. Obiekty zaniedbano. Teraz okazuje się, że trzeba znowu się nimi zająć. Pytanie, czy to nie jest może nie tyle za późno, ale później niż można tego oczekiwać. Michał Król, to znaczy, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Ja akurat jestem radnym sejmiku województwa, a kwestie obrony cywilnej należą do zadań gminy, no bądź do zadań własnych, bądź do zadań zleconych, ale zadań gminy. Ale tutaj radni Prawa i Sprawiedliwości, wspomnę tutaj radnego Ciepluchę i radnego Bulaka, oni no to już chyba, nie wiem, rok, półtora roku temu, dwa lata temu kwestie interpelacji odpowiednich zgłaszali, a tutaj miasto obiecywało, tutaj też było wspomnienie tego, że tam w listopadzie, czyli też już grubo ponad pół roku, też pewne rzeczy było obiecywane, więc ja powiem tak, lepiej późno niż wcale, ale tak naprawdę to jest tylko zapowiedź jakichś audytów, a od tego do konkretów też jeszcze droga daleka. Ludzie kochani, mamy od tego, kiedy się wojna pełnoskalowa za naszą granicą zaczęła, już minęły, kurde, ponad 4 lata.
1: Prawie 4,5.
0: Przypomnę, cała II wojna światowa trwała lat niecałych 6. Więc mamy sytuację taką, że my już... to, że tak duże miasto po prostu tak tą kwestię zaniedbało, jest dla nas wszystkich, niezależnie od barw partyjnych, po prostu wstydem. No największym oczywiście dla pani prezydent Zdanowskiej, ale tutaj to nie chodzi, żeby się tam przerzucić.
1: Prostu... 4 lata równo dzielą się między rządzących wcześniej, czyli Prawo i Sprawiedliwość i obecnie rządzących.
0: Ale ja mówię tutaj o działaniach tych, które są zadaniami gminy, czyli cały czas tutaj jednak pani Zdanowska rządziła, tak więc nie przerzucajmy tego na jeden lub na drugi rząd. Ja tutaj mówię o odpowiedzialności, bo jesteśmy na wieczorze samorządowym, odpowiedzialności miasta. Tak, i tutaj za wspólnotę nas, Łodzian.
1: Agnieszka Wieteska, Nowa Lewica.
2: Schrony schronami, ale myślę, że nie tylko Łódź ma taki problem. Inne miasta w województwie, a nawet w całym kraju wyglądają podobnie. Myślę, że tutaj cały system edukacji jest potrzebny. Od małego dziecka, jak dzieci się powinny zachowywać w chwili zagrożenia. I tutaj już są to sprawy na szczeblu rządowym, które powinny zostać rozwiązane. Być może jakiś dodatkowy przedmiot wprowadzony do szkół, na przykład średnich.
1: Już nauka... się pojawiają elementy przystosowania obronnego w edukacji dla bezpieczeństwa.
2: Tak, ale to powinien być cały zwarty system, który nauczy nie tylko dzieci, ale też osoby dorosłe, jak mają się zachowywać w chwili zagrożenia. Jakie elementy wyposażenia domu dodatkowe powinny być takie, które sprawdzą się właśnie w ramach jakichś zagrożeń, nie wiem, zamachów terrorystycznych, bo to przecież nie tylko wojna. W Łodzi tych schronów jest wbrew pozorom dosyć dużo. Ja dzisiaj przygotowując się do programu znalazłam nawet taką stronę w internecie, która... Schrony w Łodzi się nazywa.
0: Tak, tylko nie za bardzo można z nich faktycznie skorzystać.
2: To ale jest nie, chodzi mi o to, że tych schronów jest faktycznie dużo i myślę, że w ogóle jako społeczeństwo powinniśmy się zacząć interesować tematem. Zwykli ludzie powinni się zacząć interesować, gdzie te schrony koło nich są.
1: To pytanie, które sobie zadawali mieszkańcy Lublina w ubiegłym tygodniu, kiedy przed 4 rano obudziły ich te syreny alarmowe, właściwie później zadawali sobie to pytanie, ale jeżeli jest sytuacja zagrożenia, to dokąd oni tak realnie mają się udać. I część wniosków ekspertów jest przerażająca, bo mówi o tym, że gdyby nagle ludzie tłumnie ruszyli do tych schronów, to mogłoby to stwarzać
2: właśnie
1: jeszcze większe
2: zagrożenie.
1: Dlatego
2: jest to cały system edukacji, że miejscem schronienia może być równie dobrze łazienka, w której nie ma żadnego okna, która jest na tyle bezpieczniejsza niż inne pomieszczenia, że dobrym miejscem schowania się jest, nie wiem, piwnica, komórka czy garaż. Być może zmianą, która powinna na szczeblu też rządowym zaistnieć, jest nakaz budowania takich miejsc w nowo powstających budynkach, które budują deweloperzy. Na przykład parkingi podziemne być może powinny być w taki sposób budowane, żeby tą funkcję ewentualnie schronów pełnić. Tak jak pełnią funkcję schronów na przykład wszystkie łódzkie dworce kolejowe, tak?
1: Stryków na przykład niedawno już podpisał umowę na budowę miejsca schronienia. Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska. Czy po tych 4 latach, już 4,5 roku od wybuchu wojny w Ukrainie, jeżeli chodzi o schrony, miejsca schronienia w Łodzi, w Łódzkiem, jesteśmy w lepszym miejscu czy wciąż w tym samym?
4: Niestety nie wiem, ale boję się, że chyba w tym samym. I trochę jestem negatywnie zaskoczony tym, że faktycznie dopiero teraz taka praca ma być wykonana w naszym mieście, bo wydawało mi się, że ona już była wykonywana. Bo ja już rok temu czytałem artykuły, że w przypadku Łodzi i w większości schronów w województwie łódzkim strażacy stwierdzili jednoznacznie, że je należy po prostu zamknąć i zlikwidować, bo one się nie nadają do użytku, nawet do remontu.
2: Jakiś zespół chyba też był w ogóle
1: połączony. Tak, bo to są działania, prowadzone różnotorowo. Jest inwentaryzacja robiona przez Straż Pożarną.
4: Ale chcę powiedzieć o tym, że jakby cały proces jakby... Bo strona, którą podała pani radna przewodnicząca Wieteska, nie jest oficjalną stroną miasta, tylko
2: to jest prywatna strona.
4: Osób, które jakby są tym
0: zainteresowane, do których się nie wejdzie.
4: Mało tego, mają problem niestety z pozyskiwaniem informacji z miasta w sprawie schronów. I to zgłaszali wielokrotnie nam jako radnym nawet na komisjach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, właśnie jakby trochę jestem zaskoczony, bo też nie chciałbym z takiej informacji przekazać, że dopiero teraz się miasto za to wzięło, bo ja pamiętam, że już od półtora roku roku co najmniej słyszymy jasno, że jakby zarówno rządowa strona, czyli ta część jakby centralnej administracji kontroluje te nasze schrony i te miejsca, w których, bo niektóre są schrony, niektóre miejsca tam szybkiego ukrycia, no jakby, że żadne z nich nie spełniało takich wymogów. Nie wiem, czy ten audyt teraz ma jeszcze raz to sprawdzić, czy on ma jakby przygotować już cały proces potem pod ten potencjalne inwestycje w te schrony, jakby źródło pozyskiwania funduszy. Jeżeli tak, to dobrze, tylko jakby faktycznie to wszystko powinno się trochę szybciej dziać. Natomiast ja od samego początku wybuchu wojny i jakby całego zamieszania ze schronami, jak jestem samorządowcem i zwolennikiem decentralizacji, tak uważam, że kwestia schronów powinna zostać odebrana samorządom. Czy samorządy sobie po prostu nie są w stanie z tym poradzić same?
2: Finansowo zwłaszcza.
4: Finansowo, logistycznie, nie mamy do tego specjalistów. To jest niestety infrastruktura wojskowa dla mnie, jako cywila. Schron jest infrastrukturą nie cywilną, a wojskową. Nie powinien się zajmować ten samorząd. Niestety nie jesteśmy w stanie w samorządzie zatrudnić osób, które mają tak merytoryczną wiedzę, tak dobrą wiedzę i jakby potrafią się tym dobrze zaopiekować. A druga rzecz, przez x lat, przypomnę, od 89 roku raczej...
2: Nie budowano nowych.
4: Demilitaryzowaliśmy naszą infrastrukturę. No,
1: jest,
2: właśnie na Radogoszczu mamy tylko jeden schron.
1: U zbiegu ulic Narutowicza i Tramwajowej jest działka, kiedyś tam był kultowy bar mleczny Sznycelek i teraz, kiedy ta działka została przejęta przez dewelopera, okazało się, że tam do niedawna jeszcze była szczelina przeciwlotnicza, po której teraz też już ślad nie pozostał.
4: Ale my czytamy, ja teraz czytałem kilka dni temu na stronie miasta niesamowite znalezisko, schron na Rudzie na 200 osób. News.
2: Tak.
4: No więc jakby...
0: No tak, ale, no, ale to pokazuje...
4: Szczelin jest w parkach.
1: Tak. Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Znaczy, ja się tu z jednym z kolegą z przeciwnej strony nie zgodzę. Znaczy,
4: no to te,
0: znaczy...
1: Z przeciwnej strony mamy, stołu od razu dodajmy.
4: Tak, ale się nie zgodził.
2: Przestrzeni publicznej też.
1: Michał Król, Prawo i
0: Sprawiedliwość. W trakcie naszej dzisiejszej dyskusji. Tak. Ale myślę, że nawet jak się różnimy, potrafimy to robić w sposób
2: kulturalny.
0: Może nie zawsze piękny, ale przynajmniej staramy się w sposób elegancki. Ale wracając do rzeczy, mianowicie to nie jest tak, bo jest czymś całkowicie odrębnym. Kwestia obrony cywilnej od kwestii czysto militarnej. I to jest tak, że państwo w znaczeniu rządu centralnego sobie bez samorządu w obronie cywilnej nie poradzi. I takie są doświadczenia tych państw jak Szwajcaria, jak Finlandia i tu udział samorządu, więc ja duże weto przeciwko ale temu, co tu zostało
2: schrony,
0: powiedziane.
2: O schrony.
4: Schrony. O same schrony.
0: Tak,
4: o
0: ale budowę. To kwestia schronów dla ludności cywilnej jest jak najbardziej elementem obrony cywilnej dla mieszkańców. I ona musi być w bardzo dużym, jeżeli nie wiodącym elementem samorządu terytorialnego.
4: Tak, ale nie pod
1: Różnią się państwo tutaj co do recepty.
4: Utrzymania czy teraz remontu. Po prostu samorządy tego nie ogarną finansowo.
0: A nie, to porozmawiajmy o kwestiach finansowych, ale to powinno być... To jest w zadaniach samorządu i musi to pozostać.
1: Różni państwa recepta na rozwiązanie problemu, ale słychać, że łączy bezpieczeństwo.
4: Zresztą wojna w Ukrainie tylko na sekundę pokazała to, że jakby cała administracja samorządowa w kluczowych momentach wojny, jakby i urzędy, prezydenci, nawet samorządowcy pełnili bardzo istotne funkcje. Natomiast mnie się wydaje po prostu, że dzisiaj jesteśmy tak daleko zacofani, jeśli chodzi o
2: byśmy nie musieli tego sprawdzać,
4: że samorządy nie są w stanie tego
2: w praktyce.
4: Zrobić.
1: Amen. Przechodzimy do tematów mniej związanych z bezpieczeństwem, chociaż też bezpieczeństwo tam odgrywało kluczową rolę, jak dzisiaj chyba w każdym aspekcie życia. Łódź Summer Festival za nami, 603 urodziny stolicy regionu, wszystkiego najlepszego kolejnych 603 lat. Jak zwykle, ilu łodzian, tyle opinii, bo łącznie przez cały weekend podczas Łódź Summer Festival na Rytkińskich Błoniach przy ulicy Konstantynowskiej, według szacunków organizatorów, miało się przewinąć około 800 tysięcy uczestników. To łączna liczba osób, które wzięły udział przez całe 3 dni, od piątku do niedzieli w tej imprezie, które weszły na teren wydarzenia, wyszły także, ale też były różne obrazki, które poszły w świat. Posłuchajmy, co na to mieszkańcy.
15: Trochę uciążliwe to jest, no bo to jednak dużo ludzi tu mieszka, a jednak hałas bardzo taki dokuczliwy.
16: Raz na ruski rok, no to czemu nie?
17: Teren był okej, myślę, że ludzie, że tak powiem, trochę zawiedli, bo zachowanie ludzi było nieodpowiednie.
18: Teren na Błoniach ma swoje ograniczenia. Dla nas najważniejsze było to, żeby każdy, kto jest na terenie festiwalu, był bezpieczny, żeby tutaj nie było incydentów i było bezpiecznie, spokojnie, były naprawdę drobne incydenty.
1: Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. To, co najbardziej poszło w media, to obrazki z piątku, kiedy rzeczywiście po dużej ulewie około 14:30 pojawiło się błoto, bramki otwarto z 18-minutowym opóźnieniem. To błoto pozostało, ale uczestników też było na miejscu co niemiara. Drugie obrazki to z przełomu soboty i niedzieli, kiedy część osób nie mogła wejść na teren wydarzenia, bo ograniczenie to 150 tysięcy osób. Mimo tego, że powiększono właśnie teren imprezy w porównaniu do zeszłego roku. W ubiegłym roku ten limit to było 60 tysięcy. Teraz to było 150 tysięcy. Część osób nie mogła wejść, bo organizatorzy podjęli decyzję o zamknięciu bramek. Piotr Kurzawa, jeden z organizatorów na antenie Radia Łódź, powiedział, że woli mieć nawet kilkaset osób niezadowolonych niż jedną osobę zadeptaną podczas tego wydarzenia. Natomiast ci, którzy nie weszli, postanowili wyrazić swoje niezadowolenie, rzucając kamieniami i butelkami w stronę policji. Sukces czy porażka, czy można było coś zrobić lepiej? Agnieszka Wieteska, Nowa Lewica. A jeżeli coś można było zrobić lepiej, to co?
2: Nigdy nie da się zrobić czegoś tak, żeby ktoś inny nie mógł zrobić tego lepiej. Zawsze jak coś już się odbędzie, to można usiąść, zacząć analizować i stwierdzić, że jakieś tam rzeczy można było zrobić lepiej. Myślę, że z perspektywy czasu, już minęły 2 tygodnie, oglądając te wszystkie obrazki, myślę, że ten Summer Festival się naprawdę udał, że tysiące ludzi wyszło z niego zadowolonych, z takim przeświadczeniem, że doświadczyli czegoś wielkiego, nie musząc mieć wielkich pieniędzy w kieszeni. Z reguły takie festiwale z takimi gwiazdami formatu zagranicznego, czy tych mega gwiazd polskich.
1: Bastille, Mata, BDOES, Justyna Steczkowska, Timbaland.
2: Są niedostępne z reguły dla takich osób, które mają mniej zasobne portfele, bo na przykład na openera no to trzeba mieć 1,5 czy 2 tysiące, żeby wejść. I na openerze też było błoto, też mieli problem z pogodą. Nie jest to nic dziwnego na festiwalach Woodstock, Rock and Pol. Tam też jakby z tych błot uczyniono jakieś kultywowanie jakiejś tradycji kąpieli w błocie. Natomiast było bezpiecznie. Ja wiem, że w internecie najbardziej klikają się rolki, które pokazują coś złego, tak jak właśnie tutaj starcia z policją, ale to są naprawdę jakieś incydenty. Gdybyśmy mieli patrzeć na zachowanie się ludzi, którzy rzucają w policję kamieniami, to po pierwsze nie można by było organizować marszu 11 listopada, bo tam też są starcia z policją, więc trzeba by było tego zakazać. Po drugie, stadiony trzeba byłoby było zamknąć, bo też są, też kibice między sobą się biją, też są walki kibiców, też są ustawki. Myślę, że nic złego się na festiwalu nie działo. Służby działały naprawdę rewelacyjnie. Idąc na ten festiwal widziałam dużo więcej ochrony niż w zeszłym roku, naprawdę.
1: No bo też teren 2 razy większy.
2: Tak, ale ochrona była bardzo gęsto rozstawiona. W ogóle służby miejskie zadziałały.
1: A 2 drony zabezpieczały to wydarzenie po raz pierwszy w historii Łódź Summer Festival. Zapraszam.
2: Świetnie
1: na
2: zorganizowana opieka medyczna, znaki krzyża pokazywane przez uczestników X-y, tak, festiwalu, od razu zjawiała się służba medyczna i pomagała. Nie, myślę, że było super wydarzenie i ci, co przyjechali, ci, co w nim uczestniczyli, wyszli z niego zadowoleni, tak jak ja.
1: Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość. Pan był na Łódź Summer Festival?
0: Nie byłem. Nie jest to ode mnie daleko.
4: Nie ten target.
0: Miejsca mojego zamieszkania, ale z akurat przebywałem na urlopie.
1: No to inaczej. Target... Czy się panu podoba to wydarzenie,
2: znaczy,
1: nie. Czy
2: nie? No nie
0: ja
2: było.
0: Powiem tak. Ja bym chciał i powiem tak, 2 tygodnie to jednak mimo wszystko może być mało, bo tutaj mamy zbyt wiele płaszczyzn, żeby je ocenić, tak? Bo coś może się udać pod względem artystycznym, coś może się udać pod względem bezpieczeństwa w stosunku do uczestników, tak? Jest kwestia uciążliwości na przykład dla mieszkańców Retkini, bo ja jestem Retkiniakiem, z Retkini się wywodzę i mam część rodziny i znajomych na Retkini, którzy mówią, że o, jakie to było, opowiadają, jakie to było straszne, dla części do zniesienia, tak? Jest kwestia do tego wymiaru finansowego, także, bo on też był bardzo duży i te wszystkie płaszczyzny kosztów faktycznych, kosztów społecznych, zysków społecznych, bo one są ewidentnie, tak? Nikt temu nie będzie przeczył, tak? Trzeba by było usiąść, zbilansować, tak? Bo musimy pamiętać, że to, że na przykład jakiś rodzaj kultury, czy bardzo wysokiej, czy mniej wysokiej, to już jest kwestia dyskusyjna, tak? Ale jakiś rodzaj kultury, można powiedzieć, dla mieszkańców Łodzi młodych był dany, rzecz bardzo fajna, ale też bardzo dużo jakby przyjechało, tak?
1: Czy no, dla niektórych to może być pierwszy w życiu kontakt rozumiem, z Łodzią.
0: Tak. No i teraz tak, to tylko też, czy my powinniśmy inwestować dla wspólnoty, bo tak, tak jest zdefiniowana, tak jest samorząd gminny, samorząd zdefiniowany, że ma działać na rzecz tej wspólnoty lokalnej, chociaż mieści się w tym też promocja tam turystyki i tak dalej, tak? I trzeba to wszystko zobaczyć, bo bym to też zderzył z kosztami finansowymi. Tym, że na przykład tyle zobaczyć, jakim to było sukcesem artystycznym, tak? A ile kosztowało, a ile na przykład kosztuje, trzeba by może jeszcze troszeczkę więcej pieniędzy dać na MPK, żeby jednak te przejazdy były też tańsze.
1: W ubiegłym roku budżet to chyba było 13,5 miliona złotych, jak dobrze pamiętam. O tym mówił wiceprezydent Tomasz Piotrowski. Damian Raczkowski.
0: Nie mamy, ja rozumiem, że jeszcze nie mamy pełnego budżetu za ten rok. Może
1: ale możemy
0: dużo,
1: zakładać, że więcej, no, może no, nawet może dwukrotnie, być, ale może być...
0: No i też...
1: To może być 20, to może być 26, 27, to ciężko zgadywać rzeczywiście na ten moment, ale tak można też założyć, że analogicznie, jeżeli teren imprezy jest dwa razy większy, to pewnie dwukrotnie mogą te koszta rosnąć. Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
19: Tak, ja byłem akurat wszystkie trzy dni schodziłem też jakby ze sceny ostatniej w zasadzie do ostatniego artysty, tam byłem, czyli do trzeciej zazwyczaj. I jakby ja trochę się zastanawiam o to cały ten szum, bo jakby...
0: Ale słyszycie jakiś wielki szum?
19: Ale nie, chcę jakby odnieść się błoto. Ja jestem Woodstockowiczem, jeszcze jak był w Kostrzynie nad Odrą. Jak było, Woodstocki zazwyczaj miały taki etap, był taki etap, kiedy była właśnie taka pogoda 30 i jakby patelnia jedna wielka. To się ściągało strażaków i strażacy robili błoto, bo jakby jest to elementem nieodłącznym festiwalu, a w błocie jedna wielka, że tak powiem, zapraza.
2: Dzieciaki frejdy miały teraz.
19: Nie tylko dzieciaki, tylko dorośli ludzie. Akurat Woodstock bym nie ubierał w dzieciaków.
2: Ale polecam, nie, mówię o summer tutaj.
19: Polecam kiedyś pojechać na Poland Rock i zobaczyć, że wbrew pozorom tam się bawią dorośli ludzie. Łódź Summer niestety ma obrazek w postaci nastolatka albo nawet niepełnoletniego uczestnika, ale być może taki jest target, ja w to nie dyskutuję, nie jestem organizatorem festiwalu i nie znam się na takich rzeczach, jestem tylko uczestnikiem, więc błoto w ogóle było, jak byłem przechodziłem systematycznie, specjalnie po tym błocie, żeby zobaczyć, jakie są te... Znaczy, nie słyszałem w zasadzie nic negatywnego. Znaczy, to był śmiech przez łzy, albo po prostu śmianie się z tego, że jest to mega jakby no, jakaś tam atrakcja.
1: Znaczy, można się domyślić, że jeżeli ktoś wszedł na teren festiwalu przy takim błocie, to założył, że dla niego no, zobaczenie tak, tego artysty jest ważniejsze niż błoto. Natomiast
19: jak się
1: trzymając się festiwalu...
19: Łódź Summer Festival, specjalnie to robiłem, przed Łódź Summer Festival, podstawowe rzeczy zawsze było, bo w zeszłym roku było dokładnie to samo. Buty, które są albo do prania, albo do zniszczenia, albo coś na osłony. To jest jakby już podstawowe
1: ale pytanie, czy nie festiwal. Powinno się być może na przyszłość tego wydarzenia, patrząc chociażby na te obrazki z przełomu soboty i niedzieli, też nie chcę przykładać takiej samej miary do kilku osób, czy 7 łącznie zatrzymała policja i przekładać to na całe 150 tysięcy, które było na Błoniach. Tylko czy może nie powinno się w przyszłości też pomyśleć o rejestrowaniu uczestników, czy też być może na pewnym etapie nawet o wprowadzeniu bardziej lub mniej płatnego tego
19: ale ja
1: festiwalu?
19: Ja jestem w pełni za, że ten festiwal będzie płatny już od drugiej edycji.
2: To jest ale moje to zniszczy jego
19: ale to jest moje
2: fale
19: prywatne zdanie. Jakby to jest moje prywatne zdanie. Radni nie decydują o tym, czy ten festiwal będzie płatny, czy bezpłatny, więc raczej nasze zdanie nie ma tu znaczenia totalnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co do soboty, jak banda ciołków decyduje o tym, że jakby lepiej jest porzucać w butelką w policję, niż zastanowić się nad tym, że jakby weszli na festiwal nie dali, bo żeby się coś stało, to mogła być naprawdę tragedia. Ich sprawa, dostaną za to karę, mam przecież nadzieję, że już dostali, więc jakby ja w ogóle nie dla mnie jest zero dyskusji na tym temacie. Jeżeli ktoś się decyduje rzucić butelką w policjanta, sam się prosi o to, żeby dostać pałą po nogach i mam nadzieję, że dostał. A trzecia rzecz, jedyne co mam, jaką mam uwagę, to, że w przypadku Redkini powinna być postawiona Straż Miejska na nogi. Bo to, co się działo wśród na terenach spółdzielni, na boiskach, pod drzewami, na skwerami. Znaczy, no ja dostawałem zdjęcia, jak są powyrywane wjazdy na parkingi spółdzielcze, rozbijane namioty.
2: Odchody.
19: Jakby już takie rzeczy jakby typowo. I one będą, bo to jest taka skala ludzi, że nie jesteśmy w stanie na tym zapanować. Tylko po to mamy służbę, jaką jest Straż Miejska, że po prostu Redkinia w ramach też rekompensaty jakby wyrozumiałości ze strony miasta powinna ale przez całe te 3-4 dni...
1: To przechodzimy już do ostatniego tematu i także pozostajemy w temacie festiwali z poglądem na Michała Król. Cezula z Prawa i Sprawiedliwości. Pan w piątek może był w Warszawie przy ulicy Otwockiej, też na festiwalu lub też na kongresie założycielskim, jak kto woli, Rozwój plus Wy.
20: To nie byłem, widzicie, jestem jakiś taki...
1: Ale była bardzo silna łódzka reprezentacja, jak się okazuje. Może nie tych polityków z Prawa i Sprawiedliwości, ale kiedyś z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że w Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu na PiS Jarosława Kaczyńskiego, którego jest więcej, i na PiS Mateusza Morawieckiego, który założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. I w piątek właśnie odbył się pierwszy taki duży event Rozwój Plus Wy tego stowarzyszenia. Podczas tego spotkania pojawili się działacze, byli z Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi, wieloletnia, wszechwładna pani mecenas w łódzkim PiS-ie Janina Gos oraz radni miejscy Radosław Marzec i Krzysztof Stasiak, kojarzeni z jej środowiskiem. Jak nieoficjalnie słyszymy, może być nowy klub w łódzkiej Radzie Miejskiej, tworzony przez radnych właśnie Marca Stasiaka, czy być może też Marka Michalika, który nadal pozostaje członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy, co w tej sprawie mają do powiedzenia szefowa łódzkiego PiS-u Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i radny, który się określał jako pisowiec na wygnaniu, Radosław Marzec.
21: Polityka jest zmienna, wiele rzeczy zaskakuje, wiele rzeczy się zmienia. Zawsze jest wiele opcji, które mogą się wydarzyć.
22: Spodziewam się, że któryś radny może też jeszcze odejść, na przykład właśnie radny Michalik, ale tego nie wiem. Myślę, że te wakacje to będzie taki dobry moment, kiedy każdy się będzie mógł jakoś zadeklarować. Grill był finansowany, cytuję słowa Mateusza Morawieckiego, ze składek członków stowarzyszenia, czyli tak, skradziono nam i przeznaczono tam, no bo Waldemar Buda nie płacił od miesięcy składek, czy od prawie 2 lat. I takich posłów przy Mateuszu Morawieckim jest więcej.
21: Już wiem, że w kuluarach mówią, że pani pełnomocnik jest syndykiem masy upadłościowej. Nie wiem, czemu takie pogłoski krążą.
22: Wywody intelektualne radnego Marca naprawdę pozostawię bez komentarza. Zgadzam się z nim tylko, że wszystko w polityce się może zdarzyć, skoro zdarzył się radny Marzec.
1: Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość. I jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, czy może w przyszłości Rozwój Plus?
20: Nie, ja się nie wybieram.
1: A będą kolejne transfery, czy to w Radzie Miejskiej, czy to w Sejmiku Województwa Łódzkiego?
20: Znaczy, powiem tak, ja niczego takiego nie obserwuję. Znaczy, fakt, że jest czas kanikuł, czyli raczej jeżeli coś się zacznie dziać, to gdzieś tam we wrześniu.
1: My już nie mamy w polityce sezonu ogórkowego w Polsce od kilku lat.
20: Ale radni niektórzy gdzieś tam jeżdżą, ale z moich przesłuchów nic takiego się nie dzieje. No tutaj był wymieniany, po prostu była... Było wymienianych dwóch radnych, którzy z
22: też
20: wiadomych
22: się nigdzie
20: przyczyn...
22: Nie wybierali.
20: Nie, no, ale z wiadomych przyczyn już w Prawie i Sprawiedliwości od jakiegoś czasu nie byli. Zresztą no, korzystali tutaj ze wsparcia ugrupowań koleżanki i kolegi tutaj obecnych studiów, którzy...
19: Ale nie mojego, na
20: nie, nie, znaczy w zakresie ratowania ich pozycji w Radzie Miejskiej.
19: Ja to mówię, za co Stasiak się... i Marzec powinni stracić wszyscy funkcje w Radzie Miejskiej. To mówię od samego początku tej kadencji. Jak ktoś podnosi rękę za tym, żeby zaczynać ich na stanowisku, nie powinien sobie spojrzeć w
1: ustro. A gdyby pan miał postawić pieniądze na to, że Marek Michalik będzie w Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości do końca kadencji, pan by postawił? Bliski współpracownik Waldemara Budy.
20: Nie, właśnie ja powiem tak. Jest faktem, że jednym z głównych działaczy Stowarzyszenia Rozwój Plus pana Morawieckiego jest, pana premiera Morawieckiego jest Waldek Buda. No byłoby dziwne, gdyby było inaczej. A z Waldkiem Budą w jakiś sposób był zaprzyjaźniony, czy współpracował dość mocno Marek Michalik. Więc to będzie jego osobista decyzja, którą będzie mu trudno podjąć i którą najpewniej w ciągu paru tygodni po prostu podejmie i myślę, że dajmy mu ją spokojnie podjąć.
1: A to pojawienie się Janiny Gos, Radosława Marca, Krzysztofa Stasiaka, Krzysztofa Ciebiady też na tym wydarzeniu, to dla pana jest bardziej powrót Jedi czy zemsta Sithów?
19: Imperium kontratakuje.
20: Nie, znaczy nie naciągniecie mnie na to, żebym

0: Więc jakby...
1: Czyli z Garim Kasparowem pan nie zagrał. No.
0: Nie, niestety. Więc stanie się, co się stanie. Jestem ciekaw tego zjawiska, bo to też mam przecież, że trochę może się tworzyć historia prawicy na naszych oczach, jeśli chodzi o tę politykę współczesną, o której kiedyś będą pisać w książkach na pewno, jako ważne wydarzenia. Natomiast co do Łódzkiej Rady Miejskiej, ja wypraszam sobie, nie przyłożyłem ani razu ręki do tego, żeby Krzysztof Stasiak był wiceprzewodniczącym, a Radosław Marzec przewodniczącym i komisji, i żeby go obronić na tym stanowisku, i w życiu tego nie zrobię. Uważam, że po prostu z racji tego, że reprezentowali sam PiS, nie powinni pełnić tych funkcji. To moi koledzy zdecydowali inaczej.
1: Agnieszka Wietecka, Nowa Lewica.
2: Ja oglądam to bardziej, tak jakbym powiedziała, z drugiego rzędu. Pod takim względem socjologicznym się to ciekawie ogląda, kiedy prawica, ta silna prawica Jarosława Kaczyńskiego gdzieś zaczyna się dzielić. Ale myślę, że to jest też jakby normalne w partii, że po jakimś czasie wyrasta jakiś nowy przywódca, który ma trochę inną wizję partii, trochę inną wizję tej prawicy i część osób za nim idzie.
1: No szef Łódzkiej Lewicy fajnie... też ma na koncie próbę rozłamu, tak to nazwijmy. Jeszcze to była poprzednia kadencja Sejmu, kiedy Lewica zagłosowała w Sejmie za środkami z Krajowego Planu Odbudowy razem z Prawem i Sprawiedliwością. Wtedy pisał Tomasz Tryla do Włodzimierza Czarzastego: stań na ubitej ziemi, nie chowaj się.
2: Ale tak, okazuje pamiętam, się, że to był werset. Też miałam wpisy, prosimy, które do dzisiaj Włodek mi wypomina, jak się widzimy. Natomiast kończąc jeszcze myśl tutaj o Prawie i Sprawiedliwości, chciałam powiedzieć, że fajnie, że gdyby ludzie, którzy przez ileś tam lat razem współpracowali, mieli jakąś wspólną wizję polityki, potrafili się rozstać w jakiejś zgodzie i nie wyciągać sobie różnych rzeczy. Po prostu rozstać się, niech każdy robi swoje. Natomiast co do łódzkiego pisma, no to myślę, że tutaj grabarzem i osobą, która najwięcej jątrzy, no jest niestety pani poseł Wojciechowska.
1: Agnieszka Wietecka, Nowa Lewica.
2: Dziękuję.
1: Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość. Damian Raczkowski, bronił. Koalicja Obywatelska. Do usłyszenia, kłaniamy się.
3: To jest całkowicie bezpodstawne.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Urzędnicy w Brzezinach zapowiadają modernizację kanalizacji deszczowej. Wczoraj ulewa znów podtopiła miasto. Zmiany w systemie dozoru elektronicznego. Większa grupa skazanych będzie mogła wyjść na wolność z opaską. Łódzka policja zyska nowe radiowozy. Będą to pojazdy z napędem elektrycznym. Noc ma być ciepła, z temperaturą przeważnie powyżej 20 stopni. Jutro upał większy niż dziś. Rodzina straciła mieszkanie podczas wczorajszej ulewy w Brzezinach. Konieczna była ewakuacja. Brzeziny zostały szczególnie dotknięte przez intensywne opady deszczu wczoraj wieczorem i w nocy. Woda płynęła ulicami miasta i zalewała niżej położone tereny. Z ulicy Piłsudskiego trzeba było ewakuować rodzinę, mówi zastępca burmistrza Brzezin Anna Kulik.
6: Jedna rodzina ucierpiała, ponieważ właśnie przy ulicy Piłsudskiego zostało zalane mieszkanie. Państwo w tej chwili przebywają w hotelu. Oczywiście miasto finansuje ten pobyt. Jest wytypowane mieszkanie, które postaramy się jak najszybciej przekazać tej rodzinie. Tam są małe dzieci, więc postaramy się, żeby jak najszybciej ci państwo odzyskali komfort mieszkania.
7: To się nie zmienia, bo przy każdej ulewie jest tak samo. Studzienki są pozapychane.
8: Zawsze zalewa tutaj z Sienkiewicza, to jest nagminne.
9: Rzeczywiście rzeka płynęła.
5: Komentują brzezinianie. Problem powtarza się od lat, choć mieszkańcy mówią, że skala jest mniejsza niż w przeszłości. Miasto planuje kolejne modernizacje i rozbudowę kanalizacji deszczowej, aby takie sytuacje się nie powtarzały.
10: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
5: Większa grupa więźniów będzie mogła wyjść na wolność, ale ze specjalną opaską na nodze. Zdaniem przedstawicieli resortu sprawiedliwości dozór elektroniczny daje większe szanse resocjalizacji, a do tego jest oszczędniejszy dla państwa. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z nim osoby skazane na maksymalnie 3 lata więzienia będą mogły skorzystać z dozoru elektronicznego przez ostatnie 1,5 roku kary, mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
11: To jest najpełniejsza forma resocjalizacji. Można mieć kontakt z bliskimi, można funkcjonować w miejscu pracy, można uczęszczać na jakieś zajęcia, pobierać nauki. To jest system, który jest efektywny, ale też jest dużo tańszy dla państwa.
5: Średni koszt utrzymania osadzonego w zakładzie karnym sięga prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. Dozór elektroniczny jest nawet 5 razy tańszy. Z badań wynika też, że ryzyko recydywy, ponownego skazania osoby odbywającej karę w systemie dozoru elektronicznego, jest to ponad 25% mniejsze niż w przypadku osób osadzonych. Do łódzkich policjantów trafią nowoczesne radiowozy. Flota Komendy Miejskiej Policji powiększy się o pojazdy z napędem elektrycznym. Dotację na ten cel, 300 tysięcy złotych, przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O szczegółach reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
12: Nowe samochody będą wykorzystywane podczas codziennych patroli i interwencji. Mają zasilić policyjną flotę, a dzięki napędowi elektrycznemu obniżą emisję spalin. To unowocześnienie łódzkiej policji, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
13: Podpisanie umowy to kolejny krok w kierunku unowocześnienia policyjnej floty oraz inwestowania w rozwiązania przyjazne środowisku.
12: Zakup zostanie sfinalizowany przez Komendę Wojewódzką, która przekaże pojazdy Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi.
5: Policja podkreśla, że nowe radiowozy mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnić pracę funkcjonariuszy. Nie żyje dziennikarz i publicysta Andrzej Morozowski. Zmarł po długiej chorobie, miał 69 lat. O jego śmierci poinformowała stacja TVN24, z którą był związany od 25 lat. Prowadził m.in. program Tak Jest. Paweł Płuska, szef programu 19.30, mówił na antenie TVP Info, że Andrzej Morozowski miał talent do analizy sceny politycznej.
14: Andrzej miał swoje różne epizody. Próbował też być reporterem, ale idealnie się wpasował w to, co się działo właśnie potem w studio, czyli że był publicystą, był osobą, która świetnie rozmawiała z politykami. Potrafił go lekko gdzieś tam obśmiać, czy tym swoim uśmiechem i gestem właśnie ręki zatrzymać.
5: Andrzej Morozowski współpracował również z Telewizją Polską, był reporterem sejmowym Teleekspresu, był laureatem wielu nagród, m.in. Grand Press, Telekamer i Wiktora. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
15: Drugie zwycięstwo odniósł Jonathan Milan w 83. kolarskim Tour de Pologne. Włoch został triumfatorem drugiego etapu rozegranego na trasie między Międzyzdroje a Szczecin. Tym samym powtórzył sukces pierwszego etapu, na którym też okazał się najlepszy po sprinterskim finiszu. Milan umocnił się więc na czele klasyfikacji generalnej. Na 9. pozycji dzisiaj finiszował Marceli Bogusławski z reprezentacji Polski. Na peleton w końcówce doścignął ucieczkę czterech kolarzy, w których był m.in. Radosław Frontczak. Nasz kolarz wygrał we wtorek trzylotne premie i przewodzi w klasyfikacji najaktywniejszego kolarza. A jutro trzeci etap Tour de Pologne z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Trzysetowe starcie zdecydowało o awansie Huberta Hurkacza do drugiej rundy tenisowego turnieju w Montrealu. Polak pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2. Wcześniej, bo w pierwszej rundzie w Montrealu odpadł, Kamil Majszak przegrał 4-6, 4-6 z Francuzem Gaelem Monfilsem. Siatkarska reprezentacja Rosji nie weźmie udziału w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce w przyszłym roku. Taką informację podała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W specjalnym komunikacie przekazano też, że Rosjanie dobrowolnie zrezygnowali z występu w naszym turnieju, mimo że mieliby takie prawo na podstawie rankingu FIVB. W tle mogą być polskie przepisy wizowe, które mocno ograniczają możliwość wjazdu do kraju obywatelom Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie Międzynarodowa Federacja poinformowała, że zarówno żeńska, jak i męska zborna mają zapewniony udział w Lidze Narodów 2027, a tym samym grono drużyn w tych rozgrywkach zostanie poszerzone z 18 do 19. FIVB analizuje także możliwość występu żeńskiej reprezentacji Rosji na Mistrzostwach Świata Kobiet, które w 2027 roku odbędą się w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. A przypomnę, że Mistrzostwa Świata Siatkarzy, które odbędą się w naszym kraju w przyszłym roku, mecze będą rozgrywać w Gdańsku, Olsztynie, Katowicach, Krakowie i w łódzkiej Atlas Arenie. To tyle w tych wiadomościach sportowych. Następne po 22, ale już za kilka minut w naszym programie porozmawiamy o sporcie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Noc na ogół będzie pogodna, ale na północy i zachodzie regionu możliwe burze z dość silnym deszczem i porywistym wiatrem. Mogą występować do 6 rano w powiatach kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, sieradzkim i wieruszowskim. Temperatura spadnie w nocy do około 20 stopni, raczej powyżej 20. Jutro chwilami może się chmurzyć, ale będzie upalnie do 36 stopni, miejscami nawet 38, a wieczorem możliwe przelotne opady deszczu i burze.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Jak to się stało, że siatkarze reprezentacji Polski są hegemonami właśnie w tej dyscyplinie sportu? O tym dzisiaj w Porozmawiajmy o Sporcie. Gośćmi w zasadzie będą Jarosław Bińczyk, były dziennikarz, obecnie Polska Liga Siatkówki. No i tutaj kolega redakcyjny Piotr Andrzejczak. Zapraszam już za kilka minut Robert Swoliński.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: A dzisiaj w naszej debacie sportowej temat siatkarski. To wszystko dlatego, że no, polscy siatkarze, reprezentacja Polski, no to już śmiało można mówić, hegemon siatkówki. Kolejny triumf w Lidze Narodów. Drugi raz z rzędu. To się niezwykle rzadko zdarza i dlatego dzisiaj właśnie w studiu będziemy rozmawiać o siatkówce. Robert Zwoliński, zapraszam na debatę Porozmawiajmy o sporcie, a w studiu ze mną Jarosław Bińczyk, były dziennikarz, specjalista od siatkówki, obecnie Polska Liga Siatkówki.
2: Tak, dzień dobry. Czy dobry wieczór, witam Państwa.
1: Czyli wszystko się
3: czyli
1: zgadza.
3: Przy siatkówce.
2: Przy siatkówce.
1: Siatkówce. I Piotr Andrzejczak, dziennikarz Radia Łódź. Dla odmiany też specjalista nasz tutaj siatkarski.
3: No tak, tak.
1: Ale nie
3: no,
1: tylko siatkarski.
3: Z Jarkiem moglibyśmy wspominać.
2: Mamy wspomnienia.
3: Od pierwszych dni takiej wielkiej chyba siatkówki, bo to tak naprawdę, to no nie chcę powiedzieć, że no. Nie będę odbierał prowadzącemu głosu, ale od Pucharu Świata w 2000 roku, tak? Jeszcze w starej hali sportowej.
2: Tak, tak. Ligi Narodów. Ale później Puchar to się rodziło w Bełchatowie, ta wielka polska siatkówka rodziła. Także my mamy naprawdę, duży.
3: Duży wpływ mamy na to, że Polska...
2: Pisaliśmy o tym, mówiliśmy o tym, relacjonowaliśmy, jeździliśmy z Piotrkiem na mecze. Także, a wtedy się rodziła ta siatkówka, bo wtedy zaczęła się wlazłomania, zaczęło się chodzi o Mariusza Wlazłego, w ogóle z Krabbełchatów stała się hegemonem. Wszystkie kluby inne chciały do tego dojść, dołączyć do niej i tak się rozwinęła ta siatkówka. I dzisiaj jesteśmy, ja to mówię, jak Hiszpania w piłce nożnej.
3: Tak się wydaje, że Krabbełchatów była pierwszym takim klubem, który pokazał, jak można zdominować w ogóle rozgrywki, tak? No właśnie tak wzorem hiszpańskich albo Realu Madryt, albo Barcelony, prawda?
1: Ja tylko dodam, że tu już teraz ten wstęp jest zakończony. Goście sami wytłumaczyli, dlaczego są dzisiaj w studiu. Wszystko się zgadza.
3: Żeby
1: porozmawiać o tym, jak właśnie rodziła się ta wielka polska siatkówka, bo ja też tak sobie pomyślałem, że no to... To, że wygraliśmy 2 razy z rzędu, 3 razy w 4 lata tę Ligę Narodów, która jest następcą Ligi Światowej, to nie jest to kwestia ostatnich 5 lat, tylko to jest budowanie kilkunastu lat. Ja bym tak zaryzykował, jeśli nawet nie więcej. A nawet 20.
2: Ja bym powiedział 20, bo to wszystko się zaczęło taką cezurą w polskiej siatkówce, to było zatrudnienie Raula Lozano. Bo myśmy zawsze mieli... Zainteresowanie siatkówką było dużo. No, tu pamiętamy z Piotrkiem, jak tutaj w naszej hali starej sportowej była Liga Światowa.
1: To ja pamiętam, byłem kiedyś na meczu Polska-Francja, François Granvorka grał.
2: Granvorka,
1: taki atakujący we Francji.
2: Tak. No, jego córka później grała w reprezentacji Szwajcarii nawet. Tak. To jest siatkarska rodzina. I pamiętam tu wtedy za kupienie biletów na to. To było po prostu masakra. Ja pamiętam, ile odbierałem telefonów, czy tam znajomi mnie zaczepiali, czy nie mogę załatwić, to takie słynne polskie słowo, biletu na tego. I się trzeba, ale ci siatkarze, czasami nam się udało z kimś wygrać mocnym, z Włochami, no to jak opowiadali tacy reprezentanci tam z początku tego XXI wieku, to dla nich mecz z Włochami to był taki jak dzisiaj, jak nie wiem, dla klubów naszych z Realem Madryt, nie? To jest tak, bo to byli, czy z Brazylijczykami. Czasami nam się udało wygrać. No i przyszedł Raul Lozano, który zmienił tą naszą mentalność. Przyszły Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Ten srebrny medal zdobyty w taki świetnym stylu. Wprowadził tych młodych chłopaków, którzy byli zdolni, czyli Mariusz Wlazły. Nie bał się tego naruszyć tego porządku starego. Mariusz Wlazły, Michał Winiarski, tam Łukasz Kadziewicz, później Daniel Pliński, doszedł Michał Bąkiewicz. I ta siatkówka zaczęła rosnąć. Później przy każdym następnym trenerze był jakiś sukces.
3: Ale zgadzasz się, że... Ja wrócę do takiej historii. 50 lat temu drużyna Huberta Wagnera zdobyła złoto. To 30 lipca zdaje się minęła ta rocznica.
1: Igrzysk taki olimpijski. No, wszystko
3: tak,
1: się zgadza
3: tak,
1: teraz.
3: Tak. Mhm. Wcześniej byli mistrzami świata, 2 lata wcześniej, tak. W Meksyku. To były też inne czasy i ta siatkówka wtedy chyba nie zatrybiła. Tak się okazało, że to były takie sukcesy, ale no, to lata 70. jeszcze, tak? No,
2: tak, to nie wiek. Zostało też wykorzystane.
3: I to była siatkówka, kiedyś rozmawialiśmy już w tym czasie, no, kiedy siatkówka była w Polsce, śmiem twierdzić, że wśród kibiców to jest może nawet sport numer jeden. No, pomijam reprezentację Polski piłkarską, bo to jest właściwie...
1: To jest inna dyscyplina.
3: Inna liga, to znaczy, to jest inny sport, a pozostałe sporty w Polsce zaczynają się od siatkówki. I wtedy tak mówili, że wspominali, że to taki był świetlicowy sport trochę ta siatkówka. Ten złoty medal, tak, ale te małe hale...
2: Małe hale, małe pieniądze.
3: Małe pieniądze. Ja muszę przyznać, że akurat kobiety grały i to chyba był zespół budowlanych. Ja specjalnie pojechałem na ten mecz nie dlatego, żeby zobaczyć siatkówkę kobiecą, ale też ligową. Ale ten mecz się odbył w hali w Sosnowcu, czy jeszcze wcześniej w Milowicach. To w hali, gdzie Płomień Milowice zdobył Puchar Europy. Wygrał w tej hali. Chciałem zobaczyć, jaka ta hala, jaka była atmosfera, jaka była hala. No to tak, no to rzeczywiście to był zupełnie inny świat.
2: Wtedy były pieniądze, to też, bo no, nie czarujmy się, sport, duży wynik, to też są duże pieniądze potrzebne. Wtedy siatkarze nasi, czołowi, reprezentanci wyjeżdżali grać do Belgii, zarabiać jakieś tam pieniądze, bo dużo więcej zarabiali w tym, a dzisiaj dużo tam zarabiali więcej niż u nas w lidze. Dzisiaj Polacy nie wyjeżdżają do najlepszych,
1: więcej
2: do innych lig.
1: We Włoszech, w Turcji.
2: Znaczy jedynym siatkarzem polskim, takim, który w tej chwili został gdzieś tam za granicą, to jest Kamil Semeniuk. No, gra w najlepszym klubie świata. No wiadomo, w Perudzie najbogatszy.
3: Ale nie gra za bardzo w reprezentacji.
2: Reprezentacji, no i to pokazuje nasz gigantyczny potencjał. Ale do czego wracam?
3: Ale jednak się okazuje, że nie musi grać.
2: Nie musi. I to jest tak, że wtedy nie wykorzystaliśmy. A później, na szczęście, ja też mam taką swoją teorię, którą później nie byłem zadowolony, ale... Znaczy, ja nie byłem zadowolony z tego, jak to się rozwinęło, ale to było z korzyścią dla polskiej siatkówki. I tu Piotrek mnie na pewno wesprze. Że no kiedyś sprawdźmy. Zawsze naszym ulubionym trenerem, z którym się świetnie rozmawiało, był Jacek Nawrocki.
3: Tak.
2: Jacek Nawrocki był trenerem w Skrze, ale Jacek, jak ja to zawsze ja Jackowi to w twarz mówię, dlaczego Jacek nie ma... nie jest doceniony, no bo mówi po polsku. No bo my Polacy mamy trochę tego kompleksu. Przyjeżdżają tu jacyś różni dziwni, przyjeżdżają bardzo dobrzy trenerzy, ale przyjeżdżają różni dziwni, których się traktuje inaczej. I wtedy, jak z Jacka Nawrockiego pożegnano Skrze Bełchatów, to Jacek poszedł pracować do Spały. A to jest człowiek, który był nauczycielem całe życie w WF-u, takim nauczycielem w starym stylu, potrafiącym trzymać świetny kontakt z młodzieżą, a jednocześnie twarda ręka. Nie,
3: nie ma sukcesy z młodzieżą, się powiedzieć.
2: I Jacek
3: tak?
2: właśnie od nie tego tak zaczęła zresztą. Się ta praca. No ja niedawno z nim rozmawiałem, bo przypominam, niedawno, że w lipcu...
3: Niedawno miał sukces.
2: Drużyna przez niego stworzona, 2 lata młodsza od rówieśników, zdobyła Mistrzostwo Europy U18. I Jacek wspominał kto? No to Bednosz, Bołądź, później Śliwka, ci wszyscy ludzie wyszli spod ręki Jacka, z tej Spały Jacka i tych jego współpracowników, a później był ten słynny polski rocznik 97 z Kochanowskim i ci, którzy Kwolkiem, Fornalem, ci, którzy nigdy w historii rozgrywek młodzieżowych nie przegrali meczu.
3: Mhm. Ale jeszcze trzeba cofnąć się troszkę. Do drużyny, zdaje się, trenera Mazura, do tej drużyny z Wlazłem, z
2: Winiarskim Możonkiem.
3: Tak. To tak, też tak. była to Kadziewiczem. To była taka, tak. to byli ci chłopcy, którzy wchodzili do ligi i no właśnie zaczęli dominować wtedy, jeszcze jako młodzi zawodnicy. Tak? To jest tak. taki jakby pierwszy taki sukces reprezentacji, no co prawda młodzieżowej, ale jednak okazało się, że tam, no... Nie wiem, no musielibyśmy teraz prześledzić bardzo, ale to no niewielu nie zrobiło kariery, bo tak powiem.
2: Tak? No tak, tak. To była taka drużyna, która była... No ale mówię, i później dziś ta siła naszej reprezentacji to są właśnie ci ludzie z tych reprezentacji, no ten rocznik 97, no wiadomo, Fornal MVP turnieju finałowego. To zawsze, on się zawsze wyróżnił w tej drużynie. Im ważniejszy był mecz, tym Fornal był lepszy. No Kochanowski, jeden z najlepszych środkowych na świecie. No wcześniej Śliwka. No naprawdę mamy... No i do tego wszystkiego przyszedł nam Wilfredo Leon, który się zakochał w Polsce. No. W Polsce. I wyjechał z Kuby. I tak się zaczęła ta nasza dominacja w siatkówce. I my mamy, ja to mówię, to nie jest moje zdanie. Ja zawsze podpieram się fachowcami, którzy mówią, że nas stać dzisiaj na 3 naprawdę równorzędne reprezentacje.
1: No, ale... no i właśnie to chciałem też podkreślić, że patrząc na te składy z Ligi Narodów tegorocznej, zeszłorocznej, i porównując to z Igrzyskami Olimpijskimi, które były tak naprawdę 2 lata temu, no i tam też, no mimo wszystko był to sukces, tak, bo był to w końcu ten medal,
2: srebrny medal olimpijski, drugi medal
1: tak?
2: w historii.
1: Oczywiście wszyscy życzyli sobie tego złota.
3: W każdych Igrzyskach miał być medal, no bo no, jechała Polska jako jeden z faworytów.
2: A był świerćfinał.
3: Tak, no właśnie, bez medalu wracali.
1: I tu w końcu było. No ja sobie sprawdziłem, jeśli chodzi o skład tegorocznej Ligi Narodów i właśnie Igrzysk Olimpijskich, to raptem 5 zawodników się powtarza licząc rezerwowego wówczas na igrzyskach Bartłomieja Bołądzia. A to było raptem 2 lata temu i to też nie byli zawodnicy, którzy już, nie wiem, mieli 35 lat i kończyli karierę, tylko po prostu no, z różnych powodów, nie wiem, czy Mateusz Bieniek, Łukasz Kaczmarek, właśnie Jakub Kochanowski w tym roku w Lidze Narodów
2: nie zagrali. No to pokazuje właśnie, jaki my mamy potencjał. No, to... I dlatego ja mówię, że to jest, że Polska jest Hiszpanią siatkówki.
1: Tylko na przyjęciu się tak naprawdę nic nie zmieniło. Olek Śliwka, no, Kamil Symoniuk, tak, ale... Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, a później każda kolejna pozycja to tutaj... totalne zmiany.
3: Okej, tutaj no, na środku trochę z kontuzji było, tak? No ale objawił się Lemański.
2: No właśnie.
1: Powrócił.
3: On powrócił. On właściwie
2: znaczy został znów odkryty.
3: Został odkryty. Tak. No ja nie wiem.
2: Po 7 latach chyba wrócił.
3: Ja pamiętam.
1: Odbudował się w skrzydeł chatów. No.
3: Tak, ja pamiętam tak. Lemańskiego, jak grał w Resowi. Nie wiem, czy ty pamiętasz.
2: Pamiętam.
3: Te mecze jeszcze. Znaczy, to są jeszcze te mecze, kiedy Resowia bardzo chciała i nie bardzo mogła. I Lemański robił wrażenie takiego. No Fircyka, powiedzmy. Nie chcę go obrażać, bo to jest, jak się okazuje, to świetny siatkarz w ogóle. I on bardzo długo...
1: Świetne warunki.
3: Przyznał się, że właśnie nie mógł przełamać jakiejś bariery. Tak? Nie wiem, z czego to wynikało. Ja podejrzewam, że to wynikało z jakichś no, takich mentalnych problemów.
2: Mentalnych? Tak? No ja nie wiem. Moje zdanie jest takie, jak tam dyskutowałem z ludźmi ze Skry, to Lemański to powinien, nie wiem, 1/3 kontraktu oddawać Grzegorzowi Łomaczowi.
3: No,
2: bo on z niego zrobił wybitnego środkowego w tej chwili na nasze warunki.
3: No okej, ale on zrobił z niego w lidze, ale okazało się, że przy innym rozgrywającym w reprezentacji też, czyli to jest...
2: Lemański uwierzył w siebie.
3: Tak, nie można powiedzieć, że to jest odkrycie może nawet i roku w siatkówce.
2: No, chyba tak. No, w naszej siatkówce to polskiej. No i właśnie mówię, dlatego Polska ma naprawdę, no my mamy niesamowity potencjał, jeśli chodzi o tych zawodników. No, taki Bartosz Bednosz, który z reprezentacją nie zdobywa tytułów, a to ja uważam, że nie tylko ja, że w większości reprezentacji tych czołowych z pierwszej dziesiątki byłby to lider.
3: No on
2: u nas się nie mieści.
1: Myślę, że z pierwszej piątki spokojnie.
2: No tak, u nas no, na pierwszej piątce, tak, no, ewidentnie. No, taka Brazylia nie ma tego takiego zawodnika. A on ma 30 lat.
3: To może wynika z tego, że jest taka duża możliwość wyboru, że wybiera się być może nie tylko pod kątem umiejętności sportowych. Tam jeszcze być może decyduje coś, co jest no ważne dla grupy ludzi, w której oni muszą funkcjonować. Tak? No nie jestem w środku, ale nie ma innego chyba powodu.
1: Też akurat Bednosz, no to jest taka właśnie ta pozycja, o której wspomniałem, która się tutaj za bardzo nie zmieniła, czyli to przyjęcie. No i tutaj no, może właśnie, też trochę jego problem.
2: My możemy sobie
1: polega.
2: Pozwolić, żeby zrezygnować z Bartosza takiego Bednoża, zawodnika.
3: Tak. No tak, ale to jest takie pytanie, to Robert powinien chyba zagrać, bo wspomnieliśmy te... No, od młodzieży się to zaczęło. Tak? Te młode roczniki na początku XXI wieku zdobyły mistrzostwa, wygrywały turnieje i potem to poszło. Ale musimy twierdzić, że no nie to, że to jest jedyna dyscyplina zespołowa w Polsce, która odnosi sukcesy, ale jedyna, która potrafiła te sukcesy zdyskontować i kontynuować.
1: Wykorzystanie tego boomu, jaki się zrodził, jaki był nawet.
2: Bo na pewno kibice, wiadomo, wszyscy się interesują piłką nożną i tu zawsze są zarzuty do związku, że nie taki trener, zmiany trenerów. W siatkówce, zobaczcie, tak naprawdę w ostatnich latach, od 2006 roku, tylko jeden trener był niewypałem. Ferdinando De Giorgi, dzisiejszy trener mistrzów świata Włochów. Mentalność Ferdinando De Giorgiego się absolutnie w Polsce nie sprawdziła. Absolutnie. Pamiętacie, przegraliśmy te mistrzostwa Europy w taki sromotny sposób i to był jeden, jedyny trener. No ale no, pamiętamy wszyscy 2014 rok. To jest taka ta przełomowa data. No, postawienie na Stefana Antigę. No to było przecież to jakieś szaleństwo. Zresztą no, rozmawiam z ludźmi, którzy podjęli tą decyzję, nie? I tak cały czas rozmawiam i oni do dzisiaj mówią, że sami się trochę wystraszyli tej swojej decyzji z tym Stefanem, tej rozmowy, powierzenia mu reprezentacji. No ale okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Nie?
3: No tak,
2: później każdy nas, poza De Giorgim, każdy trener, który tu przychodził, odnosił sukces.
3: No i okazało się, że Stefana Antiga, którego my pamiętamy jeszcze jako zawodnika, potrafił wtedy dotrzeć do Mariusza Wlazłego.
2: No tak, no o to wtedy
3: jeżeli,
2: chodziło.
3: Jeżeli możemy mówić, że każda dyscyplina ma jakiegoś tam swojego enfant terrible, to Mariusz Wlazły w pewnym momencie był tak postrzegany, tak? No, na pewno najlepszy siatkarz przez kilka lat w Polsce.
2: No, 21 wieku zresztą. W ubiegłym tak roku dalej. Wybrano, nie?
3: Też no, Skra bez niego nie osiągnęłoby takich sukcesów. No też zawodnik, który z latami grania miał coraz, powiedzmy, taki charakter.
2: Taki, nie był to łatwy charakter.
3: No, tak, no miałem do tego właśnie dążyć, że współpraca nie była łatwa. No ale w sporcie musi tak być. No, no, no, no, no, trzeba mieć po prostu no, ten charakter do takiego grania, tym bardziej, że łatwo wszystko zapominamy. No, on jednak miał problemy ze zdrowiem, miał problemy ze zdiagnozowaniem tego, dlaczego on gra, dlaczego on, nie wiem, miał kontuzję,
2: skurcie,
3: dlaczego to wszystko się działo, ale no właśnie Stefan Antiga przekonał do gry w reprezentacji, to nie zapominajmy
2: na jeden
3: o tym.
2: Przypominam. To by Mariusz się zgodził wrócić na Mistrzostwa Świata i później, mimo że został MVP Mistrzostw Świata, no bez niego Polska na pewno by tego mistrzostwa nie zdobyła, ale Mariusz, to co powiedział, że po mistrzostwach kończy karierę i skończył, no to pokazuje, ale Mariusz,
3: no nie, to właśnie
2: dlatego potrzebne są też takie jednostki, takie gwiazdy, które pociągną, no bo tacy młodzi chłopcy chcieli być jak Mariusz Wlazły, nie? Chcieliby być jak Mariusz Wlazły, jak Michał Winiarski chcieli być. Tak, to były którzy robią wrażenie na tych chłopcach i oni się zgłaszają do klubów. W klubach się dobrze pracuje, coraz lepiej. Nasz związek i liga wymagają już szkolenia młodzieży. Powstały szkółki, już nie tylko Spała, ale Jastrzębie znakomitą ma szkółkę pracującą, ściągającą z całej Polski zdolnych. Świetnie się pracuje w Rzeszowie, świetnie się pracuje w Gdańsku. Są inne ośrodki, Poznań i to wszystko tam jest system. Na przykład to jest tak, że ja pamiętam, rozmawiałem z ludźmi z piłki ręcznej, która też kiedyś miała sukces.
3: No, miałem wrócić do piłki ręcznej, czy
2: też miała sukces, ale tego nie przełożono na sukces, nie przełożono tego na później na rozwój tej dyscypliny i dzisiaj piłki ręcznej to praktycznie nie mamy.
3: Właśnie miałem powiedzieć,
1: nie mamy piłki ręcznej, nie mamy koszykówki, ale właśnie to, Jarek, powiedziałeś, to słowo klucz moim zdaniem. System.
3: No tak, to jest jedyny system, który opracowano, wdrożono i on funkcjonuje do dziś. Podejrzewam, że także sukcesy reprezentacji męskiej no mają na to duży wpływ, że dzieciaki chcą grać w siatkówkę. No i to się jakoś kręci. Tak? No.
1: Ale też świat na przykład koszykarski często mówi, że no jak my mamy budować, jak siatkówka nam zabiera wszystkich dobrze prosperujących wysokich zawodników. Znaczy, tak? Ja myślę, ale to właśnie wynika z tego, że ta siatkówka wprowadziła ten system przyciąga, bo tak nawet wracając do tego, o czym tutaj rozmawiamy, czyli powiedzmy te lata 2010, 2014, wygrana Ligi Światowej 2012, później to Mistrzostwo Świata 2014. Nie wiem, jak sobie tak przypomnicie, jakie były dyskusje, co będzie, jak Paweł Zagumny zakończy karierę, co będzie, jak Mariusz Wlazły zakończy karierę.
3: Okazuje się, że są następni ludzie.
1: Okazuje się, że
3: jest następny Mariusz
2: dziś
3: Wlazły.
2: Dziś po prostu stoi kolejka.
1: Paweł Zagumny minął, później Marcin Janusz, który no, w pewnym momencie został tym najlepszym rozgrywającym. Fabian Żyzga jeszcze też po drodze.
2: Później Marcin Janusz, teraz Marcin
1: mocno.
2: Komenda. I to
1: Jan
2: jest
1: Firlej
2: tak,
1: tutaj pukający.
2: Mamy chłopaka teraz, słuchajcie, no nie wiem, wiecie, na pewno słyszeliście, chłopaka z Tomaszowa Mazowieckiego, który ma 16 lat, 2,6 wzrostu i już po prostu kolejka wszystkich klubów się ustawiła do niego. No, Przybyłkowicz. Przybyłkowicz, MVP Mistrzostw Europy. No cały czas pracuje się. Cały czas w Polsce jest doskonała praca. No, słuchajcie, no ale jest też druga strona medalu, to są siatkarki, nie? Jest też ten sam system, a tam się nie sprawdza.
1: Może
2: to
1: jeszcze
2: jest coś.
1: Wiesz, no z drugiej strony 3 razy brąz Ligi Narodów.
2: No tak, to jest tak. No,
1: to jest jakieś
2: jest
1: tam
2: 3, ale,
1: mało odbicie,
2: no, ale wszyscy patrzą na ludzi. No,
1: tylko z drugiej strony powiedziałeś wcześniej, pieniądze.
2: Pieniądze,
1: to
2: no bo w siatkówce polskiej się płaci duże mniejsze pieniądze. Oczywiście to są pieniądze nieporównywalne z piłką nożną, bo najlepszy siatkarz polskiej ligi, to nie wiem, to mówi się, że zarabia 800 tysięcy euro rocznie. No 800 tysięcy euro to Widzewie słabym dzisiaj są, jest kilku piłkarzy, którzy zarabiają więcej. No.
3: Okej, no. Ale to jest, no, znaczy, nie chcę wkładać kija w mrowisko. Sukcesy reprezentacji siatkarskiej, bo mówimy, jak to się zaczynało, tak? Siatkówka w Polsce zawsze była popularna. No nie była aż tak popularna, nie było, nie wiem, nie było warunków dla kibiców, bo teraz o tym mówię. I ja się nie do końca zgadzam, ja się do tego przyznam. Nie sposób kibicowania na siatkówce wymuszony przed laty przez prowadzących, głośny i tak dalej. Sam wiele osób spotkałem, wielu sportowców, którzy mówią, chętnie wychodzili na siatkówkę, ale no, on nie chce klaskać wtedy, kiedy ktoś powie, żeby klaskać, nie chce śpiewać, ktoś powie, ale okazuje się, że to się bardzo dobrze sprzedało. Tak?
2: Vox Populi,
3: teraz,
2: no to
3: teraz
2: jest,
3: ludzie
2: chcą
3: już nie wyobrażą tam sobie oglądania meczu siatkarskiego w innym anturażu niż właśnie nie w takim.
1: No, trochę taki amerykański styl.
3: No, no tak, to jest taki trochę amerykański. Mało tego, na finale Ligi Mistrzów w Berlinie, chciałem powiedzieć, gdzie też grała Skra i grała Rysowia, no, w Max Schmeling-Halle. No też było tak, jak się wydawało, że w Niemczech, w takim pragmatycznym kraju, wśród pragmatycznej publiczności, no okazało się, że to jednak no tak, chwyciło to, i tak...
2: To, inne kraje wzięli to od nas,
3: tak,
2: wzięły
3: myślę,
2: to
3: tak
2: od
3: wydaje,
2: nas.
3: Że to jest... No. A pamiętam jeszcze pucharowe występy, no z Krymy akurat ja, to no, tam nie było czegoś takiego na trybunach.
2: Znaczy rzadko się zdarzało, rzadko. Ja pamiętam Mazeik. Jak byli, to tak, też tak, był taki tak. Pierwszy mecz pucharowy, w tej fazie już pucharowej, nie grupowej Ligi Mistrzów, Mazejek, tam był taki człowiek, był, który tak, próbował coś prawda, robić, tylko tak. To jest inne kibicowanie. No ale u nas ludzie, ja też mówię, że no, wszyscy mówią, że wszyscy są znużeni, bo to jest to samo od lat. Kibicom się to podoba.
3: Znaczy być może są znużeni.
2: Stoją kolejki.
3: No właśnie, no. Być może są znużeni, ale jak jest 15 tysięcy biletów do sprzedania na mecz polskiej reprezentacji siatkarskiej, to się mężczyzn
4: tak.
3: To się to sprzeda. Tak? Mimo tych narzędzi, że znowu...
2: Teraz była największa polska hala, to jest Gliwice, nie? W tej chwili. I był ten turniej Ligi Narodów w Gliwicach, to ja przyznam szczerze, że miałem telefony, że nie mogę dla tam ktoś zorganizować, bo ktoś ma jakiegoś gościa i chciałby przyjechać. Jacyś byli goście z krajów arabskich i chcieli im pokazać, jak się w Polsce kibicuje na siatkówce. A tam jest fajnie takiego gościa wziąć, bo tam nic się złego nie spotka. Jest fajnie, wszyscy ludzie są pomalowani, pięknie się bawią. Słuchajcie, cieszmy się z tego, co mamy. Ja mówię, ale to, czego Piotrek też fajnie powiedziałeś, no, zacząłeś o tych halach, że kiedyś małe hale. Dziś też wymagamy też. To jest tak, że na przykład, no nie wiem, Polska Liga Siatkówki, w której będę chwalił swoje gniazdo, to też wymaga... No,
3: chyba
2: też,
3: za wyjątkiem hali w Zawierciu.
2: Ale to już jest na granicy. Tak, ja to już widzicie, już play-offy, Zawiercie gra w ładnej, bardzo ładnej hali w Sosnowcu. W ładnej hali w Sosnowcu. I to też ma wpływ, bo hala musi spełniać jakieś standardy, bo jak skoro mamy już dyscyplinę, którą się szczycimy, to trzeba też dbać o tą całą otoczkę dla kibica, bo kibica łatwo zrazić, nie? Pamiętacie, nie wiem, czy wy pamiętacie 2015 rok, czy to zapamiętaliście, jak była Polska po Mistrzostwach Świata, nagle wymyślono tam gdzieś na górze, że za dobre wyniki to trzeba więcej płacić. I ja pamiętam, raz w życiu proszono mnie o to, żebym rozdał bilety na mecz z Rosją wtedy, bo nie sprzedały się. No ale postawiono taką zaporową cenę. Czyli o kibica trzeba dbać. Odbudowywanie tego zaufania kibiców trwało kilka lat. Naprawdę. I znów dzisiaj mamy tą super sytuację.
4: No bo ta granica jest bardzo cienka i tak naprawdę pozwolić sobie na to, żeby z kibicami, w cudzysłowie, wejść na ścieżkę wojenną, to chyba może tylko faktycznie piłka nożna. O czym już wcześniej wspomnieliśmy, że tam niezależnie od tego, co się dzieje, no to ten kibic i tak na ten mecz reprezentacji z reguły przyjdzie. No ale właśnie, no to jeszcze wróćmy, bo tak rozmawialiśmy trochę przed wejściem też na antenę. I też już tutaj się parę razy pojawiało. Skra Bełchatów, Jacek Nawrocki, Mariusz Wlazły. No ludzie związani z regionem łódzkim, więc no. Tak śmiem zaryzykować takie stwierdzenie, że ten region łódzki to też bardzo ważne miejsce dla tak mocnego rozwoju tej dyscypliny, a i nawet patrząc teraz nawet no, na skład, na zawodników, tak? No Bartłomiej Lemański, tak jak powiedzieliśmy, no może pół żartem, pół serio, ale faktycznie odbudował się w Skrze Bełchatów.
2: Pod wodzą
4: legendy tutaj województwa łódzkiego Grzegorza Łomacza, który przecież na Igrzyskach Olimpijskich jeszcze grał tych wspomnianych przeze mnie. Jakub Nowak, kolejny ze środkowych, z Tomaszowa, tutaj też puka, no więc...
2: Puka, no mówię, ci młodzi też, no słuchajcie, no to jest tak, że ja cały czas, ja, nie tylko ja, to nie jest moje zdanie jako patrioty, czy kiedyś kibica, czy kibica Skry, no bo człowiek kibicuje na swoim terenie, ale Skra pociągnęła tą naszą siatkówkę. Skra wtedy, ja pamiętam, na meczach Skry zawsze był komplet. Nie tylko u siebie, nie mówię o u siebie. Bo wbrew pozorom było gorzej w Bełchatowie, niż, bo Bełchatowie byli tak zwani, tam były rozdawane w ramach funduszu socjalnego bilety w elektrowni i kopalni i ludzie przychodzili na tak zwane mecze telewizyjne. Nie? To tam mecze telewizyjne były pełne, jeszcze wtedy nie wszystkie mecze były transmitowane, ale z tymi najlepszymi drużynami. Natomiast na wyjazdach zawsze był komplet. Ja pamiętam, dzisiaj trenerem Skry jest Krzysiek Stelmach. I pamiętam, jak Krzysiek tu wrócił z Włoch i grał ten sezon w Skrze. i opowiadał no,
3: wtedy
2: mi,
3: że... wygrali z braćmi Stelmachami chyba obaj.
2: Tak, tak. Andrzej był rozgrywający.
3: Wygrali we Włoszech mecz po latach w rozgrywkach pucharowych.
2: No i ten Krzysiek mi opowiadał, że jak jechali na wyjazd, to zainteresowanie było tak wielkie. Mariuszem Wlazłym. Nie, że nie oni czekali się na środku boiska, tak, w którą stronę pójdzie Mariusz i w drugą stronę naokoło biegli do szatni, bo się nie dawało przejść. No i to jest, to pociągnęło. My naprawdę, to możemy się śmiać, jak kiedyś Konrad Piechocki, prezes, wtedy twórca tej Skry, powiedział, że Skra jest dobrem narodowym. Do dzisiaj mu to niektórzy ludzie wypominają, ale tak było. No, ale Skra nie pociągnęła siatkówkę w Polsce.
3: Ale miała bardzo duży, tak powiem, negatywny elektorat Skra, musisz przyznać. No,
2: znaczy miała elektorat u tych, którzy przegrywali się, nie, tak, nie udawało. Taka... Wiadomo, Skra to był potężny sponsor, do dzisiaj PGE, to był potężny, najpotężniejszy w Polsce sponsor, ale był już taki moment, już tak od 2010 roku, że Skra wcale nie była najbogatszym klubem. Wcale nie była, ale tam potrafiono stworzyć atmosferę, że siatkarze sami się tam pchali do grania.
3: No tak właściwie...
2: I przychodzili za mniejsze pieniądze niż w innych klubach. I to jest właśnie fajne, że taki klub, on jak gdyby ciągnie za sobą te jej sukcesy, te Ligi Mistrzów, tu organizowane te turnieje. Pamiętacie, wyrzuty, że kupowany jest turniej Ligi Mistrzów. No gdybyśmy nie kupili turnieju Ligi Mistrzów, to wtedy greckie kluby były bogatsze od nas i zatrudniały najlepszych siatkarzy wtedy na świecie. I byśmy w życiu nie zobaczyli tutaj, no nie wiem, no, nie powinienem mówić, Zenitu Kazań, czy Trentino
3: no słynnego. Teraz już możesz mówić.
4: Nie, no na razie nie. Na razie no. Jeszcze z Mistrzostw znaczy, Świata...
3: No na razie tak, no na razie...
4: Nie ma i no, raczej nie dobrze.
2: Ma. Mówię, nasza siatkówka i mówię, i od tego czasu to się zrobiło się naprawdę taka świetna. W siatkówce widać tą piramidę. Tą piramidę, gdzie na szczycie jest ta, wiadomo, są ci najlepiej, te gwiazdy najlepiej zarabiające, ale coraz bardziej jest bardzo mocna ta nasza pierwsza liga.
4: Która... No też Ekstraklasa, no w tamtym sezonie to tak naprawdę drużyn, które aspirowały do tej już... powiedzmy czwórki, już nie mówię, że do mistrzostwa, ale do czwórki, to w zasadzie cała ósemka, która do play-offu weszła, to, no to nie ma, cała ósemka gdzieś miała aspiracje.
3: Nie ma takiej drugiej dyscypliny w Polsce. Już pomijamy reprezentację, która no, wygrywa Mistrzostwa Świata, czy wygrywa turnieje Ligi Narodów, tak? Czy wcześniej...
2: Zawsze wraca z medalem.
3: No. Zawsze wraca z medalem, no ale też nie oszukujmy się, no w jakiej dyscyplinie polskie kluby wygrywają europejskie rozgrywki?
2: No nie, to jest, no mówię, no to jest oczywiście siatkówka, niektórzy mówią, że to jest niżej niż piłka ręczna, niżej niż koszykówka, że to są najpopularniejsze na świecie, no ale fajnie, że my mamy taką siatkówkę znaczy, i mamy komu kibicować ja też, i się z czego cieszyć.
4: Ja też, Jarek, no, najpopularniejsze na świecie to są krykiet, no rugby tak, na przykład.
3: Znaczy inaczej, to baseball, no, tak. w Ameryce cztery sporty, nie ma tam wśród nich siatkówki,
4: ani piłki nożnej,
3: tak? Na antypodach rugby i krykiet, no ale to są anglojęzyczne kraje, więc to jest jakby i tak dalej. Być może ja też wychodzę na to, że piłkę nożną pomijamy, tak, bo to jest zupełnie inny rodzaj.
2: To jest inna liga, to jest inna
3: liga. Oczywiście, że sport. Być może bardziej globalnym sportem jest koszykówka, tak? No, może to jest i sport numer dwa. Wbrew pozorom rugby jest bardzo popularne. To, że ono w Polsce jest na takim poziomie, no to okej, ale na świecie no, najlepszym dowodem jest Puchar Świata, tak? Nie wiem, jak jest teraz, kilka lat temu to był chyba trzeci pod względem oglądalności sport. Czy impreza, tak? Po igrzyskach, po mistrzostwach świata w piłce nożnej, to był Puchar Świata.
4: No jeszcze Super Bowl, no, jeśli chodzi o
2: to. Ale to jest pojedynczy mecz. Amerykańska nigdzie poza Ameryką nie
3: tak jest
2: popularna.
3: I ja też uważam, że być może koszykówka, może nawet piłka ręczna, ale skoro jest siatkówka, jesteśmy najlepsi na świecie,
2: to się cieszymy.
3: To trzeba tego pilnować.
2: Tak, cieszymy się z tego.
4: I teraz jak tego, że tak powiem, dopilnować, jak to upilnować, żeby tutaj się coś nie wydarzyło złego, bo też mam wrażenie, że no, na pewno jeśli chodzi już o samą reprezentację, no to taką tą kropeczką na D, tą wisienką na torcie, to też chyba jednak było przyjście Nikoli Grbicia jako trenera reprezentacji.
2: No na pewno, trener Grbicz, no, ale trener Grbicz pracuje w komfortowych warunkach. No.
4: To się
2: komfortowych,
3: zgadza.
2: Komfortowych.
3: Może takich, chyba najbardziej...
2: To, o czym mówiliśmy, to są, ja nie odbieram mu niczego, bo wiadomo, że z Zaksą zdobył, wygrał Ligę Mistrzów. No naprawdę, mnie, ale to są warunki naprawdę komfortowe. No przed chwilą powiedziałeś, no, odszedł, podziękowano za grę w kadrze Fabianowi Drzyzdze, który miał wielkie zasługi. Przyszedł Marcin Janusz. Odszedł Marcin Janusz, mamy Marcina Komendę. No za chwilę będzie jest Firlej, który się znakomicie rozwinął w tej naszej silnej lidze. I tak na każdej pozycji, no może mamy takie małe zawahanie w tej chwili, wśród atakujących. No bo tutaj mamy trochę ale mniejszą, ale mamy
4: z drugiej strony mamy takich przyjmujących.
2: Ale nie, ale mamy, idzie młodzież. 24 lata ma Gomułka, który już gra w kadrze. Jest Dulski, który wyjechał z Polski, bo tutaj od niego dużo wymagano. Dobrze sobie radził we Francji, wrócił do tego. Jest taki w tej drużynie juniorów, która zdobyła złoty medal. Jest taki chłopak, nazywa się Potępa. 2 metry wzrostu, świetny zawodnik, no kapitalnie grający, po prostu na tych mistrzostwach po prostu grał fenomenalnie. I tak i za chwilę dojdziemy, a ilu jest takich siatkarzy, że nie wyróżnia się w juniorach, a nagle zaczyna robić karierę, nie? Także my w siatkówce naprawdę to ta nasza piramida jest znakomicie zbudowana i to cały czas świetnie
3: funkcjonuje. Ja myślę, że to szkolenie prędzej czy później jakiegoś człowieka wyłowi.
2: Tak. No jest taki chłopak bardzo fajny, on teraz poszedł do Suwałk, atakujący łysą. Znakomity chłopak, który naprawdę jest taki w Ameryce, jest Nowak, taki 2,7 wzrostu, jego ojciec jest prezesem KPS-u Siedlce. On z Siedlec, chłopak taki, 2,7 wzrostu, świetnie zapowiadający się chłopak. My naprawdę mamy, no mamy mnóstwo.
3: A dziw, że rugbystą nie został w Siedlcach.
2: No, ale no 2,7 wzrostu i taki, ale mówię, no mamy takich chłopaków, naprawdę. No tu u nas w Polsce my mamy z czego wybierać. Grbicz ma komfortową sytuację. Komfortową, a jeszcze ma fajną rzecz, bo wiadomo, że przyjaźni się, jest zaprzyjaźniony z Sebastianem Świderskim, prezesem, a jak trener ma wsparcie prezesa, ma nawet przy nieudanych imprezach, ja wiem o tym, ja jestem już trochę zepsuty, no ale czasami uważam, że jak na Mistrzostwach Świata, że brązowy medal to nie był takim wielkim sukcesem na ubiegłorocznym Mistrzostwach Świata, jak się nam mogło wydawać, no bo mieliśmy tak naprawdę jeden trudny mecz z Włochami i go przegraliśmy zaraz.
3: No tak, ale wiesz, to jest tak, że wszyscy wymagają, że jak siatkarze jadą, to po złoto.
2: Po złoto,
4: dlatego też mówiłem o tych igrzyskach, że to srebro byłby sukces, ale...
2: Przez to oczekiwania, ale my mamy właśnie tak znakomity tyl, tak wyboru. Grbicz ma komfort pracy, naprawdę komfort pracy. No.
4: No ale z drugiej strony to też nie jest łatwe, żeby z tylu świetnych, bardzo dobrych zawodników wybrać akurat teraz tych najlepszych i w dodatku jeszcze pogodzić, żeby oni się tam w grupie rozumieli.
2: Ale to, reprezentacje nie muszą grać wcale najlepsi. Tylko to pamiętam ci, dawno temu powiedział tak. To Kazimierz Górski, trener najlepszy w historii polskiej piłki nożnej, nie? Że w reprezentacji nie grają najlepsi, ale tacy, którzy popsują do reprezentacji. No, mieliśmy na przykład reprezentację Hiszpanii, na przykład na Mistrzostwach Świata, nie? Czy Anglii, brązowy medal. Tam nie pojechali najlepsi zawodnicy, nie. Ale tacy, którzy pasowali do koncepcji trenera, nie?
3: No bo to na tym to polega.
2: Na tym to polega, żeby stworzyć drużynę po prostu z nich. A ci nasi siatkarze, naprawdę, tu nie ma takich terrible, jakich niefajnych. No może były takie dziwne zachowania Hubera, no to już go nie ma w kadrze. Nie? No to
3: ale to był tak. Bardzo taki zawodnik, powiedzmy, dziwny. Tak?
2: Dziwny, ale świetny. No, jedyny, ale który miał zawodnik. Ponad 100 bloków w polskiej lidze. No, tam pobił rekordy, bił rekordy, świetnie grał. No myślę, że Huber zobaczy. Za chwilę będą igrzyska znów.
4: Huber cały czas tutaj, będzie miał, będzie jeszcze przecież myślę, że w jakimś tam stopniu brany może pod uwagę. No może gdzieś tam jeszcze jakieś
2: nie, na pewno będzie brany. Dojdzie, no, na tak? pewno no, nie jest, jest tak. Też chłopak chociaż trener Grbicz jest bardzo konsekwentny, bo na przykład Polek kiedyś urodziło mu się dziecko i odmówił. I do dzisiaj go nie ma w kadrze. No a moim zdaniem to jest kazus Bednoża, nie?
3: To jest jeden z takich zawodników, który naprawdę zagra taki mecz, że sam może ten mecz wygrać.
4: No, to jest kolejny przykład na to, jak silne jest przyjęcie, tak? Bo powiedzieliśmy, że nie ma Bartosza Bednoża, a nie ma jeszcze Bartosza Kwolka.
3: Jaka jest możliwość wyboru przede wszystkim,
2: znakomicie. Mamy Gierżota młodego, nie? Tak. Który wiadomo, no to jest kolejny świetny zawodnik.
3: No, ale
2: taki,
3: to jest, który... to jest chyba no właśnie to, że jako jedyna dyscyplina sportu wiele lat temu wymyśliła sobie, no tak upraszczając mocno przekaz, system szkolenia i się trzyma do tej pory tego pomysłu. Pewnie jest modyfikowany, no Jarek pewnie wie na ten temat więcej.
2: Będzie modyfikowany.
3: Czy będzie modyfikowany, ale się okazuje, że nikt nie, mówiąc tak brzydko, nikt nie kombinuje przy tym, tak? Jest, trzymamy się tego, to przynosi efekty. No jest też stały jakby dopływ młodych ludzi, jak widać popularność siatkówki, ale z drugiej strony też powiedzmy, no nie każdy może zagrać w siatkówkę.
2: To jest wiadomo, jak cały sport dzisiaj
3: może
2: jest.
3: Kiedyś tak, a teraz jednak wzrost, pewne predyspozycje.
2: Stało się
3: teraz
2: bardzo się fizyczną dyscypliną.
3: Tak?
2: Jak wszystkie inne zresztą.
3: Tak to wygląda.
2: Znaczy to jest tak, że wiadomo, ktoś już też w Polsce, no wiem, tam mam trochę informacji, to mogę jakieś zdradzić, że no, jest taki ten program ministerialny na rozwoju młodzieży. Siatkówka dostała bardzo dużo pieniędzy z tego programu I z tego, co wiem, to właśnie jest stworzony taki, taki projekt nowy, no bo wiadomo, coś, wszystko się zużywa, wszystko, jak się nie rozwijamy, to się cofamy, nie? To jest tak i wszystko się zużywa, no ale mamy na przykład no, tą szkołę Spale, gdzie co tam właściwie co roku są prośby gdzieś tam z zagranicy, z Włoch czy ktoś, o czy można tutaj dzieci, czy młodych, zdolnych zawodników tutaj wprowadzić. No jest pomysł, no przecież przypominam, że drużyna złożona tam z 18-latków, z uczniów liceum, gra w tej pierwszej lidze, ona tam rzadko wygrywa, no bo wiadomo, tam są poważne no,
4: ale się,
2: drużyny.
4: Ale się ogrywa.
2: Ale się ogrywa, ona nie spada z tej ligi.
3: No i, tak, ale no. Znaczy, Spała ma trzy drużyny grające tak. W rozgrywkach ligowych, tak? No, no, no wiadomo, że ta druga, trzecia gra niżej, ale jednak oni cały czas grają, to są
2: grają mecze
3: o coś.
2: Rozwijają.
3: To tak, nie jest, że między sobą gramy, bo to jest zupełnie co innego.
4: No, no dobrze, czyli co? Widzimy jednak, że tutaj ta siatkówka męska. Nie ma się czego obawiać, jeśli nagle, nie wiem, nie dojdzie do jakiegoś trzęsienia ziemi, jako że dużo czasu nam nie zostało, ale to może jeszcze chwilę o siatkówce żeńskiej, no bo jeśli chodzi o region łódzki, no to tutaj też mamy się czym chwalić klubowo, drużynowo. No od lat medal Mistrzostw Polski w Łodzi co najmniej jeden jest.
2: Absolutnie, nie?
3: I na pewno solą wokół Podkarpacia.
2: Podkarpacia.
4: Na przykład.
2: No są i... większe pieniądze, wiadomo. No to, co mówiliśmy, że nie zawsze budżety wygrywają, nie?
4: Tak.
2: To no, jest tak. No, no dzisiaj mamy budowlanych mistrzów. No, za chwilę zacznie się nowy sezon, tam za dwa miesiące, niecałe.
4: Niecałe, tak. Niecałe już treningi się zaczęły.
2: Tak, w tym tygodniu.
4: Turniej no, towarzyski w Ustce. Jarek, no, wiem, że jedziesz.
2: Tak, jadę, będę no, ale oglądał. To... Ale, i ale, Jarek ale jest musi teraz tam, ale Jarek OKS, tam, nie? Mamy szansę tak, w tym roku, ja uważam... Nie.
3: Chciałem powiedzieć, że Jarek na pewno jedzie tam, bo musi tam pojechać.
4: Nie, no, mówił mi, że chce, że mu się Ustka bardzo spodobała no, tak, i fajnie jest.
2: Nie, to
4: ładna
2: nie, bo to jest zabawa, ale powiem wam, jak się ogląda na boisku, jakie tam są emocje wśród tych, co grają, to naprawdę, to jest niesamowicie.
4: No,
2: nie,
4: szczególnie, że tam ja myślę, że nikt drużyny nie chce przegrać,
2: Jarek. No, no tak, no, no, to są i
4: drużyny, nie, drużyny wzmacniane i... siatkarkami plażowymi. No ale no dobrze, dobrze, ale
2: jak to mówi Jacek Pasiński, prezes Netlandu, Kalisz, Beniaminka, a łodzianin, wiadomo, że to też jest siatkówka.
4: Dokładnie, to też jest siatkówka. No a jeśli chodzi o ten nadchodzący sezon, no tak, budowlane z pozycji mistrza Polski, no wiemy, że no, na pewno bez dwóch kluczowych zawodniczek, Pauliny Damaskę, Alicji Grabki.
3: No, ale życie nie znosi próżni, Robert, no naprawdę. Właśnie. To było widać, już przeżyliśmy i w Bełchatowie, i w Skrze, wydawało się, że bez takiego, czy bez takiego zawodnika, ale to
2: znaczy, poczekajmy. Budowlani będą trochę inną drużynę.
4: Tak, na pewno taką, moim zdaniem, lepszą w obronie, w przyjęciu.
2: Tak, no inną drużyną, no ale słuchajcie, no ale nikt nie stawiał będzie... na budowlanych, naprawdę, no, no kto sta oprócz prezesa Marcina Chudzika,
4: ja.
2: No
4: to,
2: a, Robert,
4: nie, poważnie,
2: to dwie osoby, no to dwóch ludzi w Polsce.
4: No, poważnie...
2: Marcin Chudzik, prezes, który jest zawsze optymistą największym, jakiego znam w siatkówce, i Robert, to są dwie osoby, które stawiały na mistrzostwo. Ja przyznam szczerze, że po tym, jak tam budowlani przegrali rywalizację o banister ośrodkową, no mówię, no nie, no przyjdzie Amerykanka dwumetrowa i rozwali nam tutaj
4: ligę,
2: ale okazało się, że nie. No ale fajnie, bo to jest tak, że w tym roku będziemy mieli też drugą silną drużynę. Bo
4: UKS,
2: jak ja patrzę na to, co robi UKS, kogo sprowadził, kogo tam ma jeszcze sprowadzić, to naprawdę będzie mocna drużyna. Tam jest pierwsza atakująca reprezentacji Dumbring, reprezentacji Holandii. Jest najlepsza Ukrainka, Milenko. Jest
3: reprezentacyjny środek, tak?
2: Środek. Mamy Jurczyk i Obiałe. Dwie świetne środkowe. Naprawdę no, młoda rozgrywająca. Tutaj może być jakiś
4: ale
2: mały
4: rozgrywająca,
2: znak zapytania.
4: Która zna się z Holenderką, bo grały już ładnych kilka lat razem w klubach.
2: No tak, ale to wiesz, jak to z młodymi jest. Bielsko by najlepiej było, jak co prawda Szewczyk doznała kontuzji, ale to widać było, jak się męczyli. To rozegranie to jest jednak wielkie no, atutem na rozegraniu. Doświadczenie.
3: Doświadczenie,
2: nie? No. Doświadczenie jest wielkim atutem, ale ja uważam, że znów będziemy mieli dwie łódzkie drużyny w trójce.
4: No, to
2: nie
4: to
2: wiem, może na będzie, których miejscach, ale...
3: To może będzie też łódzki finał Pucharu Polski w Elblągu na przykład.
2: No, bardzo,
3: nie wiem,
2: bardzo
3: to, nie wiem, jak to Drabinka wcześniej tam...
2: No, wiem, że ma być chyba...
4: Znając życie, to pewnie
2: słyszę,
4: wcześniej trafił na siebie.
2: Że tak jak u mężczyzn, że chyba będzie rozstawienie, czyli bo u kobiet było losowanie.
3: Było losowanie, tak.
2: Wiecie, co to było to budowlani, żeby awansować do finału, to musieli UKS pokonać i
4: developers.
2: A z drugiej strony Bielsko miało, że tak powiem,
3: tak jak,
2: autostradę.
3: Jak powiedziałeś u Banisterii o, się wydawało, no to ten półfinał w Elblągu pokazał, że to jest zawodniczka do zatrzymania.
2: No tak, no tak, wtedy. Nie, no pani serca zawiodła. Absolutnie. No, to chyba okazało, chyba wtedy wszystko, wtedy zrozumiałem, dlaczego ona przez tyle lat grała na Węgrzech, nie?
3: No ale to by trzeba było, to nie jest nasza sprawa. Budowlane wygrały półfinał, wygrały finał i
2: wygrały zasłużenie, rosły w czasie sezonu,
3: w ogóle w czasie tego meczu z Deschamps.
2: A teraz mają Katarzyna Wenerska, przypominam, że to jest pierwsza rozgrywająca reprezentacja, którą prowadzi Włoch, czyli ten, który, że tak powiem, nie jest tu na co dzień, który Lavarini, i on wybrał Wenerską. No to znaczy, że to jest chyba jednak najlepsza cały czas rozgrywająca. Nie?
4: Na pewno środek powinien lepiej funkcjonować.
2: Zdecydowanie, bo niestety Alicja Grabka, przy całej sympatii dla niej, to nie jest, środek to nie jest jej mocny. Gra ze środkowymi, bo jak to mówią fachowcy, przytrzymuje piłkę w palcach.
4: To się wszystko potwierdza. Ostatnio rozmawiałem trochę na te tematy, więc to każdy.
3: No bo nie chcę tutaj chodzić, bo mówiliśmy o kobiecach, a wróćmy do siatku, do klubowej, a Skra według ciebie w tym roku.
4: Która dzisiaj, zdaje się, też rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu.
2: Znaczy nie wiem. Skra, no na pewno ja uważam, że to jest tak, że odejście Hitigoya, mimo tych jego gigantycznych problemów ze zdrowiem, no bo przecież, kurczę, teraz chyba już wiadomo powszechnie, że miał chłopak gruźlicę, 20-letni, że to był bardzo dobry chłopak, pomógł w końcówce, no ale z drugiej strony sezon reprezentacyjny odpuścił Alan Souza. Jeden z najlepszych atakujących na świecie, który stracił poprzedni sezon.
3: Długo dochodził do kontuzji.
2: Z powodu kontuzji, i stracił poprzedni sezon, i będzie Souza. Przyszedł Grobelny, zawodnik bardzo dobry. Tak. I ja uważam, że Skra, poprzedni sezon był mega zaskakujący. Bo nikt się nie spodziewał. Od razu sypię głowę popiołem, zresztą z elektrowni, jak to mówi Michał Bąkiewicz, że nie wierzyłem, że Krzysztof Stelmach sobie poradzi, nie? Bo tam miałem, że nie poradził sobie w Toruniu, czy gdzieś tam, ale Krzysiek sobie poradził znakomicie. Jest dobra atmosfera, jest prezes, jak to mówią ludzie w Polsce, fachowcy, że Skra jest takim klubem, gdzie widać wsparcie zarządu dla trenera. Czy nie jest tak, że jak jest kilka takich klubów, że skuźbaba, no to jak nie będzie ten, to następny, a tam wszystkim zależy na... Wszyscy idą, ciągną w jednym kierunku. Ten Krzysiek Stelmach, który wiadomo, że po kilku niepowodzeniach w karierze, ale tu dostał takie gigantyczne,

0: Także no, mówię, no tu jest, mówię, Michał Bąkiewicz jest prezesem bardzo ostrożnym, ale za to takim pracowitym i z wizją jakąś. No jest ten Błażej Bień, przyszedł też medalista, wicemistrz Europy do lat 22, rozgrywający. Także spokojnie, myślę, że ta skra tam, no ta pierwsza szóstka jest bardzo ciasna w polskiej lidze. Bardzo ciasna, no wiadomo, nie ma już Jastrzębskiego Węgla, czyli odpadł jeden drużyna, no ale są mocniejsze Gdańsk, Olsztyn, także no, no mówię, każdy wynik, to jest sport, tu wszystko się może zdarzyć. No jedna kontuzja, czy dwie i koniec, nie?
1: No i to wszystko będziemy obserwować również na antenie Radia Łódź. Zapraszamy do słuchania oczywiście już niebawem. Nowy sezon wystartuje i w żeńskiej, i w męskiej lidze. Ekstraklasie siatkarek, siatkarzy.
0: Tauronidze. Tauronidze. Został nowym sponsorem całych rozgrywek ligowych.
1: Trzeba pamiętać, że nie Plus Liga, tylko
2: Tauronidze.
0: Wszystkich, całych rozgrywek ligowych, tych dwóch poziomów najwyższych, został sponsorem Tauron.
1: No i Jarosław Bińczyk, były dziennikarz, specjalista od siatkówki, obecnie Polska Liga Siatkówki.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Piotr Andrzejczak, Radio Łódź.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Robert Zwoliński, to tyle w dzisiejszej debacie. Porozmawiajmy o sporcie i zapraszamy za tydzień.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony.

0: gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Samorządy apelują o oszczędne korzystanie z wody podczas upałów. Odcinkowy pomiar prędkości pojawi się na autostradzie A2. Piotrków wybrał koncepcję pomnika ofiar rzezi wołyńskiej. Nocą na północy i zachodzie województwa możliwe burze, jutro w całym regionie upały. Miasta w całej Polsce apelują o racjonalne korzystanie z wody w czasie upałów. Przy wysokich temperaturach pobór wody z miejskich sieci bywa 2 razy większy niż zwykle. Tak jest w Żgowie. Miasto przypomina, że może to powodować problemy z ciśnieniem wody z kranu, mówi dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żgowie, Beata Jasiukiewicz.
5: Zdarza się, że mieszkańcy dzwonią z sygnałami, że chyba się coś dzieje, jest jakaś awaria, bo ciśnienie wody jest niskie. No przeważnie jest to właśnie w godzinach wieczornych, tak od 18 do 20.
6: No są różni ludzie, są różni na pewno, ale są też i którzy oszczędzają. No ja też jestem oszczędny w wodzie. Ja nie mogę powiedzieć, bo ja oszczędzam.
4: Mówi mieszkaniec Żgowa. W województwie łódzkim ponad 60 samorządów zaapelowało do mieszkańców o oszczędzanie wody. Proszą też, by ogródki i trawniki podlewać nocą, gdy pobór wody z sieci jest mniejszy, i nocą też napełniać baseny. Na autostradzie A2 będzie odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi o odcinek między Łodzią a Warszawą, którego rozbudowa rozpocznie się w tym roku. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i podróżnym, na czas robót wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości. Zamontowany zostanie także odcinkowy pomiar prędkości, który ma dyscyplinować kierowców. Jak mówi Radiu Łódź Ewelina Szczesek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, system będzie działał na dwóch odcinkach.
7: Od węzła Łódź Północ do węzła Skierniewice oraz od węzła Skierniewice do węzła Pruszków. Rozwiązanie pojawi się na przebudowywanych odcinkach po wdrożeniu czasowej organizacji ruchu. Jednocześnie obowiązywać będzie ograniczenie do 70 km na godzinę.
4: Rozbudowa obejmie 92-kilometrowy odcinek autostrady między Łodzią a Warszawą. W trakcie prac ruch na A2 ma się odbywać dwoma pasami w obu kierunkach. Pierwsze prace ruszą jesienią.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Wiadomo, jak będzie wyglądał pomnik ofiar rzezi wołyńskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Wybrano koncepcję monumentu. Zwycięski projekt przygotowali rzeźbiarz profesor Jacek Kucaba i architekt Arkadiusz Koliński. Pomnik ma być trwałym znakiem pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej i miejscem organizacji uroczystości rocznicowych. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
9: Pomnik ma stanąć na skwerze imienia Michała Rawity-Witanowskiego przy ulicy Wojska Polskiego. Jego głównym elementem będzie wielokrzyż spięty symboliczną koroną cierniową. Forma pomnika ma upamiętniać ofiary zbrodni dokonanych na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, mówi profesor Jacek Kucaba z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
10: Temat nie ukrywam, że jest trudny, ale uważam, że temat jest bardzo potrzebny po to, żeby tą całą historię, która się wydarzyła, bardzo tragiczną, też umiejętnie przedstawić.
9: Projekt przewiduje również odpowiednie zagospodarowanie otoczenia. W pobliżu monumentu mają pojawić się ławy, oświetlenie oraz kwietna łąka, tworząca spokojną przestrzeń pamięci i zadumy. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
4: Pomnik ma powstać w przyszłym roku. Koszt budowy oszacowano na 170 tysięcy złotych. Polska opowiada się za wzmocnieniem ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Zdaniem polskiego rządu nielegalny wjazd do Unii powinien automatycznie wykluczać możliwość uzyskania prawa do pobytu. Takie stanowisko przedstawił nasz rząd podczas nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych, które dotyczyło kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Przez granicę z Marokiem wjechały tam 72 tysiące migrantów, ale 70 tysięcy z nich już opuściło miasto. O szczegółach Michał Makowski.
3: Unijni ministrowie wyrazili solidarność z Hiszpanią i zapowiedzieli zaostrzenie polityki migracyjnej. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że zgoda między ministrami dotyczyła pełnej kontroli granic zewnętrznych i skuteczniejszej polityki powrotów oraz deportacji osób przebywających nielegalnie w Unii. Polska proponuje wprowadzenie zasady: wjeżdżasz nielegalnie do Unii Europejskiej, nie dostaniesz prawa do pobytu i nie zostaniesz tutaj na stałe. W ocenie ministrów Unia powinna również zwiększyć wydatki na budowę fizycznych barier na zewnętrznych granicach. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Podczas szturmu migrantów na Ceutę zginęło co najmniej 75 osób. Większość z nich utonęła, próbując ominąć lądową zaporę graniczną. Kolejne wiadomości o 22:00.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Noc przeważnie pogodna i bardzo ciepła. Prognozowana temperatura minimalna to 20 do 23 stopni. Jednak na północy i zachodu regionu możliwe burze. Według ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą występować w powiatach kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, sieradzkim i wieruszowskim do 6 rano. Jutro chwilami może się chmurzyć, ale będzie gorąco do 36, miejscami nawet do 38 stopni. Wieczorem możliwe przelotne opady deszczu i burze.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Kołatanie przedsionków.
13: Czy ja mam grać? Zapytałem. Graj, powiedzieli. To gram.

Aha, aha. Dziś zabieram was w podróż przez czasy, gdy krew płynęła szybciej, brawura dyktowała warunki, a ideały wydawały się niezniszczalne. No i wtedy też żadna zjeżdżalnia na fali straszna nie była, prawda? Opowiemy sobie historię o młodości, tej, która ściga naiwnie marzenia, tej, która zderza się z brutalną rzeczywistością i wreszcie tej, która po latach liczy blizny. Młodość, potężny ładunek pewności siebie, często całkowicie bezpodstawnej, bo przecież każdy pamięta te czasy, kiedy wydawało nam się, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy. The Offspring. Niedawno słuchaliśmy oryginalnej, tej starej, z 98 roku pochodzącej wersji. Stworzyli ten hymn na cześć młodzieńczej naiwności i pragnienia bycia cool za wszelką cenę. Ciekawe, że ten charakterystyczny wstęp, którego w tej wersji nam zabrakło bardzo, Gunter Gleiben Glauben Globen, to nie jest tajemny język, a bezsensowny ciąg słów pożyczony z piosenki Def Leppard. Zaczęliśmy od pełnej brawury tanecznej pozy. Całkiem nowa wersja, Eight on the Beat Mix. Nowa wersja na parkiety. Dobry wieczór. Piotr Śliwiński, Adam Kołaciński. Taka stara gwardia dziś nam się zebrała w studiu i reżyserce Radia Łódź. Ponieważ 1 sierpnia zobaczyłem facebookowy wpis osobnika nazywającego się na fejsie jak nie ja, jak ja, nie mogłem dzisiaj tego nie zagrać. A wpis brzmiał: sobota, 1 sierpnia 1992, godzina 20. Z głośnika wybrzmiewają fragmenty tej piosenki.

Jako młodzi zaczynamy szukać swojej własnej drogi, choć nikt wokół nie wie, dokąd ona doprowadzi. I młodość dokładnie tak smakuje. Szukasz celu, a wszyscy mówią ci, że stąd nie da się dotrzeć tam. Nie, no niemożliwe. Kiedy w lipcu 92 roku przygotowywałem sygnał listy przebojów Radia Łódź, wykorzystując fragmenty tej właśnie piosenki grupy R.E.M., nie podejrzewałem, że lista potoczy się przez 12 lat. Sygnał od R.E.M., a jego pierwsza część od łódzkich muzyków z okolic pornografii Hedona, Agresywy 69 i supergrupy Pułkownika lat 90. formacji Wirus. Oni wtedy siedzieli w studio dziś imienia Henryka Debicha, nagrywali swoją nigdy nie wydaną płytę i przy okazji zmontowali dżingle do listy przebojów Radia Łódź. A Wirusa posłuchamy wkrótce, bo odkopałem niedawno. Z kącika Tadzika. To już najwyższa pora na to. Dziś Tadzik zaplanował dla was meluzynę.

z kącika Tadzika. Porzuć płonne swe nadzieje, w młodości nigdy piękny wir, pan Kleks i koma. Do tego Izalach z tych lachów, młodsza siostra Łukasza i Kasi, kiedyś basistki formacji nieżywych schabów. O Izie ostatnio cisza. No, koma to wiadomo. Pan Kleks też wiadomo. A jeżeli mowa o wirze, to gdy wchodzimy w taki wir, po prostu musimy to uwiecznić, bo chcemy być bohaterami własnej opowieści.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się go tu, na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie dwie rundy.

po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze pobiec? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

Pierwsze dni sierpnia to idealny czas na takie właśnie pieśni. Tomek Organek napisał ten utwór zainspirowany postacią Eugeniusza Lokajskiego, pseudonim Brok, który z aparatem w ręku dokumentował powstanie warszawskie. Historia o młodzieńczej pasji chwytania chwil, które ułamki sekund później stają się historią. A nasz bohater nagle orientuje się, że nie jest bohaterem filmu, tylko małym trybikiem w wielkiej maszynie. I to bez względu na to, czy to 44, czy 26.

stare dzieje ta piosenka, a brzmi i opowiada, jakby powstała w ostatnich latach. Ukraiński duet Piatnica z Charkowa stworzył ten utwór niemal bez budżetu na początku 2000. Wystarczyła gitara akustyczna i beatbox. Ja Soldat stało się głosem całego pokolenia, które zrozumiało, jak łatwo u młodzieńcze ideały zostają zwerbowane i zamienione w konieczność wykonywania rozkazów. Stare dzieje, ale tych dwóch panów nadal gra i nagrywa. Oto zupełnie świeże dźwięki od jednego z nich.

Gdy opada wojenny pył, szukamy choćby promienia nadziei, a gdy nie opada... San Sei to projekt Andrija Zaporożca, wokalisty Piatnicy. Trochę jak Enigma. Śliwka ma rację. Po zawieszeniu działalności macierzystego zespołu Andrij stworzył materiał, który wnosi ciepło, neo soul, no i światło. A Daylight przypomina nam o momencie, gdy po pożodze młodzieńczych błędów próbuje się po prostu ujrzeć pierwszy świt i zacząć od nowa, choć to niezwykle trudne, szczególnie gdy na twój dom wciąż lecą bomby. Każda generacja ma swoje wirusy.

Gorzki rozrachunek z historią. Każda generacja ma swój własny grzech, swoją własną chorobę, z którą musi się zmierzyć. Fury in the Slaughterhouse. Niemiecki zespół z Hanoweru, założony przez braci Wingenfelder. Lata 80. i kompletnie zapomniani. A wtedy podbijali nasze serca właściwie tą i jeszcze jedną piosenką. No to na moment przełączmy się na inne radio. Radio Orchidea.

Fury in the Slaughterhouse, Radio Orchid, piosenka symbol, taka wirtualna stacja radiowa grająca w głowie każdego, kto czuje się osamotniony. Kołatanie przedsionków też takie może być i właściwie chyba jest, ale nie jest na pewno stacją grającą muzykę z młodych lat każdego ze słuchaczy. No bo jednak mieszamy. Na fejsie meldunki na przykład z Hiszpanii, a więc wakacje w pełni. No i pytanie a propos wakacji, pytanie natury organizacyjno-porządkowej, jak zaczął swój komentarz Jakub. Czy szanowny redaktor wybiera się na urlop? Jeśli tak, to kiedy? No i co wtedy z audycją? Żadnych urlopów. Kołaczemy cały czas. No a wracając myślami do utraconych miłości czy młodzieńczych ideałów, można też zastanowić się, czy warto to robić. No i ci państwo chyba twierdzą, że warto.

0: Radek na fejsie skomentował, w Łodzi słychać rewelacyjnie, Edyta dodaje, w UK też, na co Radek widać, kołatanie ma zasięg. No i przecież w Hiszpanii ma się ten zasięg. Kontakt z kołataniem przedsionków na fejsie, profil o tym samym tytule, ewentualnie mail a.kolaciński@radiolot.pl. Zawsze w naszej pamięci zostaje jakaś aurora, uosobienie pierwszego, czystego uczucia, które mogło spłonąć w ogniu dojrzałości. Mick Harvey, wieloletni filar i aranżer w zespole Nicka Cave'a, w swoim aktualnym projekcie z meksykańską wokalistą Amandą Acevedo. Słuchaliśmy ich już kilkakrotnie, a Song for Aurora jest najnowszą, świeżutką, cieplutką propozycją.
1: Kołatanie przedsionków.
0: No i Kubowa Siłka, a w niej dzisiaj siły łączą poeta i producent.

Nie kochaj ludzi. Za to, jacy są. Jacy mogą się stać. Za ich wady ukryte talenty. Za to, że udają kogoś, kim nie są. Że są szczerzy do bólu. Potrafią rozśmieszyć cię w sekundę. Do łez ranią lepiej niż matka i ojciec. Nie kochaj ich wcale, nigdy. Nawet za to, że potrafią destylować alkohol. Tworzą samonakręcające się zegarki. Zostają wybitnymi spawaczami lub rzeźnikami w szpitalach. Nie zasługują na twoją miłość. Faceci od szybów naftowych ci ratujący wieloryby. Mnisi sypiący mandale. Nie kochaj księży, marynarzy, sióstr miłosierdzia, kurew złodziei, lekarzy bez granic. Fryzjerów. Facetów karmiących zwierzęta w zoo. Aktorek. Gości prowadzących programy informacyjne, dźwiękowców. Sprzedawców soku z cukrowej trzciny. Swojego chłopaka i jego wspaniałych, tak wyrozumiałych rodziców. Baletnic. Taksówkarzy. Monterów liczników. Nie kochaj ludzi. Nie miej w swoim sercu nawet małego, malutkiego krzesełka, na którym ktokolwiek z nich mógłby przysiąść. Nawet szklanki wody. Nawet łyk. Nie kochaj ludzi. Nikomu. Bo mimo tego, że wciąż nie mam od ciebie żadnej wiadomości, tylko ja. Na drugim końcu świata, o 5 nad ranem, popijając wciąż gasnącego od wilgoci papierosa, ciepłym stojącym od wczorajszego wieczora piwem, jestem w stanie napisać tych kilka słów, podczas gdy reszta ludzkości zajęta jest sobą. A tylko ja, z prawie 10 miliardów ludzi, wciąż myślę, czy aby na pewno masz dobry sen. I czy masz przykryte stopy?

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi

0: własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
0: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Kierujący kombajnem usłyszy zarzut spowodowania wypadku, w którym zginął 11-latek. Kolejne torowisko tramwajowe w Łodzi do remontu, początek prac w tym miesiącu. Czerwona flaga nad kąpieliskiem na Lewitynie, powodem są sinice. Jutro znów uciążliwy upał, miejscami termometry mogą pokazać nawet 38 stopni. Kierujący kombajnem usłyszy zarzut spowodowania wypadku, w którym zginął 11-letni chłopiec. Do tragedii doszło wczoraj we wsi Sypień w powiecie łowickim. Jadący na hulajnodze elektrycznej 11-latek wjechał pod kombajn. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura uznała, że winny jest kierujący kombajnem. O szczegółach Seweryn Potentas.
5: Podczas oględzin przeprowadzonych przez biegłego z zakresu ruchu drogowego okazało się, że winę ponosi 48-letni kombajnista, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
6: Nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
5: Kierowca został zatrzymany i usłyszy zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
4: Kierowcy kombajnu grozi do 8 lat więzienia. Łódź planuje remont kolejnego torowiska tramwajowego. Za 2 tygodnie mogą ruszyć prace przy Placu Kościelnym i ulicy Zgierskiej. MPK ogłosiło przetarg na tymczasową organizację ruchu w tym miejscu. Z powodu trwającego remontu Placu Wolności obecnie przez Plac Kościelny przejeżdża tylko jedna linia tramwajowa Z1 łącząca Żabieniec i Doły. Ale torowisko przy Placu Kościelnym też wymaga remontu, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
7: Torowcy MPK Łódź chcą przeprowadzić bieżące prace naprawcze torowiska na Zgierskiej przy Placu Kościelnym, aby zadbać o komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Prace mają potrwać około tygodnia. Chcemy wykorzystać moment, kiedy nie kursują tędy tramwaje.
4: Z powodu remontu linia Z1 może zostać tymczasowo zawieszona, albo jej trasa może być zmieniona. Wstępna data rozpoczęcia prac to 17 sierpnia.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Kolejny zakaz kąpieli w województwie łódzkim. Tym razem chodzi o pabianicki Lewityn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zamknął kąpielisko. Lokalne media twierdzą, że mieszkańcy nie zostali o tym poinformowani. Dyrektor miejscowego MOSiR-u zapewnia, że wszystkie procedury zostały zachowane. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
9: Wszystko zaczęło się w niedzielę, kiedy to pojawiły się pierwsze oznaki sinic, mówi dyrektor MOSiR-u w Pabianicach Łukasz Stencel.
10: Pełniący dyżur na kąpielisku ratownicy zauważyli zielony osad, który napłynął na staw w okolicach kąpieliska. Stąd też, zachowując wszystkie wymogi bezpieczeństwa, wywiesili czerwoną flagę na kąpielisku.
9: W poniedziałek sanepid zdecydował o zamknięciu kąpieliska, a następnie jeszcze tego samego dnia komunikat pojawił się m.in. na stronie MOSiR-u.
10: Informacja została niezwłocznie opublikowana na serwisie kąpieliskowym.
9: Wszyscy po cichu, albo trochę głośniej, liczą na to, że sytuacja poprawi się w najbliższych dniach, choć według portalu Serwis Kąpielowy kolejne badania mają się odbyć 17 sierpnia. Damian Grosicki, Radio Łódź.
4: Z powodu sinicy zamknięte są także 3 inne kąpieliska w województwie łódzkim, w Konstantynowie, Smardzewicach i Skierniewicach. Austria była dzisiaj najgorętszym miejscem w Europie. W Wiedniu zmierzono po południu 41 stopni i to jest najwyższa w historii zanotowana w Austrii temperatura. O szczegółach Adam Górczewski.
11: Termometry w stolicy kraju wskazały dzisiaj o pół stopnia więcej niż wynosił dotychczasowy rekordowy odczyt. 40,5 stopnia zanotowano w 2013 roku. Fala upału nie kończy się, ale środa ma być minimalnie chłodniejsza. W całym kraju uważnie śledzony jest poziom wód gruntowych. W kilku gminach w różnych częściach Austrii brakuje wody pitnej. Z pomocą przychodzą tam sąsiednie samorządy. Władze landów zalecają ograniczenie zużycia wody, a niektóre gminy i powiaty zakazują konkretnych działań, jak mycie samochodów i napełnianie basenów. Tam, gdzie jest najgorzej, ograniczenia wprowadzono nawet przy podlewaniu przydomowych warzyw. Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Niski jest stan rzeki w Austrii, w tym Dunaju. Transport wodny został ograniczony. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
12: Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Toronto. Mecz trwał 1,5 godziny. Polka zmierzy się teraz ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz, która wygrała z Chorwatką Doną Vekić. Dla Świątek to był pierwszy mecz od miesiąca. 4 lipca po dwóch setach przegrała z Filipinką Aleksandrą Ealą w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu, a w rankingu WTA spadła na 8 miejsce. We wtorek w Toronto gra jeszcze Maja Chwalińska, jej rywalką jest Australijka Talia Gibson. Nasza tenisistka pierwszego seta przegrała 5-7. Trzysetowe starcie zdecydowało o awansie Huberta Hurkacza do drugiej rundy tenisowego turnieju w Montrealu. Polak pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2. Spotkanie trwało niespełna 2 godziny, a po meczu wrocławianin cieszył się z wygranej.
13: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji i cieszę się, że mam okazję grać kolejne tutaj spotkania w Montrealu i budować swoją formę. Także dziękuję wszystkim za wspaniałe wsparcie.
12: A w kolejnym meczu Hurkacz zmierzy się z Alejandro Tabilo z Chile. Wcześniej w pierwszej rundzie w Montrealu odpadł Kamil Majszak. Przegrał z Francuzem Gaelem Monfilsem. Koszykarze UKS-u Kulpa Głódź poznali terminarz rozgrywek pierwszej ligi. Łodzianie walkę o awans rozpoczną nieco później niż inne zespoły. Pod koniec września zagrają przed własną publicznością z GKS-em Tychę. Następnie w środę wyjadą do Stargardu Gdańskiego na przełożony mecz pierwszej kolejki. System rozgrywek jest identyczny jak w poprzednim sezonie. Do drugiej ligi spadną dwie ostatnie drużyny. Do ekstraklasy awansuje tylko najlepszy zespół po fazie play-off. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała, że reprezentacja Rosji nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Przywrócony do światowej rywalizacji zespół weźmie jednak udział w Lidze Narodów. Opublikowany dzisiaj komunikat prasowy FIVB to następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji i światowego rankingu rosyjskich siatkarek i siatkarzy nieobecnych na arenie międzynarodowej od 4 lat, czyli od początku zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. We wtorek FIVB poinformowała, że rosyjska federacja sama powiadomiła światowe władze, że nie wystąpi w Mistrzostwach Świata w Polsce. Nie wiadomo jeszcze, czy Rosjanki zagrają w turnieju mistrzowskim kobiet w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro rano po 7.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Noc będzie ciepła, na termometrach teraz 26 stopni, temperatura spadnie do 20 albo do 23. Na ogół będzie pogodnie, tylko na północy i zachodu regionu. Do godziny 6 rano możliwe burze z umiarkowanym deszczem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenie dotyczy powiatów kutnowskiego, łęczyckiego, poddębickiego, sieradzkiego i wieruszowskiego. Jutro upał, nadal obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Termometry pokażą... trzeciego stopnia. Termometry pokażą do 36, a miejscami do 38 stopni. Chwilami może się chmurzyć, wieczorem możliwe przelotne opady deszczu i burze.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Kołatanie przedsionek.

0: Dobrody, by co jest?
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
2: Nam jedna szarża

Zaczynamy drugi akt. I powróciliśmy do punktu kulminacyjnego każdej młodzieńczej zrywności do decyzji o na przykład walce, bez względu na konsekwencje. Utwór otwierający legendarny koncept album Powstanie Warszawskie z 2005 roku, Godzina W. Lao Tse połączył w nim archiwalia z soczystym rokiem, tworząc płytę, która absolutnie zmieniła polskie myślenie o muzyce historycznej i zapoczątkowała pokaźną serię krążków wydawanych czy inicjowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Dla mnie ta płyta to osobiście płyta dziejowa, absolutne polskie top 5, myślę, ever. I prywatna tradycja, bo zawsze 1 sierpnia odpalam ją w słuchawkach w hołdzie powstańcom. A tytułowa Godzina W to moment, w którym wyzbywasz się wahań, zegar bije i zaczyna się sprawdzian.

0: Dziś ogolić gęby!
1: Dziś ogolić gęby!
2: Nie dam rady już.
3: Ponownie na oczy, bo historia wymaga ciągłości. Jeżeli będzie mi dane tu zasiąść za rok, to wrócimy do tej płyty. Barykada, symbol, odgradzasz się od świata, bronisz swojego skrawka wolności i swoich młodzieńczych racji. Muzycznie pełno tu niepokoju i chaosu. Pokazuje, jak młodzi ludzie wciśnięci w ciasne uliczki rzeczywistości próbują utrzymać to, co dla nich najważniejsze. Pamiętajmy, że każda wojna poprzedzona jest z jednej strony obojętnością, z drugiej nienawiścią. Dziś przeraża już jad, jaki sączy się między innymi z mediów czy trybun sejmowych. Warto protestować, aby rzeczywiście nie być obojętnym. Oto całkiem nowy i miejmy nadzieję głośny krzyk w tej sprawie. Krzyk grupy KMKZ. I Sylwii Hutnik, nie tylko, jak się okazuje, pisarki.

Odważny buntowniczy zryw i literacki pazur, grupa KMKZ i Sylwia Hutnik, pisarka i feministka. Pan R. Utwór Protest. Warto mówić każdemu panu R. prosto w twarz, co się o nim myśli. A kiedy emocje sięgają sufitu, potrzebny jest absolutnie potężny, symfoniczny, rockowy wybuch, taki jak na przykład Nowy Mios.

0: a breath and hush.
1: Hush. Gościnnie Ellie Goulding Muse pod wodzą Matta Bellamy'ego słyną z tego, że czerpią z klasyki tak samo chętnie jak z ciężkich przesterów i słychać walkę o odzyskanie własnego głosu w świecie, który ciągle nakazuje milczeć. Zostajemy w tym uniwersum, choć za Muse nie do końca przypadam, to jest kilka nut, które mnie ruszają, na przykład te.

Oj tak, prawdziwy czołg. Butterflies and Hurricanes. Ten utwór zawiera jedno z najbardziej niesamowitych, wręcz rachmaninowskich solówek fortepianowych w historii rocka. Tak by pewnie powiedziała Patrycja. Tytułowe Motyle i Huragany nawiązują do efektu motyla, przypominając, że nawet najmniejsza decyzja podjęta w młodości może wywołać później burzę. A po burzy przychodzi zwykle oszołomienie.

Całkiem nowa rzecz. Sounds We Cannot Hear, Promo Martyr, postpunkowa formacja z Detroit, serwująca muzykę szorstką i pełną obnażonej prawdy i egzystencjalnych tekstów. Detroit to miasto upadłe, a Promo Martyr doskonale oddaje ten krajobraz w swojej muzyce. Wokalista Joe Cassie wygląda bardziej jak zmęczony urzędnik niż gwiazda rocka. W Sounds We Cannot Hear opowiada o tych tonach i wibracjach, których nie dostrzegamy w codziennym hałasie, a które słychać dopiero wtedy, gdy się zatrzymamy. A później przychodzi noc i lęki, o których nikt wcześniej nie mówił.

Błażej Król, choć gorzowianin, także w hołdzie powstańcom warszawskim. Prawdziwy wizjoner polskiej sceny alternatywnej, który jak nikt inny potrafi uchwycić poetycki niepokój. Boję się zasnąć, przerażenie przed tym, co przyniesie jutro. Już jakiś czas temu słuchaliśmy pierwszej odsłony z jego nowej powstańczej płyty Łączy nas. Dziś kontynuujemy jej słuchanie właśnie w pierwszych dniach sierpnia.

ścianach. Słońce nie kładło się cieniem, aż sam zapomniałem, że ten pokój.

czarny od sadzy. Później schodami, jakby ktoś mnie gonił, by tułać się między głową a stopami. I musiałem być twardszy niż wszystkie skrupuły. Los pogroził mi palcem, więc musiałem go złamać.

Błażej Król, słynie z niesamowitych, oszczędnych tekstów, które uderzają celnie. Młodzieńcza brawura ulatuje, pozostawiając jedynie pragnienie wytchnienia od świata. Poszukajmy znów czułości. W tym gąszczu zgiełku pojawia się proste, wręcz naiwne pytanie: czy będziesz mnie jeszcze kiedyś potrzebować?

Ten pan nazywa się Tommy Barlow i niewiele można znaleźć na jego temat w internecie. A przypomina, że pod pancerzem dojrzałości i doświadczeń wciąż drzemie ten sam młody człowiek, pragnący być po prostu potrzebnym. Won't you ever need me? Ciepłe, intymne brzmienie, które stawia najważniejsze pytanie o potrzebę bliskości. W stanie hipnozy pozostajemy.

0: Fire in the Water. Simon Green, znany jako Bonobo, mistrz budowania przestrzeni i hipnotyzujących brzmień, połączył tu siły z pakistańską wokalistką Arui Afdab, pierwszą pakistańską artystką z nagrodą Grammy. Efekt? Magiczna kompozycja, muzyczny odpowiednik ognia tańczącego na tafli wody, czyli czysta transcendencja.
1: Kołatanie przedsionków.
0: A na koniec absolutny wybuch kreatywności i wiecznego ducha młodości. Niemiecka pionierska elektronika Mouse on Mars, połączona z legendą muzyki dub i rewolucjonistą z Jamajki, nieżyjącym już Lee Scratch Perrym, który do ostatnich dni życia zachował w sobie dziecko, szaleńca i barda. State of Emergency to finałowy manifest. Bez względu na to, ile masz lat i jak poobijało cię życie, prawdziwa młodość duchowa to stały stan wyjątkowy. Nie daj jej w sobie zgasić. Piotr Śliwiński, Adam Kołaciński. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym kołataniu.
2: Emergency, emergency. State of emergency in Jamaica.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Rolnicy szacują plony, będą w tym roku niskie, ceny chleba mogą wzrosnąć. Dramatyczna susza w Polsce, wysycha zalew sulejowski, niski jest stan wody w Wiśle. Kolejarze przypominają, zepsutą klimatyzację w pociągu można reklamować. Jutro w regionie będzie gorąco, prognozowane są temperatury wyższe niż dzisiejsze. Rolnicy w województwie łódzkim spodziewają się niskich plonów. Żniwa trwają od kilku dni. W tym roku okazały się trudne. Pogoda w kratkę utrudnia koszenie. Mokrego zboża nie można zbierać. Na plony duży wpływ miały także susza i wysokie ceny nawozów. Z rolnikami podczas pracy rozmawiał nasz reporter Adam Łużyński.
1: Susza swoje zrobiła. No. Na plon wpłynęło nawóz i pogoda. No.
2: Państwo oszczędzali na nawozach?
3: Jak wszyscy. Ceny są tak wygórowane, a zboże jak było tanie, tak jest tanie. No i napływ zboża z zachodu, tak, z Ukrainy, ze wschodu, wszędzie.
1: Jest pogoda niestabilna. Jak wcześniej to jest zboże mokre, nadaje się do koszenia, to znowu jakiś deszczyk przeszkodzi.
0: Rolnicy zwracają też uwagę na wysokie ceny paliwa, szczególnie oleju napędowego. Prawie wszystkie maszyny rolnicze są zasilane silnikami diesla. Można się spodziewać, że z powodu niższych plonów ceny żywności pójdą w górę. Dotyczy to produktów zbożowych, w tym pieczywa. Zalew Sulejowski wysycha. Poziom wody osiągnął najniższy poziom od lat. Przy przystaniach odsłania się dno, łodzie grzęzną w mule, a przedsiębiorcy związani z turystyką odwołują kolejne rejsy i czartery. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
4: Najgorsza sytuacja jest obecnie w Barkowicach. Tam rozmawiałem z mężczyzną wypoczywającym nad zalewem.
5: Ta ilość jest tak duża odsłoniętego dna, że faktycznie no, można spacerować.
4: Bez długotrwałych opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a tego obawiają się lokalni przedsiębiorcy żyjący z turystyki. Mówi Robert Grochowalski, żeglarz i motorowodniak z Zalewu Sulejowskiego.
6: Wody w zbiorniku już jest dużo mniej niż było. Woda się robi coraz cieplejsza, coraz więcej paruje, coraz więcej będzie jej ubywało.
4: O obecnej sytuacji na Zalewie Sulejowskim rozmawiałem z Filipem Szatanikiem, rzecznikiem prasowym Wód Polskich.
7: Poziom wody obniża się średnio o 2-3 cm na dobę.
4: Poprawę sytuacji może przynieść dopiero długa i mokra zima. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: W tym roku od 28 kwietnia do 3 sierpnia poziom wody w zbiorniku Sulejowskim obniżył się o 134 cm.
8: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Ale wysycha nie tylko Zalew Sulejowski. Z powodu niskiego stanu Wisły prace ograniczyły elektrownie w Kozienicach i Połańcu. W Sandomierzu woda w Królowej Polskich Rzek sięga ledwie po kolana. Tak jest w jednym miejscu przed mostem. W innych jest trochę głębiej. Wodowskaz pokazał dzisiaj 52 cm. Niski stan Wisły z zainteresowaniem obserwują mieszkańcy i turyści.
9: No to jest bardzo nisko. To jest bardzo nisko.
10: Tu widać z tamtej strony, gdzie jest ten port. Tam zawsze było wody, że... Teraz to jest róweczek. No jak deszcze nie padają, to skąd się nabierze? Zim nie ma. To chyba by przeszedł, głowy by nie zamoczył, na pewno.
0: Najniższy stan Wisły w Sandomierzu odnotowano do tej pory w 2012 roku wynosił 38 cm. Kolejarze zapewniają, że wysyłają w trasę pociągi ze sprawną klimatyzacją, ale uprzedzają, że podczas upału urządzenia psują się. Warto pamiętać, że zepsutą klimatyzację można reklamować. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
11: Podróżni, których spotkałem, na brak klimatyzacji w pociągu się nie skarżyli.
12: No nie, było spoko.
13: Klimatyzacja była?
12: Tak.
13: Przyjemnie klimatyzacja działała.
14: Wie pan co, ja siedziałam w tym przedziale dla rowerów, bo nie miałam gwarantowanego miejsca. Dało się wytrzymać.
11: Mateusz Gdowski z PKP Intercity mówi, że pociągi wyruszają w trasę sprawne, ale wysokie temperatury czasem wpływają na komfort podróży.
15: Proszę pamiętać, że to jest urządzenie, które pracuje pod dużym obciążeniem przez wiele godzin, więc usterki mogą się zdarzyć.
11: Jeśli klimatyzacja w pociągu przestaje działać, należy zgłosić to drużynie konduktorskiej. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: W takiej sytuacji można też poprosić konduktora o wodę. Zepsuta klimatyzacja jest również podstawą do złożenia reklamacji. Polecam stronę radiołódź.pl, gdzie można stale znaleźć informacje z naszego regionu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Noc ciepła, na termometrach 26 stopni. Temperatura spadnie miejscami do 20, miejscami do 23. Przeważnie będzie pogodnie, ale na północy i zachodzie regionu do godziny 6 rano możliwe są burze z umiarkowanym deszczem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenie dotyczy powiatów kutnowskiego, łęczyckiego, poddębickiego, sieradzkiego i wieruszowskiego. Jutro upał, nadal obowiązuje ostrzeżenie 3 stopnia. Termometry pokażą do 36, miejscami 38 stopni. Chwilami trochę więcej chmur, a wieczorem możliwe przelotne na opady deszczu i burze.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź. A dziś przed nami.
12: Jak to się stało, że zakonnicy zostali specjalistami od ziół? Dlaczego polscy bonifratrzy na taką skalę rozwinęli ziołową medycynę? Kiedy posiedli tę wiedzę i jak im się udało przetrwać? Zdradzimy tej nocy trochę tajemnic klasztornych. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
8: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
12: Ziołolecznictwo polskich bonifratrów to jest ewenement na skalę światową albo europejską. O to będę chciała dopytać naszego gościa, doktora Marcina Samosieja, kierownika poradni ziołoleczniczej w Łodzi, który z konwentem bonifratrów związany jest, jeśli dobrze wyczytałam, ponad 20 lat.
17: Tak, dokładnie 20 lat mija w tym roku, kiedy rozpocząłem pracę w poradni ziołoleczniczej. Wtedy jeszcze należała ona do konwentu bonifratrów, bo w tych strukturach ona się znajdowała. Teraz znajdujemy się w strukturach szpitala bonifratrów. No, pewne zmiany takie musiały nastąpić, nazwijmy to prawno-organizacyjne, ale dalej jest to ta sama poradnia, która świadczy usługi w Łodzi od 1945 roku. Także też 80 lat w tym roku mija, kolejna rocznica, taka bardzo okrągła, w obecności ziołolecznictwa bonifraterskiego w Łodzi. Bo bonifratrzy w Łodzi też są od 100 lat. Też kolejna okrągła rocznica, która się w tym roku 25 dokonała. Kiedy to właśnie w 25 roku bonifratrzy w ogóle przybyli do Łodzi. Także to mamy rok, mieliśmy w 25 roku rok kilku takich okrągłych rocznic i osobistych, tak jak na przykład moje, ale też właśnie zakonnych i bonifraterskich.
12: No to pięknie, jak się to tak wszystko łączy akurat.
17: No tak.
12: Więcej okazji do świętowania też przy okazji.
17: No na pewno tak. Było sporo wydarzeń z tym związanych.
12: Ja bym chciała zacząć od skali działań tych polskich zakonników, którzy leczą w oparciu o zioła, bo są w naszym kraju darzeni takim wielkim zaufaniem i wielkim uznaniem. Myślę, że tak na skalę, nie wiem, światową, europejską. Myślę, w ogóle nie wiem, dokąd dotarli ci bonifratrzy, bo nie wiem, czy my w ogóle mówimy tylko o Europie.
17: Jeżeli chodzi o bonifratrów, to oczywiście zakon wywodzi się z Hiszpanii, gdzie święty Jan Boży, nasz prekursor, założył w pewnym momencie w XVI wieku, działał i założył taki, powiedzmy, szpital, przytułek, trudno powiedzieć, dom bardziej, taki gościnny, w którym on po prostu pomagał ludziom, którzy potrzebowali pomocy, niekoniecznie medycznej. Po prostu, czasem po prostu wymagali noclegu, jedzenia, jakiegoś umycia i po prostu prowadził dla nich taki dom, bo przeżył wcześniej takie trudne doświadczenie pobytu w zakładzie takim dla psychicznie chorych. I kiedy widział, jak ci chorzy byli traktowani niemalże jak w więzieniu, albo nawet jeszcze gorzej, zapragnął służyć ludziom i stworzyć inne miejsce, które będzie bardziej godne, bardziej otwarte dla człowieka. I wtedy w Granadzie, w Hiszpanii rozpoczął tę działalność, a potem jego współbracia, którzy mu towarzyszyli, bo to nie był jeszcze wtedy zakon, kontynuując to dzieło, rozwijali tę działalność dalej i po iluś tam latach, nie pomnę teraz dokładnie tej daty, papież Sykstus, chyba piąty, zatwierdził ten zakon braci miłosierdzia, zakon, który ma te cztery śluby, znaczy ma to oprócz tych trzech ślubów zakonnych, tradycyjnych, czy ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, ma ten ślub szpitalnictwa, czyli pewnej gościnności, otwartości, opieki nad potrzebującymi. Czyli bracia bonifratrzy składają cztery śluby. kiedy są jakby no w przyjmowaniu już tak na łono zakonu. Także jest to tak jak jeszcze, bo tak zrobiłem pewną dygresję historyczną, ale rzeczywiście no bonifratrzy przede wszystkim w Europie, ale też oczywiście są obecni na wszystkich kontynentach, są obecni na całym świecie bonifratrzy.
12: Czyli to jest ta kolebka europejska, oni tak. Stamtąd, no między innymi przybywają też na nasze ziemie.
17: Tak.
12: Natomiast rozumiem, inne kontynenty też są przez nich zasiedlane, tak?
17: Z tym, że no bonifratrzy, no ziołolecznictwo jest tak naprawdę, no myślę, że wśród tych placówek zakonnych, to w Polsce jest chyba jedynym takim prężnym ośrodkiem. Oczywiście nie wiem, co się dzieje w Azji, nie wiem, co się dzieje w Ameryce Południowej, w Afryce, bo tam oczywiście też korzystają na pewno z tej lokalnej medycyny, też na pewno z tych lokalnych środków naturalnych, bonifratrzy tamtejsi. Natomiast nasi polscy bonifratrzy, no tutaj, jeżeli chodzi o Europę, to są takim chyba jedynym ośrodkiem ziołoleczniczym. No nie słyszałem, żeby gdzie we Włoszech czy w Hiszpanii aż tak ziołolecznictwo było postawione, jak to jest w Polsce. Chociaż na pewno bonifratrzy też w Polsce nie tylko ziołolecznictwem się zajmują, bo prowadzą też szpitale, przychodnie, domy opieki, hospicja. Także ta gama działań jest bardzo duża.
12: Tak. To pierwsze skojarzenie będzie właśnie z Jasne. Tym ziołolecznictwem zapewne.
17: Tak, bo tak naprawdę no, dla nie wiem, myślę, że wielu mieszkańców Łodzi, jak dla mnie też jako małe dziecko, zawsze gdzieś tam w pamięci mam, że ludzie jeździli do księży do Łodzi. Do księży, do księży Pozioła, do księży na Chojny i to gdzieś tam było, chociaż nawet jeszcze nie wiedziałem, że będę lekarzem, że będę pracował kiedyś z bonifratrami, już gdzieś ta wiedza taka, że jacyś tam księża leczą ludzi, była obecna i ta łódzka poradnia była tą taką, powiedzmy, no, w tych nowożytnych czasach taką najbardziej wiodącą poradnią. Ona wywodzi się z poradni wileńskiej, to znaczy po wojnie. W 1945 roku bracia, którzy wcześniej praktykowali w Wilnie, tam była bardzo prężna szkoła ziołolecznictwa, oparta też o uniwersytet tamtejszy. Tam nie wiem, wiele dziesiąt czy wiele set lat wcześniej już byli znani jako zielarze. I ta cała tradycja po wojnie musiała być gdzieś no, przeniesiona. Musieli uciekać stamtąd bonifratrzy, więc przyjechali do Łodzi. Tu już istniał klasztor właśnie od 1925 roku. Przyjechali do tego klasztoru.
12: Już był nawet szpital.
17: Był wybudowany szpital, bo jakby pierwszym zadaniem bonifratów w Łodzi było wybudowanie szpitala. Chcieli postawić bardzo duży szpital na kilkaset łóżek. Ostatecznie udało się jedno skrzydło wykończyć przed wybuchem II wojny światowej.
12: Zawirowanie wojenne.
17: Oczywiście Niemcy przejęli to na szpital Wehrmachtu, potem po wojnie ten szpital przejęło państwo, był szpital Brudzińskiego. Natomiast bonifratrzy wtedy, ponieważ stracili szpital w czasie wojny, on stał, natomiast był inny właściciel. No, przyjechali brat Melaniusz z Kwerens, był tym bonifratem, który tutaj był takim, powiedzmy, no, pierwszym człowiekiem, który zaczął to ziołolecznictwo z Wilna praktykować w Łodzi. I tam w takim małym domku na Chojnach, na ulicy Kosynierów, nie wiem jak dawniej się nazywała, czy też tak, ale chyba inaczej się nazywała. Od 1945 roku bonifratrzy zaczęli leczyć. Był tam też taki gabinet stomatologiczny, który też był dość sławny. Ale przy okazji rozwijali tą działalność ziołoleczniczą, która aż do dzisiaj trwa w tym samym miejscu, w tym samym, no może budynek jest nowszy, bo jest wybudowany nowy klasztor, nowa apteka, zdecydowanie nowocześniejsza, wykończona i oddana do użytku w 2012 roku, ale jakby miejsce i tradycja, i receptury, to są wszystko te starodawne receptury, które bracia z Wilna wypraktykowali, przeszczepione do Łodzi i teraz oczywiście modyfikowane, bo wiedza idzie do przodu, niektóre zioła wypadły z receptariusza, wypadły z farmakopei, niektóre zioła dochodzą.
12: A nowe. Dlaczego wypadły?
17: Znaczy wiadomo, że wiedza czasem, znaczy często stosowano wiele ziół i nie znano ich działań ubocznych, działań jakichś niepożądanych. Na przykład taki wrotycz, który jest no, często stosowany, nadal jeszcze jest niestety też stosowany doustnie. Okazuje się, że ma pewne właściwości hepatotoksyczne, czyli uszkadza wątrobę i nie powinien być stosowany długo, a najlepiej w ogóle. I w farmakopei oficjalnie on wypadł, dlatego też nie możemy z niego korzystać. I na przykład jeżeli on był w jakichś mieszankach, już w tych mieszankach do użytku wewnętrznego nie może zaistnieć. Jest stosowany dalej jako zioło do użytku zewnętrznego i tutaj jak najbardziej go stosujemy, czy też żywokost też no, po prostu poznaje nauka pewne problemy, które stwarzają niektóre zioła i wtedy wiemy, że trzeba ten receptariusz trochę modyfikować.
12: Ci wileńscy zakonnicy przybywają do Łodzi, zabierają ze sobą zapasy ziół, zabierają ze sobą te receptury, tak?
17: Tak, tak jest.
12: I tak to wszystko się zaczyna.
17: Tak, i tutaj no, praktykując przez te lata w tym małym domku na początku, potem troszkę w większym klasztorze w 80-tych latach wybudowano ten obecny klasztor i tam na poziomie w piwnicy była właśnie ta wytwórnia ziół, magazyny ziół, wytwórnia nalewek, a na poziomie zero, czyli na parterze była poradnia, w której przyjmowali zakonnicy przez no, te kilkadziesiąt lat. Do lat 80-tych XX wieku.
12: No bo teraz tych zakonników, jak rozumiem, jest stosunkowo niewiele.
17: Tak, ale też nie współpracowali z lekarzami świeckimi w Łodzi, przynajmniej w tym czasie. Natomiast od lat 80. zaczęli z nimi współpracować lekarze świeccy, których oni też no, prosili o pomoc pewną w prowadzeniu tej poradni. I tutaj moim poprzednikiem był dr Jerzy Pruszczyński, w którego ja miejsce wszedłem, kiedy on zmarł w 2005 roku. Ale też byli inni koledzy, którzy z nami współpracowali, którzy teraz pracują w szpitalu czy w innych miejscach. Także tutaj potem już zakonnicy troszkę, że tak powiem, zmniejszali swój zakres bytności jako ci, którzy siedzą w gabinecie, prawda? Bo zakonnicy są dalej obecni w aptece, w szpitalu, jako pielęgniarze, w przeor, prawda? Czy ci zakonnicy, którzy są w tych różnych miejscach, dając powiedzmy pewien charyzmat, pewne miejsce, pewną pole do działania, natomiast całą resztę tak naprawdę robią świeccy współpracownicy, czyli lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, no, cały personel mniejszy, średni i niższy, i także tutaj no, cała masa, kilkaset osób pracuje na szpital, na poradnie, na to, co robimy na co dzień.
12: Myśmy tutaj już troszeczkę się prześlizgnęli po historii i zabraknie nam nieco chronologii, bo była już ta Hiszpania jako kolebka. Później przeskoczyliśmy na ten epizod związany z Wileńszczyzną i z tym przejściem na ziemię łódzką. Natomiast jeszcze trochę tej historii chyba polskiej należałoby też tutaj Państwu podrzucić, bo oni fratrzy przybywają do Polski na początku XVII wieku,
17: tak,
12: czyli
17: jest.
12: Niewiele właściwie po założeniu tego zgromadzenia. Dosyć szybko się tutaj znajdują.
17: Tak, tak. No, w 1609 roku przyjechali do Krakowa. Król Zygmunt III Waza zaprosił jednego z lekarzy bonifratrów. Nie wiem, był jakiś problem, czy u samego króla, czy u kogoś z jego otoczenia. Zaproszono tutaj wtedy jednego z bonifratrów i w ten sposób bonifratrzy trafili do Krakowa, gdzie do tej pory na ulicy Krakowskiej jest kościół bonifratrów, jest też tam apteka ziołolecznicza, jest szpital i stamtąd rozprzestrzenili się na tereny, powiedzmy, w całej ówczesnej Rzeczypospolitej. Także no, dali się poznać, ta nazwa bonifratrzy jest nazwą polską, bo to w tutaj w Polsce, ponieważ dali się poznać jako
12: dobrzy
17: bracia miłosierdzia, tak? Dobrzy bracia, bonifratrzy. Także to jest typowo polskie określenie tego zakonu. No, natomiast oficjalnie jest to bracia zakonu miłosierdzia świętego Jana Bożego, no więc to jest taka bardziej złożona nazwa. Ale ta nazwa taka uproszczona, bonifratrzy, to jest nasza Polska.
12: Już tak się przyjęło. Myślę, że inaczej moglibyśmy nie zostać zrozumiani.
17: Jest to.
12: Tak jest. Ale jeśli zostaniemy na chwilę w tym momencie historii, kiedy bonifratrzy się pojawiają tutaj na terenie Polski, to trzeba wspomnieć o tym, że my wtedy się trochę inaczej leczymy. Ta wiedza jest znikoma. My mamy właściwie do dyspozycji zioła, rośliny, tak? I w zasadzie na tym opiera się leczenie.
17: Tak, chociaż też bonifratrzy praktykowali też procedury chirurgiczne. Ja nie jestem może aż tak bardzo biegły w historii z tamtych czasów, ale też no, było kilku bonifratrów, choćby Ludwik Perzyna, którzy też opracowali pewne też podręczniki, pewne można powiedzieć, no nie wiem, wytyczne dla lekarzy, wytyczne dla tych, którzy chcieli leczyć ziołami, czy leczyć sposób na przykład, no, czyli zachowawczo, tak to mówimy teraz, prawda, stosując farmakoterapię, tylko tą ziołową, roślinną, ale też stosując zabiegi chirurgiczne, różnego rodzaju zabiegi operacyjne. Także wiadomo, oczywiście jak na tamte czasy to wszystko było, nie było to aż tak zaawansowane, jak mamy dzisiaj, prawda, jeszcze takie procedury, no, ale na pewno ta chirurgia w różnych sytuacjach, bo były wojny, były różnego rodzaju urazy, była na pewno potrzebna, a drugim torem oczywiście też ziołolecznictwo, bo innych leków nie było. tak naprawdę do początku XX wieku w medycynie nie istniały leki syntetyczne. One były oczywiście uzyskiwane z roślin, pewne wyciągi, ale taki pierwszy lek syntetyczny, czy ta aspiryna, to jest przełom XIX i XX wieku, kiedy została syntetyzowana.
12: Trudno nam w to uwierzyć, ale to naprawdę jest bardzo krótki okres czasu.
17: Niecałe 120 parę lat, kiedy mamy leki stricte chemiczne. Wcześniej to były albo właśnie przetwory ziołowe, przetwory roślinne, albo leki uzyskane jako pewien ekstrakt na bazie środków roślinnych.
12: I zakonnicy mieli swoje ziołowe uprawy, początkowo przynajmniej, przy tych swoich zakonach.
17: No zapewne tak, no bo generalnie no, ziołolecznictwo zakonne to jest dużo, dużo wcześniejsza historia niż Bonifratrzy. To są benedyktyni i to są te wieki jeszcze średnie, kiedy tak naprawdę no, rozwinęła się ta kultura monastyczna, kiedy też w tych klasztorach zaplanowano, żeby miał być ogród ziołowy, w którym rosły rośliny lecznicze, z których korzystali bracia na potrzeby własne, pewnie też ludzi, którym w jakiś sposób pomagali. Także potem cała ta historia związana z benedyktynami, potem franciszkanie, potem też ta święta Hildegarda, która teraz jest taka modna, też jest to wszystko rodzaj, jakby te odłamy poszczególne, bo każdy zakon na pewno miał swoich lekarzy, swoich zielarzy, czy swoich braci, którzy się tym zajmowali.
12: No i kto się stało w ogóle, że zakonnicy akurat tym mieli ochotę się parać?
17: Znaczy ja myślę, że zakonnicy
12: przede wszystkim byli piśmienni.
17: Tak, byli wykształceni. Bycie w zakonie też dawało możliwość wykształcenia, pewnie na pewno nie wszystkim, ale na pewno wielu z nich. Tak. I tak naprawdę, no i przecież zakonnicy też wprowadzali u nas kulturę rolniczą, prawda, rozwijali, cystersi choćby, kulturę, jeżeli chodzi o pismo, jeżeli chodzi o, no oczywiście teologię, religię, prawda, to są te testy, jakby to ich, jakby, nie wiem, czy główne zadania, ale to na czym jakby opierali, jakby swoje powołanie, swój charyzmat, ale też no, musieli żyć, musieli funkcjonować, klasztor musiał z czegoś żyć, więc klasztor musiał leczyć, bo jak bracia chorowali, trzeba było w jakiś sposób pomagać, więc ta wiedza ogólna, która była też w świecie, no i siłą rzeczy musiała być w tych zakonach, bo one były tymi centrami kultury, centrami cywilizacji.
12: No i nie oszukujmy się, gdybyśmy się tak cofnęli o te kilka stuleci, to pewnie ta wiedza była dla takiego przeciętnego mieszkańca naszych ziem trochę taka czarodziejska.
17: No myślę, że nie do końca, bo myślę, że wiele osób też, nie będąc w zakonach, korzystało z ziół. Przecież ludzie korzystają z ziół.
12: No były zielarki, prawda.
17: Czy zielarki, czy ludzie, którzy wiedzieli, w jaki sposób zioło korzystać, bo mieli z kolei gdzieś za plecami, nie wiem, kilkaset czy kilka tysięcy lat stosowania ziół.
12: No ale ta zielarka była właśnie postacią poniekąd taką trochę magiczną. Jednak w takiej tradycyjnej kulturze ludowej na przykład. I myślę, że to pójście po jakiś specyfik, który zakonnik potrafi opisać, którego zastosowanie potrafi właściwie przedstawić, no jest trochę takim pójściem, no nie tyle po usługę medyczną, co niemal magiczną. Tak, albo gdzieś pomiędzy.
17: Tak, to znaczy myślę, że my to też troszkę doświadczamy tego, bo kiedy jako lekarze pracujemy w poradni ziołoleczniczej, często pacjenci, którzy pamiętali jeszcze kiedy przyjmowali księża, przychodzą do nas i są trochę rozczarowani. Dlaczego nie ma zakonnika? Dlaczego tutaj nie księża? I też no, tłumaczymy, że no, na tym etapie medycyny no, potrzeba jest, żeby ktoś, kto ma wiedzę fachową, dyplomowany lekarz, konsultował. Jeżeli nie mamy takiego zakonnika, lekarza, no to musimy korzystać z pomocy lekarzy, ale cały czas bazujemy, lecząc naszych pacjentów, na tej wiedzy, którą wypracowali zakonnicy. Także tutaj jakby jest pewne rozżalenie. Ale na przykład brat obecny w aptece zawsze jest takim elementem, który pacjentów przyciąga, jeżeli jest brat zakonny w aptece. Oni chętnie z nim nawiązują jakieś relacje, jakieś takie powiedzmy konsultacje proszą, jeżeli jest taka sytuacja. No to w tym momencie w Łodzi nie mamy akurat brata, jeden z braci naszych został przeniesiony do apteki watykańskiej i akurat w tym momencie nie ma zakonnika w Łodzi, w aptece, ale na przykład w Warszawie czy w Krakowie są bracia, którzy też świadczą te usługi jako powiedzmy porady farmaceutyczne, ale też przyjmują w gabinetach w towarzystwie na przykład lekarzy. Tak jest w Krakowie, że brat i lekarz współpracują razem i wtedy jakby w takim tandemie konsultują tego pacjenta.
12: Zielarzy, mam wrażenie, fitoterapeutów przybywa. Mam wrażenie, że w ogóle ziołolecznictwo stało się poniekąd modne. Być może wróciło do łask. Czy w tej sytuacji Bonifratrów będzie coś wyróżniać, jakaś tajemnica tych zakonnych receptur?
17: Znaczy, tak, na pewno długoletnia tradycja, na pewno to, że te mieszanki, które stosujemy, bo tym, co my przede wszystkim używamy w naszej codziennej praktyce, są mieszanki ziołowe do parzenia. Jest też cała masa nalewek i innych preparatów, ale głównym są mieszanki złożone z wielu składników. My mamy takich podstawowych kilkadziesiąt mieszanek.
12: A mówiąc
17: mieszanek.
12: Wielu składników, to ilu składników? To znaczy kilka ile ziół czasem trzeba
17: kilka
12: zmieszać?
17: Kilka do kilkunastu ziół, żeby zrobić mieszankę na przykład pod kątem jednego schorzenia. Bo tam są zioła wiodące, które leczą te główne objawy tej choroby, ale są też zioła wspomagające. No nie wiem, na przykład w leczeniu nadciśnienia mamy te zioła, które działają na ciśnienie, obniżają poziom ciśnienia tętniczego, ale są tam też zioła uspokajające, zioła oczyszczające. Także to jakby taka mieszanka ma często wiele działań, jest wieloskładnikowa, a ponieważ każde zioło ma też kilka różnych działań w sobie zawartych, to ta mieszanka robi się takim pewnym koktajlem różnych substancji czynnych, prawda, który jest w jakiś sposób wypraktykowany przez te ileś set lat, a teraz my widzimy jako lekarze, patrząc też, przykładając tą współczesną wiedzę o tych ziołach, bo dawniej tych ziół nie badano aż tak wnikliwie, natomiast teraz cała farmakologia też bada zioła i wie, że dlaczego na przykład taki kozłek działa uspokajająco, wie dlaczego taki dziurawiec działa na przykład, nie wiem, na przewód pokarmowy, czy działa przeciwdepresyjnie, bo wie, które substancje są odpowiednie za te konkretne działania. Kiedyś tego nie wiedziano, więc w praktyce zdobyto tą wiedzę, która na pewno pewnie sięga na pewno nie tych kilkuset lat, kiedy są bonifratrzy, ale pewnie kilku tysięcy lat, od kiedy ludzie zaczęli próbować leczyć się jakoś tam roślinami.
12: No a poza tym w tej chwili mamy tą taką tradycyjną medycynę. Wiele ziół wchodzi w reakcję z tymi lekami. O tym też pewnie trzeba pamiętać. Tak. To trzeba też umieć ocenić. Tak. Bo ludzie używają, prawda, i jakichś zupełnie poważnych, chemicznych, jak to pan doktor ujął, leków. I próbują się wspomagać ziołami. Zresztą nie wiem, jak jest w tej chwili, ale przez wiele lat w Polsce, przez stulecia pewnie, było takie przekonanie, że zioła, to ja sobie mogę pić trochę jak herbatę. Że co jak co, ale zioło to mi na pewno nie zaszkodzi. I mam wrażenie, że to jeszcze pokutuje u niektórych.
17: W wielu sytuacjach tak jest, bo zioła są bezpieczne. Jasne, że mając wiedzę, jaki pacjent stosuje leki, jeżeli stosuje leki bardziej specjalistyczne, wiemy, z którymi ziołami nie wolno ich łączyć, w których sytuacjach trzeba uważać, bo jeżeli na przykład ten pacjent bierze zioła, które mogą mu obniżać ciśnienie, a bierze dodatkowo leki obniżające ciśnienie, no to może nastąpić ten synergizm, czyli sumowanie się tych działań i na przykład będzie miał zbyt niskie ciśnienie, podobnie jest w przypadku cukrzycy, wielu innych chorób, także trzeba jakby, po to jest lekarz też w poradni potrzebny, żeby ocenić tego pacjenta, to znaczy przejrzeć jego dokumentację, zobaczyć, jaki leki on przyjmuje, żeby wiedzieć, w jakim zakresie można uzupełnić to leczenie ziołami, w jakim można zastąpić, bo czasem pacjenci przychodzą, chcą wyrzucić to leczenie, nazwijmy to, nie wiem, chemiczne, syntetyczne, bo im z różnych przyczyn, tutaj można by też dużo gadać na temat przyczyn, dlaczego pacjenci, niektórzy nie chcą stosować leków, inni wręcz ich nadużywają, ale naszym zadaniem jest ocenić, kiedy możemy zioła połączyć z lekami, w jaki sposób, ewentualnie kiedy możemy z leków zrezygnować na rzecz ziół, a kiedy takiej możliwości nie ma i wtedy pacjenta bardzo prosimy, żeby jednak nie rezygnował z brania tego czy tego leku, a my zioła dołożymy w tych aspektach, w których możemy. Także to jest też wiedza taka ogólna, internistyczna, też przydaje się każdemu z nas lekarzy, żeby też tego pacjenta móc ocenić całościowo.
12: A zdarzyło się kiedyś, żeby jakiś pacjent został odesłany, żebyście stwierdzili, że żadne mieszanki ziołowe nie są mu potrzebne?
17: To znaczy, czasem zdarza się tak, że najpierw pacjentowi polecamy, żeby na przykład podjął terapię onkologiczną. Bo w sytuacjach, kiedy pacjenci przychodzą, chcą leczyć się z powodu przyczyn nowotworowych i przychodzą do nas, chcą zarzucić terapię, albo nie chcą wejść w diagnostykę, w terapię onkologiczną, która ma im uratować życie, wtedy często jest tak, że najpierw proponujemy zacząć od tego. Nie wiem, kiedy trzeba zrobić operację, bo trzeba, nie wiem, zoperować, nie wiem, stan zapalny pęcherzyka żółciowego, czy jakiegoś innego problemu. I wtedy leczenie operacyjne jest priorytetem. Wtedy polecamy, dobrze, nie możemy dać teraz ziół, musimy z ziołami poczekać. Najpierw niech pani robi diagnostykę, poddaje się leczeniu onkologicznemu, czy leczeniu chirurgicznemu, czy radioterapii, czy innym formom leczenia, a dopiero potem dajemy zioła. Także w sytuacjach takich wątpliwych oczywiście lepiej jest poczekać na diagnozę, nie leczyć pacjenta w ciemno, bo często pacjenci, wydaje im się, że sami się zdiagnozowali, wiedzą, co im jest, potem się okazuje, że tutaj no, trzeba tą wiedzę o ich problemach pogłębić i wtedy rzeczywiście odsyłamy. Chociaż no, ja tak jak patrzę...
12: Ja się zastanawiam po prostu, czy przychodząc do poradni Bonifratrów, przychodząc do poradni takiej ziołoleczniczej, czy to nie jest też takie trochę przyjście jednak po zioła, czy osoba, która zostałaby odesłana bez tej mieszanki ziołowej, czy nie byłaby rozczarowana? Mówię to zupełnie tak po ludzku, ale myślę, że taka sytuacja może mieć miejsce, bo to jest specyficzna poradnia jednak.
17: Tak, znaczy ja oczywiście nigdy nie, bo tu właśnie chciałem powiedzieć jedno, że często jest tak, że prawie na każde, w każdym schorzeniu, w każdym problemie można jakieś zioła dać. Jeżeli nie będą one tym głównym elementem leczenia, a będą pewnym uzupełnieniem, to zwykle coś się uda pacjentowi dać. On nie musi odejść z kwitkiem bez recepty, bez jakiegoś zalecenia. Ale no, to są sytuacje bardzo, bardzo skrajne, kiedy rzeczywiście nie dajemy nic. Nie pamiętam, żeby było tak, że nic nie zalecił. Zawsze coś się uda wspomagająco, albo na jakiś czas dać coś powiedzmy prostszego, nie wiem, żeby ten pacjent nie czuł się zupełnie, nie wiem, zlekceważony, pominięty, a potem powiedzieć, dobrze, ale jak pozbieramy pewne badania, zrobi pan jakąś terapię czy konsultację u specjalisty, wtedy my wrócimy do tematu i wtedy zobaczymy, gdzie możemy dać zioła. I tutaj myślę, że nikogo jakby nie zostawiamy mu, nie zamykamy możliwości leczenia, nie odbieramy jakiejś nadziei, ale no czasem trzeba podejść bardziej racjonalnie i nie dawać mu złudy, że my ziołami załatwimy wszystkie jego problemy, a on już nie musi nic wtedy robić i nie musi, nie wiem, biegać po specjalistach, jak wystawać w kolejkach do lekarzy, no nie da się tego uniknąć. Czasem trzeba tego pacjenta też no, przyjąć, że i nasza medycyna jest dobra i ta, która jest wokół, ta nazwijmy to, nie wiem, akademicka, bo nasza też jest akademicka, tylko powiedzmy może taka bardziej trochę stara, ale że ta medycyna taka powiedzmy światowa, nowoczesna też jest mu potrzebna, ale tak samo jak i nasze zioła.
12: Czyli taka próba spojrzenia holistycznego.
17: Dokładnie.
12: Wasze mieszanki, jak pan doktor powiedział, są złożone. One są w jakiś sposób spersonalizowane, tak trochę szyte na miarę, można powiedzieć.
17: Potem tak, bo tak jak mówiłem, mamy kilkadziesiąt mieszanek ułożonych, każda pod pewne konkretne schorzenia. Na przykład mieszanka na nadciśnienie, mieszanka na przykład na obniżająca poziom cukru, inna mieszanka obniżająca poziom cholesterolu, czy na przykład mieszanki przeciwbólowe, poprawiające krążenie. I wtedy, kiedy pacjent ma, no przychodzi do nas pacjent często z kilkoma schorzeniami, tylko z kilkoma problemami. I my wtedy z tych mieszanek, powiedzmy pojedynczych, takich na daną chorobę, układamy dla niego mieszankę właśnie spersonalizowaną, taką, która jest ułożona pod kątem jego problemu, pod kątem jego chorób. I wtedy rzeczywiście ten pacjent przychodzi do nas, do gabinetu i dostaje receptę indywidualną. I ona będzie niepowtarzalna, ona będzie inna, choćby nawet czasem nie wiem, następnego dnia pacjent z podobnymi schorzeniami, prawdopodobnie będzie miał inną mieszankę, bo inne gdzieś tam jakieś czynniki trzeba uwzględniać.
12: Tak.
17: Natomiast jest cała też gama takich mieszanek gotowych w aptece naszej, dostępnych bez recepty, które pacjenci mogą kupić na konkretne schorzenia. Jeżeli ktoś chce kupić na przykład tylko mieszankę na obniżenie kwasu moczowego, na poziom, podwyższony poziom cholesterolu, proste zioła na cukrzycę, czy jakieś mieszanki na przeziębienia, to też może kupić je bez konsultacji lekarza, no farmaceuta mu poradzi pewne rzeczy, ewentualnie poinstruuje w jaki sposób na tą mieszankę używać i jak ją wpisać, a jeżeli farmaceuta ma wątpliwości, to też tego pacjenta odeślę do nas. Także też często ja, będąc w aptece, słyszę takie rozmowy z farmaceutów naszych z pacjentami, że nie, z tym proszę iść do poradni, bo tutaj jest zbyt skomplikowana sprawa, żebym ja mógł tutaj podjąć decyzję, że dam panu taką mieszankę, prawda?
12: No tak. A ile wy takich... ziół macie do dyspozycji? Jest, można to przeliczyć?
17: Około 120 ziół. Około 120 surowców zielarskich. Czyli surowiec to jest na przykład, jak mamy pokrzywy, mamy liść, mamy korzeń pokrzywy, prawda? Czy rozumiem. Jak tam, nie mamy kwiat głogu, owoc głogu. To jest jedna roślina, ale surowce są dwa, prawda? Dwa czy trzy z danej rośliny mogą być surowce. Także około 100 kilkudziesięciu surowców, bo to też się zmienia w zależności od... Ale te na których bazujemy, to jest to kilkadziesiąt ziół, takich, które są... bo są to zioła, które muszą być też oficjalnie dopuszczone do farmakopei.
12: Skąd one pochodzą? Czy to pochodzenie będzie miało tutaj znaczenie?
17: Zioła, zresztą jak do wszelkiej produkcji farmaceutycznej, tak jak te zioła, które mamy w aptekach w innych formach, prawda? Nie wiem, no jest cała masa firm, która robi zioła w tabletkach, robi zioła w saszetkach, nalewki, różne syropy, to te zioła wszystkie muszą pochodzić z odpowiednich hurtowni farmaceutycznych, a wcześniej z plantacji, na których są odpowiednio, wiadomo, uprawa jest odpowiednio nadzorowana, potem te zioła są odpowiednio przygotowane w kontekście i czystości takiej bakteriologicznej, czy są po prostu odpowiednio przygotowane, oczyszczone z grzybów, no, wyselekcjonowane, odpowiednio też muszą być przygotowane. Tutaj trudno jest zrobić samemu, znaczy oczywiście na własny użytek prywatny możemy zioła zbierać, suszyć, używać, natomiast w produkcji takiej te zioła muszą mieć pewne standardy, muszą mieć pewne zawartość czynnych substancji, prawda, które są zawarte, bo potem może się okazać, że jakaś partia zioła nie nadaje się do produkcji leku, do produkcji, nie wiem, nalewki, do produkcji mieszanki, bo nie ma odpowiedniej ilości, albo jest odpowiednio zanieczyszczona, no, różne są, dlatego jakby my bazujemy na surowcach, które kupujemy w hurtowniach farmaceutycznych specjalizujących się właśnie w surowcach zielarskich, a one z kolei od plantatorów. Bardzo niewiele jest takich ziół, które są zbierane gdzieś może z upraw naturalnych. Nawet nie potrafimy powiedzieć, które, bo większość jest w tym momencie, no musi mieć pewne atesty, musi być hodowana w odpowiednich warunkach. Także też rolnicy mają specjalne uprawy, wiedzą, jak to robić. Także to jest pewien metody tradycyjne, znaczy z receptury tradycyjnej, ale jakby przygotowanie zioła, hodowla jest nowoczesna.
12: A jak to jest ze zbieraniem ziół? Też się zastanawiam, bo no pewnie pan doktor słyszał o takich różnych legendach i mitach w kulturze ludowej, w której, żeby właściwie zioło działało, to trzeba było po nie pójść w czasie pełni księżyca o 12 w nocy.
17: Czy myślę, że to aż takie, to jest oczywiście pewna aura. Ja myślę, że to była pewna magia dodawana, taka w cudzysłowie, która miała takie legendy, które miały dodać pewnej magii tym ziołom. Natomiast oczywiście, że pewne zioła zbiera się przed kwitnieniem, po kwitnieniu. Ja to też nie jestem jakby specjalistą od farmakognozji, od tego, w jaki sposób zioła odpowiednio przygotowywać, jak suszyć, jak je tam przygotowywać do konkretnej produkcji, ale na pewno no niektóre zioła zbiera się przed kwitnieniem w określonej porze roku, prawda? Niektóre zbiera się, kiedy są w jakiś sposób już prawie na końcu wegetacji, także to każda, ale to już jest bardziej zadanie dla farmaceuty, czy bardziej dla tego, kto te zioła produkuje, czy dla plantatora. Prawda? Kiedy zebrać, tak, jak je przygotować, jak je ususzyć, jak zabezpieczyć przed szkodnikami, tak żeby też oczywiście te środki, nie wiem, czy nawozy, czy inne środki ochrony też nie wpływały potem na jakość takiego surowca.
12: Jako do lekarza pewnie przychodzą również do pana osoby, które mają kilka przypadłości, prawda? Czyli to, nie wiem, no może być cukrzyca i zaburzenia lękowe na przykład, prawda? Możemy mieć problem jakiegoś innego rodzaju, który jednocześnie wymaga wyciszenia. Tutaj tak rozumiem, że też będzie taka wielka rola przygotowania mieszanki, która będzie łączyć właśnie te różne schorzenia, przypadłości.
17: Tak, no wiadomo, trzeba zobaczyć, które problemy u pacjenta są wiodące, bo czasem pacjent przychodzi z jakąś drobiazgiem i na początku jako główny powód przyjścia pokazuje, boli go palec u nogi i to jest problem, który gdzieś tam, od którego zaczyna, potem jak zaczynamy drążyć, okazuje się, że to jest tylko tam, a dopiero jak zaczynamy przyglądać dokumentację, okazuje się, że on ma taką piątą, dziesiątą chorobę i trzeba wybrać, gdzie jest priorytet, gdzie jest najważniejszy sposób, jakby miejsce, które mamy leczyć. I oczywiście te mieszanki układamy w ten sposób. Zaczynamy od tych, tam gdzie najbardziej możemy pomóc. I jasne, że takich pacjentów z jedną chorobą, no super byłoby mieć samych takich, bo są to prostsze, jak to mówimy, sytuacje i wtedy możemy takiego pacjenta bardziej, że tak powiem, czy szybciej obsłużyć, ale też z jakimś z większym takim, powiedzmy też przekonaniem, że wiemy, że mu pomagamy na konkretną chorobę. Natomiast jeżeli mamy kilka chorób, to już rzeczywiście robi się troszkę trudniejsze i czasem jest tak, że ten pacjent przychodzi raz, drugi, trzeci i my co jakiś czas zmieniamy tą mieszankę, bo okazuje się, że pewne problemy udało nam się wyprowadzić na prostą, a dopiero inne zaczynamy. I jasne, że tutaj no, najczęściej mamy wiele osób z wieloma chorobami. Jeżeli mamy osobę, która ma już swoje lata, tych osób w starszym podeszłym wieku jest coraz więcej, to trudno, żeby nie miały dwóch, trzech, czterech chorób, a do tego jeszcze na przykład 5 czy 10 leków napisanych przez różnych specjalistów. Także ta wielochorobowość jest powszechna i to jest chleb powszedni interny. Że mamy pacjenta nie z jedną chorobą, tylko z wieloma chorobami. I teraz trzeba poskładać tak leczenie, tak diagnostykę, żeby no tutaj zobaczyć, co jest najważniejsze, ale też żeby pokazać pacjentowi, żeby on też zrozumiał, co jest ważniejsze dla niego, że może nieważniejsze jest to, żeby on, nie wiem, jego wygląd jest ważniejszy, tylko ważniejsze jest zdrowie, to co może jest w środku, czego on nie widzi.
12: A mimo tego, że już w tej chwili bardzo dużo wiadomo, wy bardzo dużo potraficie zdiagnozować po dziś dzień, korzystamy z klasycznych receptur, które ułożyli bonifratrzy wileńscy. Tak?
17: Tak, no, cały czas te zioła, które były stosowane przez te wiele set lat, one cały czas działają i to jest normalne, że ich jakby moc w cudzysłowie nie zniknęła. Oczywiście siła działania ziół jest dużo mniejsza niż może surowców takich chemicznych, farmaceutycznych, które są dosyć, wiadomo, w odpowiednich dawkach przebadane, przystosowane, no, tak zbudowane są często leki, że określony moment wchłaniania, czy w żołądku, czy w jelicie. I to już jest wiedza taka bardzo, bardzo zaawansowana. Oczywiście to jest cała ta, powiedzmy, farmacja nowoczesna, która produkuje lek, ale ten lek często ma jedno działanie dosyć wąskie. Natomiast mając zioło, ono ma często wiele działań. Tak jak już wcześniej wspominałem, w jednym ziółku, nie wiem, w takim dziurawcu czy kosku jest często wiele substancji czynnych i czasem bywa tak, że nawet wybranie tej jednej najważniejszej i wyselekcjonowanie jej nie da tego efektu jak danie całej rośliny. I to często farmakognozja i ta farmacja, która zajmuje się ziołami, to widzi, że ekstrakt z rośliny, w którym jest wiele substancji, nie działa tak jak pojedyncza, wyselekcjonowana substancja chemiczna. Czyli natura ma jakąś pewną, w cudzysłowie, tajemnicę, pewną mądrość, która sprawia, że cała roślina leczy. Nie tylko jedna z jej substancji. Chociaż oczywiście jest wiele leków na świecie współczesnych, które nawet może nie zdajemy sobie sprawy, że wywodzą się z roślin, że w tym momencie są stosowane w zaawansowanych terapiach, choćby na przykład, nie wiem, taki tacrolizmus, to jest lek wywodzący się z cisu, który jest stosowany w terapiach onkologicznych i jest lekiem, który pomysł dała roślina. I często pacjenci onkologiczni wiedzą, że wiele ich leków, ta chemia, w cudzysłowie, której się boją, często źródło, pewien pomysł dała natura. Tak jak barwinek, jest cała seria leków z barwinka, który też oczywiście, no, to są oczywiście przygotowane leki, już syntetyzowane. To nie jest tak, że to jest, robimy, że onkolodzy biorą roślinę, tak jak my tutaj w poradni ziołoleczniczej, ale pomysł dla leku dała roślina, tak jak aspiryna. Prekursorem jest wiązówka, związówki właśnie ten naukowiec, już teraz nazwisko nie pomnę, wyselekcjonował tą aspirynę, chociaż my też kojarzymy ją z korą wierzby, z salicylanami, prawda, czyli tam też występuje ten związek, czyli kwas salicylowy, z którego potem powstał kwas acetylosalicylowy, czyli obecna aspiryna. Także też pomysł dała roślina, a potem człowiek, wykorzystując ten pomysł roślinny, tworzy nowoczesne leki.
12: Tak. I tak podobnie jest na przykład z owadami, które też dają, są prekursorami technologii na przykład.
17: Tak, żeby dają pomysł pewien właśnie tutaj.
12: No właśnie.
17: Także na pewno no, przyroda dostarcza masę pomysłów, prawda, które są. I też tak jakby popatrzeć, przynajmniej tak jak słucha się, to jest na świecie kilkaset tysięcy gatunków roślin. Tak naprawdę kilka tysięcy jest jakoś w miarę poznanych, że mogą leczyć. Tak naprawdę przebadanych jest może kilkaset, tak na serio, żeby wiedzieć, a cała masa roślin jest jeszcze nieodkrytych, które nie wiadomo kiedy i jak, w jaki sposób działają. I może się okazać, że tych leków, takich, o których nie wiemy, jest jeszcze cała masa wokół nas, w przyrodzie. No bo to też nie tylko są rośliny, to są też substancje mineralne, to są też substancje pochodzenia zwierzęcego, choćby cała gałąź związana z pszczelarstwem, prawda? Też jest miody, propolis, pyłek pszczeli. To też są substancje roślinne, tylko już przetworzone przez pszczoły. Prawda?
12: Tak jest. Trwają też badania nad grzybami niektórymi, które mogą być bardzo skuteczne w leczeniu bardzo skomplikowanych schorzeń, na które nie ma na razie odpowiedzi nawet w takich, w takiej medycynie klasycznej.
17: Klasycznej, tak. Oczywiście.
12: Poradnia ziołolecznicza, którą pan reprezentuje, działa do dzisiaj. Istnieją jeszcze dwie takie poradnie w Polsce, czyli warszawska i krakowska. Takie. Jak wspomnieliśmy, w tych poradniach pracują pracują osoby lekarze, tak. Zakonne, ale w większości są to już jednak osoby świeckie. No niemniej jednak te osoby zakonne trochę prestiżu na pewno dają tym miejscom.
17: Tak, no, wiadomo, bo leków ziołowych i powiedzmy takich różnych gabinetów cielarskich jest coraz więcej w Polsce i to jest, ta wiedza ziołolecznicza rozlewa się, bo też firmy farmaceutyczne często mają swoje gałęzie leków ziołowych, prawda, które też mają, produkują leki w tabletkach, produkują leki w syropach, różnych nalewkach, także ta wiedza zielarska się jest na pewno bardzo szeroko stosowana. Dawniej byli tylko bonifratrzy, jeżeli chodzi o lek ziołowy, taki stricte robiony od początku, od zioła do gotowego produktu leczniczego. Teraz w każdej aptece, niemalże w każdym markecie można jakieś leki ziołowe, czy leki, czy suplementy korzystające w swoim składzie z ziół można dostać. Także ci pacjenci już nie tylko do nas mogą trafiać, w różne inne miejsca. Oczywiście nie zawsze trafiając do sklepu zielarskiego, czy gdzieś kupując zioła
12: no
17: samemu,
12: nie zawsze dostaniemy
17: są w stanie
12: tą właśnie pomoc celowaną,
17: precyzyjnie
12: o której mówiliśmy.
17: Sobie pomóc, tak, prawda?
12: Jasne, bo tutaj też ta konsultacja lekarska też będzie miała znaczenie. Jest jakieś zioło, które poleciłby pan doktor wszystkim?
17: No, trudno tak wybrać jedno. Na pewno są takie zioła, które
12: lubię
17: są...
12: Ja lubię miętę.
17: Tak, mięta jasna oczywiście, chociaż na przykład dla niektórych pacjentów ona jest niewskazana, dla tych osób, które mają na przykład nadkwasotę, jest tutaj nie za bardzo im pasuje. Chociaż oczywiście ona ma też działanie uspokajające, rozkurczowe i poprawiające trawienie, ale na przykład takim ziołem bardzo bogatym jest pokrzywa, która też ma działania w zależności od tego, czy bierzemy liszcz, czy korzeń, na przykład nie wiem, w schorzeniach prostaty, obniża poziom cukru, działa oczyszczająco, działa, wzmacnia odporność. Także tych działań takiej pokrzywa jest często w wielu mieszankach naszych obecna. Dlatego jest
12: no bardzo
17: takim...
12: dużo osób lubi też rumianek, prawda?
17: Tak, no, to też rumianek z kolei jest oczywiście ziołem takim też i rozkurczowym, i trochę poprawiającym trawienie, lekko moczopędnym. No też ma tych działań wiele. Tak jak już mówiłem, każda roślina ma wiele działań. Chociaż oczywiście zwykle staramy się jakby no korzystać z tego wiodącego działania tejże rośliny.
12: Doktor Marcin Samosiej, kierownik poradni ziołoleczniczej w Łodzi, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę historię. Dziękuję i ja, Iza Berkowska. Zapraszam na spotkanie w kolejny wtorek o godzinie 23:00. A podcasty z cyklu Woda nie tylko święcona znajdą Państwo na stronie Radia Łódź oraz na Spotify.

0: To jest powtórka programu. Porozmawiajmy o sporcie.
1: A dzisiaj w naszej debacie sportowej temat siatkarski. To wszystko dlatego, że no, polscy siatkarze, reprezentacja Polski, no to już śmiało można mówić, hegemon siatkówki. Kolejny triumf w Lidze Narodów. Drugi raz z rzędu, to się niezwykle rzadko zdarza i dlatego dzisiaj właśnie w studiu będziemy rozmawiać o siatkówce. Robert Zwoliński, zapraszam na debatę Porozmawiajmy o sporcie, a w studiu ze mną